tak zwany człowiek zwykły. Już nawykły, że nie pykły modlitwy. Moje Litwy, ojczyzny moje, zabudował deweloper. Nic nie zostało, tyle co w głowie, tyle moje, tyle mojego. Tam gdzie ognisko, dziś osiedle, nie dla każdego.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolny, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie, nienawiść, hejt. Od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju, teraz wiem. Ich małżeństwo było niczym z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart nie kwalifikacji. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie, patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

0: że nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolny, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.
1: Tu Radio Nowy Świat.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Prokuratura Krajowa komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Polityk PiSu po miesiącach spędzonych na Węgrzech i po utracie władzy przez Viktora Orbana wyleciał do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro twierdzi, że podczas podróży posługiwał się dokumentem, który przyznawał mu prawo do azylu. Były minister sprawiedliwości podejrzany jest w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Niestety ogólnie procedura ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi zazwyczaj jest długotrwała i nie jest procedurą łatwą. Mówię o takiej ekstradycji, powiem, zwyczajnej, dotyczącej niemedialnych postępowań i osób, które nie mają, znaczy są na standardowych zasadach. No jest podejrzenie, że być może jednak w tym przypadku mamy pewne niestandardowe zasady przekroczenia granicy przez podejrzanego. Polskiego paszportu nie posiadał.
0: Śledczy chcą przesłuchać prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i spytać go, w jakich okolicznościach Zbigniew Ziobro stał się współpracownikiem prawicowej stacji. Polityk ogłosił to, gdy przyleciał do USA. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2: Trudno zaakceptować sytuację, w której parlament z inicjatywy rządzących zajmuje się projektami prowadzącymi do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Tak właśnie odczytuję ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
0: Karol Nawrocki zawetował też ustawę o koordynacji działań antykorupcyjnych. Podpisał 9 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o ochronie ludności i obronie cywilnej, o biegłych rewidentach i o finansach publicznych. W Brukseli dziś posiedzenie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Polskę będzie reprezentował wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Wśród tematów dalsze wsparcie Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosji i sytuacja na Bliskim Wschodzie. I jeszcze tenis. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. W półtorej godziny Polka pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1. Następną rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Jessica Pegula. Co w sporcie najważniejsze i najciekawsze, o tym o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Oj, pozmieniało się w pogodzie, pozmieniało. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu kraju przejściowo opady ciągłe. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach do 10 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 9 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie do 19, na obszarach podgórskich miejscami około 7. Wiatr umiarkowany, ale uwaga, w czasie burz. Porywy wiatru do 80 km na godzinę, lokalnie grad. W Sudetach właśnie do 80 km, w Karpatach do 60 km na godzinę.

0: Dziś, do czego my tu Państwa namawiamy od samego rana, Klaudiuszu?
1: Do wstania.
0: No, do wstania, tak jest.
1: Jakby kto się nie domyślił.
2: Nowy świt.
0: Klaudiusz Slezak, wstanięty
1: zupełnie. I Mateusz Ruszkiewicz. I Maria Zamachowska dzisiaj z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mario. Proszę do mikrofonu.
3: Dzień dobry, to chciałam powiedzieć.
0: Bardzo mądrze powiedziane.
1: Pan magister też jest.
0: Pan magister Kajetan Strzelczyk. Tak, ja wczoraj nie mówiłem pan magister. Pan magister wybaczy. Dzisiaj będę podwójnie magistrował w takim razie. Wiktoria Wichrowska odbiera telefony. 224-280-280. Proszę do nas dzwonić śmiało. Piotr Topoliński prezentuje serwisy informacyjne. A o tym, że Ian Dury urodził się 12 maja i warto by z tej okazji zagrać jego muzykę, pamiętał Maciej Zambon i o innych rzeczach też do 10 pamiętał będzie.

0: Chciałem powiedzieć, że stare mądrości ludowe absolutnie się sprawdzają.
1: Które?
0: No bo dzisiaj są zimni ogrodnice. Dzisiaj pan Kracego zdaje się.
1: Pan Kracy.
0: Więc może jak na zamówienie, proszę pana. Było ciepło.
1: I ciach, zimno.
0: I już.
1: A później będzie już tylko cieplej, mam nadzieję.
0: Później już będzie tylko cieplej.
1: Zgodnie z obietnicą ludowych mądrości, znaczy sprawiedliwości.
0: Mam nadzieję, że będzie trochę mokrzej też przy okazji.
1: No, tego nigdy za wiele, wiadomo.
0: Bo jest tak sucho, że...
1: No.
0: Oprócz tego jeszcze Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, proszę pana.
1: Pozdrawiamy.
0: Bardzo, na pewno bo to słuchają. Ciężka robota. I Światowy Dzień Ptaków Wędrownych.
1: Jak to się idealnie składa, mój drogi, ponieważ dzisiaj po 9:30 będziemy mieć rozmowę z profesorem Piotrem Tryjanowskim, który prowadził to pewne badania bocianów. Mianowicie były to badania, które polegały na zamontowaniu bocianom nie tylko nadajników GPS, jak to się zwykło do tej pory robić, ale również kamer. I można było zobaczyć, jak wygląda świat oczami bociana, który sobie wędruje do ciepłych krajów, co one tam robią, jak nikt nie patrzy. Także bardzo, bardzo to głęboki będzie insight po 9:30. Poświętujemy.
0: Bocian wyraził zgodę na to badanie?
1: Tak, podpisał RODO. Tak.
0: Mhm. Uf, to jestem spokojny.

0: Mam przysłowia z tym związane.
1: Na dziś? Poproszę.
0: Pankracy, serwacy i bonifacy. No bo nie będą... Trzej są ogrodnicy.
1: Trzech ich było.
0: Źli na ogrody chłopacy. Pankracy, serwacy, bonifacy. Każdy swoim zimnem raczy. I jeszcze jedno. Przed pankracym nie ma lata. Po bonifacym mróz ulata.
1: Maria, ja bym już nie szykował pogody. Moim zdaniem pozamiatane.
0: Po prostu teraz będzie zimno, a potem będzie okej. Okay.

0: A wiesz, kto ma dzisiaj imieniny?
1: Pankracy.
0: Też. Ale człowiek odpięty też.
1: Człowiek odpięty? Podbi pięta?
0: Achilles.
1: Ten, no dobrze.
0: Od tej
1: Achilles,
0: pięty.
1: Tej pięty, okej. Okay.
0: Domicella, Domicjan, Domicja, Dominik, Flavia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Nawoja, Nereusz, no właśnie Pankracy wspomniany, Plautylla, Salwinia, Teodora i Wszemił. To oni dzisiaj świętują.
1: No dobra, to jeżeli chodzi o imieniny, a jeżeli chodzi o rocznicę urodzin, to dzisiaj mamy akcent związany z muzyką polską i teraz tak, pan panie Klaudiuszu usiądzie sobie wygodnie, tak żeby rękami można było machać.
0: A, proszę pana, proszę pana. No, choć podstępuje na czoło jak morena.
1: W 77 roku 12 maja urodził się Joka.

0: Dzisiaj wydawczyni Maria Zamachowska przyniosła nam przefantastyczną książkę. 166 ciekawostek o mózgu Marty Maruszczak, ilustracje Bogny Brewczyk, więc my dzisiaj będziemy tak wyedukowani nieprawdopodobnie po tym programie. Wszystko będziemy wiedzieć o mózgu i będziemy Państwa zasypywać ciekawostkami różnymi. Mój drogi, nie wiem, czy wiedziałeś na przykład, ile operacji na sekundę wykonuje ludzki umysł. Jak dużo tam się dzieje?
1: No to musi być jakaś średnia. No bo wyobrażam sobie, że kogoś genialnego wykonuje więcej niż mój, na przykład.
0: Sporo razy słuchasz wypowiedzi polityków, co?
1: No nie, no ale to na pewno on wykonuje zupełnie inne operacje teraz, o 6 rano, a zupełnie inne później. No a zupełnie inne u kogoś genialnego, a zupełnie inne u mnie. No.
0: Nie masz pomysłu, ile może to być, co?
1: Ile operacji na ile? Na sekundę?
0: Na sekundę. No podejrzewam, że to jest jakieś uśrednione, to tak, masz absolutną rację, że to się zmienia. Podobno 2,2 biliarda operacji w jednej sekundzie.
1: Biliarda?
0: Biliarda.
1: Operacji w sekundę?
0: Tak, 15 zer trzeba dopisać. A jeżeli chodzi o właściwości energetyczne, to mózg zużywa na tę aktywność tyle energii, co 20-watowa żarówka. Przy swojej ogromnej mocy obliczeniowej potrafi gospodarować energią ponad 8000 razy oszczędniej niż najszybszy superkomputer na świecie. Więc to jest chyba taka informacja, przy której jak się człowiek budzi i słyszy, to się można dobrze poczuć, że jest się w czymś lepszym od maszyn. Jednak wciąż. Nie dowierzasz. Potrzebujemy chwili, żeby ochłonąć.

0: Rzeczywiście Bonifacy, Serwacy i Pankracy to są te trzy dni teraz, ale proszę nie zapominać, że jeszcze zaraz po nich ma imieniny Zofia i to jest tak zwana zimna Zośka. Dopiero po zimnej Zośce zaczyna się tak naprawdę sezon ogrodniczy. Do tej pory ogrodnicy wstrzymują się z jakimiś poważnymi pracami, bo jest ryzyko, że będą przymrozki. No i pewnie tak będzie, bo jak pani słyszała prognozy pogody, to tak to będzie wyglądało.
1: No, jak gapa, zapomniałem o zimnej Zośce.
2: Widzisz?
1: Jest, faktycznie.
2: Myślałem, że powiesz, że zapomniałeś, jak niektóre osoby, o pracach ogrodowych i że jesteś uratowany wobec tego.
1: Ale nie zapomniały, one po prostu doskonale znają ludowe przysłowie i mądrości i to, że ten ogródek jeszcze nie przekopany i tak sobie leży odłogiem, to tak ma być.
2: Oczywiście.

0: Say Shishi i Under the Sun za nami. Czy masz już dosyć ciekawostek o mózgu, czy zarzucać cię kolejny?
1: Nie, dawaj, dawaj.
0: Ciekawe jest to, jak czytam w rzeczonej książce, że w całej historii ludzkości utrzymuje się stała proporcja leworęcznych i praworęcznych. Od początku dziejów w przybliżeniu to jest jedna osoba na 10, która woli używać lewej ręki, żeby była jasność. Wyjaśnienia tej prawidłowości dostarcza opracowana przez naukowców hipoteza walki, ale ciekawe jest to właśnie, co czytam dalej a propos, że zauważono, że leworęczni zawodnicy mają wyraźną przewagę w tych dyscyplinach sportu, które polegają na walce twarzą w twarz, czyli boks, tenis i szermierka. I teraz z czego to może wynikać, gdybyśmy mieli taki wywód logiczny wyprowadzić? Dlaczego leworęcznym jest łatwiej niż praworęcznym? W pewnym sensie
1: Kombinuję.
0: Ponieważ...
1: No bo boks, szermierka, no to jeszcze jakiś kontakt, jeszcze może by kombinować, że jakoś inaczej zadają ciosy, coś, ale szachy? Tak powiedzieć?
0: Czekaj, nie było tam szachów.
1: A co było?
0: Nie, szermierka, tenis, boks.
1: A tenis. No ale w tenisie nie ma bezpośredniego kontaktu.
0: No nie, ale jest twarzą w twarz.
1: No właśnie.
0: Człowiek zwrócony.
1: A może jakoś inaczej te piłkę wtedy podkręcają i że ci praworęczni jakoś sobie z tym nie radzą?
0: Też myślałem, że pewnie chodzi o jakąś taką technikę, że to potrafią zmylić kogoś. Ale chodzi o samą kwestię praktyki. Po prostu leworęczni mierzą się tylko z praworęcznymi w większości, a praworęczni co jakiś czas trafiają na leworęcznego i nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić, bo to u nich rzadkość. Więc statystycznie jest im łatwiej.
1: No tak. To ciekawe. Przyznaję. To chcę więcej ciekawostek.
0: To się cieszę, to ja szukam dalej w takim razie. I będę szperał w tej arcyciekawej książce. Jesteś praworęczny czy leworęczny?
1: Prawo.
0: Prawo. Maria? Prawo. Okej. Okay. Kajtek? Też prawo. No tak, trochę nas za mało w tym studiu na tę statystykę. Że 1 na 10 osób, ale kiedyś to zweryfikujemy.

0: I tak to nam wybrzmiało.
1: Silverchair. To było. Czy mamy jeszcze jakieś gitary? Będą w tej godzinie, fajnie.
0: Czy tam coś znalazłeś jeszcze o tym mózgu? Bo mnie to zaintrygowało, proszę pana. Zwłaszcza jak się dowiedziałem, jaką mam maszynę na karku.
1: Prawda? Nie. Od razu większa odpowiedzialność krążenia w dzień. Tak, teraz czytam sobie o emocje i przeglądam.
0: Ferrari chciałem powiedzieć, ale nie wiem, czy to jest synonim jakiegoś.
1: Myślę, że szybkości pokonywania pewnych dystansów intelektualnych.
0: Sam złapałem na tym.
1: Pewnie tak. Ja sobie przeglądam, o emocjach teraz czytam, mój drogi, i różnych takich. Więc jak coś znajdę, to ci podrzucę. To jest na przykład o tym, że...
0: O emocjach?
1: O emocjach, o strachu.
0: To, i o tym, że... to poczytaj o emocjach, bo ja to mało o tym wiem.
1: Dobra, a z którą emocją chciałbyś sobie poradzić? Złość?
0: Ale ja nie muszę sobie radzić. Smutek. Chciałbym się czegoś dowiedzieć.
1: Rozumiem. Jakoś to rozłożyć na czynniki pierwsze. Ja czytałem o strachu. Nie wiem, dlaczego czytam o strachu o 6.41. Czego się człowiek może bać o tej porze? Bo to jest na przykład, że dobrą strategią na strach jest to, że mamy ten taki system wewnętrzny, że nagle nas paraliżuje. Jesteśmy zamrożeni, nie możemy się ruszyć. I na przykład, jeżeli boję się pójść do pracy, to mogę tak zostać. W ramach reakcji obronnej i może to też jest spoko rozwiązanie.
0: Możesz tak zostać, żeby nie pójść?
1: Tak, tak, tak.
0: A to jest dobre?
1: No to jest jakieś alibi wtedy, wiesz, że...
0: Że co?
1: Że człowiek został zamrożony w reakcji obronnej. Przed problemami, że coś na ciebie czekało.
0: Nie wiem, co na to słuchacze, że zostałeś w domu, nie przyszedłeś?
1: Nie, no ale radio to nie praca. Radio to pasja, miłość.
0: A, nauka, tak, oczywiście.
1: Mówię o hipotetycznej sytuacji.
0: Widzisz, to poczytaj teraz o gapiostwie i o zapominaniu, bo to chyba mnie właśnie dotknęło.

0: My tu o strachu, muzyka o miłości, jest równowaga we wszechświecie.
1: Asia, a Maria rozwiązuje krzyżówkę.
0: A Marta. Fajnie. Dobrze, no. Krzyżówki są okej.
1: Tak się wyłączyłeś, że nawet nie podpowiedziałeś.
0: A to wybacz, no,
1: mówię, że się w książce zaczytały się w książce o mózgu, a tu proszę, praca tymże mózgiem.
0: Następuje i to bardzo zaawansowana, no tak. Także za chwilę dołączę, bo ja bardzo, bardzo, bardzo w krzyżówki. Asia napisała, że w mojej pięcioosobowej rodzinie moja dziesięciolatka jest leworęczna oraz mąż. Mąż zmuszony był w szkole pisać prawą ręką. Jednak wszystkie prace wykonuje lewą, rysuje lewą, także u nas jest dwoje na pięcio... Pomóż mi. Dwoje na pięcioro leworęcznych. Dobrze.
1: Dwoje na pięcioro.
0: Tak. Taka sytuacja, więc statystyka zawyżona, nie jeden na dziesięć. Tadeusz napisał, że też jestem praworęczny. No dobra, to mamy mamy trochę poprawione statystyki, jeżeli chodzi o studio. I słuchacze, dziękujemy, że Państwo się w to włączyli. Czy jest Ci znany taki termin jak runner's high, euforia biegacza?
1: Tak.
0: Jest taki moment, że po wysiłku się odpalają endorfiny i już wszystkie trudy świata odchodzą, już jest okej. No właśnie, więc zaczęło mnie zastanawiać...
1: Co prawda nie znam tego z autopsji, żeby nie było. Znam ten termin, ale no właśnie nie osiągnąłem nigdy tego.
0: O to cię chciałem zapytać, mój drogi, ponieważ jest to przejaw wyższości biegaczy nad rowerzystami wobec tego, jeżeli
1: tak,
0: chodzi
1: zdecydowanie.
0: O jakieś takie empiryczne poznanie tej dyscypliny, bo rozumiem, że przy rowerze aż w takiej skali się to nie wydziela. Znaczy jest dużo innych przyjemności
1: oglądania. Trudno mi porównać to jakoś obiektywnie, bo przy bieganiu nigdy mi się nie wydzieliło.
0: No dobra, pytam niewłaściwej osoby, bo przy rowerze jak tylko wsiadasz, to od razu jest...
1: A przy rowerze ja mam pewnie tak. Jadę i myślę sobie, jak fajnie.
0: No dobra.
1: Więc nie wiem, jak to jest z tym bieganiem, ale państwo pewnie są... Znam takich, którzy mogą nam zadzwonić, podpowiedzieć.
0: Poprosimy.
1: Tak, o tobie myślę.

0: na nazwę zespołu, potem słyszysz, patrzysz jeszcze raz na nazwę zespołu, potem jeszcze raz słuchasz i...
1: Czy to?
0: I a propos
1: czy
0: mózgu jego pracy, mój, tutaj się nie łączyły te dwie.
1: Rozumiem, zacięło ci się przez chwilę. Nie jak jesteś wielkim fanem Planet Caravan. No tak, jak Black Sabbath, to jesteś bardziej w stylu... No dobra, nie będziemy robić interpolacji ani w żaden sposób nucić tego za chwilę, bo to będzie straszny spoiler i w ogóle zepsujemy całą zabawę, więc państwo ustawią radio odpowiednio głośniej, się rozsiądą, a w zasadzie nie rozsiadają. Proszę wstać, zrobić sobie trochę miejsca i tupnąć sobie nogą w odpowiednim momencie. Bardzo proszę.

0: No i tak to, panie. Jak to mówi typowa radiowa puenta, za 4 minuty będzie 7, Taiga i Sunglasses at Night za nami, a co będzie po 7, pewnie zajrzymy do prasy, bo będziemy mieć na to chwilę. Patrzysz na mnie z sporym zwątpieniem. Dobra, ja zajrzę w takim razie.
1: Nie, oboje zajrzymy.
0: Okej.
1: Obaj.
0: A po 7.30 będzie z nami gościni Agnieszka Bagińska, autorka projektu Welcome on my bike. O podróży rowerem po Ameryce Południowej będziemy Państwu opowiadać. Tak jest.
1: Właśnie dostałem informację, że pewna słuchaczka jedzie od Berlina do Trójmiasta i cały czas nas słucha. Także będziemy ci towarzyszyli.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Przy Wiejskiej dziś początek posiedzenia Sejmu. Posłowie będą pracowali nad projektami w sprawie kryptoaktywów, w tym rządowym i prezydenckim. Sejm ma również powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN-u rekomendowało na to stanowisko wiceprezesa Instytutu Mateusza Szpytmę. A za nami polsko-hiszpańskie forum parlamentarne, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: W pojedynkę żaden kraj nie poradzi sobie z wojną hybrydową, z utrzymaniem bezpieczeństwa granic, niekontrolowaną migracją, z szybkim rozwojem technologicznym czy bezpieczeństwem energetycznym.
0: Początek obrad Sejmu w południe, pół godziny wcześniej konferencja marszałka Sejmu. Ukraińska armia informuje o wznowieniu przez Rosję zmasowanych ataków powietrznych. Kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Celami były m.in. Kijów, Charków i Zaporoże. Obrona przed rosyjskimi bombami była jednym z tematów spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z dowódcami. Kompleksowym zagadnieniem jest zarówno przeciwdziałanie rosyjskiemu lotnictwu, czyli nasze działania dalekosiężne, jak i inne metody obrony. Pracujemy też nad stworzeniem ukraińskich odpowiedników takiej broni. I jeszcze jedna informacja z Ukrainy. Były szef biura prezydenta Andrii Jermak podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak podało Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy, chodzi o sprawę luksusowej inwestycji pod Kijowem. Po ewakuacji na ląd wszystkich pasażerów, statek wycieczkowy, na którym wykryto ognisko hantawirusa, wyruszył z Teneryfy w kierunku Holandii. Statek ma przybyć do portu w Rotterdamie za mniej więcej 5 dni. Tam ma zostać poddany dezynfekcji. Malta Festival odsłania kolejne karty. Na otwarcie festiwalu w Poznaniu widzowie obejrzą muzyczny spektakl pod tytułem Za miłość. To pod kierownictwem artystycznym Natalii Kukulskiej. Na scenie pojawią się m.in. Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka, Grzegorz Turnał i Krzysztof Zalewski. Ma to być opowieść o miłości, mówiła na naszej antenie jedna z organizatorek festiwalu Agata Kołacz.
2: Tak Natalia Kukulska bardzo chciała nad tym pracować, żeby był to koncert fabularny, który był to koncert, który przeprowadza nas przez te momenty miłości, które trzyma nas w napięciu, z którego każda część opowiada trochę inny odcień tych stanów zakochania i rozwoju uczucia.
0: Malta Festival zacznie się 21 czerwca, potrwa tydzień w programie, spektakle i koncerty. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Wtorek na wschodzie i częściowo w centrum kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z umiarkowanymi i przejściowo intensywnymi ciągłymi opadami deszczu. W pasie Polski Wschodniej spodziewane są burze. Na zachodzie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabymi przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 stopni na południu, zachodzie i w centrum do 14-16 stopni na krańcach wschodnich. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny.

0: To no, już, proszę pana, to już.
1: To już, mamy pułapkę od naszego słuchacza stałego. Pana Tomasza, jesteś na nią gotów, czy nie?
0: Tam jakoś dziwnie się wyświetla, jakby się... O, teraz skoczyło, że się utwór skończył.
1: Tak. No bo jeszcze tak sobie plumkał.
0: Plumkał sobie. Mhm.
1: Pan Tomasz napisał zagadkę pogodowo-lingwistyczną. Dzisiaj nie ma dżdżu. A czy jutro będzie?
0: Dżdż.
1: Dżdż. Dżdż.
0: No, jutro... No bo dzisiaj nie ma dżdżu. Deszczu. Mhm. Jutro nie będzie,
1: będzie deszcz.
0: Jutro będzie deszcz.
1: Jutro będzie, tak.
0: Czyli jest bez... Tak? Bez odmiany, czyli...
1: No tak, no właśnie pytanie, jaki jest mianownik od dżdżu?
0: Jaki jest mianownik od dżdżu?
1: Łakniesz jak kania dżdżu.
0: No ale to jest kogo, się, czego?
1: No tak, tak, tak, czego? To ja tak po prostu rzucam.
0: Czyli to musi być dżdżu.
1: Dżdżu.
0: No dżdżu.
1: Nie, to nie może być dżdżu.
0: Dżdżu, jak nic.
1: Myślisz?
0: No pewnie.
1: To ja ci wierzę. Nowy świt. Ja myślę, że musimy tu skorzystać z koła ratunkowego, telefon do pani profesor, albo poczekać godzinę.
0: Ten dżdżu.
1: Ten Klaudiusz Ślezak tak twierdzi.
0: Mateusz Andruszkiewicz. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Powątpiewa. Maria Zamachowska, Kajetan Strzelczyk, magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Maciej Zambon, Piotr Topoliński. I Tupak w tej godzinie też.
0: Pani profesor od razu napisała,
1: o,
0: że nie wie, czy chcemy wiedzieć, bo to długi temat. Jak to długi, jak to jest tylko dżdżu. Only God can judge me, that right? Only God, man. Nobody else. Nobody.

0: stronie Narodowego Centrum Kultury w sekcji ciekawostki znalazłem taką wzmiankę, że forma dżdżu to dawna postać dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika deszcz, który w tamtych zamierzchłych czasach, czyli XV-XVI wiek, odmieniał się nieco inaczej. Deszcz, dżdżu, dżdżowi, dżdżem, odżdżu i w liczbie mnogiej już z mianownikiem dżdże. Tu działa mianownik, one, dżdże. Dżdżów, dżdżom, dżdżami, o dżdżach. Rzeczownik o takiej odmianie, będącej konsekwencją wokalizacji jerów, rozbił się na dwa warianty fonetyczne. Do dźwięcznych form przypadków zależnych dorobiono wtórnie mianownik liczby pojedynczej o postaci deszcz, który jednak nie dotrwał do naszych czasów. A do bezwiecznego i tak dalej, i tak dalej. Deszcz, proszę pana, był. No, czyli nie ma tego mianownika.
1: Jak nie ma. Dż jest i koniec.
0: A, no tak.
1: Jak jest dżdżownica, to musi być dż.
0: Jestem ciekaw, co na to językoznawcy.

0: Nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym, bo 12 maja
1: tak.
0: kojarzy mi się z jeszcze jedną rocznicą. Dokładnie 100 lat temu. Józef Piłsudski postanowił, właściwie pewnie postanowił wcześniej, ale 100 lat temu zaczął realizować tak zwany zamach majowy. Mhm. Co przyznam, no jest wątpliwą konstrukcją, chociaż Piłsudski jest teraz wszędzie na pomnikach, wiadomo, ale no, zebrał wojskowych i legalnie wybrane władze drugiej RP postanowił uwięzić w ten sposób, robiąc porządek w kraju. No jak się o tym czyta, to działo się, niewątpliwie się działo, więc warto tę historyczną datę też wspomnieć 100 lat temu w Polsce. Warto sobie to wydarzenie przypomnieć, także wspominając o polskiej niepodległości przy okazji.
1: Bez wątpienia myślałem, że szykujesz jakąś potężną paralelę do współczesności. Ale nie.
0: Wiesz co, 100 lat później minister sprawiedliwości, który siedzi w Stanach Zjednoczonych, w sumie jest jakimś nawiązaniem.
1: My się zobowiązaliśmy, a propos tego, co tu i teraz, że będziemy państwu szaleścić prasą i tego nie zrobiliśmy, więc się musimy zabrać do roboty, mój drogi. Albo ty, albo ja.
0: Szaleść.
1: Za chwilę.

0: Ale zakończenie, proszę pana. Mhm.
1: Chciałem jeszcze powiedzieć, że śledziłem gdzieś tę historię, chociaż tak przyznaję trochę z tyłu głowy. Nie wiem, czy ty widziałeś tego 14-letniego Holendra, który wyruszył na rowerze, nie było wiadomo, gdzie jest i rodzice go szukali. Maxim?
2: Kompletnie nie.
1: Nie kojarzę tej historii.
2: Nie.
1: Jakiś czas temu były apele także i rodziców, i policji, że jeżeli ktoś znajdzie, czy spotka Maxima, to należy powiadomić policję. Wyruszył z niewielkiej miejscowości w Holandii, prawdopodobnie w stronę Polski, na rowerze. Mm-hmm. 14-latek.
2: Okej.
1: I faktycznie został znaleziony przez przypadkowego przechodnia, jak spał na przystanku pod Białymstokiem.
2: No co ty?
1: Dojechał na rowerze, tak.
2: O, wow.
1: A nie do końca wiadomo, dlaczego to zrobił. Mm-hmm. Policjanci odwieźli go do ośrodka opiekuńczego, gdzie miał czekać na rodziców, którzy po niego przyjadą, no bo wiadomo, niepełnoletni. I co ciekawe, jak już rodzice przyjechali, a policjanci go zabierali z tego, tak wynika z tego artykułu, z tego ośrodka, to jak się zatrzymali, to on otworzył drzwi i pędem wrócił do tego ośrodka. Także taka to historia. Będą wyjaśniać, dlaczego. Mhm. I coś się podziało w życiu tego 14-latka, że takie to rzeczy się dzieją. Także taka historia z wieloma znakami zapytania.
2: No tak, dużo współczucia się we mnie budzi, jak o tym opowiadałeś. No i takiego podziwu, chociaż wiem, że to nie najlepsze słowo, ale jednak z Holandii do Białegostoku, wow.
1: No.
2: Przeogromny dystans.
1: Ponad 1000 kilometrów chłopak przyjechał. I dlaczego do Białegostoku?
2: No właśnie. Może po prostu przed siebie.
1: Znaczy akurat. Nie mam nic do Białegostoku, oczywiście.
2: No spróbowałbyś.
1: Bardzo fajne miasto.
2: No.
1: Naprawdę.
2: Uważaj. Uważaj.

0: To jeszcze a propos setnej rocznicy, o której mówiłeś, dzisiaj gazeta, nie, Rzeczpospolita, wspomina o Konfederacji, mianowicie, że posłowie Konfederacji chcą, by Sejm potępił marszałka za to, że podniósł zbrojną rękę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i zapowiadają, że będą prowadzić politykę historyczną równie intensywnie co inne ugrupowania. No i to właśnie przy okazji setnej rocznicy przewrotu majowego, to w ramach uzupełnienia tej paraleli do współczesności, o której wspominaliśmy, więc być może i w tej kwestii będziesz miał trochę jakichś wydarzeń na twoim poletku.
1: Pewnie tak.
0: Różnych. My zapowiadaliśmy, że do Ameryki Południowej się przeniesiemy niebawem. To będzie wycieczka, no, nie domyślają się państwo na pewno, rowerowa, za sprawą naszej gościni, więc proszę się rozsiąść wygodnie, zaparzyć sobie kawę, herbatę lub cokolwiek państwo lubią pić i za chwilę udamy się w tę podróż.

0: Mam nadzieję, że się już słyszymy z Agnieszką Bagińską. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Znaną jako Bagieta dla znajomych. Autorka bloga Welcome on my bike. Cieszę się, że jesteś z nami. Już trochę, przyznaję, minęło od twojej podróży do Ameryki Południowej, ale cały czas jak na nią zerkam i na opisy tej podróży, to chyba najbardziej zaskakuje mnie to, że pojechałaś tam kompletnie bez planu.
1: Tak, pojechałam na Kubę i do Ameryki Południowej sama i tak jak właśnie mówiliśmy, bez planu. Jedyny plan miałam taki pewny, że właśnie będę na Kubie. Tam na początku jechałam kilka tygodni z kolegą, więc powiedzmy te pierwsze 4 tygodnie mieliśmy zaplanowane.
0: To a od razu, wiesz co, dodaj od razu, ile cała podróż trwała, skoro mówisz o pierwsze 4 tygodnie.
1: 8 miesięcy.
0: No właśnie, miesięcy, to nie jest taki wypad
1: na chwilę.
0: I powrót, tylko...
1: Ja w ogóle w 2023 sobie zrobiłam gap year i najpierw jeździłam po Europie. Przejechałam z Irlandii przez Włochy, wróciłam do Gdyni, do Polski. I właśnie później, miesiąc później poleciałam na Kubę i tam byłam 7 tygodni i później z Kuby poleciałam do Peru, chociaż początkowy plan był, że polecę do Meksyku. Jednak 2 tygodnie przed wylotem okazało się, że samolot do Meksyku z Hawany nie przyjmuje samolotów, przepraszam, rowerów.
0: Mhm.
1: Dokładnie, więc musiałam szybko zmienić plan. I pamiętam, że kupiłam Travelera National Geographic i stwierdziłam, co tam będzie, tam polecę. I na okładce było Machu Picchu, więc bardzo spontanicznie postanowiłam, że polecę do Peru. I to był bardzo dobry pomysł. I to nie jest to, że nie lubię gór, tylko no, podjeżdżać pod górki jest ciężko, szczególnie jeżeli ma się 55-kilogramowy rower razem ze wszystkimi sakwami, z jedzeniem i tak dalej.
0: To jest sporo, tak.
1: To jest sporo. Więc raczej nie planowałam jechać przez Andy, tylko wzdłuż wybrzeża. No ale znowu tak wyszło, że poznałam rowerzystów, którzy jechali w stronę Cusco. Więc
0: to byli
1: mówię,
0: lokalni rowerzyści? Fajnie... Czy...
1: Tak, oni jechali z Meksyku, to była para, ona była Meksykanką, a Tania Meksykanką, a Alex był z Belgii.
0: Mhm.
1: I więc postanowiłam, że fajnie by było mieć towarzystwo, więc właśnie przez tydzień razem jechaliśmy i pamiętam... Wyjazd z Limy, ta co nie lubi pod górki podjeżdżać, pierwsze 5,5 dnia, a podjechaliśmy na przełęcz Ticlio, która jest 4800 metrów nad poziomem morza.
0: Wow.
1: Tak. I kilka lat temu to był jeszcze najwyższy przejazd kolejowy na świecie. Teraz jest on w Chinach. Także to na pewno było wyzwanie. No i później Andy to była taka codzienność. Ja prawie przez 3 miesiące byłam powyżej 3000 metrów. Na szczęście tylko te pierwsze dni są ciężkie, jeżeli chodzi o oddychanie. Później już człowiek się przyzwyczaja. No ale to były codziennie podjazdy po 1000-1200 metrów, 35 kilometrów podjazdu, także...
0: A byłaś jakoś do tego przygotowana? Tak.
1: Zupełnie nie, nie, nie.
0: Tak po prostu z marszu wsiadłaś, znaczy słyszałem, że miałeś wcześniej tę wyprawę oczywiście, ale generalnie bez wielkiego przygotowania fizycznego wsiadłaś na rower 55-kilowy i na te 4000 się wspięłaś?
1: Tak, dokładnie. No. Znaczy, to już była moja któraś z kolei wyprawa, ale też ja mieszkałam ostatnie 5 lat przed wyjazdem w Melilla, to jest hiszpańska enklawa na północy Afryki i ona, no tam jest 12 kilometrów kwadratowych i tam za bardzo nie ma gdzie jeździć, więc no takie moje, ja miałam założenie, że 3 razy dziennie w ciągu roku, 3 razy w tygodniu minimum 20 kilometrów starałam się robić, bo więcej po prostu się nie dało, bo to było bardzo, po prostu bardzo ograniczony teren. Także tak, prawie bez przygotowania pojechałam w górę, a na pewno nie miałam takiego górskiego przygotowania.
0: No to,
1: ale jestem uparta, więc mi się wydaje,
0: no
1: że to
0: właśnie, to chyba siłą woli tam wciągnęłaś ten rower, takie mam wrażenie, bo tak, jechać w ciągu 5 dni na 4000 metrów, to no, przy takim ciężkim rowerze to trzeba się zaprzeć niewątpliwie. I rozumiem, że pytanie cię o wrażenia z 8-miesięcznej wyprawy po Ameryce Południowej rowerem, to no, trudno to wszystko opowiedzieć, ale gdybyś miała... A jakoś w kilku zdaniach, jak to na to patrzysz, opowiedzieć o tym, co cię tam zachwyciło, zauroczyło, a może wręcz przeciwnie, wcale nie.
1: Nie, no wszystko na pewno mnie zachwyciło. Ameryka Południowa też jest tak innym kontynentem. Ja też mam, mówię płynnie po hiszpańsku, więc dla mnie też to zupełnie było inne doświadczenie, ponieważ mogłam rozmawiać z tymi ludźmi na co dzień i oni mi też opowiadali swoje historie, więc mi się wydaje, że ci ludzie też jakoś tak więcej do mnie podchodzili i właśnie chcieli ze mną rozmawiać i byli ciekawi, także te wszystkie na pewno spotkania po drodze były cudowne. Zresztą z wieloma osobami wciąż mam kontakt. Wiele osób też wciąż się mnie pyta, co tam u mnie. Ja też często prowadzę prezentacje podróżnicze, więc jak wrzucam na przykład zdjęcia, że mam prezentację o Kubie, to ludzie właśnie z Kuby do mnie piszą, że czy ja dalej tam jestem, bo myślą, że wrzucam zdjęcia, więc dalej tam jestem. To samo z Ameryką Południową. Dla mnie to na pewno było duże wyzwanie. Nigdy nie byłam w rocznej podróży rowerowej. Znaczy, tak, Ameryka Południowa było 8 miesięcy, ale w sumie to był cały rok, 14 miesięcy. Więc dla mnie to było duże wyzwanie, szczególnie, że głównym założeniem było to, że jadę sama. I taki sam fakt sprawdzenia się jeszcze właśnie na takim dalekim kontynencie.

0: Znaczy, wiedziałam, że mi się uda, ale po prostu nagle ten moment paniki, ale tak naprawdę to, co ja zawsze robię, to jest właśnie iść do przodu, działać i starać się nie panikować, chociaż wiadomo, że ten pierwszy moment na pewno jest taki. No więc gdzieś tam właśnie się też musiałam oswajać z takimi stresującymi sytuacjami, no ale teraz już wiadomo, że pewnie będą jeszcze sytuacje, których się nie spodziewam, ale już chyba w większości mogę się, już wiem, co mnie czeka i wiem, jak zareagować w takich momentach.
1: Czy Ameryka Południowa to jest dobry kierunek dla rowerzystów?
0: Mi się bardzo podobało. Minusem na pewno Ameryki Południowej jest to, że jest dość daleko. Więc tam pewnie jak już lecimy, no to trzeba poświęcić trochę więcej
1: No
0: czasu. Na
1: tak.
0: tydzień rowerem tam się nie opłaca. Myślę, że 3 tygodnie, 4 tygodnie to jest minimum, ale też zobaczymy pewnie tylko jakąś niewielką część
1: No,
0: tego.
1: niewiele osób może sobie pozwolić na taki komfort podróży rocznej.
0: Też na pewno. Wiem, że to jest duży problem, ale znam dużo osób, wielu rowerzystów poznałam po drodze, którzy właśnie też, czy wręcz na przykład robili trasę Alaska, Patagonia albo w drugą stronę. Nawet jednego kolegę spotkałam po drodze, z którym już wcześniej się spotkaliśmy na Islandii. Więc znam dużo osób, które potrafią sobie tak zorganizować życie, bo wydaje mi się, że to jest kwestia zaoszczędzenia i zorganizowania sobie życia w taki sposób, że można sobie też na takie dłuższe wyprawy pozwolić. Nawet z dziećmi, bo też poznałam dużo rodzin po drodze, które jechały z dzieciakami.
1: Mówimy cały czas o rowerach, oczywiście.
0: O, tak. Ale też na przykład kamperami, no wiadomo, gdzie też wtedy po prostu wysyłali swoje kampery, czy jakieś tam przyczepy promem do Ameryki Południowej, czy na motorach. Akurat no, rodziny na motorach nie jeździły, no ale czy pojedyncze osoby, czy pary też właśnie spotkałam na
1: Wszystko
0: motorach.
1: się da.
0: Także sporo było tych ludzi, tak.
1: Tak, wrócę do pytania, czy to jest dobry kierunek do wyjazdów rowerowych, bo mnie się przyznaje, no nie kojarzy tak rowerowo, ale jednocześnie myślę sobie, kurczę, może tam jest właśnie nieodkryte jeszcze bardzo dużo rzeczy.
0: Ale może to właśnie jest coś innego, bo jeżeli chodzi o jakąś infrastrukturę rowerową, no to ja może przejechałam 50 kilometrów po ścieżkach rowerowych. I jedyna teraz, którą pamiętam, to jest, po której jechałam wyjeżdżając z Cusco. I tak naprawdę dużo więcej tego nie było. To jest taka, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, ścieżki rowerowe, trasy rowerowe, to za bardzo tego nie ma, nie będzie oznaczeń, więc to po prostu trzeba
1: No tak, ale to
0: korzystać
1: chyba
0: z
1: nawet,
0: map
1: wiesz
0: i
1: co,
0: samemu.
1: bardziej chodzi o kulturę jazdy kierowców, na ile potrafią ominąć rowerzysta albo nie.
0: Więc jeżeli chodzi o Kubę, to plusem na pewno jest to, że tam jest bardzo mało samochodów. Ja mam kilka właśnie zdjęć i filmików, bo po prostu oszalałam. Autostrada wjeżdżająca do stolicy, do Hawany, a ja jechałam po niej sama. Ja zawsze, jak jestem w Warszawie i pokazuję właśnie zdjęcie z tej autostrady wjazdowej, to się śmiejemy z osobami z Warszawy, że rano tak to w Warszawie raczej nie wygląda. Te dojazdówki są na pewno dużo bardziej zakorkowane. Więc na przykład, jeżeli chodzi o to, to Kuba jest fantastyczna. Minusem jest to, że faktycznie oni nie są przyzwyczajeni do rowerzystów, więc wymieniają cię bardzo blisko. W Peru i w Boliwii to był koszmar, jeżeli chodzi właśnie o samochody i o to, jak traktowali rowerzystów. Bardzo często, ja pamiętam, jak podjeżdżaliśmy na te 4800, to była bardzo wąska górska droga. I nas na przykład, i tam był bardzo duży ruch, bo dojeżdżały ciężarówki do Amazonii, bo stamtąd przywoziły owoce i warzywa. I nas wyprzedzała ciężarówka na przykład na tej wąskiej drodze, a tą ciężarówkę zaczęła nagle wyprzedzać inna ciężarówka. Więc te 5 dni to na pewno to było coś strasznego. Też miałam raz taką sytuację, że jeden samochód pędził i mnie nie zauważył, że jadę z boczku sobie i był taki klif w dół i z naprzeciwka nagle jechał samochód i wyszło tak, że mieli się wymijać koło mnie.
1: Już to
0: I na
1: sobie wyobraziłem.
0: szczęście ten z naprzeciwka zobaczył przerażenie w moich oczach i się zatrzymał. A tamten slalomem nas wyminął. Bo gdyby nie to, to ja prawdopodobnie no, by się zderzyły i ja bym po prostu wpadła w ten kanion. I pamiętam, że stałam tam, trzęsły mi się nogi i jeszcze przez chwilę nie mogłam ruszyć dalej. Także ruch drogowy w Peru, w Boliwii to było coś naprawdę strasznego.
1: Brzmi
0: I
1: jak
0: dodatkowo.
1: genialne zaproszenie, żeby tam jechać.

0: No, trzeba uważać, no trzeba uważać.
1: Zdecydowanie.
0: Nie mogłam słuchać Radia Nowy Świat na słuchawkach, jeżeli jechałam tamtą drogą. I psy też. To też jest duży problem. Na szczęście na różnych czatach rowerzyści wymieniają się sposobami, jak tak jakby pozbyć się psów, które za tobą biegną, bo to właśnie był problem, że one często biegły, szczekały, to było dość stresujące. Ja już w pewnym momencie zawsze jechałam, miałam kilka kamieni na mojej przedniej takiej sakwie, takim koszyku przed nim, żeby po prostu jak coś to rzucać w te psy, żeby odeszły. No a w ogóle najlepszym sposobem jest zatrzymanie się, no ale czasami to był problem, jeżeli jechałam 30-40 km na godzinę z górki, no bo jak podjechałam pod tą górkę, to później trzeba było z niej zjechać. Także psy też były problemem. Ale później na przykład Argentyna i Chile, no to tam jedyny problem to były odległości, ale tak naprawdę ci kierowcy już byli o wiele bardziej kulturalni, jakoś tam starali się wymijać. Też jechałam po takiej części Chile i Argentyny, no bo jechałam przez Atakamę, więc tam nie było zbyt dużego ruchu samochodowego. Wręcz wszyscy ludzie, pamiętam, w Chile się zatrzymywali, jak mnie widzieli na pustyni i dawali mi wodę, mnóstwo jedzenia. Już pamiętam, że był w pewnym momencie taki moment, że ja musiałam mówić nie na wodę, bo już nie miałam więcej miejsca w sakwach i no to byłby też dodatkowy ciężar. Także no, Chile, Argentyna pod tym względem na pewno były dużo bezpieczniejsze. Ale ogólnie polecam Amerykę Południową, tylko to by było takie właśnie bardziej takie podróże przygodowe.
1: No to zdecydowanie z tym, co opowiadasz, to raczej nie na 2 tygodnie takiego zwykłego urlopu oderwania się gdzieś od rzeczywistości, tylko jednak, żeby się chyba rozsmakować w tej Ameryce Południowej
0: Tak.
1: no i trochę rzucić się właśnie w wir takiego braku planowania, bo chyba wtedy to smakuje najlepiej, tak mi się wydaje.
0: Mi to też bardziej pasuje, bo nigdy nie wiadomo. Ja tak naprawdę już później w tej Ameryce Południowej trochę kierowali mnie ludzie i to, co mówili, że warto zobaczyć. Bo na przykład pamiętam, jak dojechałam do Cusco, to ktoś powiedział, no to jak już jesteś w Cusco, no to musisz pojechać nad jezioro Titicaca. Mówię, o, nigdy nie byłam nad jeziorem Titicaca. A gdybym pojechała pierwotnym planem, to nigdy bym tam nie dojechała. No to pojechałam nad jezioro Titicaca. Nie miałam być w Boliwii, no ale jezioro Titicaca jest na granicy Peru i Boliwii. No
1: No to
0: to było tylko
1: jak już nie wjechać do
0: przekroczyć
1: Boliwii,
0: granicę.
1: no tak.
0: No to pojechałam do Boliwii. I co ciekawe, Boliwia była moim ulubionym krajem w Ameryce Południowej, ale ja mam też tak często, jeżeli nic nie oczekuję od jakiegoś kraju, i pojadę tam i jestem zachwycona, to jakoś tak od razu wyżej wskakuje w tych moich rankingach. Także Boliwia była po prostu przecudowna, jeżeli chodzi o to. I widoki, i kultura, i ludzie, i samo właśnie jeżdżenie tam rowerem też naprawdę było fantastyczne. No wiadomo, Pustynia Solna, Uyuni, też właśnie miałam okazję tam rozbić się z namiotem i właśnie spędzić noc pod gwiazdami. Także to też było dość niesamowite doświadczenie. No i właśnie tak później wylądowałam w Argentynie, też nie planowałam być w Argentynie, także to wszystko się zmieniało dość dynamicznie. Zresztą miałam wracać w maju, a wróciłam w sierpniu dopiero.
1: Naprawdę zazdroszczę. Zaczęłaś na Kubie, skończyłaś na Wyspach Wielkanocnych.
0: Tak, jak dojechałam do Santiago de Chile, moim wielkim marzeniem było jeszcze polecieć właśnie na Wyspę Wielkanocną, więc to były takie moje wakacje od wakacji. Poleciałam tam bez roweru, chociaż można wypożyczyć rower na Wyspie Wielkanocnej i spędziłam tam ponad tydzień. No i to też było cudowne. Zobaczyć Moai, nurkowałam właśnie, żeby zobaczyć podwodnego Moai, który jak się później okazało został tam specjalnie dla turystów postawiony, ale to i tak było dość niezwykłe zobaczyć tą głowę z wielkim nosem właśnie pod wodą też. Także też fantastyczne miejsce, ludzie cudowni. Poznałam bardzo wiele osób właśnie podróżujących i dość sporo Polaków, którzy też tam przyjeżdżali na wakacje.
1: Wakacje od wakacji, po
0: Wakacje od
1: kilkumiesięcznej
0: wakacji.
1: podróży, podoba mi się to sformułowanie. Agnieszka Bagińska, autorka bloga Welcome on my bike, była gościnią Radia Nowy Świat. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść. Co
0: Ja też
1: przed
0: Wam
1: tobą?
0: bardzo
1: Powiedz
0: dziękuję.
1: jeszcze, masz już plany? Tak, ostatnim zdaniem?
0: Tak, znaczy mam plany, ale znowu będą spontaniczne. Ja rok temu miałam operację na kolano, więc tak będę powoli jechać, zobaczę jak to wyjdzie. Mój rower jest w Hiszpanii, więc na razie będzie chyba Hiszpania, Portugalia. I jeżeli kolano wytrzyma, to myślę pojechać do Irlandii i zrobić West Atlantic Way. To jest taka trasa wzdłuż zachodniego wybrzeża Irlandii. 2,5 tysiąca kilometrów.
1: To trzymam kciuki.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Także pan, proszę pana. Michał do nas napisał, załączając odpowiednie zdjęcia. 10 dni przez Andy, Mendoza, Santiago i Valparaiso. Tylko to, co na sobie, to mały plecak na gacie na zmianę. Konie dzikie mi raz śniadanie wyjadły, jak spałem, ale bez aklimatyzacji nie dałbym rady. Pozdrawia nas pan Michał. Także nie tylko Agnieszka tamtą trasę zrobiła, ale więcej z rowerzystów, podróżników wśród naszych słuchaczy i patronów.
1: Czy konie nas słyszą? Proszę przestać wyjadać śniadania rowerzystom podróżującym po tamtych rejonach. Ja jestem pod wielkim wrażeniem całej tej historii, którą słyszałem. I motywacji, i fantazji, i umiejętności, i takiego, no nie wiem, zaparcia do radzenia sobie z trudnościami. Wow.
0: Mm-hmm. Niezwykłe. To prawda. To pani Natalia zwróciła uwagę na fragment o kamieniach, o których Agnieszka opowiadała. No ale one były przygotowane na taką ewentualność. Agnieszka nie mówiła, że musiała ich używać, więc miała je tylko ze sobą.
1: Tak było.
0: No, moje ucho też to wychwyciło, ale no, w sytuacji, w której jest jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia, no to czasem człowiek musi się obronić.
1: No tak. Gdyby państwo chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami, bo być może mamy więcej słuchaczy, takich jak właśnie pan Michał, który do nas napisał, to my poprosimy, może być z dowodami w postaci zdjęć, mailowo nowe.świtmałpa.nowe.świat.online albo głosowo też można nam opowiedzieć 224-280-280. A w ogóle to my ten rejon świata przemierzamy w poniedziałki po 9 z Patrykiem Rabiego, więc polecamy się też do słuchania o tej porze i nie tylko.

0: na Wild Atlantic Way do Irlandii jadę z moją grupą za nieco ponad miesiąc, napisał pan Maciej. Pozdrowienia. Za dwie minuty będzie ósma. Co będzie po ósmej? Po ósmej będzie spotkanie z profesor Moniką Kresą, jak to we wtorki. Dzisiaj porozmawiamy o... o agresji. Agresji w języku.
1: Czemu tak na mnie popatrzyłeś, jak...
0: Nie, to nie było sugestywne.
1: Nie?
0: Nie, to nie interpretowy. Nie, to chciałem tak komunikację złapać, jakoś tak wyrazić, że to mocny temat się pojawi.
1: No dobrze, dobrze. Czyli no, nie doszukiwać się drugiego dna?
0: Nie, ani drugi. Nie, nie, nie. No worries. Wrócimy to po pełnej godzinie. Jimmy Hu nam zakończy tę godzinę spotkania.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od politycznych komentarzy po wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości za rządów Prawa i Sprawiedliwości opuścił Węgry, gdzie poprzednia ekipa rządząca udzieliła mu azylu. Polityk jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To przede wszystkim wstyd dla PiS-u, uważa prezes PSL-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: W kontekście sprawy Zbigniewa Ziobro mamy swoje oczekiwania i mamy prawo oczekiwać współpracy od strony amerykańskiej, jeżeli będzie wniosek o ekstradycję realizacji.
0: Zbigniew Ziobro wyleciał do USA legalnie, podkreślał poseł PiS-u Michał Kowalski.
2: Pan minister Zbigniew Ziobro nigdy nie powiedział, że nie stawi się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale powiedział, że stawi się, jeżeli ten wymiar sprawiedliwości będzie odpolityczniony, nie będzie uzależniony od polityków.
0: Amerykanie nie wyjaśniają, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro dotarł do Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA powołał się na poufność danych wizowych. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego. Potwierdził to na antenie Polsat News przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński. Na początku kwietnia portal WP ujawnił, że dzięki wpływom senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim jego syn poza kolejką zapisał się na zabieg z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, choć w tym czasie lekarze mieli pełnić dyżury na różnych oddziałach.
3: Głosowanie odbyło się w trybie obiegowym, w takim trochę ad hoc. Decyzja jest jednoznaczna. Wiemy, że to, co się działo, szkodziło wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej. Przecież też wiemy, jak to było odbierane przez i opinię publiczną, także naszych wyborców.
0: Senator Tomasz Lenz przekonywał, że zabieg wykonano z zachowaniem właściwych procedur. Po kontroli NFZ nałożył na szpital karę w wysokości ponad 130 tysięcy złotych. Władze placówki mogą się od tej decyzji odwołać. Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na nałożenie nowych sankcji na niektórych izraelskich osadników z okupowanego zachodniego brzegu za przemoc wobec Palestyńczyków, ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Wychodzimy z długiego politycznego impasu. Przemoc i ekstremizm niosą za sobą konsekwencje. Ruch skrytykował premier Izraela, zdaniem którego sankcje pokazują moralne bankructwo Europy. Na koniec jeszcze trzymamy od ponad tygodnia kciuki. Dziś powodzenia życzymy znów ósmoklasistom. Za godzinę drugi egzamin, tym razem z matematyki. A na maturach dziś testy z wiedzy o społeczeństwie. To rano, a po południu testy z języka niemieckiego. Viel Glück, życzymy szczęścia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. No i tak to zazwyczaj jest, że jak człowiek już widział tę pogodę i ja ją tu miałem, to ta pogoda nagle mi sprzed oczu. O, zniknęła, jest, mam, jest. Dziś w ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie, choć okresami pojawią się większe przejaśnienia. Na północy, w centrum oraz na wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na południu miejscami możliwe będą dłuższe, ciągłe opady. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu lokalnie mogą pojawić się burze. W wyższych partiach gór prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 5 cm, a w Tatrach nawet do 10 cm.

0: No i już, proszę pana, to ten moment, kiedy zaczynamy trzecią godzinę. To jest zawsze dla mojego mózgu, widzisz, a propos tych operacji, które on musi wykonać, trudne, że niby dwie godziny, a już zaczynamy trzecią. Wiesz, jak to, tak jak z tymi minutami, które się tam w meczu piłkarskim. Widzisz 89 i zaczęła się 90 minuta.
1: Aha, no tak. I myślisz sobie, że 90 już minęło.
0: Jak to?
1: Znaczy, to jeszcze nie jest tak bolesne. Najbardziej bolesne jest, gdy uświadomisz sobie swój wiek, że kończąc 30 lat, jesteś rok do przodu, a nie, że dopiero się zaczęło.
0: To mnie akurat zupełnie nie boli, ale niech będzie.
2: Nowy świt.
0: Mateusz Andruszkiewicz,
1: Klaudiusz Slezak,
0: Maria Zamachowska, pan magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Maciej Zębon układa muzykę. No i jest ona. Przez wielkie O na początku.
3: Pani, o matko!
0: Profesor Monika Kresa.
1: Dzień dobry, pani profesor.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Tak, patrzę na badania, które pani profesor przesłała. To właściwie no, spora liczba procent, bo tu jest wyrażone w procentach, z nas używa wulgaryzmów, bo prawie 80% według badania CBOS-u.
3: Tak, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że te badania CBOS-u są z roku 2013, więc są też dosyć stare.
0: Czy pani profesor sugeruje, że sytuacja geopolityczna może wpłynąć na używanie przez nas wulgaryzmów?
3: Nie wchodzę w politykę, natomiast sugeruję, że sytuacja, w której w ogóle żyjemy, może zdecydowanie wpływać na silniejszą wulgaryzację języka. Też trochę to, co obserwuję w rzeczywistości medialnej i niemedialnej i takiej ulicznej, skłania mnie ku wnioskowi, że pewnie gdyby te badania CBOS zrobił współcześnie, to byłoby więcej niż te 79%.
0: Chociaż to ciekawe, bo tu mówimy o wulgaryzmach,
3: tak,
0: a nie, bo tego dotyczyło badanie, a niekoniecznie o agresji.
3: Tak, zgadza się, ponieważ szczerze mówiąc bardzo trudno jest zbadać w takich badaniach agresję językową, ponieważ te badania CBOS-u, no one polegają na tym, że zadaje się pytanie, czy używa pani wulgaryzmów, czy tam, czy pan pani przeklina, bo tutaj akurat z perspektywy takiej potocznej, jeżeli ktoś używa wulgaryzmów, to mówimy, że przeklina, natomiast z perspektywy językoznawczej to są dwie różne rzeczy. Pewnie o tym jeszcze powiemy. Natomiast jeżeli chodzi o agresję językową, to ona ma mechanizmy albo takie jawne, no czyli właśnie używanie wulgaryzmów, wyzywanie kogoś, używanie tak zwanych no też właśnie przezwisk czy afektonimów, ale nacechowanych negatywnie. Natomiast mamy taką agresję, która jest niejawna i my sobie nie do końca uświadamiamy, że to jest agresja językowa. Więc w badaniu CBOS trudno zbadać agresję językową i obawiam się, że gdybyśmy to zbadali, to okaże się, że ten nasz język jest jeszcze bardziej agresywny, niż to wynika tylko z tego pytania o wulgaryzmę.
0: Bo tu ja wejdę trochę na ten
3: Oczywiście.
0: Wątek, którym ja się zazwyczaj zajmuję. Myślę sobie o zachowaniu pana prezydenta sprzed kilku tygodni w stosunku do dziennikarza TVN24. Z tym pan redaktor się ogarnie.
3: Tak.
0: I to właściwie pewnie w badaniach, gdyby zapytać, nie wyszłoby, czy zapytany, czy jest to było zachowanie agresywne, sam pewnie by tak tego nie określił.
3: No właśnie.
0: Choć wielu komentatorów jednak uznało, że to była taka agresja bez wulgaryzmu przecież.
3: Tak, jak najbardziej tak. Bo też pytanie, jak my definiujemy agresję? Bo mamy takie dwa różne spojrzenia na agresję w ogóle, nie tylko językową, ale agresję w ogóle. Socjolodzy zwracają uwagę na to, że w agresji liczy się intencja. Tak? To znaczy, że jeżeli, że agresja jest wtedy i właściwie tylko wtedy, kiedy agresor w jakiś zamierzony sposób działa, żeby skrzywdzić drugiego człowieka. Tak trochę, bo chciałam zrobić cudzysłów, bo ta krzywda może być fizyczna albo nie. Natomiast inni badacze zwracają uwagę na to, że w tym akcie komunikacyjnym, czyli właśnie w tej agresji, to nie tylko intencjonalność się liczy, ale też to, jak my odbieramy to zachowanie. A zatem wracając właśnie do tej sytuacji, pytanie, jak to zachowanie pana prezydenta odebrał sam zainteresowany, czyli dziennikarz, tak, do którego te słowa były skierowane. Bo pan prezydent być może nie potraktował tego jako aktu agresji. Pytanie jak dziennikarz i też pytanie, jak potraktowali to obserwatorzy. Słyszymy, że odebrali to jako akt agresji językowej. Ja też bym tak to odebrała.
0: I w drugą stronę, użycie wulgaryzmu wcale nie musi być agresywne.
3: Zgadza się, ale nie musi być intencjonalnie agresywne, ponieważ mamy wulgaryzmy, które czasami się pojawiają jak przecinki. Natomiast znowu, ja z własnego doświadczenia wiem, że nawet wulgaryzmy używane jak przecinki dla mnie są przejawem agresji. To To znaczy, jeżeli ktoś w moim towarzystwie używa wulgaryzmów, nawet w funkcji przecinków, nawet jeżeli one mają, znowu w cudzysłowie, wzbogacić tę wypowiedź, to dla mnie jest to przejaw agresji. Ja się
0: agresji,
3: czuję...
0: Agresji na pewno?
3: Tak.
0: To proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Mhm. Pani profesor, gdzie jedzie pani na swoim ulubionym rowerze z kimś? Stajecie gdzieś, jest piękny widok i ten ktoś mówi, o, ale pięknie. I to jest wtedy agresja?
3: Intencjonalnie nie. Ale to, jak ja to odbiorę, tak.
0: Tak?
3: Tak, tak. Dla mnie jest to agresywne. I we mnie to wzbudza negatywne emocje. Od razu mnie to... Tak, ja nie zwracam uwagi na to, że to taki piękny jest ten rzepak żółty, bo od razu sobie zwizualizowałam, oczywiście, prawda? Tak, mamy okres kwitnienia rzepaku, ale ja faktycznie...
0: Rzepak w
3: dżdżu, żeby nie było za trudno. Natomiast ja rzeczywiście zwrócę uwagę bardziej na wulgaryzm niż na to piękno. Ale to jest ważne, ponieważ właśnie to jest kwestia percepcji, tak? To znaczy zachowania językowe, ta pragmatyka językowa, ona zależy od różnych elementów tego aktu komunikacji. Również od pewnej wrażliwości językowej, kompetencji językowych, doświadczeń językowych i niejęzykowych uczestników tego aktu.
0: Trytytka paradygmatyczna z tego
3: trochę
0: wyszła.
3: Tak. Okay. Dobrze, to ja to podsumuję. Dla mnie wulgaryzmy są przejawem agresji, nawet jeżeli intencjonalnie takie nie są, ale jest to moje indywidualne.
0: Ale ustaliliśmy przed chwilą, że bardzo duże znaczenie ma jednak odbiorca.
3: Oczywiście.
0: Więc uwaga, drodzy państwo, pani profesor na rajdach Monika odbiera przekleństwa jako agresję, więc proszę wulgaryzmów i przekleństw przy pani profesor w takim razie nie używać.
3: Tak, wulgaryzmów, bo jeżeli ktoś powie, a niech cię dunder ściśnie, to ja przeżyję, a to jest przekleństwo w takim językoznawczym, z takiego językoznawczego punktu widzenia, ale wulgaryzmy nie.
0: A ten dunder to właściwie kto to jest?
3: A właściwie nie wiem, bo tak mi się wrzuciła, a tego nie sprawdziłam, ale możemy to sprawdzić. Kiedy tu jechałam, myślałam o dżdżu.
0: O dżdżu?
3: Tak.
0: A wrócimy do tego dżdżu.
3: Oczywiście.
0: Za tydzień. Bardzo poproszę. Jest chyba jedno słowo, które można by określić jako taką klasykę gatunku, jeżeli o wulgaryzmy chodzi.
3: Tak.
0: Większość dzieci pewnie, moje też tak mówiły, kura przez W.
3: Tak, i co ciekawe, odwoływały się do etymologii tego słowa. Maciej Grochowski, który stworzył taki słownik przekleństw i wulgaryzmów, bardzo popularny zresztą słownik, ponieważ pojawia się w kilku wznowieniach, wytypował 5 takich topowych wulgaryzmów, których używamy, no właśnie, bardzo często. I kura przez W jest na pierwszym miejscu tego zestawienia. Językoznawcy spierają się co do etymologii tego słowa, ponieważ jeżeli ktoś zna włoski albo łacinę, to od razu znajdzie nawiązanie
0: do zakrętu,
3: prawda? No właśnie, bo z łaciny to jest krzywa, a po włosku zakręt, no widzimy tutaj to powiązanie. I niektórzy szukają takiego związku, że tym słowem na K określano kobiety lekkich obyczajów, tak? Od tego też mamy też takie ale znaczenie tego słowa.
0: Jakie było powiązanie zakrętu?
3: A no właśnie, tak, że one są krzywe moralnie, tak? Aha. W takim znaczeniu, tak, że tutaj gdzieś szuka się tego
0: to
3: związku.
0: Ja bym bardziej szukał z jakimś życiowym zakrętem.
3: Ale... A może być i tak. Tak, ewentualnie, że one gdzieś stoją na zakręcie, prawda? No tak, mamy ten związek, ale właśnie gdzieś ta z takiego naszego...
0: Ale taki trochę wydaje mi się naciągany.
3: Właśnie naciągany, dlatego mówię, że to jest ta etymologia taka niewłaściwa. Natomiast językoznawcy i Boryś, i Sławski, i Bańkowski raczej skłaniają się ku temu, że jest to słowo prasłowiańskie. Czyli właśnie takie, które...
0: Prawdziwe, nasze.
3: Oczywiście.
0: To, a nie tam gdzieś.
3: Co ciekawe, wszystkie wulgaryzmy, które są w tej topce, wszystkie 5, to są słowa prasłowiańskie. I pierwotnie to było właśnie tyle, co samica kura, tak? Czyli jest kur, czyli kogut.
0: Ten
3: samica,
0: kur.
3: Tak, ten kur. Ten
0: no dobrze,
3: kur.
0: Dobrze,
3: tak,
0: ten
3: dobrze,
0: kur. Znaczy, tak, nie
3: no.
0: Dam żaden kogut, tylko
3: nie,
0: ten
3: oczywiście,
0: kur.
3: Oczywiście, ten kur, tak, bo taką formę też mamy. Jego samica to kura, ale ta nazwa samicy mogła być tworzona na 2 sposoby i właśnie czasami była to kura przez W. I stąd ten wulgaryzm. Dlaczego akurat
0: dlaczego
3: on się przyjął?
0: Ale dlaczego to się stało wulgaryzmem,
3: właśnie to jest,
0: a nie gęś? Ja rozumiem, że niech cię gęś kopnie.
3: No właśnie. właśnie o tym od razu pomyślałam, ale to będzie przekleństwo, a nie wulgaryzm, więc tutaj można. To ciekawe, to znaczy te mechanizmy, dlaczego słowa tak naprawdę nacechowane neutralnie stają się wulgaryzmami, jest takim mechanizmem psycholingwistycznym, bo znowu wszystkie te z tej topki pierwotnie nie były wulgaryzmami. Ani słowo na J, ani słowo na H, ani słowo na P, ani słowo drugie na P.
0: Zaraz do nich przejdziemy.
3: To nie były wulgaryzmy i podobnie ta kura też nie była wulgaryzmem.
0: Dlaczego? No to co się stało, że kura się stała przekleństwem?
3: Dobre pytanie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. To znaczy z jakiegoś powodu potraktowaliśmy to biedne zwierzę jako symbol czegoś bardzo, bardzo negatywnego. Można by było sobie dopowiedzieć pewną historię, tak?
0: Spróbujmy.
3: Spróbujmy, tak? Ponieważ faktycznie to słowo na K pierwotnie odnosiło się do kobiety lekkich obyczajów i to pokazują źródła średniowieczne do kobiety niezamężnej, która miała dzieci. Tak? Dzieci nieślubne były dosyć, znaczy no, były piętnowane, tak? Społecznie, więc matka takich dzieci też nie. I no wiecie, jest w takim kurniku, jest jeden kogut i dużo kur, tak? Być może przez taki związek ta kura stała się negatywnie nacechowana.
0: Okej, okay, ciekawa teoria.
3: Aha, dobra. Dobrze, ale widzę, nie negujemy tak bardzo.
0: Nie,
3: zastanawiamy się nad nią.
0: Mój mózg operuje, ile tych tam operacji właśnie w tych 3 sekundach, które... Dużo w każdym razie. Dobra, przyjmujemy tę teorię.
3: Dobrze, cieszę się.
0: Accepted.
3: Okej.
0: Na drugim miejscu, no i teraz jak opowiedzieć o tym słowie, żeby...
3: Żeby go nie użyć?
0: Aha.
3: No to trzeba powiedzieć, na jaką jest literę i że jest to czasownik.
0: Jest na J.
3: No jest na J i jest czasownikiem.
1: Możesz zrymować.
0: To różnie się używa.
3: No.
0: Można coś, ale właściwie często kogoś na przykład też można.
3: Tak, tak.
0: Używają tego kibice i stało się to też pewnym hasłem politycznym, bo trzeba... Zawierało się w 8 gwiazdkach, o.
3: O właśnie. No więc już opowiedzieliśmy o tym wulgaryzmie bez używania tego słowa. Natomiast znowu, etymologia tego słowa jest ciekawa, bo jest bardzo stara. To jest też słowo prasłowiańskie i znowu, pierwotnie, ono wcale nie miało charakteru wulgarnego. Ten charakter wulgarny się pojawia dopiero gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Zresztą w odniesieniu do większości tych słów widzimy tę wulgaryzację. Pierwotnie znaczyło to tyle, co bić, uderzać, rąbać. Czyli mamy do czynienia tutaj z...
0: No to w sumie niedaleko to poszło,
3: tak.
0: Jeżeli chodzi o znaczenie.
3: Tak, aczkolwiek zauważmy, że pierwotnie znaczenie tego czasownika na J, ono też miało taki, i do dzisiaj zresztą ma, taki podtekst seksualny znowu. Tak, to znaczy widzimy, że w ogóle ta wulgaryzacja języka, ona idzie od strony właśnie tej naszej sfery życia, która jest taką sferą tabu, tak? Czyli właśnie no, życie płciowe i tak dalej. Tak? I tak samo szła droga tego czasownika na J. Jejku, jak się bardzo pilnuję, żeby... Tak, trzeba... Tak trzeba omownie. To znaczy właśnie pierwotnie to była nazwa aktu seksualnego, a potem rozszerzyło bardzo swoje znaczenie, tak? Bo dzisiaj ten czasownik na J znaczy wiele różnych rzeczy. Tak jak już tutaj powiedzieliśmy, można kogoś, można coś, można powiedzieć ja w takim znaczeniu, no właśnie, również zachwytu.
0: Tak,
3: chyba.
0: Można.
3: Można, okej. Okay. Ja nie używam, ale...
0: Potwierdzam,
3: ale wiem, że można.
0: Potwierdzam, że...
3: Rozumiem.
0: Wcześniej używając ja to robię, to
3: tak.
0: Często może to wyrazić zachwyt.
3: No, zakładam, że tak i z moich obserwacji jak najbardziej wynika, że tak.
0: No i jest kolejne słowo.
3: Też czasownik.
0: Też czasownik i teraz...
3: Na P.
0: Na P. I teraz zastanawiam się, jak je opisać.
3: Ja je mogę, to słowo, czy ten czasownik, czy jego, mogę opisać słowotwórczo, ponieważ to jest taki czasownik, czy też taki rdzeń, który tak naprawdę daje nam najwięcej derywatów, czyli wyrazów pochodnych w polszczyźnie, jeżeli chodzi o wulgaryzmy.
0: Tak, bo na przykład właśnie
3: mamy
0: ten derywat.
3: Tak, derywat.
0: Jest takie jak gadanie głupot na przykład.
3: Tak, i to jest znowu pierwotne znaczenie tego, znaczy może nie pierwotne, taki drugi etap w rozwoju tego, tego czasownika.
0: Ktoś robi to, więc tak, gada głupoty.
3: Tak, zgadza się. I rzeczywiście mieliśmy głupoty. Mamy zresztą takie, takie połączenie do dzisiaj. Natomiast sama etymologia tego słowa znowu jest prasłowiańska i ona ma połączenie, tym razem już nie z seksualnością, ale również z naszą fizycznością. Ponieważ ona, ten czasownik pierwotnie oznaczał tyle, co oddawać gazy.
0: Mamy dzisiaj... No i jest słowo podobne do tego słowa.
3: No właśnie,
0: słowa.
3: Prawda? Mhm. Tak. I więc mamy dzisiaj czasownik również z tym rdzeniem pierd, tak? I ono do dzisiaj funkcjonuje. Natomiast to drugie wyspecjalizowało się w znaczeniu gadać głupoty, czyli właśnie... dawać coś niepotrzebnego, negatywnego, głupiego, bezsensownego, tak? Takie można by było tutaj związek znaleźć.
0: Całkiem logiczne powiązanie.
3: No właśnie tak, jak najbardziej, tak.
0: Jeszcze jakieś takie o brzydkim zapachu.
3: Tak, prawda? No właśnie, czyli mamy takie pierwotnie widzimy tutaj taką też trochę próbę odwrotnego, właśnie takiej eufemizacji, tak? I w takim znaczeniu to funkcjonowało, natomiast potem rozszerzyło swoje znaczenie i dzisiaj na P możemy robić wiele różnych rzeczy. I też, co ciekawe, te wulgaryzmy bardzo, bardzo rozszerzają swoją łączliwość, taką leksykalną.
0: Tutaj też ten wątek seksualny też jest trochę...
3: Tak, dzisiaj tak, ale właśnie w tym pierwotnym znaczeniu, czyli właśnie oddawać gazy, no akurat tego wątku nie było, natomiast jak najbardziej w tym wulgarnym znaczeniu tego czasownika i derywatów od tego czasownika mamy też tę sferę seksualną.
0: No to bardzo ciekawe. Cieszy, że to wszystko takie prasłowiańskie, takie nasze.
3: Z jednej strony
0: prawdziwe.
3: Cieszy, ale z drugiej strony martwi, że my tak te słowa prasłowiańskie wykorzystujemy w takich niecnych celach.
0: Niecnych?
3: Tak.
0: Dajemy upust czasem emocjom.
3: Tak, ale dlaczego nie możemy
0: opisywać
3: świat? Pewnie tak, ale możemy dawać upust emocjom, zwłaszcza tym pozytywnym, innymi słowami.
0: Ojej, no można rozbugotować też bez pieprzu, ale...
3: Ale po co? Wystarczy, że posolimy.
0: Jest takie słowo, które czasem jest, czy często jest pisane z błędem.
3: Właśnie tak, to jest bardzo krótkie.
0: Pisze się przez CH.
3: I przez U otwarte. Tak, ale często znajdziemy zapisane przez samo H i U zamknięte, a w związku z tym, że to słowo ma 3 głoski, 4 litery, to jest to procentowo
0: liczba
3: jednak...
0: Liczba błędów,
3: prawda?
0: Na jedno krótkie słowo...
3: Tak. Jest szacun. Niezła. Szacun.
0: Ale CH i U otwarte, to jest
3: tak.
0: Poprawne pisanie.
3: Ale może w ogóle nie piszmy po prostu. I będzie,
0: dlaczego?
3: Będzie
0: jak
3: prościej.
0: Już mamy...
3: Jak już mamy pisać, to oczywiście piszmy poprawnie, ale z drugiej strony, no właśnie. Jest jeszcze grzeczność językowa.
0: Być może... Chociaż tak. Nie. Tak się zacząłem zastanawiać, bo po angielsku na przykład huligan jest jednak przez samo H, ale po polsku
3: tak,
0: po polsku przez CH i...
3: Tak, wtrącę się, bo o tym kiedyś mówiliśmy, przy okazji takich potyczek ortograficznych, myśmy to słowo zapożyczali przez język rosyjski, tak dziwnie. Dlatego zapożyczyliśmy właśnie inaczej niż w oryginale.
0: No ale tu chyba nie mamy zapożyczenia, tylko też
3: nie.
0: Mamy oryginalne
3: tak,
0: nasze?
3: Tak, oczywiście, mamy nasze prasłowiańskie, ach, przez CH.
0: Wszystko. Dzisiaj wszystko przez CH.
3: Dzisiaj wszystko przez CH, jak najbardziej. I to jest znowu takie słowo, które funkcjonowało w znaczeniu pręt, kolec albo igła, bo tutaj znowu etymolodzy mają różne
0: czyli
3: znaczenie.
0: Czyli w sumie też niedaleko odeszło.
3: Czyli w sumie też niedaleko odeszło, ponieważ zaczęliśmy tego słowa używać na oznaczenie męskiego narządu płciowego. Mhm. Tak przez skojarzenie, no tutaj Freud by mógł więcej na ten temat powiedzieć, ale znowu trochę eufemizowaliśmy język, czyli żeby nie powiedzieć wprost, no to nazywaliśmy metaforycznie, prawda, że przypominało nam to właśnie taki pręt, to nazywaliśmy to tak, a nie inaczej. I znowu na przełomie XIX i XX wieku to słowo zyskało taki wydźwięk wulgarny.
0: Chociaż nie do końca rozumiem, jak to się stało, że od nazwania męskiego narządu płciowego przeszliśmy do raczej złej emocji. No bo jeżeli ktoś odpowie na pytanie, jak się czujesz, czuje się... to raczej mówi, że źle się czuje, prawda?
3: Tak, oczywiście. A tutaj, tak, przymiotnik od tego musiałam sobie znowu uzupełnić te, a propos działań mózgowych. Tak, rzeczywiście, ale znowu to pokazuje, że ta sfera płciowa była negatywnie postrzegana społecznie, tak? Więc wszystko, co się wiązało z tą sferą płciową, było nieczyste, złe, negatywne, tak? I tak samo właśnie przechodziło to w te negatywne emocje, czy też w wulgaryzację języka, bo podobnie jest z drugim drugim słowem, czy też z piątym na tej liście, którą Grochowski wymienia.
0: A to już żeński organ.
3: Właśnie, tak, prawda? Czyli widzimy tutaj, no wreszcie mamy to równouprawnienie w płci, czyli że nie tylko mężczyźni, ale kobiety również mają swój udział w tym akcie wulgaryzacji. Ale już tak zupełnie serio, słowo na P, które dzisiaj również ma negatywne znaczenie. Co ciekawe, mam wrażenie, że bardziej negatywne, jeżeli użyjemy go w stosunku
0: do
3: mężczyzny.
0: Słowo, powiem zagadką matematyczną, tak. 3,14 zda.
3: Dobre. Dobre. Dzisiaj jest egzamin ósmoklasisty z matematyki. No. Dzisiaj, no właśnie, to jesteśmy w temacie. Tak, ale właśnie to słowo. I co ciekawe, ono pierwotnie oznaczało szczelinę. Taką zwykłą szczelinę w ziemi na przykład, czy w czymkolwiek innym. I potem znowu użyliśmy go w odniesieniu do żeńskiego narządu płciowego. Prawda? Czyli znowu też logicznie, metaforycznie nam się to układa. Ale potem, w związku właśnie z tym, że ta sfera seksualna była tak postrzegana jako nieczysta, gdzieś tam była w sferze tabu, to wykorzystaliśmy ten rzeczownik do tego, żeby obrażać.
0: Jestem w stanie sobie wyobrazić, jaką drogę to przeszło, że na przykład niektórzy mężczyźni są tak nazywani.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, prawda, że to jest ciekawe, że bardziej obraźliwe, mam wrażenie, to słowo jest, kiedy użyjemy go w stosunku do mężczyzny.
0: No tak.
3: Prawda?
0: No właśnie. Ale jaką drogę to musiało przebyć na określenie zimna?
3: No tak bardzo negatywnie emocje chcieliście wyrażać, proszę bardzo.
0: My? Znaczy, nie potrafię sobie wyobrazić, dlaczego zimna.
3: No.
0: Dużo różnych rzeczy sobie jestem w stanie wyobrazić akurat z tym słowem, ale zimno?
3: A, dobra, bo czasownikowe już znowu musiałam sobie ułożyć.
0: Że, jak w Kieleckim.
3: No wiem. No. To bardziej też wiatr, to już nie tylko zimno, ale też
0: no,
3: jeszcze...
0: No i wiatr, zimno i wszystko. Ale
3: no znowu, jeżeli coś... Ja znowu tę drogę widzę w ten sposób, że jeżeli coś ma dla nas taki bardzo silny ładunek emocjonalny, w tym wypadku, w tym Kieleckiem, no wieje dosyć mocno. Mocno. No to szukamy jakiegoś wulgaryzmu, który możemy określić to słowo. Ja nie jestem biegła w wulgaryzmach, umówmy się, no więc nie wytłumaczę wszystkiego.
0: Nie wiem, którędy to poszło, że to akurat wiatr i zimno i to skojarzenie.
3: No widocznie tam bardzo wieje.
0: Być może. Mam inne doświadczenia w tej materii. No i ostatnie słowo na tej liście.
3: Już szóste i ono nie zostało wymienione przez Grochowskiego w tej topce pięciu, ale ja to słowo uwzględniłam, ponieważ
0: popularyzowane
3: ono...
0: przez ostatnio serial też.
3: O, jaki?
0: 1690, tak dobrze 70. pamiętam? 670, tak.
3: Aha.
0: Bo tam sobie panowie mierzyli te właśnie.
3: Rozumiem.
0: Taki żarcik.
3: Rozumiem.
0: Te właśnie frędzle.
3: Tak, wiem, właśnie te frędzle. No dobrze, znaczy nie jestem fanką tego serialu, więc gdzieś
0: znowu
3: wypadłam, dlatego...
0: A to tak stało się takim
3: wiralem. A, dobrze wiedzieć, to może obejrzę jednak.
0: Ze względu na to właśnie.
3: No ze względu na tę wiralowość i nie, ze względu na to, że rzeczywiście niektóre językowe elementy są tam ciekawe, ale zostawmy temat serialu, ponieważ jesteśmy właśnie przy słowie, które pierwotnie oznaczało frędzel i to jest taki wulgaryzm, który w języku, jako jedyny z tych sześciu, które tutaj omawiamy, on jako jedyny nie jest słowem prasłowiańskim. Czyli tutaj mamy zapożyczenie z języka tureckiego. Turecki kutas przez z to tyle, co właśnie frędzel, ozdoba taka. Co ciekawe, to słowo jeszcze w XIX wieku miało nacechowanie zupełnie neutralne. Jak weźmiemy sobie pana Tadeusza, wczoraj był egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, wprawdzie nie było pana Tadeusza, ale zrobimy taką...
0: On tam występuje.
3: Tak, to on tam występuje. I występuje właśnie w znaczeniu takim zupełnie neutralnym i jako w tym znaczeniu jako frędzel, jako ozdoba.
0: Opis części garderoby.
3: Tak, jak najbardziej tak. I to jest też ciekawe, bo jeżeli właśnie cały czas myślę o tych uczniach, tak? Jeżeli oni czytają pana Tadeusza, no to od razu się mogą zdziwić. No jak to ten Mickiewicz i takich słów używa, a jeszcze pani na polskim nam pozwala to czytać i każe to czytać. Natomiast to pokazuje właśnie zmianę językową, ewolucję języka i też to, jak szybko ona postępuje, no bo tak z perspektywy rozwoju języka od X do XXI wieku, ten okres od końca XIX, no bo Mickiewicz to powiedzmy tam lata 20-30. I on jeszcze używał tego słowa w znaczeniu ozdoby, tak? A dzisiaj już jest to wyraz wulgarny, nacechowany negatywnie. I znowu widzimy pewien związek taki metaforyczny, tak? Tego frędzla z męskim narządem płciowym. I to jest znowu...
0: Jaką drogę to przeszło w tym kierunku, tak.
3: No właśnie, to taką, tak, tak. Więc cały czas jesteśmy w tej sferze takiej seksualizacji, tak? I tej płciowości.
0: Chociaż to ciekawe, że właśnie wtedy oczywistym było, co to oznacza, jeżeli chodzi o garderobę, a dzisiaj właściwie wszyscy się dziwią, że to była część garderoby i trzeba to...
3: Tak, i trzeba to tłumaczyć.
0: 100 lat, tak?
3: No właściwie tak, nawet krócej, no bo Mickiewicz to jest 34, znaczy pan Tadeusz to jest 1834 bodajże, tak?
0: Ej, no więc 200 lat.
3: No tak, więc trochę...
0: Trochę mniej niż 200
3: trochę
0: lat.
3: Trochę mniej niż 200 lat, ale no, tak jak mówię, no ta zmiana to jest właściwie przełom XIX i XX wieku, więc... Więc się dzieje się w tym języku.
0: Pani profesor Monika Kresa... Językoznawca, dialektolożka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Patrzę na zegar, bo tak pasjonująco wciągnęło nas. Ojej, sport już powinien być.
3: Ojej.
0: Ale wciągnęły nas te wulgaryzmy.
3: Bardzo się cieszę, że nas język wciągnął, trochę mniej, że wulgaryzmy, ale...
0: Proszę w takim razie uważać na siebie w ten dżdż.
3: Dżdżysty dzień. Dobrze, mam nadzieję, że nie będzie padać, jak będę wracać.
0: Dziękuję.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Tyczyński, dzień dobry.
2: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Klaudiuszu, a przede wszystkim dzień dobry Państwu.
1: Z materiałów, które używa się dużo słów, o których dzisiaj opowiadała pani profesor, prawda? Na trybunach.
2: Zdarza się, ale to wiesz, że nawet osoby publiczne mówią czasami brzydkie rzeczy. I no trochę chciałem o tym wspomnieć, bo nie wiem, co wczoraj robiliście wieczorem. Jeżeli to nie jest jakaś tajemnica, to możecie powiedzieć.
1: Nie, ja miałem trening.
2: Okej, bo ja pytam o to, czy oglądaliście przejazd, czy oglądaliście fetę mistrzowską FC Barcelony, a mówię o tym dlatego, to tak żartobliwie, tak na początek tak zagajam, bo to było absolutne kino dla kanału sportowego. Mikrofon kanału sportowego w pewnym momencie przejął Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru, który przejeżdżał przez ulicę Barcelony. No i panowie... wypili parę napojów zawierających procenty, sok z fermentowanego chmielu, jedli hamburgery, Wojciech Szczęsny popalał cygaro i panowie...
3: A tak było faktycznie?
2: Tak, panowie byli bardzo luźni i Robert Lewandowski, który od lat jest otoczony całą rzeszą PR-owców, raz w życiu nie posłuchał się PR-owców i cały internet go lubi.
1: Wow.
2: Panowie nawet parodiowali Jana Tomaszewskiego, który jak to oczywiście pewnie wiecie, zawsze grzmi. To można zawsze nagłówki w internecie zobaczyć. Jan Tomaszewski znowu grzmi. Więc polecam wam obejrzeć
1: na kanale po programie
2: fetę z mistrzowską FC Barcelony, bo panowie tam zrobili. Wojciech Szczęsny opowiadali dowcipy, troszkę sobie dogryzali. No, to absolutne kino.
3: No to doskonale. To zachęciłeś.
1: Cudowne.
3: I gdzie to można znaleźć?
2: Na YouTubie.
3: Na YouTubie.
2: Na YouTubie to można znaleźć. Tak między innymi panowie licytowali się na to, kto ma więcej tytułów mistrzowskich i tam było, że Wojciech Szczęsny mówi, haha, a ja mam 100% tytułów z Barceloną. A Robert mówi, że ja 3 na 4. Ale w Bayernie to ja mam 100

No i bardzo nas cieszy i mamy nadzieję, że Iga Świątek będzie grała tak jak we wczorajszym meczu do samego końca, nie tylko turnieju, ale do końca sezonu. Tak byśmy chcieli bardzo, to takie myślenie bardzo życzeniowe, żeby nie było. Oczywiście tutaj wiadomo, że w sporcie są góry i doły, więc proszę tylko, szanowni państwo, przyjąć, że to było takie bardzo życzeniowe. Jeżeli chodzi o pozostałe zawodniczki, to Jelena Rybakina pokonała Czeszkę Karolinę Pliskową 6-0, 6-2 i ona jako ostatnia awansowała do ćwierćfinału. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Jeżeli chodzi o pozostałe pary ćwierćfinałowe, to Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenką, Rosjanka Mirna Andrijewa z Koko Gof, Iga Świątek z Jessiką Pegulą, no i wspomniana Jelena Rybakina z Eleną Świtoliną. Półfinały będą miały miejsce w czwartek, a finał tego turnieju odbędzie się w sobotę. Więc panowie, w takim razie, no bo w ostatnich miesiącach, wiadomo jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Cieśninie Ormus, jakie są relacje pomiędzy Amerykanami a Iranem. No i mówiło się przez dosyć długi czas, że Iran może się wycofać z nadchodzących już, które się zostaną rozegrane w przyszłym miesiącu, Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ale reprezentacja Iranu potwierdza, że weźmie udział w Mistrzostwach Świata, no ale też jednocześnie Irańska Federacja zażądała od FIFA, a także od Amerykanów gwarancji związanych z udziałem w tym turnieju. No i komunikat Federacji Irańskiej brzmi między innymi, tam się pojawia, że potwierdzają, że Iran nie odstąpi od swoich przekonań, kultury i wartości. I przede wszystkim chodzi o to, jakby głównym żądaniem, czy główną gwarancją, której oczekuje Iran, Irańska Federacja, jest to, że wszyscy piłkarze, sztab szkoleniowy oraz cała delegacja otrzymają bez wyjątku wizy. Bo problematyczna jest sytuacja dla osób, które odbyły służbę wojskową w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej, która przez Amerykanów i Kanadę uznawana jest za organizację terrorystyczną. Wcześniej między innymi jednemu z działaczy odmówiono wjazdu na niedawny kongres FIFA w Vancouver. Między innymi pozostałe gwarancje to poszanowanie flagi, hymnu Iranu oraz zwiększenie bezpieczeństwa członków tej reprezentacji na stadionach, w hotelach i na lotniskach. A Irańczycy będą grali swoje mecze w Los Angeles, a także w Seattle. Więc tutaj takie były potrzebne gwarancje. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale trwają Mistrzostwa Europy do lat 17 kobiet. No i polskie piłkarki przegrały z Hiszpankami 1-4 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. No i za sprawą porażki straciły szansę awansu do półfinału tej imprezy, ale honorową bramkę zdobyła Zofia Burzan. Te mistrzostwa są rozgrywane w Irlandii Północnej. Bierze w nich udział 7 najlepszych drużyn poza Irlandkami Północnymi. Te drużyny zostały wyłonione przez eliminację. Polki na inaugurację przegrały z Francuzkami 0-5, a później pokonały Finlandię i dzięki temu miały jeszcze nadzieję na awans w półfinale. Jednak ten mecz z Hiszpankami, no niestety, sprawił, że nie ma już szans. Jeszcze, mimo tego, że biało-czerwone zakończyły rywalizację grupową, to jeszcze czeka na nie jedno spotkanie z Angielkami, a stawką tego będzie walka o awans na mundial do lat 17. Więc tak to wygląda. No to jeszcze żyliśmy w ten weekend ekstraklasą, powrotem Wisły Kraków do ekstraklasy. No ale też w innych ligach i poza El Clasico też się działo, bo sytuacja jest napięta między innymi w Anglii, gdzie Arsenal walczy z Manchesterem City o mistrzostwo Anglii. No i tak się składa, że Arsenal wygrał 1-0 z West Hamem i Wojciech Szczęsny po meczu Barcelony z Realem Madryt mówił, że on to tak w sumie nie żył tym El Clasico, że za chwilę tutaj mecz z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii, tylko on patrzył na to, czy Arsenal wygra swoje spotkanie. Wojciech Szczęsny, który przez lata był piłkarzem Arsenalu, on zawsze mówił, że to jest klub jego życia, niezmiennie śledzi. A Manchester City wygrał 3-0 z Brentford. Manchester United zremisował z Sunderlandem. Chelsea zremisowało z Liverpoolem 1-1. I w tym momencie tabela angielskiej Premier League dalej wskazuje na Arsenal, który jest na pole position, jeżeli chodzi o mistrzostwo

0: o Anglii, ma 79 punktów, Manchester City tych punktów ma 74, ale ma spotkanie zaległe względem Arsenalu. Trzecie miejsce zajmuje Manchester United, a czwarte Liverpool. Tyle samo punktów na piątym miejscu ma Aston Villa, więc tutaj walka o miejsca 3-5. Też mamy dwa wyścigi. Mamy wyścig o miejsca 1-2 i wyścig o miejsca 3-5. Więc w angielskiej Premier League tutaj się ciekawe rzeczy dzieją. Jeżeli chodzi o Niemcy, no to walka trwa o miejsca premiujące grę w Lidze Mistrzów. Borussia Dortmund pokonała 3-2 Eintracht Frankfurt. RB Lipskę wygrało 2-1 z St. Pauli. VfB Stuttgart w meczu dwóch drużyn, które są zainteresowane grą w Lidze Mistrzów przeciwko Bayerowi Leverkusen, wygrał 3-1. Bayern Monachium, który już jest mistrzem Niemiec, odpadł z Ligi Mistrzów, wygrał tylko 1-0 z VfL Wolfsburg. I w tym momencie Bayern już jest mistrzem, nikt go nie dogoni. Drugie miejsce zajmuje Borussia Dortmund, trzecie RB Lipsk, a czwarte VfB Stuttgart. A tyle samo punktów na piątym miejscu ma Hoffenheim, więc tutaj walka będzie do samego końca o miejsca premiujące do Ligi Mistrzów. Ale słuchaj, mówiłem ci, Mateuszu, wczoraj, nie wiem, czy pamiętasz,
1: na pewno pamiętam.
0: O półfinałach w NBA. I tak mówiłem ci, pamiętam, że jest szansa na to, że...
1: No i co? Pamiętasz?
2: Pamiętałem.
1: No i wiedziałem, że pamiętasz. No.
2: Elegancko pamiętam.
1: Ale ja w ciebie wierzyłem od początku.
2: Tak, ale sarkazmu tam trochę się znalazło jednak.
1: Wiesz
2: szczyptę.
1: Co? Zero.
2: No, tak było. O NBA, słuchaj.
0: I mówiłem ci o tym, że jest szansa na miotełkę przeciwko Lakers. Tak. No i wiesz co, tak się składa, że Oklahoma City Thunder wygrała dzisiaj w nocy 115-110 i w serii do 4 zwycięstw Oklahoma ma 4 zwycięstwa, a Lakersi mają 0, więc Oklahoma zanotowała sweepa. W sensie
2: jest miotełka. Tak.
0: Jest miotełka, jest sweep na Los Angeles Lakers. Świetny mecz zagrał Shai Gilgeous-Alexander, ale to żadna nowość. 35 punktów MVP sezonu zasadniczego 2024-2025. Po stronie Lakersów, mimo tego, że LeBron James miał 24 punkty i 12 zbiórek, mimo tego, że Rui Hachimura miał 25 punktów, Austin Reeves 27, no to było za mało, żeby pokonać rozpędzone błyskawice z Oklahomy. W drugim meczu, który dzisiejszej nocy się został rozegrany, Cleveland Cavaliers wygrało 112-103 z Detroit Pistons. No i w tej serii do 4 zwycięstw mamy remis po 2, więc szykują nam się emocje. Ja przed tą serią raczej wskazywałem na tłoki, że to Detroit Pistons powinno sobie poradzić w serii mniej więcej 7-meczowej, ale tutaj wszystko się jeszcze może wydarzyć. A dziś w nocy będziemy wiedzieli, która z drużyn, czy to będzie San Antonio Spurs, czy Minnesota Timberwolves, będą bliżej, żeby przechylić szale korzyści na swoją stronę w tej serii do 4 zwycięstw, bo w tym momencie mamy remis po 2.
2: Ty jesteś sercem bliżej? Trudne pytanie.
0: Nie, akurat w tej serii akurat nie mam żadnego faworyta, ani żadna z tych drużyn. Jakby lubię i cenię sobie obie ekipy i nie będzie mi przeszkadzał awans którejkolwiek z nich. Chociaż jeżeli miałbym powiedzieć z perspektywy eksperta, to mimo wszystko uważam, że jednak to San Antonio większe szanse daje San Antonio na awans do finału w konferencji zachodniej.
2: A kolejny taki ekspercki insight jutro po 8.30 w Ostrej Grze, Mikołaj Tyczyński.
0: Dzień. Tak, jutro o 8.30, tak.

0: właśnie nadrobiliśmy piekielnie ważny rozdział polskiej piłki nożnej.
1: Ja chciałem powiedzieć, że Mikołaj miał rację absolutnie. Te filmiki z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym, creme de la creme.
0: Panowie, jak bardzo się uśmialiśmy.
1: Jak dobre wujki na weselu, naprawdę. Szacun.
0: Trzeba obejrzeć całość.
1: To jak było wczoraj, tak?
2: Tak, tak. Robert Lewandowski wreszcie wrzucił na luz. Jeden dzień Anka nie patrzyła, nie było diety bezglutenowej.
1: Chyba trzeźwieją, ale... No.
2: Zresztą Wojciech Szczęsny mówił po tym El Clasico, że najgorsze jest to, że w środę jest kolejny mecz i że najpewniej ci, którzy nie grali dotychczas, zbyt dużo będą musieli grać, a on się tego boi, że będzie musiał wyjść na boisko.
1: A propos piłkarzy, can I kick it?
0: Yes, you can.

24 minuty będzie 9, co po 9? Po 9 będzie spotkanie z Mateuszem Kuźmierkiem w ramach cyklu Znalezione w internecie, więc po tych rejonach Mateusz będzie nas oprowadzał, a po 9.30 zgodnie z zapowiedzią, która w pierwszej godzinie już padła, rozmowa z profesorem Piotrem Trianowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o bocianach. O boczkach dzisiaj porozmawiamy. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o jeżykach. Między innymi. Tak, tym razem padło na bocian. Wątek ptasi znajduje kontynuację. Po 9 więcej.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Prezydent wręczył nominację 162 nowym sędziom. Powaga urzędu sędziego stoi ponad politycznymi sporami, mówił Karol Nawrocki.
1: Polska dziś potrzebuje niezawisłych, przywiązanych do symboli Rzeczpospolitej sędziów. Czekają na was obywatele w całej Polsce.
0: Dodam, że Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma się dziś zająć ustaleniem listy 15 sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, a prezydent poleci do Rumunii na szczyt państw wschodniej flanki NATO. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury domagającej się aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Podejrzany wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Teraz Wielka Brytania i kryzys w rządzie po słabym wyniku Partii Pracy w wyborach lokalnych. Część ministrów wezwała premiera do dymisji. Pomysł poparło ponad 70 parlamentarzystów Partii Pracy. Keir Starmer odpowiedział: wiem, że są sceptycy, muszę im udowodnić, że się mylą i to uczynię. Potrzeba zmiany, stwierdził w rozmowie z BBC polityk lejburzystów Jonathan Hinder. Należy rozmawiać z ludźmi w kraju. Naprawdę przykro mi to mówić, ale on tego nie potrafi. Późnym wieczorem premier wymienił 6 asystentów ministrów. Urzędnicy wzywali wcześniej szefa rządu do ustąpienia. W Cannes dziś początek 79. Festiwalu Filmowego. W konkursie głównym o Złotą Palmę 22 filmy, wśród tych filmów Fatherland Pawła Pawlikowskiego, Gentle Monster Marii Kreutzer, Minotaur Andrzeja Zwiagincewa i Bitter Christmas Pedro Almodovara. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Wtorek przyniesie pochmurną pogodę na wschodzie oraz częściowo w centralnej części kraju. W tych regionach prognozowane są umiarkowane, miejscami okresowo intensywne i długotrwałe opady deszczu. Na wschodzie możliwe będą również burze. Na zachodzie kraju zachmurzenie pozostanie duże, jednak pojawią się też przejaśnienia i lokalne słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 12-13 stopni na południu, zachodzie i w centrum do 14-16 stopni na krańcach wschodnich. Wiatr z kierunku północno-zachodniego będzie umiarkowany, chwilami dość silny.

0: 6 po 9, ostatnia godzina dzisiejszego spotkania, nieustająco w składzie Klaudiusz Slezak i
1: teraz to... Mateusz Andruszkiewicz.
0: Dziękuję. I Maria Zamachowska i magister Kadia
1: Strzelczyk. Tak, po prostu już ci szybko szło, jak z górki pomyślałem...
0: Nie będę wkładał kija w szprychy.
1: Tak, nie chciałem ci przerywać.
0: No, okej.
1: Okay. Ale cieszy mnie, że tych porównań rowerowych zacząłeś używać. Metafor.
0: To miałem powiedzieć, że zaraźliwa, ale to jakoś tak negatywnie brzmi, pejoratywnie.
1: Nie, dlaczego?
0: Już zależliwość.
1: No okej. Okay, za dużo pani profesor słucha. On to tak ze wszystkim, że wszystko takie negatywne.
0: Ostrożny. No dobra, Maciej Zambon dokłada muzykę, Piotr Topoliński prezentuje serwisy informacyjne, a Mateusz Kuśmierek za chwilę będzie nas oprowadzał po internecie.
2: Nowy świt.
0: Dzień dobry, panie Mateuszu.
3: Dzień dobry wam, dzień dobry państwu.
0: Co tam dobrego u pana? Czy u pana też tak gloomy za oknami?
3: Bardzo, bardzo gloomy, pada deszcz, jest szaro, nieprzyjemnie. Mam takie wrażenie, że dzisiaj cykl Znaleziono w internecie zaczął się tak dobrych 20 minut temu już. Troszeczkę mnie kolega wyręczył z tym, co się dzieje w internecie.
1: Czyli
3: popularnego.
1: Czyli odnotowałeś też tę historię?
3: Tak, tak. Ale ja czasami wchodzę też w buty twórców ostrej gry, więc nie mam pretensji, bo też czasami mówię o sporcie. Także mamy dzisiaj 5 linków zamiast 4. Pierwszy prowadzi do śmieszkowania i Roberta Lewandowskiego w takim razie i Wojtka Szczęsnego.
1: Mieliśmy tu przed chwilą dyskusję, przyznaję, w studiu, czy prezentować te popisy panów.
3: No ja powiem tak, dla równowagi mam nieco mniej luźne i śmieszkujące materiały dzisiaj.
1: Pan magister Kajetan zgłosił swoją wątpliwość, czy na pewno należy pokazywać nagranie z panami pod wpływem alkoholu.
3: No dyskusyjne, dlatego ja mam dzisiaj materiały poważne, na serio. Ludzie
1: dobrze, już nie przerywam.
3: Tak, siedzą i rozmawiają na poważne tematy. No tak, serio, bo zaczniemy od rozmowy. Od pierwszego polecenia i to jest taki materiał, który oglądałem na zasadzie, wydawało mi się, że coś tam wiem, a po seansie stwierdziłem, że wiedziałem niewiele. A o czym? No i teraz już naprawdę na poważnie, o relacjach polsko-ukraińskich. Dziś od tego zaczniemy, o kulisach polityki obu państw względem siebie, o zabiegach dyplomatycznych, zależnościach na styku tego, co jawne, a tego, za co odpowiadają służby i o czym coś tam wiemy, ale nie do końca. No jest to rozmowa, której słucha się momentami jak omówienia dobrego szpiegowskiego dreszczowca, tylko że naprawdę. I choć tytuł i okładka sugeruje, że bohater tej opowieści będzie tylko jeden, a tytuł to Kłopot z Zełenskim, bohater czy mitoman, to nie jest tylko o nim, ale o naszej, powiedziałbym, no, trudnej przyjaźni. To nie jest temat łatwy, nie jest możliwy do skwitowania jednym zdaniem, że dobrze, niedobrze, lubię, nie lubię. Choć o zmiennych nastrojach społecznych oczywiście też w tej rozmowie jest sporo, po obu stronach zresztą, ale to przede wszystkim dwugodzinny, bardzo solidnie uargumentowany dialog dziennikarzy o tym, jak zniuansowane i wielowarstwowe są polsko-ukraińskie relacje. A rozmawiają gość Zbigniew Parafianowicz i gospodarz Bogdan Rymanowski na kanale Rymanowski Live, który to kanał polecam tak w ogóle. Ten materiał natomiast dotyka tych wszystkich sfer, o których można powiedzieć, że chciałoby się wiedzieć, jak jest naprawdę, ale nie ma kogo spytać za bardzo, bo każdy ma swoją narrację. No to Zbigniew Parafianowicz ma narrację popartą konkretnymi faktami, od dyplomatycznych różnych zabiegów i wpadek, tu już trochę śmieszkując, że Donald Tusk wsiadł nie do tego warsu w pociągu, do którego trzeba, aż po poważne pytania typu, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o dogadywanie się w kontekście wspólnej historii, albo czy polski biznes ma czego szukać na Ukrainie, czy tam jest bezpiecznie, czy coś zrobiono z korupcją. No wiele pytań i wiele odpowiedzi. No ale jak w tytule, wszystkie drogi prowadzą do prezydenta Ukrainy i próby odpowiedzi na tytułowe pytanie i nakreślenia jego sylwetki z perspektywy polskiej. Bardzo ciekawa rozmowa. Geniusz czy szaleniec? To z kolei pytanie można zadać w kontekście najnowszych planów filmowych Wojtka Smarzowskiego, który, wiecie, co bierze na warsztat teraz? Czy nie wiecie?
1: Ja nie wiem.
0: Dawaj.
3: czasy Mieszka I. I zamiast współczesnych opowieści...
1: Marzowski, Mieszka I?
3: Tak, tak. Zamiast polskich opowieści o współczesnych patologiach stawiana kino historyczne. Takie są doniesienia. I to okresu bardzo ważnego, bo formatywnego dla naszej kultury i podmiotowości, czasów wyodrębniania się nas jako państwa. Także coś zupełnie nowego, choć złośliwi, i to też nie, trudno im nie przyznać racji, mówią, że robi kolejne wesele. Bo taki jest tytuł nowej produkcji, tyle że po starosłowiańsku, czyli swadźba. Jak będzie wiadomo coś więcej i w internecie zawrze, jak to zwykle bywa wokół pana Wojciecha, to natychmiast się podzielę. Tymczasem polecam podróż do tamtych czasów, którą odbędą państwo klikając w link, który przenosi do kanału Historia, jakiej nie znacie. I tu pojawia się w ogóle pierwszy problem jeszcze w kontekście swadźby, czyli jakie są dostępne materiały źródłowe. No i właśnie o nich jest też ten film, który państwu polecam. Ile wiemy, co możemy z całą pewnością stwierdzić o naszych obyczajach, obrzędach, bóstwach, wierzeniach naszych praprzodków z tamtych czasów. Ile z tego, co działo się na naszych ziemiach w IX, X, XI wieku przetrwało do dziś. A z czego może sobie nawet nie zdajemy sprawy, bo czym tak naprawdę było topienie marzanny, o tym w materiale nie będę spoilerował. Wreszcie, dlaczego mniej wiadomo o mitologii Słowian, relatywnie młodej, niż o mitologii starożytnej Grecji na przykład? Bardzo, bardzo ciekawy materiał. No to jest takie moje osobiste pytanie, czy doświadczymy kinowego paradoksu polegającego na tym, że Christopher Nolan, mając mnóstwo źródeł, totalnie je zlekceważy, a Smarzowski, mając ich znacznie mniej, stworzy wiarygodną słowiańską opowieść? No, dowiemy się w przyszłości. To pytanie akurat w materiale nie pada, ale pada wiele bardzo ciekawych pytań i ciekawych odpowiedzi na temat naszej historii, na które odpowiada Anna Stasiak, autorka książki Słowiański przewodnik po świętowaniu. Trzecie polecenie, również historyczne i również dotyczy tego, co kiedyś było i to było bardzo popularne, a dzisiaj niemal nie istnieje. Albo jest udziałem jedynie pasjonatów języka czy historii właśnie. Mianowicie ciekawy przypadek języka łacińskiego. Bo jak to jest, że posługiwało się nim pół świata, a finalnie po prostu przestał istnieć, przynajmniej jako sposób powszechnego komunikowania się? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź na kanale Babel o językach, który bardzo polecam wszystkim ciekawym tego, dlaczego mówimy i piszemy tak, a nie inaczej, nie tylko miłośniczkom i miłośnikom lingwistyki, ale w ogóle osobom ciekawym świata. Przede wszystkim dlatego, że forma opowiadania o językach jest tam bardzo przystępna, a przez to po prostu interesująca. Skąd się wzięły, jak się kształtowały, jaką drogę przeszły języki od czasów swoich początków do współczesności. Babel paradoksalnie jest na polskim YouTubie miejscem, które to tłumaczy i pozwala zrozumieć. Co do samego odcinka o łacinie, to jest to taki zapis historii. Moim zdaniem po obejrzeniu mam taką konkluzję o odrzucaniu tego, co narzucone i niepraktyczne, i zastępowaniu tego czymś bliższym tu i teraz, w tej i tu wsi, z tym sąsiadem za miedzą w sferze komunikacji. Niezwykła opowieść, polecam bardzo serdecznie. A na koniec, skoro przy niezwykłych opowieściach jesteśmy, zapraszam do świata kina, a ściślej animacji, o której było nie tak dawno temu głośno, niestety z powodów mało niezwykłych, czyli praw autorskich, a mianowicie Ghibli Studio. Ale myślę, że te przykre AI incydenty pójdą w niepamięć, a piękno i głębia światów tworzonych przez Hayao Miyazakiego pozostanie z nami na zawsze i kolejne pokolenia będą mogły czerpać z jego spuścizny, i żeby zachęcić zarówno te pokolenia, albo samego siebie, jeśli nie widzieli państwo tych animacji, wystarczy kliknąć w ostatni link dzisiaj ode mnie. Prowadzi on na kanał Bez Schematu, gdzie Bartosz Filip Malinowski dzieli się wrażeniami z seansów wszystkich filmów Ghibli Studio, co składa się w jeden wielki, uzasadniony pean. Jako że wszystkich, to też ten materiał to gratka dla tych, którzy znają na przykład tylko te najpopularniejsze tytuły, jak Spirited Away czy Księżniczka Mononoke, no bo na tym się nie kończy. Ta lista jest bardzo długa, Bartosz Filip Malinowski omawia to z pasją, pięknie, no i ja nie ukrywam, że mam teraz już taką listę do nadrobienia, jeśli chodzi o Miyazakiego, i będę to robił. Tyle ode mnie dziś. Dziękuję bardzo.
0: Mateusz Kuśmierek poleca się do słuchania za 2 tygodnie w cyklu Znalezione w internecie. No i dzisiaj między światami po 23:00 wtedy też słyszymy z Mateuszem. Dzięki ci piękne i do potem.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Yeah.

0: 18 minut po 9 i dodam tylko, że materiały polecane przez Mateusza Kuśmierka można znaleźć w grupie patronów. Linki do tychże podrzucimy Państwu. Można klikać i nadrabiać zaległości. 19 minut po 9. Jak ten czas zasuwa, proszę Pana?
1: Bardzo.
0: Prawda? Ja przypomnę, że po 9.30 porozmawiamy z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o bocianach w podróży. Mianowicie o pewnym badaniu, które polegało na tym, że się bocianom założyło plecaki z kamerami i że czegoś z tego badania dowiedzieliśmy o szczegółach. Pan profesor na antenie Radia Nowy Świat niebawem będzie nam opowiadał. No ale z ciepłych krajów, czy po prostu innych krajów teraz wrócimy do Polski, do polskiej muzyki sprzed paru dekad. Breakout i powiedzmy to.

0: Poczułem się bardzo zachęcony tym, co przeczytałem w Gazecie Wyborczej, mianowicie, że jest kasa do wzięcia, mój drogi. 659 milionów złotych, tyle nieodebranych pieniędzy, które należą się Polakom, czeka w ZUS-ie. Powód? Nie wiemy, że musimy napisać wniosek. Więc pytanie, jaki wniosek i o co chodzi, jak zdobyć pieniądze? No, przyznaj, że
1: ale wystarczy jeden wniosek, żeby te wszystkie pieniądze dostać?
0: No bo właśnie to tak sobie myślałem, że to może ja będę tym Polakiem, który pójdzie i weźmie 659 milionów. Byłoby miło. No niestety cały kontekst jest dużo bardziej przykry, bo chodzi o pieniądze.
1: Myślałem, że będzie prosta instrukcja, jak dostać 659 milionów.
0: No nie, też się na to złapałem właśnie, ale to chodzi o to, że osoby, które odkładały pieniądze na OFE i no, niestety odeszły, to te pieniądze, teraz bardzo skracam cały ten proces, bo jest cały artykuł na ten temat, podlega to dziedziczeniu i można się po to zgłaszać, a jest wiele osób, które się po to nie zgłaszały i te pieniądze po prostu przepadają. W związku z czym warto mieć na uwadze, że być może są osoby, na które te pieniądze czekają, można odebrać po zgłoszeniu śmierci członka OFE i przedstawieniu skróconego odpisu aktu zgonu. O śmierci bliskiego należy zawiadomić OFE. Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał zmarły, możemy się zgłosić do ZUS-u z prośbą o taką informację i tak dalej. Całą instrukcję, no tak, właściwie instrukcję, szerszy opis Państwo znają dzisiaj, znajdą w Gazecie Wyborczej. Więc miałem nadzieję, ale niestety wciąż nie ma tak, że można się nie narobić i zarobić. Więc zasuwamy do końca audycji, mój drogi.

0: czy dwa. Nie, dobra, to nie ma sensu. O bocianach sobie czytam. Już się wprowadzam w klimat odpowiednio. I czytam właśnie o tym, że...
1: O dzieciach.
0: O dzieciakach, tak, że dosyć szybko opuszczają gniazdo, w przeciwieństwie do ludzi, bo jest teraz trend trochę odwrotny, że się raczej dłużej mieszka z rodzicami. Młode osobniki opuszczają gniazdo po 2 miesiącach, ale jeszcze przez 3 tygodnie są karmione przez rodziców. Nie wiem, czy jest to element wiedzy ogólnej, czy jakaś taka jasna dla ciebie informacja, ale średnia długość życia bociana to 8-9 lat. Rekordzista przeżył aż 39. Ponad 4 razy.
1: Średnio 8-9, ale rekordzista 39?
0: Z Kubany, prawda?
1: A co się wydarzyło?
0: Ja nie wiem, jak to wyszło, ale dożył
1: prawie
0: 40.
1: Nie, to pewnie w jakimś azylu dla bocianów albo coś, tam go karmili.
0: Może taki się urodził, wiesz, bardzo witalny.
1: Jakimiś samymi żabimi łódkami czy coś. I...
0: Dobrze się stołował.
1: Tak, coś czuję.
0: Aha, tak mogło być.
1: Codziennie joga. Mówię ci. Nie widziałeś nigdy bociana na joce?
0: Do ba. No jasne, że widzę.
1: Co chwilę stoją. Na jednej nodze w gnieździe. Widziałeś?
0: Mhm. No. Nieraz. To mówisz, że to wydłuża życie.
1: To oni wtedy jogują?
0: No, ewidentnie jogują. Może to jest przepis na długowieczność.
1: Przepis na długowieczność. Żabie łódka i joga.

0: 9:31 na zegarze. To jest ten moment, kiedy przechodzimy do rozmowy. Jak zapowiadałem, o bocianach i pewnym badaniu, pierwszym takim na świecie, za chwilę to zweryfikujemy, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To od razu potwierdźmy, pierwsze na świecie takie badanie?
1: Chyba tak. Albo raczej na pewno tak, zależy jak do tego podejdziemy, bo takie jeden nadajnik na żurawia założyli Japończycy, ale nie miało to charakteru badania. Też Japończycy zakładali na ptaki morskie nadajnik z kamerą, ale to na wytrenowane ptaki i ten nadajnik pracował tylko kilka godzin.
0: Czyli więc w takich kontrolowanych warunkach.
1: Tak, jeśli chodzi o naturalne warunki, o to, że to jest badanie naukowe z pełną kontrolą, to jest pierwsze na świecie. Mm-hmm. Czyli możemy nie patrzeć na amerykańskie memy, czy na memy, że amerykańscy naukowcy pokazali, tylko możemy się pochwalić, myślę.
0: Że polscy naukowcy w końcu.
1: Polscy naukowcy, tak.
0: Cudownie. Ja tylko dodam, że Klaudia Kowalczyk podesłała mi badania, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, za co bardzo jej dziękuję, bo bardzo ją zainteresowało. No właśnie, to co się wydarzyło, czyli to, co w końcu mogliśmy zobaczyć świat oczami bociana. Zresztą w opisie, w komunikacie właściwie rzeczonego badania czytamy, że czasem przełom zaczyna się od prostego pomysłu, aby spojrzeć na świat wspomnianymi oczami bociana. Dzięki kamerom mogliśmy to zobaczyć. No i przejdźmy do pytania, jak wygląda ten świat widziany z tej perspektywy.
1: To musimy znowu malutką gwiazdeczkę dać. Aha. Tak naprawdę nie wchodzimy w oczy bociana, tylko to wszystko leci z jego pleców. Można by nawet było powiedzieć żartobliwie z jego kupra. Także tam się zakłada w klasyczny sposób nadajniki. I rzeczywiście tam ten nadajnik jest. Pan redaktor pytał, jak to wszystko się zaczęło. No to powiedzmy sobie tak, zaczęło się chyba pewnie u Arystotelesa, bo człowiek się zawsze pytał o to, dokąd ptaki wędrują i jak to robią. Później przyleciał taki bocian ze strzałą. Pewnie każdy sobie gdzieś to może wygooglać, zresztą to się zdarzało wielokrotnie. Później profesjonalnie w końcu XIX wieku zaczęto zakładać obrączki. Później tych obrączek było coraz więcej w Polsce już przed II wojną światową. Naprawdę tysiące ptaków obrączkowano i po wojnie tak samo. No ale w przypadku obrączki jest tak, że w zasadzie musimy czekać, aż bocian albo padnie, albo teraz przy nowszych obrączkach, albo ktoś to odczyta. Ale to w zasadzie mamy dwa punkty. Punkt założenia i punkt odczytu. Zupełnie nie wiemy, co po drodze, albo praktycznie nie wiemy, co po drodze. No to jakieś 30 lat temu wprowadzono pierwsze nadajniki. To nie były jeszcze nadajniki satelitarne, tylko to były takie nadajniki, że trzeba było z taką anteną za bocianami śmigać. Zresztą nie tylko z bocianami, ale i innymi gatunkami ptaków. No i później już były takie nadajniki, z których i my korzystaliśmy, mówię celowo w liczbie mnogiej, no bo jednak tutaj ze mną cały zespół współautorów pracuje. Jak pan redaktor pozwoli, to bym chętnie ich wymieniał.
0: Bardzo proszę.
1: To zacznę tutaj od koleżanki ze ściany, czyli Eliza Bartolik ode mnie z katedry. Za bociany, w sensie przygotowanie wszystkiego technicznie, ale też od strony technicznej odpowiada Joachim Siekiera, który chyba najwięcej obrączek założył i najwięcej nadajników w Polsce. Nadajników na bociany to pewnie najwięcej na świecie. Profesor Piotr Profus z Instytutu Ochrony Przyrody w Poznaniu. Piotr jest odpowiedzialny, no zajmuje się bocianami od pewnie dłużej niż pan redaktor żyje, bo ja żyję tak samo, bo Piotr już jest starszym, wziętym emerytem, ale ciągle aktywnym. I profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, mój dawny doktorant. Łukasz odpowiada z kolei za te analizy statystyczne i zgromadzenie tych danych, bo to łatwo zamontować kamerę, ale później te dane trzeba obrobić. Więc pomysł no był taki, że te nadajniki już wcześniej działały, widzieliśmy tam trochę rzeczy, ale stale sobie główkowaliśmy, ale by było świetnie zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, nie tylko mieć informację, w jakim punkcie globu nasz ptak jest, tylko chcieliśmy wiedzieć, co tam pod nim jest, czy leci sam, czy leci z towarzystwem. No oczywiście jakbyśmy mieli tych nadajników pewnie paręnaście tysięcy zwykłych, no to na podstawie ruchu z samej trajektorii nadajników moglibyśmy to wywnioskować, no ale tak nie ma. Więc te kluby pod tym względem stanowią absolutny przełom.
0: No tak, bo były do tej pory, jak pan profesor wspomina, nadajniki. Teraz mamy materiał. I czy to wygląda tak, jak sobie wyobrażamy, czyli mamy zarejestrowany cały lot bocianów, całą migrację, całą trasę?
1: Znaczy mamy całą trasę, ale oczywiście z przerwami, to ja muszę to wyjaśnić. My to nazywamy kamerami, ale tak naprawdę nie kręcimy w jakimś HD i to nie jest cały czas streamingowo. Do tego zmierzamy, to są nasze marzenia. W tej chwili robimy tak, że ta kamerka włącza się co godzinę i przysyła nam zdjęcia, a nie filmik wideo. Już powiem dlaczego. No, to wszystko idzie przez GSM i o ile w Europie nie ma z tym, no można powiedzieć, praktycznie nie ma problemu, no to w Afryce już jest to olbrzymi problem w niektórych miejscach, tych mniej zaludnionych, a to musi być cały czas wysyłane, prawda, bo też objętość możliwości gromadzenia danych jest ograniczona. Ona się później wysyła, to się wysyła jak tak wleci w przestrzeń, gdzie jest zasięg GSM. A to wszystko kosztuje energię. Proszę pamiętać, że my to skonstruowaliśmy w taki sposób, że wszystko jest zaopatrywane w energię przez mały panel fotowoltaiczny. On musi być bardzo mały, żeby nie stanowić obciążenia dla ptaka, więc tutaj naprawdę trzeba trochę pomyślunku inżynieryjnego i takiej współpracy inżynieryjno-naukowej.
0: No właśnie miałem o to zapytać. Co na to bociany? Czy to nie krępuje jakkolwiek ich ruchów?
1: Nie, to jest wystandaryzowana metoda. Nasze nadajniki są nawet lżejsze minimalnie od takich, które były przez 30 lat stosowane. To są standardowe metody, to ma taki charakter plecaczka. Ja zawsze się śmieję i u ludzi pan redaktor spotka i państwo spotkają takim, które obrączka ślubna przeszkadza, ale tu raczej nie szukalibyśmy obciążenia mechanicznego, tylko obciążenie psychologiczne. No to w przypadku bocianów mamy testy, są testy wykonane przez zespoły niemieckie, przez dwa niezależne zespoły niemieckie, które pokazują, że to w żaden sposób nie krępuje ruchów i w zasadzie to jest naprawdę dość standardowo wykonywana procedura. Bardzo przepraszam, że tak kaszlę i mam głos nie najlepszy, ale teren mnie czasem niszczy.
0: Wszystko zrozumiałe, chociaż głos ma pan profesor wzorcowy. To wszystko gra jak najbardziej, jeśli chodzi o radio. Powiedzmy trochę o ramach czasowych. Od kiedy do kiedy są te badania prowadzone i co z nich wynika? No bo możemy na tym etapie mówić o wnioskach. No, nie najlepszych
1: nie,
0: niestety,
1: no na
0: ale...
1: To powiem tak. Projekt się zaczął w lipcu ubiegłego roku, no ale bociany są cały czas w Afryce, czy w Izraelu jeden, no bo to jest tak, że przez pierwsze 3 lata boczki zostają na zimowisku. Nasze boczki zostają na zimowisku, z czego część osób nie zdaje sobie sprawy. My mieliśmy taki pomysł i tego się będziemy bronić, że zakładamy nadajniki młodym bocianom, pisklętom, żeby mieć całą historię ich, czyli można powiedzieć troszeczkę jak przyrównując do tego u ludzi, czy jak w skali Abgar oceniamy noworodki, to chcemy później wiedzieć, jak to wpływ ma

0: świetny moment, żeby podkreślić, jak bardzo ważne są badania długoterminowe, jak musimy się do takich rzeczy przygotowywać. Także to, a dobrym efektem tego jest to, że dzięki takim audycjom, jak tutaj pana redaktora, czy dziękuję Radiu Nowy Świat za to, że no, że takie audycje też powodują, że sponsor się cieszy i oczywiście mamy, że tak powiem, zaproszenie, a nawet umowę z firmą produkującą nadajniki, że i w tym roku będziemy to robić. Także to też taka przy okazji no, dobry czas na podziękowanie dla państwa.
1: Tak, no ja wspomniałem o tych wnioskach, bo też w komunikacie na temat tych badań trochę czytałem, choć rozumiem, że to szerzej po prostu badania kierowanego przez pana profesora z zespołu do pewnych wniosków prowadzą nie najlepszych w kontekście w ogóle kondycji populacji bocianów, bo tak, ilekroć na to nie trafiam, to...
0: Niestety to tak jest, no to my potwierdzamy, czy jakby wpisujemy się w nasze wcześniejsze badania, no, że 80-90% naszych młodych w ogóle nie dolatuje do Afryki, dlatego że rozwala się o linie energetyczne średniego i niskiego napięcia. My wiedzieliśmy, że to jest problem, tylko z punktu widzenia ewolucji, no to jest zjawisko, które istnieje raptem tam, nie wiem, z 70 lat. No i widać, że ono zbiera krwawe żniwo, że te przyczyny naturalne śmiertelności w zasadzie nie istnieją obecnie, czyli drapieżnictwo, albo pasożyty, albo patogeny, czyli jakieś choroby, o których jeszcze 30-40 lat temu się sporo mówiło w kontekście bociana. Pewnie one gdzieś są, no bo to też jest takie niewykrywalne zjawisko. Przecież jak ptak jest słabszy, obciążony pasożytami czy patogenami, no to ma słabsze zmysły i wtedy też kolizyjność ze strukturami pochodzenia ludzkiego może być większa. Także ja tego oczywiście, broń Boże, nie wykluczam. A druga rzecz to jest też taki, no taka no rzecz, o której wiedzieliśmy, ale tutaj mamy czarno na białym. Ja to specjalnie chciałbym podkreślić. Bocian jest gatunkiem migrującym. Ptaki potrafią lecieć 12 tysięcy kilometrów. Ale co jest w tym wszystkim takie interesujące, to że nawet jakbyśmy w Polsce włożyli miliony ochronę bociana, albo w Europie miliony euro, co zresztą się dzieje. Odtwarzamy siedliska, przenosimy gniazda, zabezpieczamy linie energetyczne, no my to możemy robić, ale to jest ptak migrujący, więc jak ktoś po drodze tego nie robi i w Afryce grunty są lepsze, no to przepraszam, to troszeczkę są wrzucane pieniądze w błoto, no jakby to było jeszcze błoto, w suche błoto, pustynie. I lepiej za te pieniądze byłoby robić akcję edukacyjną, uświadamiającą, zachęcającą partnerów z krajów, które gdzieś są po drodze i na zimowiskach, czyli w Afryce, no do takiego wspólnego działania na rzecz zachowania bociana, jak sobie przy okazji w głowie gdzieś tam przypomnimy, że bocian jest świetnym bioindykatorem, czyli że jest wskaźnikiem całości zdrowia ekosystemów, co i nas dotyczy, i naszego zdrowia, no to można by było powiedzieć, że przy tej okazji moglibyśmy uratować kawałek wszechświata.
1: Ja, to jest ładna puenta. Tylko muszę jeszcze dopytać, tak w ramach, powiedzmy, że postscriptum do rozmowy, czy te zdjęcia, o których mówił pan profesor z tego badania, czy to można zobaczyć już lub będzie można gdzieś, gdzie tego
0: szukać? Tak. Oczywiście. Część jest na naszej stronie. Proszę spróbować poszukać w mediach społecznościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Najwięcej na katedrze zoologii, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, tam zachęcamy. My częściowo to uzupełniamy. Naprawdę niektóre zdjęcia są absolutnie kosmiczne, tylko to jak postscriptum numer 1 do postscriptum 0 powiem, że bocian nie jest pod względem technicznym jakimś super zaawansowanym fotografikiem, także roboty nikomu nie odbierze, natomiast niektóre ujęcia są naprawdę odlotowe.
1: To w takim razie polecamy państwa uwadze. Profesor Piotr Trianowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o badaniach pierwszych takich na świecie, jeżeli chodzi o migrację bocianów, opowiadał na antenie Radia Nowy Świat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję. Miłego dnia.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie to obciążenie dla budżetu państwa programem obniżającym ceny paliw ze względu na przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie. Rząd zapowiada, że wydłuży program o co najmniej kolejne 2 tygodnie, a obecna data graniczna to 15 maja. Jednak wydłużenie do końca czerwca to tylko formalność. Jak zapowiedział minister energii Miłosz Motyka, program jest odpowiedzią na niespokojną sytuację na rynku paliw spowodowaną blokadą cieśniny Ormus, co wpływa na podwyższoną wycenę ropy. Jak dodaje minister, skoro sytuacja wciąż nie jest stabilna i bezpieczna, no to nie można mówić o odejściu od programu CPN. No tak, właściwie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest stabilnie chaotyczna, no ale do meritum, skoro wciąż trwa wojna, a Trump codziennie zmienia zdanie, to ceny ropy szaleją, a to sprawia, że raz trochę taniej, raz trochę drożej, ale baryłka wciąż oscyluje w okolicach $100. Nawet jeśli dojdzie do porozumienia czy trwałego pokoju, a właściwie do odblokowania cieśniny i przywrócenia dostaw jak dawniej, bo o spokój w tamtym regionie raczej będzie trudno, to wtedy też odejście od programu ceny paliw niżej, czyli CPN właśnie, nie nastąpi drastycznie. Minister energii mówi raczej o stopniowym wygaszaniu programu, jednak bez konkretnej daty, bo tego nikt z nas nie wie. Dlatego coraz głośniej wybrzmiewają pytania, czy chwilowe wsparcie nie okaże się bombą z opóźnionym zapłonem dla finansów publicznych. Póki co płyną odwrotne zapewnienia. Rząd przekonuje, że bez wsparcia Polska mierzyłaby się z szalejącą inflacją, która zabiłaby wzrost gospodarczy. Na ratunek budżetowi ma iść podatek od nadmiarowych zysków. Rząd szacuje, że da to około 4 miliardów złotych wpływu do budżetu. To jakieś 2,5 miesiąca funkcjonowania CPN. Trwający dotąd atak USA i Izraela na Iran zaczął się 28 lutego. Program wszedł w życie miesiąc później. Oznacza to, że na zero z podatku od nadmiarowych zysków będziemy do połowy czerwca. Jeśli konflikt do tego czasu nie zostanie zażegnany, a program nie zacznie być wygaszany, dziurę w budżecie jakoś trzeba będzie pokryć. I to jakoś z pewnością dotknie nas wszystkich, nie tylko tych, którzy podróżują samochodami. Opcje są dwie, no może trzy, ale jedna z nich to decyzja Donalda Trumpa, nie mamy na nią żadnego wpływu, więc dwie realne. Jedna to ograniczanie cen poniżej rynkowych najdłużej jak się da, a później wyższe ceny paliw, co grozi rzeczywiście rozlaniem się inflacji i wzrostem stóp procentowych, lub dalsze ograniczanie cen paliw bez pokrycia innymi wpływami do budżetu i bez konkretnej daty końca, za co też zapłacimy wyższymi podatkami lub opłatami, ale w przyszłości, czyli jak zwykle jakoś to będzie. Tu nie ma dobrych rozwiązań i w sumie nie ma też winnych po polskiej stronie, tylko po portfelach dostaniemy wszyscy, bez wyjątku.

0: To już jest ten moment, proszę pana.
1: Chyba tak, nie wiem, jak my, jak się ułożymy z tą myślą, ale no, już trzeba się rozstać. No minęło szybko, jak
0: z bicza strzelił.
1: Jak z bicza strzelił.
0: I trzeba iść no w ten dż.
1: No to, czyli zostajemy przy tym, że jest słowo dż.
0: Zuzanno, ciągle dż.
2: Dż bardzo. Coraz bardziej. Przestaje dżdżeć, tylko pada już nawet.
1: Ale rzeczywiście jest to słowo dzisiaj. Tupak rapował w piosence.
0: Czy dżdżyć?
1: Only God can judge me. Tak było. Zuzanno, moja droga, co dobrego po 10 będzie?
2: Początek audycji będzie brzmiał jak mój wczorajszy dzień, a siedziałam pod jabłonią w pełnym słońcu, więc może być to nieprzystające do dzisiejszej pogody.
0: Do tego dż.
2: Ale ważne, żeby mieć słońce w uszach i w sercu, a niech pada, bo deszcz potrzebny. A potem będzie trochę bardziej deszczowo.
1: Okej, czyli ty załatwisz to pierwsze, a to drugie
2: niech się dzieje.
1: Dobrze, to całkiem sensowny układ.
0: Mateusz Andruszkiewicz, Klaudiusz Slezak. To ja, Maria Zamachowska, pan...
1: Magister.
0: Magister. Szanowny pan magister. Kajetan Strzelczyk. Wiktoria Wichrowska i Maciej Zambon. To był skład dzisiejszego poranka. Zostawiamy państwa w dobrych rękach, a wcześniej jeszcze Piotrek Topoliński.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Bruksela, tam zaczęło się posiedzenie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Jak mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski, tematami spotkania są dalsze wsparcie Ukrainy i wzrost nakładów na bezpieczeństwo wspólnoty.
1: Będziemy również rozmawiali o tym, w jaki sposób dalej Unia Europejska powinna realizować swoje zadania w dziedzinie obronności. Mamy dyskusję związaną z przyszłymi ramami finansowymi. Chcielibyśmy, aby w tych ramach najwięcej środków zostało przesuniętych na tak zwaną mobilność wojskową, czyli na zdolności tranzytowe armii do Polski, dalej do państw bałtyckich, przez Niemcy, w tym korytarzu Holandia, Niemcy, Polska.
0: Ministrowie mają też rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA odrzucił irańską odpowiedź na amerykańską propozycję zakończenia wojny w Iranie. Donald Trump wrócił też do kwestii Wenezueli. W rozmowie z Fox News stwierdził, że poważnie rozważa uczynienie tego kraju 51. stanem USA. Pomysł odrzuciła pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Będziemy nadal bronili integralności, suwerenności, niepodległości i naszej historii. Trwa proces, w którym Amerykanie oskarżają byłego prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro, o przestępstwa związane z handlem narkotykami. W południe zbierze się Rada Ministrów, zajmie się propozycją przepisów zwiększającą uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta. W południe także początek posiedzenia Sejmu, a Trybunał Konstytucyjny również o 12:00 ponownie przyjrzy się procedurze wybierania sędziów Trybunału przez Sejm. Na koniec Wiedeń, wieczorem pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polskę będzie reprezentowała Alicja Szemplińska. Drugi półfinał pojutrze, finał w sobotę. Z udziału w tegorocznym konkursie zrezygnowali publiczni nadawcy telewizyjni z Hiszpanii, Irlandii i Słowenii na znak protestu przeciwko udziałowi reprezentacji Izraela. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.

Dzień dobry, szanowni państwo. Jak co wtorek między 10 a 11 Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje. I dzisiaj serwuję ja państwu dużo nowości. Od tej jednej z nowości zaczęliśmy, bo to było Njużyni i Tom Mysz ze wspaniałym wspólnym numerem z nowego albumu Njużyni. I to są takie bardzo słoneczne rytmy, to dlatego, że ja dzisiejszą playlistę układałam wczoraj, siedząc w pełnym słońcu pod kwitnącą jabłonią i początek tej playlisty będzie taki słoneczny, ciepły, taneczny. Będziemy się przenosić w różne ciepłe miejsca. Na początek teraz do Brazylii, a to ze sprawą dwóch artystów, O Germano i Pedro Mizutani. Pedro Mizutani się w Igraniu z Graniem już nieraz pojawiał, ale tym razem on tutaj jest na gościnnych występach u rapera O Germano, obydwoje z Brazylii. Pedro Mizutani normalnie takie bardziej liryczne, bardzo sambowe brzmienia reprezentuje, a jako że Germano to jest raper, no to tutaj powiedziałabym, że to mocno pachnie R&B. W takim stanie wyjściowym bardzo, bardzo przyjemny. Okay, voce, me fas.

z Brazylii bezpośredni samolot do Szwecji i być może w pierwszym momencie, kiedy mówię, że będzie coś ze Szwecji, to nie brzmi to jak taka bardzo słoneczna propozycja, przecież takie obiecałam, ale w Szwecji stacjonuje wspaniały producent Stuzzi. Nawet brzmi po włosku. Ja długo myślałam, że on jest Włochem, bo tak jeżeli go postawić obok Nurzeni, czyli tego składu, którym zaczęliśmy, Nurzeni nadaje z celnie z Nowej Gwinei, tylko z Neapolu. I oni tak jakoś brzmieniowo są dla mnie dość blisko, chociaż no Stuzzi to jest producent, więc on raczej klei sobie z różnych sampli, z różnych miejsc, pożycza sobie te brzmienia, ale tworzy muzykę bardzo słoneczną, taneczną, są tam gwizdki, jakieś afrobity, muzykę też właśnie z Ameryki Południowej czy z Brazylii, a posłuchamy utworu Pomelo.

0: Czy państwo również uważają, że pomelo to bardzo zabawny owoc? Po pierwsze, nazwę ma zabawną. W języku polskim pomelo na zasadzie, że po melanżu, ale czy to dobrze tak pomelo zjeść po jakiejś imprezie, nie wiadomo. A właśnie się dowiedziałam, że pomelo można nazwać też, uwaga, pomarańczą olbrzymią, albo pompelą, albo Shaddock Citrus Maxima, jak ktoś woli. I jako, że Stuzi nadawał ze Sztokholmu, to pomelo do niego przywędrowało i jak do nas wszystkich z Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim i z Fidżi, bo tam rośnie. I zastanawiam się zawsze, czy w szwedzkim, a nie jestem w stanie tego zweryfikować, dopiero teraz mi to przyszło do głowy, czy w szwedzkim melo też ma ten taki, tę konotację muzyczną, bo jeżeli ktoś tutaj się pojawia, to pomelo jako tekst, to jest takie też trochę o muzyce, no bo melo, halo. No, fantastyczne jest to zawsze połączenie, a my z tej Szwecji bierzemy szybki samolot do Londynu, bo tam stacjonuje kolejny artysta, który na playliście się pojawi, to jest Jules. W Londynie stacjonuje, ale pochodzi z Gany i jako producent współpracował z wieloma, jako DJ, producent, songwriter, z wieloma osobami współpracował z branży i to takimi znaczącymi, bo to był Stromzy, to była Lauryn Hill, Burna Boy, Golding, Masego, Tyler the Creator czy Wizkid. To są naprawdę no, duże, znaczące brandy, a Jules też sam wydaje i produkuje i posłuchamy Mi Morena.
1: Salsa. Salsa is flavor and spice. It started in Africa.

Zostawiamy te typowo słoneczne brzmienia i teraz mam wrażenie, że są takie utwory przed nami, że to, czy Państwo będą widzieli słońce czy deszcz przed oczyma, to jest kwestia wsłuchania się interpretacji albo ogólnego nastroju panującego, bo można przy nich i tak, więc można podtrzymać to słońce albo poddać się pogodzie, a niech pada, bo to dobrze, bo potrzebujemy, a piosenki się wpasują. Wspaniały autor przed nami, to jest Goldford. Człowiek, który przez 10 lat żył swoim korporacyjnym życiem w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w St. Louis, a teraz stacjonuje w Los Angeles. No i przez 10 lat rozwijał karierę korporacyjną bardzo skrupulatnie. A potem zmierzył się z osobistą stratą. Nie, tutaj nie jest dokładnie określone, co to była za strata, ale była na tyle duża, że potrzebował wentyla emocjonalnego, który często pisanie piosenek stanowi. I kiedy zaczął, to już nie mógł przestać. Rzucił tę karierę korporacyjną, zaczął pisać piosenki. Mówił o tym późny debiut, ale miał 30 lat. Bywają i późniejsze debiuty, ale no tak już się przyjęło w nomenklaturze, skoro niektórzy zaczynają jako 16-14-latkowie. Zaczęło to bardzo rosnąć i coraz więcej osób podawało te utwory dalej ze względu na to, że gdzieś odnajdywało swoją historię i swoje emocje w tym, co Goldford prezentował. Teraz utwory, które się ukazują, jak sam artysta mówi, są cieplejsze, bardziej jakby jest w nich więcej już ciepła i więcej spokoju, ale nadal ten trzon bardzo emocjonalny w nich pozostał. I słuchamy nowości właśnie. Only You Do.

Zrobi się na moment bardzo lirycznie w połowie audycji. To jest ten moment, bo będzie to typowa forma piosenkowa, którą ja bardzo kocham. Prościutka i klasyczna, to znaczy głos i piano. Na końcu trochę elektroniki się pojawi, ale naprawdę niewiele. Jest to producentka, wokalistka, songwriterka Ganczarska, która już się pojawiała w Igraniu z Graniem. Ja ostatnio z artystką spotkałam się gdzieś przy okazji jakiegoś branżowego wydarzenia i z takimi świecącymi się oczyma powiedziała mi, że no będzie wydawała album i że zawsze się mówi o tym, że artysta musi znaleźć ten swój głos i ten, to, co jest najbardziej jego, że do tego trzeba się w jakiś sposób dokopać, trochę odciąć od tego, co się wydaje teraz, co jest na zewnątrz. I ona powiedziała, że wiesz co, chyba mi się w końcu udało i będę wydawała ten album. I ukazał się singiel pierwszy od tej mojej rozmowy z nią. I ja słyszę, że to jest duża różnica. To znaczy, że to jest bardzo proste, ale bardzo piękne. Jest tam dużo nostalgii, takiego pokłonu w stronę lat dziecinnych, powiedziałabym w latach 90., ale myślę, że osoby, które 10 lat wcześniej czy 10 lat później miały dzieciństwo, też trochę znajdą tam odniesień do swojego dzieciństwa. O tych światach, które trochę pożegnaliśmy, a trochę nadal są z nami. Proszę posłuchać. Ganczarska, Lwia Skała.

Przypomnę, że Ganczarska jest producentką, a kobiet w tej branży jest bardzo, bardzo mało. I ja za wszystkie producentki zawsze bardzo mocno trzymam kciuki, bo wiem, że to jest trudne w mocno zmaskulinizowanej branży swoją ścieżkę wydeptać, a wiem, że jej się akurat udaje. A z nowości dalej z polskiego podwórka, teraz przed nami Husky z singlem Dysocjacja, który promuje wydawnictwo debiutanckie, długo grające Między Słowami. I to jest ostatni singiel promujący Między Słowami, więc już za moment cała płyta.

Wrócimy za moment do Polski, ale krótkim przerywnikiem zagranicznym między tymi polskimi utworami będzie Aaron Fraser z nowością, która ukazała się w ubiegłą środę i jest to utwór It's a Shame.

Zachwyca mnie poetyka tytułów maili, bo w zależności jaki jest tytuł maila, to czasami szybciej mam ochotę go otworzyć lub później, a przy zapchanej dziennikarskiej skrzynce pełnej nowości muzycznych jest to szalenie istotne. No i na moją skrzynkę trafił mail pod tytułem Pogrzeb auta, a love song. I ten mail był od artystki Olu. Olu wydała utwór o aucie właśnie. Jak sama pisze, zamknęła rozstanie w samochodzie i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy utknie na rondzie wspomnień, czy też nie. Ja jestem absolutną fanką refrenu. Uważam, że jest on chwytliwy, tak że po drugim przesłuchaniu jesteśmy w stanie z Olu śpiewać. Jest to o pewnym aucie, bardzo konkretnym, często spotykanym, a prawie każdy, kto zdawał prawo jazdy przez ostatnie, myślę, kilka lat zapewne siedział i zdawał w tym modelu auta, bo to jest Yaris. Olu.

niektórych koincydencji playlistowych zdaję sobie sprawę dopiero, kiedy zobaczę je w naszym programie emisyjnym i tak się właśnie stało, bo wybierałam utwory na zasadzie brzmienia, żeby mi się to dobrze skleiło, a teraz sobie się zorientowałam, że była Olu, a teraz będzie Olka, więc przypadkiem do pary dwie Ole ustawiłam na playliście po sobie, ale są to zupełnie dwie różne Ole, chociaż muzycznie jest to równie przyjemne, bo posłuchamy nowego singla Olki pod tytułem Znowu wieje i tutaj będzie z jednej strony nostalgicznie, ale tanecznie, więc to jest ten jeden z ulubionych gatunków muzycznych, czyli smutna piosenka do tańczenia.

Jako inspiracje muzyczne Olka wskazuje brzmienia disco i syntezatorową estetykę lat 80. I to oczywiście tam jest, ale mi się to skrzyżowało z czymś znacznie starszym. Chyba można to porównać do, nie wiem, budowy perfum, że mamy, kiedy wąchamy perfumy u perfumiarza, no to mamy zawsze podstawę, serce i głowę. I to są osobne trzy nuty, które jakoś pięknie się uzupełniają, więc mam wrażenie, powiedzmy, że w nutach głowy, czyli ta głowa to jest to, co pierwsze dochodzi. To muszą sobie Państwo wybrać, która to była część tych perfum muzycznych, ale znalazłam jakiś tutaj wspólny element z François Hardy i Comment te dire adieu. Dlaczego? Nie wiem do końca dlaczego. Chyba kwestia nostalgii pewnej, ale to jest znacznie starszy utwór, bo to rok 68, ale może wydaje mi się, że to jest ta nostalgia i być może coś w akordach, ale to jest tylko moje podejrzenie.

I powoli kończymy Igranie z Graniem, a zakończymy Leivej, czyli artystką, która już w Igraniu się pojawiała, myślę, że Państwu doskonale znaną. Wydała przed momentem nowy album A Matter of Time, The Final Hour, i posłuchamy z tego albumu utworu Mad Woman, bo ona go kocha jak taka szalona kobieta, pomimo wszystkiego i pomimo wszystkich przeciwności.

Pan Grzegorz napisał do mnie, poza tym, że dał znać, że się podoba, za co dziękuję, to ciekawość kierowała nim, kiedy pytał, że głównie dzisiaj kobiety w programie, czy to klucz artystyczny zamierzony, czy przypadek wynikający z bieżącego harmonogramu, więc chciałam najpierw podkreślić, że mężczyźni byli w dzisiejszej audycji, nie byli z Polski, ale męskie głosy jak najbardziej się pojawiły, a kwestia dziewcząt z Polski, z polskiego podwórka, które dziś nam zaśpiewały, to jest kwestia tego, co było najlepsze, co wpadło na moją skrzynkę i do mojego ucha, a nie kwestia wyboru. Chociaż, jako że ja dziewczynom kibicuję często i gęsto i zawsze o tym mówię, ale nie mam poczucia, gdyby mi się któryś z kolegów spodobał, to bym go zagrała, ale akurat chyba nic takiego nie było. Dlatego tak, a nie inaczej. A skończymy tą samą Lejwej, tylko drugim utworem z tegoż albumu, bo album wspaniały i bardzo Państwu go polecam i żegnam się. Zuzanna i Wenda, bardzo dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że słyszymy się w Szczycie Wszystkiego we czwartek i proszę głosować na utwory, które wybraliśmy dla Państwa razem z Mateuszem i Marcinem. Kajtan Strzelczyk realizował, a to jest Clockwork i Lejwej znów.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ministerstwo Energii planuje przedłużenie o kolejne 2 tygodnie rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach, zapowiada szef resortu Miłosz Motyka.
2: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Przedłużymy oczywiście ten program, natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu, jeżeli chodzi o VAT, jeżeli chodzi o akcyzę, jeżeli chodzi o cenę maksymalną, jeżeli chodzi o czas i powiązanie tego z rozporządzeniami, więc tę elastyczność chcemy utrzymać. Na kolejne 2 tygodnie oczywiście przedłużenie. Na pewno będziemy ten program pod kątem analiz też utrzymywali dotąd, no bo to będzie to konieczne.
1: Rządowy program Ceny Paliwa Niżej obowiązuje obecnie do 15 maja. Minister Motyka zapewnił, że paliwa w Polsce nie braknie. Koniec rozejmu między Rosją a Ukrainą. Rosjanie dzisiejszej nocy wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 200 dronów uderzeniowych. Na froncie ponownie użyto bomb lotniczych, napisał prezydent Ukrainy w serwisach społecznościowych. Kijów podejmie w związku z tym działania symetryczne, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Drony były zestrzeliwane w obwodach mikołajowskim, dniepropietrowskim, żytomierskim, sumskim, charkowskim, czernichowskim oraz w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Doszło do uszkodzeń obiektów energetycznych, budynków wielorodzinnych, a nawet przedszkola. Są ofiary śmiertelne i ranni. Legendarny gitarzysta Eric Clapton musiał przedwcześnie zakończyć swój koncert w Madrycie. Grał tam po raz pierwszy od 25 lat. Tuż po wykonaniu utworu Cocaine atmosfera w hali się szybko zmieniła. Muzyk został trafiony w klatkę piersiową winylową płytą rzuconą z widowni, podaje The Independent. Nagranie z tego momentu szybko obiegło media społecznościowe, pokazując zaskoczonego artystę, który po uderzeniu opuścił scenę i już na nią nie powrócił. Na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń i już kilka dni później wystąpił w Barcelonie. O zakazanych książkach, cenzurze i wolności słowa będą rozmawiać uczestnicy debaty organizowanej podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Punktem wyjścia do rozmowy będzie film Bibliotekarki, pokazywany dziś w warszawskiej Kinotece. Dokument opowiada o bibliotekarkach ze Stanów Zjednoczonych, które w obliczu fali zakazywania książek bronią dostępu do wiedzy i wolności słowa, mówi Aleksandra Czerwonka z biura prasowego festiwalu.
3: To film, który jest takim przekrojem amerykańskiego społeczeństwa, dlatego że opowiada on o wydarzeniu, które miało miejsce w 2021 roku, kiedy jeden z republikańskich polityków opublikował listę książek, które miały zostać usunięte z amerykańskich bibliotek. Ponad 850 pozycji. Okazało się, że są to pozycje, które poruszają tematy mniejszości, często pisane przez autorów koloru.
1: Po seansie odbędzie się debata pod hasłem Literatura zakazana, wolność słowa w czasach autorytaryzmu. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o cenzurze, naciskach politycznych i zagrożeniach dla wolności słowa w Europie i USA. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze. Niewysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury maksymalne na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie do 19-20, a na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni dziś. Wiatr umiarkowany, ale może też powiać do 60 km/h.

0: No i proszę Państwa, No Doubt i Spiderwebs, tak na początek. Kwiecień przeplatał w tym roku, a co robi maj? Co robi maj w tym roku? Ja nie wiem po prostu. No, obniża głosy ludziom na pewno. Bez przykładów.
1: W środku dnia.
0: Agnieszka powiedziała przed chwilą, ja na mój zarzut czy wyrzut, że maj się nawet z niczym nie rymuje, to Agnieszka powiedziała, a maj, ajajaj. I tak to jest, proszę Państwa. 9 minut po godzinie 11, czyli już Państwo wiedzą, że jest Agnieszka, jest Kajtek, jestem ja, chociaż mogą Państwo po głosie pomyśleć, że to ktoś inny. A to ja. I dare you, DXX.

No dobrze, oczywiście otworzyliśmy komputery w tym celu, żeby jednak czegoś o tym maju poszukać, proszę Państwa. No i na przykład takie mądrości jak majowe błoto więcej niż złoto nam ukazały się naszym oczom, więc skoro takie są te mądrości, to może na złocie się skupmy, złocie muzycznym, The Stooges.

Down on the Street to The Stooges i 17 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, za chwilę w naszym studiu pojawi się aktorka Jeanetta Homa, no i będziemy o Cannes rozmawiać, bo tam Jeanetty Homy najnowszy film będzie można oglądać. Dominika Mireckiego film, ale film, w którym Jeanetta występuje. Film zatytułowany Canaan. Ale będziemy też o wcześniejszym filmie rozmawiać i będziemy, myślę, mówić sporo i o tym, jak krótkie metraże stają się punktem startowym karier w świecie filmowym, co rzeczą naturalną jest, chociaż nie wszyscy od krótkich metraży zaczynają, no ale tutaj zdecydowanie tak. Będziemy też na pewno mówić o Pedro Almodovarze, albo będziemy mówić o malarstwie, albo o malarstwie inspirowanym Almodovarem. No, zobaczymy. A kto wcześniej? Wcześniej Kate Bush.

0: Przed chwilą sprawdzałem, jaka jest pogoda w Cannes dzisiaj. Nie, żebym bardzo narzekał na tę naszą pogodę, już trochę to zrobiłem wcześniej, ale nie chcę w rozmowie z Żanetą Homą narzekać.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Ale 23 stopnie i słońce dzisiaj w Cannes.
1: Tak, dokładnie taka pogoda przed nami już w najbliższą sobotę.
0: No właśnie, bo wtedy się wybierasz, rozpoczyna się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, być może tego najsłynniejszego festiwalu filmowego na świecie. No bo jeszcze Wenecja tutaj rywalizuje ostro, Berlin, ale tak. Cannes chyba jednak jest tym numerem tak. Jeden, prawda?
1: Tak mi się wydaje, no jak się słyszy festiwal w Cannes i Lazurowe Wybrzeże, no to chyba jest takie marzenie każdego twórcy. Tak mi się wydaje.
0: No to teraz dwa słowa obok siebie, Cannes i Canan.
1: Dokładnie, zbieg okoliczności. Bardzo nam miło, że taki zbieg okoliczności. Canan to jest film w reżyserii Dominika Mireckiego, w którym gram jedną z głównych ról wraz z Klarą Bielawką i Emirem. I to jest chłopak z Egiptu, który jest naturszczykiem. I udało nam się gdzieś tam zachęcić go do tego projektu. Ponieważ w filmie, wiadomo, pojawia się język arabski. Historia dotyczy dwójki imigrantów,
0: którzy... Jest to film krótkometrażowy.
1: Tak, oczywiście jest to film krótkometrażowy. Historia dotyczy dwójki imigrantów, którzy wykonują drobne prace remontowe i na jednym z takich zleceń znajdują w łazience ciało nieżywego mężczyzny, a tutaj warto powiedzieć, że oni nie mają dokumentów.
0: No, i się robi problem.
1: Robi się problem i sprawa nie wydaje się tak prosta i myślę, że tak już odchodząc od tego, o czym jest film tak technicznie, to myślę, że przede wszystkim jest o moralności. I o tym, czy tak naprawdę my możemy z takiej bezpiecznej odległości oceniać innych ludzi, szczególnie dzisiaj w sytuacji, jaka dzieje się na świecie z innych krajów, którzy po prostu szukają schronienia i jakiejś możliwości, żeby żyć i przetrwać.
0: I kino też jest od tego, żeby postawić pytanie, a co by było, gdybyś to ty się znalazła w takiej sytuacji. Prawda?
1: Dokładnie tak. I tu sobie pozwolę w sumie już teraz coś powiedzieć więcej na temat Krzysztofa, Matko Boska, tak, no Krzysztofskiego, ponieważ to jest człowiek, który jest aktualnie dla mnie bardzo ważny. Bardzo zgłębiam jego twórczość. Oglądałam takie 100 pytań do Kieślowskiego i powiedział na takie pytanie od chyba dziennikarza, co pan chciał zmienić tym filmem? On mówi, ale filmem nie da się nic zmienić. Ja chciałbym tylko porozmawiać. I ja po prostu uważam, że my, młodzi, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na ten temat. Uważam, że ten temat jest ważny, dlatego że bardzo mało kto widzi w tych osobach dzisiaj ludzi, szczególnie dla mnie, po takiej styczności na przykład z osobami, które wiesz, rozwożą jedzenie Uberem. Widzę ich w windzie, w moim bloku. I widzę nieraz jakieś takie, no nie chcę mówić, że obawy, no ale jednak tworzy się dystans, go czuć. I czy mi się to podoba? Nie. Nie podoba mi się to, bo wydaje mi się, zdałam sobie sprawę z tego, że ta tak trudna sytuacja na świecie, kiedy pisaliśmy scenariusz, nie było aż tak, bo scenariusz pisaliśmy już około 2 lata temu. Nie było aż tak i...
0: U nas nie było tak, chociaż pewnie tam, gdzie przywozicie film we Francji, prawda, czy w ogóle na zachodzie Europy, no takie sytuacje były na porządku dziennym. Sytuacje niezrozumienia jakiejś takiej klasowej,
1: bardziej mi chodzi o
0: innej też etnicznej, nie chcę inaczej innych słów używać, bariery były, oczywiście.
1: No myślę, że tak, zawsze były i zawsze pewnie będą, tylko właśnie zależy to wszystko od tego, jak będziemy o tym rozmawiać, jak będziemy to pokazywać i myślę, że jaki młodzi ludzie mają stosunek do tego też, nie? Bo też jakby opowiadamy w tym filmie o młodych imigrantach, którzy po prostu no, próbują się odnaleźć w tym dzisiejszym świecie. No nie jest łatwo, nie? Te czasy są mega niepewne. Ja sobie zdałam po prostu sprawę, że za chwilę może być taki moment, w którym to ja znajdę się, wiesz, w innym kraju.
0: Jasne.
1: Bez dokumentów, sprzątając mieszkanie. I będę w tej samej sytuacji, co ja bym zrobiła. Dlatego moja postać w tym filmie, jak gram Linę, to jest dziewczyna, wiadomo, z Bliskiego Wschodu, bo gdzieś tam jesteśmy bohaterami właśnie z Bliskiego Wschodu. I chyba jest takim bliskim mi głosem rozsądku, ponieważ to nie jest w filmie, ta decyzja nie jest dla niej tak prosta. Ale jednak chęć przeżycia w w tym świecie no, wygrywa, nie? I zaufanie do swojego brata, który po prostu ją ochroni. No tak.
0: Okej, ja przypominam, że jest z nami Żaneta Homa, aktorka, ale też współscenarzystką tego filmu jesteś, prawda? Tak. Przed filmem Kanaan był Syn Szczęścia.
1: Dokładnie.
0: Też krótki metraż.
1: Tak, tak, krótki metraż. Syn Szczęścia znowu w reżyserii Dominika Mireckiego, do którego współtworzyłam scenariusz i całą tę historię. I warto robić krótkie metraże, dlatego że poruszyliśmy znowu bardzo ważny, wydaje mi się, temat, bo jest to temat o chłopaku z zespołem Downa, którego wychowuje samotny ojciec i ten chłopak chce zostać aktorem. I znowu mamy dylemat moralny, który wydaje mi się dylematem, który przedstawiliśmy oczywiście na podstawie tej historii, ponadczasowym. Bo myślę, że dotyczy wielu rodziców i z naszej strony był to trochę hołd w stronę naszych mam, rodziców, którzy nas wychowali. No bo to nie jest łatwe wybrać, co dla naszego dziecka będzie jakby lepsze, nie?
0: Albo na ile pójść za dzieckiem, które mówi, chce zostać aktorem. Czy powinniśmy powiedzieć mu, nie zostaniesz aktorem, przecież nie ma takiej możliwości.
1: No wiesz,
0: mimo, że dzisiaj w dzisiejszych czasach wiemy, że jest taka możliwość, ponieważ film, teatr korzystają z różnych głosów i zależy też na inkluzywności, na wielości spojrzeń, polifoniczności i tak dalej. Sięga się do różnych grup, także osób wykluczonych, po to, żeby mieć na ekranie czy na scenie no, jakiś pełniejszy obraz po prostu. Więc dokładnie. Pewnie ta sytuacja mogłaby jakoś mieć no, inne oblicze, prawda? Natomiast pytanie takie zasadnicze, czy być tym rodzicem, który mówi, być tym realistą, który mówi nie, no przecież ja wiem, jaki jest świat, muszę cię przed nim chronić.
1: Dokładnie
0: tak. Siedź w domu najlepiej, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: W związku z tym.
1: Czy wiesz, jednak... Myślę, że chodzi też o to, że każdy rodzic chce chronić swoje dziecko, kiedy podejrzewa, że ono może się na przykład ośmieszyć. Że świat nie jest taki dobry. Mhm. A ja na przykład myślę, że trochę jest. I raczej jestem za tym kinem, które daje nadzieję, a nie odbiera. Wydaje mi się, że nasz film Syn Szczęścia daje nadzieję i przede wszystkim międzynarodowe festiwale nam to bardzo pokazały, ponieważ było wiele głosów, szczególnie po seansach, takich podziękowań, naprawdę szczerych, że poruszyliśmy temat. Daliśmy zagrać Janowi Skibie, którego serdecznie pozdrawiam, który dzisiaj jest moim przyjacielem. Mogę sobie tak chyba śmiało powiedzieć, że jest naszym przyjacielem, ponieważ kontaktujemy się cały czas ze sobą. Dla mnie prywatnie duża lekcja. Bardzo
0: czyli trudno. Trochę racji miał Krzysztof Kwieśtowski, mówiąc kiedyś, że kino nie jest od zmieniania rzeczywistości, tylko od rozmowy, ale trochę też...
1: Dokładnie.
0: Chciał nie mieć tej racji, pewnie odpowiadając w ten, na nie inny sposób. Dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy. Jest z nami Żaneta Homa, a to jest Matt Corby.

0: Locked In i Matt Corby, 26 minut jeszcze do godziny 12, a z nami Żaneta Homa w studiu. Rozmawiamy o planowanym wyjeździe do Cannes na festiwal z filmem Canaan, więc oczywiście trzymamy kciuki, ale też chciałbym trochę, oczywiście w kontekście Cannes i skoro padło nazwisko Krzysztofa Kieślowskiego, no to musimy powiedzieć, że tam w konkursie głównym będzie premiera filmu Parallel Lives, prawda? A więc Asghar Farhadi, irański reżyser, w pierwszej takiej próbie zmierzenia się na nowo z dekalogiem Kieślowskiego. To przedsięwzięcie zainicjowane przez Maćka Musiała. Szalona historia.
1: Niesamowite, nie?
0: Niesamowita historia, ale to właśnie też jest historia, która trochę jakoś... kino trochę żyje i funkcjonuje dzięki temu, że ludzie na takie szalone pomysły wpadają. To teraz powiedz o twoim szalonym żywocie artystki.
1: A.
0: Ponieważ Wrocław, Akademia Sztuk Teatralnych, a więc jedna z czterech wiodących szkół teatralnych w Polsce. Wrocław, Wydział Aktorski, prawda?
1: Dokładnie, tak, Wydział Aktorski. Tak, skończyłam Wrocław, potem przeprowadziłam się do Warszawy, trochę popracowałam w teatrach. Jakoś tak moje drogi skierowały się w stronę Warszawy.
0: Jakoś tak wyszło.
1: No a praca, no to mogę powiedzieć, mhm, i podziękować, to szczęście, bo to nie zawsze się zdarza. To mogę Państwa zaprosić na Netflix, na film Znachor, między innymi z moim udziałem. To jest coś, czego jestem po prostu bardzo dumna i bardzo się cieszę, ponieważ praca dla Netflixa jest zawsze czymś ciekawym ze względu na to, że jest międzynarodowa, a mnie tak jakoś te międzynarodowe kierunki, nie będę ukrywała, interesują. Jeszcze tak nawiążę do tego, co powiedziałeś o naszym reżyserze, z którym będzie pracował pan Musiałowski.
0: Asghar Farhadi.
1: Dokładnie, tak. To była bardzo duża nasza inspiracja, wiesz, jeżeli chodzi o jego kino do filmu Canon. Bardzo dużo tego kina.
0: A dla niego Kieślowski też zawsze był
1: dokładnie tak, inspiracją, ze względu na po prostu bez taką, bym powiedziała, bezstronność w pokazywaniu właśnie bohaterów. Mhm. To było taki główny cel, który chcieliśmy sobie wziąć. I zaglądanie przez drzwi do tych bohaterów, więc tak mogę powiedzieć. A teraz wracając do tego, co pytasz, to tak, taka droga artystyczna i mogę powiedzieć, że ja też maluję obrazy. Maluję obrazy i bardzo się cieszę, że jadę w tym roku do tego Cannes, naprawdę, bo nie dość, że te polskie akcenty, że ten Pawlikowski, że my... I że to wszystko. To jeszcze do tego wszystkiego przyjeżdża mój ukochany, wspaniały Almodóvar. I no nie omieszkam sobie tam go nie wyłapać, gdzieś przypadkiem się przemazać, jak to kiedyś Penelope Cruz powiedziała, że jak była młodziutka, to tam wyczekiwała pod jego domem, żeby go tylko spotkać, aż w końcu się udało. I
0: została jego aktorką.
1: I została jego ulubioną aktorką, także kto wie, ja mam jeszcze trochę życia przed sobą, mam nadzieję, więc może też się to kiedyś wydarzy. W każdym razie tak, jest to moja inspiracja, naprawdę spora inspiracja. Bardzo lubię kino autorskie. Uważam, że niedocenione często, ale akurat w przypadku Almodóvara międzynarodowo docenione. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ uwielbiam. Jest to dla mnie uczta za każdym razem. Mój mąż trochę mniej to kino rozumie, ale że tak powiem, powiedział, że możemy stać też w kolejce w Cannes. Mhm. Nie ma problemu tego dnia.
0: I on jest inspiracją też dla twoich obrazów, z tego co wiem.
1: Jest inspiracją, ponieważ kolory i kobiety to jest podstawa moich obrazów. Ja też bardzo lubię przedstawiać. I mam wrażenie, że kobieca solidarność jest piękna, którą on pokazuje. On się wychował z matką. Miał dużo kobiet wokół siebie całe swoje życie. To jest też tak by mój Instagram i moja twórczość, nazwa, którą sobie przyjęłam, to jest Movida Madrileña, czyli jest to okres takiej twórczości, kiedy Pedro Almodóvar przełamywał największe schematy. Trochę to było takie queerowe.
0: Taka kulturowa rewolucja, może rewolucja po prostu.
1: Coś takiego, rewolucyjne, no kontrrewolucyjne, no taka rewolucja.
0: Ale przeciwko Franco, przeciwko temu mieszczańskiemu, konserwatywnemu Madrytowi, także.
1: Dokładnie tak. I to było istne szaleństwo, przebrania, kolory, ubiór. I mi się to tak spodobało. I skąd o tym w ogóle się dowiedziałam? Pisałam pracę magisterską właśnie o Pedro Almodóvarze i kobietach w jego filmach. I tak mnie to zainspirowało. Jak zaczęłam malować, to szukałam trochę swojego stylu. I zobaczyłam, że wizerunek kobiety bez twarzy jest mi bardzo bliski, ponieważ dużo kobiet może zobaczyć tam siebie. Ja maluję dosyć taki minimalistyczny sposób. No mam to szczęście, że to się gdzieś tam troszeczkę podoba i jakby to jest moja taka druga noga w tym niepewnym zawodzie aktora. Oczywiście zachęcam wszystkich do zatrudniania mnie jak najczęściej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to są niepewne czasy i no po prostu też po pandemii, jak to wygląda wszystko, więc ta druga noga artystyczna dała mi spokój, szczęście, radość i przede wszystkim spełnienie, tak samo jak pisanie scenariuszy i ich współtworzenie.
0: Powiedz proszę, co będzie, jakie macie dalsze plany filmowe? No bo jedziecie z Kanan do Cannes teraz.
1: Tak.
0: Chcesz spotkać tam Almodovara
1: no
0: i uciec do jego kina. To wiemy, to jest jeden z planów. Ale...
1: Nie, no takie marzenie.
0: Jakieś rozwijanie tych pomysłów dalej na dłuższe rzeczy wchodzi w grę?
1: Tak, dlatego że pierwszy film Syn Szczęścia, jakby między innymi był na przykład na Karlowych Warach. Zostaliśmy połączeni między innymi też właśnie z agentami ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś mi się wydawało to bardzo odległo, a nagle okazało się, że świat jest otwarty. Więc te kontakty się otworzyły. No i nie będę ukrywać, że padło kilka propozycji rozwinięcia debiutu. Właśnie Dominika, Syna Szczęścia. Więc no tak mogę powiedzieć, że pracujemy nad tym. Tyle chyba mogę na razie powiedzieć, że będziemy to rozwijać na pełny metraż.
0: A powiedz, co jest takiego wyjątkowego w pracy nad krótkim metrażem? Dodajmy, że ta praca też w ramach, jeszcze gdybyś powiedziała o związkach z Warszawską Szkołą Filmową.
1: Tak.
0: Ja wiem, że Maciej Ślesicki jest producentem, prawda?
1: Oj tak, Maciej Ślesicki jest producentem. Oczywiście tutaj Dominik, zaczęło się od tego, że po prostu Dominik zaczął studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i tak to też wygląda, że... Taki pierwszy pomysł, na który może zdecydować się młody twórca, to jest krótki metraż, bo jest po prostu trudny i prosty, tak bym to powiedziała. Prostszy ze względu na realizację, tak, bo jest to jednak piętnastka. Trudniejszy, jeżeli chodzi o scenariusz i jakby całą historię, bo trzeba...
0: Skondensowanie wszystkich emocji,
1: dokładnie,
0: rozwoju postaci.
1: Rozwój postaci, też na przykład bohater ma jedną scenę, kiedy możemy go polubić, powiedzmy punkt zwrotny. No ja mam 10 pomysłów na punkt zwrotny, trzeba wybrać jeden. Niekoniecznie najlepszy. Mam nadzieję, że w tym wypadku udało nam się wybrać najlepszy po wielu konsultacjach. Krótki metraż to jest taka forma, która daje możliwość młodym twórcom stworzenia swojego CV, tak bym to powiedziała, między innymi. I stworzenia jakiejś swojej historii, która na przyszłość może spowodować po prostu... dzięki tej historii, którą się stworzy, w jakiś sposób młody twórca daje się poznać. To, co lubi, to, co tworzy, to, co go interesuje. Jakby w jakim kierunku chciałby, żeby kiedyś poszło jego kino. I budzi, jakby tworzy się też jakieś takie zaufanie w stronę młodych twórców, bo jednak jest coś, czym się mogą już pochwalić, tak? To tak jak u nas właśnie przy poprzednim filmie, czy festiwal właśnie w Karlowych Warach.

0: płata, a druga część no to jest po prostu kamery, cały sprzęt, lokacje. Oczywiście targujemy się jako studenci, ale jednak no nie będę ukrywać, że też nasze pieniądze z naszego portfela i zbiórka. Tutaj chcę podziękować wszystkim, którzy nas wsparli na zbiórce. Nasza cała rodzina jest dla nas bardzo ważna, bo nas również w tym wspiera i wierzy w nasze projekty i dzięki nim też tworzymy ten projekt. No i co mogę powiedzieć? Nie żałuję ani jednej swojej wydanej złotówki na to wszystko, ponieważ w sobotę lecę do Cannes.
1: No to trzymamy kciuki w takim razie. Będziesz tam oczywiście w konkursie krótkometrażowym, prawda?
0: Znaczy to się nazywa sekcja Short Film Corner. Jest to sekcja dla krótkich metraży, jest to taka sekcja trochę branżowa w jakiś sposób. No największą jej taką zaletą jest to, że znajdujemy się w katalogu, który jest dostępny międzynarodowo dla wszystkich selekcjonerów. Tam nawiązuje się kontakty. No na przykład bardzo liczymy na spotkanie, nie? Na przykład selekcjonerów Sundance. Na rozmowę, na zachęcenie. To jest bardzo dużo. No i oprócz tego mamy akredytację, która pozwala nam na wchodzenie na wszystkie filmy. Oczywiście jest to bardzo trudne i na równi dla każdego, ponieważ już logowaliśmy się na stronę i okazuje się, że ten worek, do którego się wpada i maszyna losująca wybiera, trudne. Ale są też kolejki, można postać, można się zastanowić, jak to zrobić. No i przede wszystkim też mamy tam już umówionych kilka wywiadów i bardzo, bardzo, bardzo właśnie bardzo się z tego cieszę, że to tak idzie w tę stronę.
1: Żaneta Homa, bardzo dziękujemy Ci za wizytę i trzymamy kciuki za pokazanie filmu Cannes w Cannes.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.

No i tak Państwo słyszą, pełni marzeń ludzie do Cannes się wybierają. No a my oczywiście trzymamy za nich kciuki. Elder Island i White Corridor, ten utwór już za nami i to z płyty tygodnia zatytułowanej Hello Baby OK. Tak się pięknie ona nazywa. 12 minut do południa, Sinead O'Connor.

2005 rok i płyta reggae, płyta nawiązująca do klasyków gatunku, płyta oczywiście Sinead O'Connor, na to był utwór oryginalnie Burning Spira. 8, zwyczajne 8 do minut do godziny 12. Artur Rojek, proszę Państwa, gruby, mały, nowość.

Artur Rojek, proszę Państwa, no i tematyka, to znaczy to nie będzie ta tematyka, no ale w szkole czasami też tak się zdarza, że słyszymy nieprzyjemne słowa, które zostają na całe życie. O wyborze szkoły dzisiaj będzie mowa w komitecie rodzicielskim, tak w ramach łączenia wątków audycji.

0: Minęła 12, tu Radionowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Zbigniew Ziobro, podejmując pracę jako korespondent telewizji Republika w USA, straci status posła zawodowego i nie będzie mieć z tego tytułu pieniędzy. Zapowiedział dziś w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia, bo na dziś pobiera zgodnie z prawem, co mnie boli, ale zgodnie z prawem, 1300 zł, czyli 1/10 swojego wynagrodzenia, nie pobiera również diety.
0: Marszałek Czarzasty dodał, że nikt nie będzie uzależniał polityki wobec USA w oparciu o jedną osobę, taką jaką jest Zbigniew Ziobro. Uważa, że to wstyd, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością za granicę. Liczy, że Stany Zjednoczone jako nasz partner wyda obywatela podejrzanego o popełnianie przestępstw. Automaty paczkowe mają być bardziej przyjazne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Nad rozwiązaniami poprawiającymi dostępność urządzeń pracowali naukowcy z Politechniki Morskiej w Szczecinie, mówi Stanisław Iwan z tej Politechniki.
2: Osoby z niepełnosprawnościami różnymi, bo były to osoby na wózkach, były to osoby z niedowładem kończyn górnych lub dolnych, były to również osoby niedowidzące lub osoby niewidome, zostały poproszone o przeprowadzenie odbioru czy nadania fantomu przesyłki. W ramach tego eksperymentu przeprowadziliśmy analizę dostępności maszyny pod kątem wysokości poszczególnych skrytek, pod kątem oznakowania, pod kątem czytelności maszyny.
0: Badania wykazały, że największe trudności sprawiały m.in. zbyt wysoko umieszczone skrytki, utrudniony dostęp do urządzeń i brak odpowiednich oznaczeń dla osób niedowidzących. Operatorzy zaczęli już wprowadzać zmiany. Pojawią się niższe panele, łatwiej dostępne skrytki i dodatkowe udogodnienia w aplikacjach mobilnych. Dwoje 30-latków poznaje się przypadkiem w pociągu i spontanicznie postanawia spędzić razem noc, spacerując ulicami Wiednia. Teatr Warszawy zaprasza na sceniczną wersję historii inspirowanej kultowymi filmami Richarda Linklatera i Kim Krizan. Spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem wyreżyserował Adam Sajnuk. O tym, co kryje się pod tą opowieścią, mówi sam reżyser.
3: Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie na spontanie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, o rzeczywistości, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują i przeżywają taką być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają.
0: Premiera spektaklu już 16 maja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg nawet mogą wystąpić, a temperatury, proszę Państwa, od 10 do 14 stopni dziś na przeważającym obszarze Polski. 19-20 na wschodzie dziś, a na obszarach podgórskich, tam gdzie śnieg, miejscami około 8 stopni, to znaczy śnieg wysoko w górach, a na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę.

0: No tak, wchodząc w atmosferę królowej, bo to przecież ostatnie tygodnie przed premierą płyty Confessions rozdziału drugiego, ale tutaj wycieczka do przeszłości bardzo bogatej, Lucky Star na początek drugiej godziny.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, 8 minut po południu, Robert Randolph and the Family Band, Baptize Me.

Tak jest, ochrzci mnie 12 minut po godzinie 12, proszę Państwa. W tej godzinie Agnieszka Lipka-Barnett w Komitecie Rodzicielskim. Będziemy mówić o wyborze odpowiedniej szkoły, no ale jeszcze trochę magii. Wcześniej niech się znajdzie na naszej antenie Houdini. Myślę, że to jest jak najbardziej adekwatne. Foster the people.

Tak jest. Houdini, Foster the People i jak mi się wymówiło to ładnie po angielsku, Foster the People. Thank you. 16 minut po godzinie 12. Aldous Harding, proszę Państwa, teraz nie po amerykańsku, a po nowozelandzku. Nowozelandzkie klimaty, no to skoro się Aldous Harding pojawia, to myślę, że wkrótce i Agnieszka Lipka-Barnett na horyzoncie tutaj naszym, właściwie powróci na nań, bo już tu była dzisiaj niedawno całkiem.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Na początek chciałabym sprostować. Jan Niebudek prosił mnie, żebym powiedziała, że jemu właściwie to się ten deszcz podoba. To jest słuszna koncepcja. No ale teraz już Komitet Rodzicielski. W studiu witam panią Edytę Plich z Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trwają egzaminy ósmoklasistów. Już 2/3 są za nimi. Trzymamy bardzo mocno za was wszystkich kciuki. Za was rodzice też, bo właśnie się zastanawiam, kto bardziej ten egzamin zdaje, czy dziecko, czy rodzic. To pewnie zależy.
2: To pewnie zależy, ale ci zaangażowani rodzice, a tych naprawdę większość, myślę, że bardziej przeżywają i młodzi ludzie może mają taki moment, że to ciśnienie wzrasta i nie ma co do tego wątpliwości, że już od 7 klasy niektórzy są grzani do tego, że pamiętaj egzamin i usłyszeli to pewnie 1000 razy. Tym niemniej rodzice są bardzo przejęci, bo oni zdają sobie sprawę, no, że ma to znaczenie.
1: No ma to znaczenie, bo teoretycznie ten egzamin zdefiniuje przyszłość ich dzieci. Tylko, że no właśnie, rankingów szkół średnich jest coraz więcej. Ten najbardziej znany oczywiście ukazuje się już od wielu, wielu lat. No ale w nim głównie nacisk jest kładziony na wyniki naukowe, tak to nazwijmy, czy wyniki po prostu maturalne. Są jednak rankingi takie bardziej nowoczesne, uwzględniające na przykład atmosferę w szkole, na przykład ciśnienie, które w szkole panuje, na przykład to, ile godzin po zajęciach jeszcze uczeń spędza na nauce. I z mojego punktu widzenia, teraz jako już osoby dorosłej, ma to dużo większe znaczenie niż właśnie ta wyśrubowana zdawalność matur.
2: Gdybyśmy uznali, że informacja rankingu dotyczący wiedzy jest rzetelną informacją o tym, gdzie się dobrze uczy, to byłby naprawdę dobry ranking, ale to nie są takie rankingi. Rankingi raczej pokazują informacje o tym, jak w danej szkole uczniowie zdali maturę, to jest procent tego rankingu, jeżeli mówimy o rankingu perspektyw, oraz jak powiodły się olimpiady. A wiemy przecież, że następuje selekcja na początku liceum i te dzieci, które właśnie młodzież, ale pozwolę sobie tak mówić, dostają się do szkół i na przykład jest to szkoła, która jest bardzo wysoko w rankingu, więc uczniowie mają średnią 5,2 na przykład, żeby się w ogóle do tej klasy dostać. Czy są to prawie sami olimpijczycy? Trudno. Nie wiem, co trzeba byłoby robić, żeby oni zdali bardzo źle maturę. Więc nie mówimy o czymś takim, co jest bardzo mało popularny, taki ranking edukacyjnej wartości dodanej, czyli pokazanie, co się w tej szkole wydarzyło, jaki progres zrobiły te dzieci. I to byłoby bardzo ważne. Ale nie mamy rankingów, które pokazują najlepszych nauczycieli, prawda, którzy się fascynują tym, co robią. Uczniowie bardzo zyskują. Tak? Gdzie właśnie ci uczniowie zyskują swoje zainteresowania? Najchętniej zdają te przedmioty, prawda, że w tej szkole jest świetna biologia, w tej świetny fizyk, który, prawda, no właśnie sprawia, że coraz więcej osób chce fizykę zdawać. Ani właśnie mamy oczywiście takie informacje dotyczące tego, czy jest jakaś atmosfera, czy są Erasmusy, czyli są informacje. Ale jest tak wiele tych rankingów, że rodzice dostają oczopląsu w poszukiwaniu informacji rzetelnej na temat tego, gdzie należałoby, bo te takie anonimowe, internetowe opinie są opiniami, których nie wiemy, kto je wypowiada, w jakiej atmosferze.
1: Są mało miarodajne, umówmy się.
2: Naturalnie, więc łatwiej nam złapać tabelkę i powiedzieć, o, ta szkoła jest 20. Ale jest to bardzo krzywdzące dla tych szkół, które naprawdę się starają i nauczyciele wkładają tam ogromną pracę, bo wiemy, że jest sporo takich szkół i naprawdę to nie jest żadna legenda miejska, które bardzo manipulują tymi rankingami, czyli nie dopuszczają uczniów do matury. Albo
1: ci, tych, którzy mają w cudzysłowie szansę na porażkę.
2: Którzy mają szansę zdać słabo
1: albo
2: maturę.
1: Tak.
2: Tylko i wyłącznie słabo, nawet nie ją nie zdać.
1: No porażkę z punktu widzenia tej szkoły w sensie.
2: Tak. Więc możemy powiedzieć, że jest to moim zdaniem nie tylko niemoralne, ale też i właśnie zakłamujące rankingi i niedobrze tam dzieci pchać, użyję takiego słowa. Dlaczego? Bo rodzice, myśląc tylko i wyłącznie o dobru swojego własnego dziecka, chcą zapewnić najlepszą szkołę. A często patrząc na to, że jest właśnie tysiące różnych wiadomości, mówią, to jest ranking, ta szkoła jest 10, ty masz dobre wyniki, idź tam. Zapominając, że coś, o czym mówimy prawie oddzielnie, ale wiemy, że wiek dojrzewania, dorastania, czyli wiek liceum, część rodziców opowiada dzieciom, to był najlepszy czas w moim życiu, to było wspaniale. Nie chodzi tylko o imprezowanie, ale przyjaźnie, wyjazdy, bycie razem. No, ważni są rówieśnicy, ważny jest czas na to, żeby mieć ochotę i cokolwiek robić poza lekcjami. Więc te szkoły, które mają ogromną presję, które bardzo cisną, one też pozbawiają tego wielkiego czasu. Co więcej, rośnie i jakby mamy problem z ich dobrostanem, z tym, jak się czują. Niestety w badaniach PISA wypadamy fatalnie. Jeżeli z testami radzimy sobie naprawdę nieźle i możemy być z tego dumni, tak jeżeli chodzi o samopoczucie, to polskie dzieci są bardzo nisko w rankingu. Lubienie szkoły bardzo nisko w rankingu, lubienie nauczycieli też. I miejsce, w które będzie przyjazne, w którym ktoś będzie się chciał uczyć, jest już samo w sobie sukcesem. Ono sprawia, że ktoś będzie miał motywację, bo myślę, że w ogóle nie możemy mówić o tym, żeby walczyć o motywację młodego człowieka, tylko sprawić, żeby on się dobrze czuł i miał swoje cele. Wtedy motywacja będzie naturalna.
1: Tak jest, motywacja wewnętrzna to jest ten nasz silnik, który nas pcha do przodu, a poza tym matura, drodzy Państwo, jest ukoronowaniem 4 lat spędzonych w szkole, więc chyba jednak nie powinna być jedyną rzeczą braną pod uwagę przy wyborze szkoły. Drugi ważny aspekt z mojego punktu widzenia, no bo mieszkam poza Warszawą, to jest też odległość tej szkoły. To jest rzecz, o której często się nie myśli, ale to jest jednak straszliwie ważne, żeby nasze dziecko nie spędzało, dajmy na to, 1,5 godziny w komunikacji miejskiej w jedną stronę i potem 1,5 godziny w drugą stronę, bo to jest czas, no umówmy się, mimo wszystko w jakiś sposób stracony.
2: Tak, ja myślę, że oczywiście możemy sobie opowiadać, że można wtedy słuchać podcastów świetnego radia albo odrabiać lekcje na kolanie, ale jednak zważywszy na znowu ten okres rozwojowy, dla wielu młodych ludzi poranek, czyli lekcje zaczynają się o 8 i właśnie wstawanie o 5, pójście na kolejkę, pociąg czy tramwaj, autobus i łódkę, bo czasami są to 2-3 środki transportu, zanim ktoś dotrze do szkoły, sprawia, że te dzieci są wymęczone. One na pierwszych 2 lekcjach ledwo żyją. I znamy takich uczniów, którzy chcą zmieniać szkołę, bo nie dają radę. Ciśnienie jest ogromne na pierwszych lekcjach. Nie uważają, nie dlatego, że nie chcą, tylko śpią.
1: Po prostu nie są w stanie.
2: Po prostu, tak. I są to, nie wiem, zaczynają od matematyki, potem przechodzą przez fizykę, biologię i kiedy oni się budzą, już są po 3 lekcjach, były kartkówki, klasówki, nie wiadomo co jeszcze.
1: Tak jest.
2: I zapominamy, że ten tryb biologiczny właśnie taki jest i te badania naukowe nam to pokazały, ale mimo wszystko my szkołę zwykle zaczynamy o 8:15. I zapominamy, że jeżeli ktoś będzie tak długo jechał, to też jest wykluczony z tego życia popołudniowego bardzo często, tak? No bo nie wróci, jeżeli będzie wracał 2 godziny do szkoły czy 1,5, nie wróci na 19 na spotkanie towarzyskie, bo już na to nie ma siły.
1: Tak jest. No i jest jeszcze jeden aspekt, bardzo ważny aspekt, a mianowicie, drodzy rodzice, przestańcie próbować realizować swoje ambicje na swoich dzieciach. To jest straszne tak naprawdę i aż mam ciarki na plecach. To jest coś, do czego ja sama musiałam dojść i to jest coś, czego sama musiałam się nauczyć, żeby odpuścić moim dzieciom realizację tego, co mnie akurat nie poszło.
2: No, my chcemy jak najlepiej dla naszych dzieci,
1: oczywiście,
2: nie mamy co do tego wątpliwości, więc wśród rodziców wiele tak zwanych helikopterów, tak, czy rodziców carvingowych, prawda, znamy ten sport olimpijski, gdzie rzucamy coś na miarę żelazka i miotełką torujemy drogę. Ważny, myślę, ciekawy cytat, który mówi: przygotuj dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka. I znamy mnóstwo sytuacji, kiedy rodzic biegnie do nauczyciela i pyta się, dlaczego dostał 1, to skandal, pójdę do kuratorium, zamiast zorientować się w ogóle, co się wydarzyło. Bardzo często właśnie rodzice chcą tak dobrze, że wiedzą, jak jest najlepiej. Zapominają, że to oddzielne istoty, że mamy szansę i przyjemność wychowywać nasze dzieci, ale to nie jest nasze życie. I w związku z tym rozmowa z dzieckiem, a nie pytanie otwarte i zamknięte, wybieranie szkoły, w których mówimy, że są właśnie najlepsze w rankingu, a wybieranie takich miejsc, które są właśnie prestiżowe.
1: Albo zakładanie na przykład, że dziecko będzie kontynuowało tradycję rodzinną i zostanie lekarzem, podczas kiedy nasze dziecko fascynuje się, dajmy na to, językami obcymi.
2: Tak, oczywiście, że tak. Co więcej, my, kiedy nasi rodzice nam doradzali, to myślę, że mogliśmy też im bardziej zaufać, jeżeli chodzi o jakby taki tryb rozwojowy, bo wiedzieliśmy, że pewne zawody są prestiżowe, pewne stanowiska pracy, no właśnie jakoś przez nich zrozumiałe i chcieliśmy czy nie, mieliśmy oczywiście swoją drogę, ale my dzisiaj musimy mieć więcej pokory. Ten świat po prostu wiruje, nie tylko AI, ale w ogóle jakby zmiana, która jest tak szybka, sprawia, że naprawdę nasze podejście do tego, co jest prestiżowym zawodem, co powinny robić nasze dzieci, jakie przedmioty są najważniejsze w życiu, jest już nieaktualne.
1: Tak
2: nie
1: jest.
2: Dlatego, że my wiemy lepiej, tylko wszyscy nie wiemy, przygotowujemy dzieci do przyszłości, której nie znamy. I dlatego powinniśmy mieć pokory wobec tego i raczej szukać i stawiać na mocne strony, które dziecko ma, niż na właśnie swoje ambicje.
1: Tak jest. Mocne strony, drodzy Państwo. Zastanówmy się wspólnie z dziećmi nad tym, jakie są mocne strony naszego dziecka, co je tak naprawdę pociąga, co je fascynuje. No i w ten sposób wybierajmy tę szkołę. I naprawdę to, że szkoła jest 10, czy 5, czy 1 w rankingu, nie oznacza, że faktycznie jest najlepsza dla naszego dziecka. Nie mówię, że jest najgorsza, bo są dzieci, które w takich szkołach czują się świetnie. Umówmy się.
2: Tak jest, to znaczy na pewno jest tak, że to jest bardzo subiektywne, ale możemy powiedzieć, że dziecko, które ma świetne oceny, to nie znaczy, że nadaje się do szkoły, która bardzo ciśnie. I odwrotnie, w takim systemie demokratycznym, szkoły, która wspólnie podejmuje we wszystkich trzech stanach, rodzicielskich, nauczycielskich, uczniowskich, każdą decyzję, panuje tam taki nieopisany chaos, który jest chaosem twórczym, też nie jest dla każdego dziecka. Więc sam pomysł na szkołę, bo oprócz szkół państwowych mamy wiele szkół społecznych, prywatnych, o różnych modelach, też jest do przedyskutowania z młodym człowiekiem. Co więcej, szkoły państwowe przymuszają w tej chwili, taki jest system, o to, aby ósmoklasista, który właściwie każdy uczy się tych samych przedmiotów w takiej samej dawce, wybrał z czego zda maturę, bo oto profil jest narzucony od razu od pierwszej klasy. I naprawdę jest to bardzo duży stres i myślę, że procesowanie tego nie tyle, które przedmioty lubię, bo bardzo często jest to powiązane z tym, jakich mam nauczycieli, prawda? Ale właśnie kim jestem, czym się interesuję, jest tym trudniejsze, że wiemy, że średnia 5,5 godziny patrzenia w szybkę i scrollowania nie pomaga im zastanowić się nad sobą. Myślenie jest luksusowe.
1: Jeszcze jedna ważna rzecz. Ta szkoła, do której państwa dziecko dostanie się teraz, to niekoniecznie jest ta szkoła, w którym państwa dziecko podejdzie do matury. To jest też bardzo ważna uwaga. Nie bójmy się zmiany.
2: Nie bójmy się zmiany, jak się źle dzieje, bo to nie jest tak właśnie, że wybiera się szkołę i że trzeba wytrwać. To pokolenie pewnie naszych rodziców, dziadków miało szansę być w jednym zakładzie pracy całe życie. My już tak nie mamy, a co dopiero oni. Mówi się, że kilkakrotnie nie tyle zmienią zawód, ale będą pracować projektowo. A chodzi o to, że chcemy, żeby mieli taką ciekawość poznawczą. Jedną z kompetencji przyszłości jest lifelong learning, czyli takie przekonanie, że chcę się uczyć, że mnie to ciekawi. A jeżeli przychodzę za karę, to naprawdę mnie to nie ciekawi i nie mam szansy być dobrym. Tyle czynności zostanie zautomatyzowanych, że tylko ludzie, którzy naprawdę czują to, co robią, będą mieli szansę na progres i wykorzystają nowoczesne narzędzia, których trzeba się uczyć. Ale poznawajmy swoje dzieci, dajmy im szansę na rozwój, a nie idźmy taką drogą, że prestiżowe, że się opłaca, że należy.
1: Tak jest. Edyta Plich z Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży była dziś gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo dziękuję, no i trzymamy kciuki również za wybory tych młodych ludzi.
2: Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.

A to Dragon Queen i Yes, 25 minut do godziny 13 jeszcze, czyli za półmetkiem już nasza audycja się znalazła. Dziękujemy bardzo. Komitet Rodzicielski oczywiście wraca w przyszłym tygodniu. A teraz Bartek Schmidt, czyli Basz przez 2 A.

0: touch. Words like bombs.
1: I Basz, Words Like Bombs, proszę Państwa, a Bartek będzie jednym z artystów, którzy 8 czerwca pojawią się w Nowym Teatrze w Warszawie. Wtedy Michał Pepol organizuje i zaprasza na urodziny Kory tamże, a wśród artystów, których będzie można zobaczyć i usłyszeć, Natalia Przybysz, Ralf Kamiński, Magda Cielecka i właśnie Bartek Schmidt, ale także sam Michał Pepol. Wielkie wydarzenie zatem przed nami, no bo artyści, którzy postanowili wziąć twórczość Kory i Manamu na warsztat, spotkają się w jednym miejscu i ciekawy jestem bardzo, co z tego spotkania wyniknie.

Mama's Gun, proszę państwa. Friends to Lovers. Czasami tak to w życiu bywa, że Friends to Lovers, a czasami i nie wiem właściwie, o której sytuacji jest więcej piosenek, gdyby tak się zastanowić, ale chyba jednak Lovers to Friends, czyli o friendzonie tak zwanym, jest więcej utworów. Zamyśliłem się. Agnieszka patrzy na mnie. O co mu chodzi? Dlaczego się zamyślił? Życie. C'est la vie, jak to mówią u ciebie tam we Francji. Dobrze, 16 minut pozostaje do godziny 13. Teraz będzie gorzki owoc, ale jakże nie gorzka piosenka. The Kills.

A też jest taka radiowa zasada, proszę Państwa, skądinąd graj pod koszulkę, tak się ona nazywa. Jeśli kiedyś się było na koncercie jakiejś grupy, kupiło sobie ich koszulkę i ma się ją na sobie przypadkowo tego dnia, to koniecznie należy utwór tej grupy zagrać. I to właśnie było wydarzenie z tego cyklu, The Kills i Bitter Fruit. A ja mam właśnie t-shircik, czy też koszulkę z napisem You Taste Just Like New York. A nie Just Like Bitter Fruit. Ale to może być to samo akurat. 11 minut do godziny 13 pozostaje w kontekście Cannes. W kontekście, który silnie zaistniał w pierwszej godzinie. Jeszcze śpieszę Państwu donieść, iż jutro także będziemy sporo o polskiej obecności na festiwalu w Cannes mówić. Będziemy mówić wraz z najlepiej poinformowaną przedstawicielką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na temat swojego nowego singla najlepiej poinformowaną osobą jest Barbara Wrońska i dlatego z nią właśnie w piątek rozmawialiśmy o utworze Tylko z Tobą. A za chwilę świetnie poinformowany w sprawach językowych wszelkich profesor, profesor Rusinku.

0: Skrypcie na języku.
1: Potocyzmy na dobre zadomowiły się w języku polityki. Kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, profesor KUL Przemysław Czarnek, w czasie przemówienia inaugurującego ogłoszenie jego kandydatury posłużył się krótkim i wysoce potocznym oraz wyśmiewającym niejasny skrót sformułowaniem OZE SROZE. Tego typu zabiegi słowotwórcze pojawiały się już w języku ulicy jako raczej kiepskie hasła na transparentach, bardzo rzadko jednak na politycznych salonach. Przede wszystkim jednak występowały w literaturze sowizdrzalskiej w XVI i XVII wieku i ludowej jako tak zwane skatologizmy. Skatos to po grecku kału. Czarnek dokonał więc zarazem uproszczenia języka, jak i odwołał się do pewnej zapomnianej literackiej tradycji. Oto gest godny podziwu. Natomiast pan prezydent Karol Nawrocki, zamiast powiedzieć do dziennikarza TVN24 Mateusza Półchłopka w oficjalnym, prezydenckim stylu, żeby zechciał zachowywać się stosownie do sytuacji rozmowy z głową państwa i zadawać owej głowie wyłącznie pytania stosowne, a także słuchać ze zrozumieniem tego, co owa głowa mówiła wcześniej na konferencji prasowej, mimo że mówiła o czymś innym niż to, czego dotyczyło pytanie dziennikarza, powiedział: pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Abstrahując od zawartej w tej wypowiedzi agresji, werbalnej i niewerbalnej, która doczekała się już publicystycznych analiz, wyrazów głębokiego oburzenia i frenetycznej aprobaty, w zależności od strony politycznej, a także memów, warto zwrócić uwagę na propagowanie języka potocznego przez pana prezydenta. Jeszcze niedawno ogarnąć od prasłowiańskiego garnoti, oznaczającego chwytać, można było kogoś ramionami, czyli inaczej objąć lub opasać. Potem dawało się coś metaforycznie ogarnąć wzrokiem lub umysłem, można też było ogarnąć się, czyli poprawić swój wygląd. Dziś, kiedy doszło do semantycznej innowacji, można także ogarnąć się, w sensie zapanować nad swoimi emocjami lub zacząć zachowywać się właściwiej, a także coś zrozumieć lub poradzić sobie z czymś, czyli ogarnąć coś. Można też być nieogarem, jeśli się nie ogarnia, lub ogarem, jeśli się ogarnia. I dopiero wtedy można pójść w las.
2: Ogarnia to wszystko, proszę Państwa, profesoru Rusinku. A my słyszymy się po godzinie 13:00. Będziemy zapraszać na, jak sądzę, to znaczy sądzę, że bardzo ciekawie się zapowiadającą, bo nie widziałem, ale wystawę we Wrocławiu. Yin Yin jeszcze przed końcem tej godziny i In Search of Yang.
3: Really, the fundamental ultimate mystery. The only thing you need to know to understand the deepest metaphysical secret is this. That for every outside there is an inside, and for every inside there is an outside. And although they are different,

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ceny niektórych paliw będą jutro nieco wyższe niż dziś. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Energii, jutro litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,28 zł, litr 98 6,87 zł, a litr diesla 6,84 zł. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwo. Ministerstwo Energii planuje jego przedłużenie o kolejne 2 tygodnie. Mimo opadów deszczu wciąż teren Puszczy Solskiej jest patrolowany i dozorowany przez strażaków, a akcja gaśnicza oficjalnie jeszcze się nie zakończyła. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu wybuchł tam groźny pożar, spłonęły setki hektarów lasu, a w akcję gaśniczą zaangażowanych było ponad 1000 osób. W jej trakcie rozbił się samolot gaśniczy i zginął jej pilot. W tej chwili monitorowany jest teren pogorzeliska o powierzchni około 1000 hektarów, zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Systematycznie bezpieczne tereny są przekazywane lasom państwowym. Od rana nad Puszczą Solską pada drobny deszcz. Izraelski parlament uchwalił ustawę dopuszczającą karę śmierci i procesy publiczne dla osób, które brały udział w ataku bojowników palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, poinformowała stacja BBC. Izraelskie grupy broniące praw człowieka protestowały przeciwko ustawie, krytykując sam fakt stosowania kary śmierci, a także pokazowe procesy w oparciu o zeznania, które mogą być wymuszone torturami. Izraelski parlament uchwalił już w styczniu ustawę przewidującą karę śmierci dla Palestyńczyków skazanych za terroryzm, nie działała ona jednak wstecz. Narodowe Archiwum Cyfrowe po raz pierwszy udostępnia w całości unikatowy, dotąd niepublikowany amatorski film przedstawiający krakowskie uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego z 18 maja 1935 roku. Materiał odnaleziony po 91 latach został niedawno zidentyfikowany na jednej z aukcji i dzięki skorzystaniu przez archiwa państwowe z ustawowego prawa pierwokupu trafił do publicznego zasobu zamiast do prywatnych zbiorów, mówi dyrektor archiwów Paweł Pietrzyk.
3: To jeden z tych momentów, który przypomina nam, dlaczego istnienie archiwów państwowych ma fundamentalne znaczenie dla kultury i dla historii narodowej. Ta taśma jest zatem nie tylko obrazem historycznym, ale tak naprawdę autentycznym świadectwem zbiorowych emocji towarzyszących temu wydarzeniu, tej narodowej żałobie. Widać na tej taśmie uwiecznione są tłumy Polaków oddających hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a także widać tam czołowe postacie życia politycznego i wojskowego tamtej epoki.
2: Odnaleziony film udostępniono z okazji 91. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, opady deszczu, na wschodzie burze, także z gradem, a w górach, proszę Państwa, Tatry, Beskidy, deszcz ze śniegiem i śnieg tam spodziewany, już niespodziewany, już występują. Temperatury od 7 stopni w rejonach podgórskich do 19 na wschodzie. Wiatr umiarkowany w porywach nawet do 80 km na godzinę, jednakowoż.

0: Klaxons, It's Not Over Yet. 7,5 minuty po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: A tu już czeka na pozycji drugiej w tej godzinie Sam Fender i People Watching, a więc ludzie patrzą.

Sam Fender, zdobywca Mercury Prize, nawiasem mówiąc. 13 minut po godzinie 13, no i będziemy, proszę Państwa, do Wrocławia się udawać, do Krupa Art Foundation, galeria w Rynku we Wrocławiu, wspaniała galeria, co i róż dzieje się tam, coś bardzo ciekawego, no i tym razem wystawa zatytułowana All the Diamonds, tak się nazywa, no ale to będzie podróż na wieś. Czy to będzie polska wieś, jaka to będzie wieś, za chwilę to się wszystko okaże. Proszę nic nie czytać teraz o tej wystawie, bo za chwilę wszystko się w rozmowie wyjaśni. Still Corners, Heavy Days.

0: Still Corners i 17 minut po godzinie 13. Teraz przenosimy się już do Wrocławia, proszę Państwa, do przestrzeni, w której za kilka chwil, a właściwie kilka dni, czyli kilka chwil, otworzy się wystawa zatytułowana All the Diamonds. O tej wystawie teraz rozmawiać będziemy z jej kuratorkami. Monika Łuszpak-Skiba i Natalia Barczyńska są z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I żeby dodać wiarygodności naszej rozmowie, podobno są panie w przestrzeni wystawy, czyli tam się montaż odbywa, więc jakby jakieś słychać było uderzenie młotkiem, mam nadzieję, że wiertarki nie, no to wiemy, że chodzi o wystawę i że jesteśmy naprawdę w tej przestrzeni.
1: Tak, z góry przepraszamy niestety za potencjalne zakłócenia. Poprosiłyśmy naszą ekipę montażową, żeby się wstrzymali z niektórymi pracami, więc może nie będzie ich słychać, ale...
0: Ale
1: jeśli
0: gdyby,
1: będzie,
0: no to
1: oczywiście uprzedzamy.
0: To tylko na korzyść to nam podziała, bo będzie większa wiarygodność dzięki temu. A rozmowa dotyczyć będzie przestrzeni wiejskiej, prawda? Trochę przestrzeni, jak sądzę, naszych wspomnień, naszego patrzenia na wieś, sposobów patrzenia na wieś. Ale nie tylko tego polskiego, ale i rumuńskiego, bo to jest polsko-rumuńska wystawa i chciałbym teraz panią oddać głos, żeby to wszystko uporządkować. Czy czegoś nie pomyliłem przede wszystkim?
1: Nie, nie, wszystko się zgadza. To jest projekt polsko-rumuński. Wspólny projekt o wsi.
0: Dobrze, zatem o czym tutaj mówimy? All the Diamonds, to może wyjdźmy w takim razie od tych diamentów.
2: Diamenty to tak naprawdę dla nas są gwiazdy, takie symboliczne nawiązanie do tego, że takie pełne gwiazdozbiory czy konstelacje jesteśmy w stanie zaobserwować w pejzażu natury, kiedy światła miast nie zakłócają tego widoku.
1: Ale ten tytuł nadał też nasz rumuński partner, ponieważ jest to tytuł, All the Diamonds jest to tytuł bardzo popularnej w Rumunii piosenki. I też tak metaforycznie dla nas to są takie świetliste momenty, które dostrzegamy, kiedy jesteśmy wyrwani z takiego naszego codziennego pejzażu, naszego codziennego miejskiego życia, czyli łatwiej dostrzegamy je będąc poza miastem.
0: Dobrze, to przenieśmy się w takim razie już do, przejdźmy od tego do pewnego konkretu. Co zobaczymy na wystawie, żebyśmy mogli sobie jakoś wyobrazić, jak te diamenty przekładają się na wystawę? Wiem, że na przykład, no myślę, to możemy od nazwisk zacząć, prawda? Nazwisk znanych pewnie osobom interesującym się fotografią, sztuką, Zofia Rydet, prawda?
2: Dokładnie. Pojawiają się prace fotograficzne Zofii Rydet i co ciekawe, znalazłyśmy również taki trochę rumuński odpowiednik tej artystki, czyli pracę Bogdana Girbowana. On zrobił bardzo podobny projekt. Jest to artysta jeszcze żyjący, aktywny. Natomiast te prace właśnie dotyczyły tego samego, czyli portretowania osób zamieszkujących wiejskie tereny, portretowania ich w ich przestrzeniach domowych.
0: No i to są współczesne prace, dodajmy, bo nawet jak się wejdzie na stronę, na której jest zapowiedź wystawy, no to takie przykłady prac Girbowana można zobaczyć. No i rzeczywiście mamy tutaj współczesną Rumunię, ale zdecydowanie na przykład osoby starsze, prawda, seniorki, seniorów. Widzimy zatem trochę, jak było kiedyś, jak jest dziś. Ślady przeszłości też, to są fascynujące rzeczy uchwycone przez artystę tutaj.
2: Dokładnie. I dla nas to jest też takie nawiązanie do tego kontekstu, w jakim dorastają osoby bardzo często w Rumunii, czyli to, że no tam są portretowane właśnie osoby starsze, ale to dlatego, że często dzieci dorastające, nawet jakby żyjące w miastach, wychowują się i tak na wsiach, ponieważ są wysyłane do swoich dziadków i tam spędzają kawał swojego dzieciństwa. I to też właśnie współkuratorzy tej wystawy, czyli Maria Birsan i Aleksandru
1: Nikolescu,
2: wspólnie właśnie to podkreślają. I jak pytałyśmy się innych osób, właśnie osoby artystyczne z Rumunii, mówili też to samo, więc jest to jakiś taki temat, który jest łączący dla osób z Rumunii.
0: A pewnie też jest to jakiś rodzaj sentymentalnego powrotu do przeszłości, do swojego dzieciństwa, prawda? Jakiegoś przypomnienia sobie być może, no właśnie, dziadków, przodków swoich. Może też takiego przypomnienia, którego potrzebujemy my, mieszkający w wielkim mieście. Oczywiście mówię o osobach mieszkających w wielkim mieście, bo nie wszyscy, którzy słuchają tej rozmowy w mieście są. Natomiast no, taki rodzaj doświadczenia pewnego wyrwania ze wsi na przykład, prawda, wykorzenienia. To są wszystko te emocje, które pewnie ta wystawa będzie mogła przywoływać. Bardzo mnie ciekawi, jak polska publiczność, jak wrocławska publiczność będzie reagowała na te obrazy z Rumunii. Zresztą myślę o obrazach nie tylko jako o fotografiach, ale właśnie, bo jakie dzieła zobaczymy na wystawie? Bo to nie są przecież tylko zdjęcia, prawda?
2: Tak, mamy kilkadziesiąt osób artystycznych, które biorą udział w tej wystawie, więc może nie sposób tutaj wszystkich wymienić. I jest mniej więcej pół na pół i polskich, i rumuńskich, ale między innymi mamy tutaj naszą lokalną artystkę Alessa Wasewicz, która pracuje z takimi tradycyjnymi rzemieślniczymi technikami, techniką intarsji czy prac pakułynianych. To są takie prace, które się kojarzą z tym wiejskim folklorem zdecydowanie. Mamy prace tekstylne Anny Raczyńskiej między innymi. Mamy też mnóstwo obiektów przestrzennych, które nawiązują do maszyn rolniczych, ale totalnie nimi nie są. Może o nich może Monika opowiedzieć, ponieważ to jest jej część, jej rozdział wystawy.
0: No to
1: Tak,
0: słuchamy.
1: bo cała wystawa i te emocje, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, podzielona jest na właściwie trzy takie konstelacje. Jedna jest o wyobrażeniach, czyli to, co my wyobrażamy sobie na temat, mieszkając w mieście, na temat wsi polskiej czy rumuńskiej, i podobnie nasi partnerzy, jak sobie wyobrażają wieś polską. Druga część jest o wspólnotowości i tej jakby wspólnej pracy na wsi, której jest coraz mniej, no bo w dużej mierze zastępują ją maszyny. A trzecia część jest o nostalgii i tęsknocie. No i ta część właśnie o wyobrażeniach i o stereotypowych też obrazach wsi jest reprezentowana w tej części, której pokazujemy pracę artystów pracujących właśnie z takimi elementami sugerującymi maszyny wykorzystywane w rolnictwie. Częściowo są to elementy prawdziwe, które pochodzą z maszyn, które już nie są stosowane, i to są prace Daniela Rycharskiego na przykład. Prace takie nastylizowane na elementy maszyn to są prace Izy Tarasewicz, w której artystka właśnie bardzo mocno odwołuje się do nostalgii za swoim dzieciństwem spędzanym na wsi i wspólnej pracy z rodzicami i dziadkami. Czy na przykład prace rumuńskiego artysty Dana Wyzentana, który realizuje takie trochę wymyślone, fantazmatyczne, duże obiekty do zbiorów, do żniw.
0: No więc mamy tutaj dialog współczesności z historią, z przeszłością, prawda? Mamy różne spojrzenia na wieś, mamy pewien sentyment, z jakim patrzymy na własne wspomnienia, mamy być może rodzaj takiej, nie wiem, nostalgia, czy to dobre słowo, ale może melancholii nawet za tym, co było i co w tej chwili podlega unowocześnieniu, nowoczesności, prawda, na wsi. Myślę, że to wszystko są bardzo, bardzo ważne tematy. Pewnie do tego wszystkiego jeszcze kontekstem jest cała ludowa rewolucja, więc to, w jaki sposób dzisiaj patrzymy w Polsce na wieś, cały wątek wstydu klasowego również, że dzisiaj pewne rzeczy odkrywamy. No jak piękne było nasze dzieciństwo na przykład dzięki temu, że odwiedzaliśmy wieś, chociaż być może kiedyś, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale być może część z nas się tego nawet i wstydziła, prawda? To są wszystko konteksty dla tej wystawy. Ciekawy też jestem, jakie będzie to zetknięcie spojrzeń rumuńskich i polskich, no i jak bardzo wiele wspólnego mamy, a jak się różnimy.
1: Dokładnie. Ten temat też pojawił się z tego względu, że chcieliśmy zrealizować wystawę, wspólny projekt z naszym rumuńskim partnerem, czyli Sandwich Gallery, a oni też organizują rezydencje artystyczne, które się odbywają poza Bukaresztem, więc był to dla nich temat ważny, żeby trochę się skonfrontować z taką tendencją tej sezonowej pracy i przygotowywaniem przestrzeni dla twórczości artystycznej właśnie na wsi, bo to jest jakby duży aktualnie trend, który też oczywiście jest związany z tym zwrotem ludowym, o którym pan redaktor wspomniał.
0: 15 maja wernisaż, wystawę od 16 maja można już ją zwiedzać i do początku lipca, do 5 lipca będzie otwarta. Wystawa All the Diamonds, zatem wielość spojrzeń na wieś. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Były z nami współkuratorki, no bo to cztery osoby są tutaj w tym zespole, prawda, kuratorskim. Monika Łuszpak-Skiba i Natalia Barczyńska były z nami, no a Maria Birsan i Aleksandru Nikulescu ze strony rumuńskiej kuratorują tę wystawę. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Wystawa w Krupa Art Foundation we Wrocławiu.
1: Dziękujemy i zapraszamy.
2: Dziękujemy.

To The Last Shadow Puppets, czyli Alex Turner i Miles Kane w jednym. Miracle Aligner. No i cóż to się dzieje na zegarze? Na zegarze 20 minut i 7 jeszcze, czyli 27 do godziny 14.

BRK i Obłok to jeden z naszych trzech singli tygodnia. A teraz Polygene, no i miejsce zwane domem.

No, a to byśmy musieli do hrabstwa Dorset się udać, bo to właśnie jest tak dosłownie dom PJ Harvey. A tymczasem, proszę Państwa, u nas wiele już o tej płycie mówiliśmy, która nadchodzi w ten piątek, no i w ten piątek także osobiście o niej Daria ze Śląska opowie. Miłość i tak dalej, proszę bardzo, słuchajmy od tego singla. Opowieść o nowej płycie się zaczęła.

Polly Jean z hrabstwa Dorset i Daria ze Śląska, proszę Państwa. Ale dość już geograficznych tutaj wycieczek, bo jeszcze tylko kilkanaście minut mamy w dzisiejszej audycji. Jutro także Marilyn Monroe w roli głównej, dlatego że Kasia Czajka-Kominiarczuk napisała książkę o Marilyn, książkę o właściwie o tym, co my z Marilyn zrobiliśmy jako kultura popularna, do czego ona jest nam dzisiaj potrzebna, jak właściwie ten wizerunek Marilyn Monroe jest przez kulturę kształtowany. Bardzo ciekawa rzecz, podsumowująca być może to, co już wiemy, ale myślę, że oferująca bardzo świeże spojrzenie na Marilyn. Max Jury i Sweet Lie.

Sweet lie, czyli kłamstwo, albo kłamstewko, jak takie słodkie kłamstwo, to kłamstewko, nawet Max Jury. I jeszcze chwila do godziny 14. Daria ze Śląska. Daria wystąpi na Poland Rock Festiwalu. Proszę Państwa, taka wiadomość gorąca, jeszcze gorąca. No, a już od jakiegoś czasu wiemy, że David Byrne, chciałoby się rzec David z Nowego Jorku, ale nie. David jest cóż, że ze Szkocji, ponieważ jako niespełna 10-latek do Stanów się przeniósł z rodziną, więc to jest kolejna taka historia, kiedy Szkocja daje ważną rodzinę Ameryce, bo jest jeszcze jedna historia, ale nie będę teraz tego przytaczał, bo byśmy musieli o polityce mówić. A przecież wolimy grać utwory Talking Heads.

Walk It Down i Talking Heads, no a Davida Byrna zobaczymy na festiwalu Open Air, proszę Państwa. Letnie festiwale już za chwilę się zaczynają. Właściwie to można rzec, że Coachella już rozpoczęła ten sezon. 5 minut, nieco ponad do godziny 14. Jutro w audycji w środku dnia Marilyn Monroe, no i festiwal w Cannes. To znaczy Marilyn nie pojawi się osobiście z przyczyn oczywistych, ale Kasia Czajka-Kominiarczuk będzie o niej mówić, no bo książkę o niej i o nas wobec niej chyba też napisała. A na koniec jeszcze nowość, to Birds of Canada ze Szkocji duet. Po kilkunastu latach milczenia w częstotliwości 1420 MHz, nieprzypadkowo takiej, ale to opowieść, czy też materiał na opowieść kiedy indziej, bo długo by trzeba o tym mówić. Prophecy at 1420 MHz i Birds of Canada. Na koniec ten utwór. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Do 16 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz mały grad. Dla części województwa lubelskiego i podkarpackiego do jutra obowiązują alerty przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 40 km na godzinę, a w porywach do 75. W pasie południowym dla części województwa małopolskiego i śląskiego obowiązywać będą także do rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Sąd okręgowy w Sosnowcu zdecydował, że 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka, nie zostanie tymczasowo aresztowany. Sąd uchylił także inne środki zapobiegawcze, które dotychczas obowiązywały wobec mężczyzny. Prokuratura zapowiada dalsze działania w tej sprawie. Rozwój procesu pokojowego w kwestii wojny na Ukrainie wskazuje, iż konflikt zbliża się do końca, powiedział dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nawiązał w ten sposób do słów Władimira Putina z soboty, który stwierdził, że jego zdaniem wojna zbliża się do końca. Ale poza słowami nic na to nie wskazuje. Rosjanie dzisiejszej nocy wystrzelili przeciwko Ukrainie. Ponad 200 dronów uderzeniowych są zabici i ranni. Prezydent Zełenski zapowiedział odwet. Już z soboty na niedzielę wyjątkowa noc, noc muzeów. W całym kraju muzea, galerie i instytucje kultury otworzą swoje drzwi dla zwiedzających także po zmroku. A my sprawdzamy najciekawsze propozycje. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
3: Każdy tu znajdzie coś dla siebie. Do akcji włączają się zarówno państwowe instytucje kultury, jak i prywatne placówki. W Poznaniu na przykład będzie można odwiedzić m.in. Centrum Szyfrów Enigma czy Muzeum Pyry, a Łódź zaprasza na nocne zwiedzanie Muzeum Kinematografii.
4: Dla zwiedzających w tym roku dostępna będzie nasza wystawa stała, Łódź Filmowa, na której można zobaczyć, jak z miasta rozrywek, jakim Łódź była na przełomie XIX i XX wieku, miasto stało się po zakończeniu II wojny światowej stolicą polskiego przemysłu filmowego. Ta wystawa jest o tyle niezwykła, że prezentuje nie tylko samą historię, ale jest to opowieść o miejscach, o ludziach, o instytucjach filmowych. To właśnie w Łodzi nakręcono na przykład Zakazane piosenki, czy kręcono Oscarową Idę.
3: Mówiła Iza Wierzbińska z działu promocji muzeum. To jednak dopiero początek atrakcji, bo w Łodzi będzie można też zobaczyć inscenizację procesu legendarnego gangstera Ślepego Maksa. A co w Warszawie? Tu będzie można zejść do praskiego kanału burzowego lub, tu propozycja dla miłośników mocniejszych wrażeń, odwiedzić dom pogrzebowy na Służewie. Tak więc propozycji co niemiara, warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, co dzieje się tej nocy w naszej okolicy.
2: Propozycję zebrała Olga Szygenda. Bardzo dziękuję. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.

Na dłuższą chwilę, muszę powiedzieć, zapomniałem o istnieniu Alicia Keys. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu, ale sobie w ostatniej chwili przypomniałem. Wczoraj zupełnym przypadkiem wpadła mi w ręce jedna z jej płyt i została choć parę różnych tych płyt. Nam tu na początek rozważałem, ale akurat wybrałem tę konkretną. Jan Janczy, dzień dobry. Rozważać jak najbardziej. Można też zostanie ze mną do godziny 16, bo jak zawsze parę ciekawych, jak sądzę, rzeczy udało się dla Państwa przygotować. Też kilka nazwisk, myślę, lubianych przez całą społeczność naszą na Radio Nowy Świat, więc czekają nas, mam nadzieję, miłe dwie godziny. Jakoś wyjątkowo bez nowości żadnych, tak to się ułożyło, ale mam wrażenie, że ten ostatni piątek był odrobinę skromniejszy niż zwykle. Takie też bywają, będziemy się więc posługiwać i podpierać archiwaliami. To powiedziawszy, bardzo proszę, Thundercat, od niego zaczniemy i to płyta sprzed ponad już 10 lat.

płyta nazywała się bardzo groźnie, bo Apocalypse, ale muzycznie to wcale tak tam bardzo groźnie nie było i tak sobie myślę, że ten automat perkusyjny tu z końca, który taką ładną kropeczkę na końcu postawił, no on jest pewnym takim streszczeniem całego tego albumu. Jakoś w ostatnim czasie po przesłuchaniu tej nowej płyty Thundercata nabrałem ochoty, żeby sprawdzić sobie, jak to brzmiało w przeszłości u niego, bo śledzę go mniej więcej od płyty Drunk, czyli tak patrząc z dzisiejszej perspektywy od połowy kariery, od połowy dyskografii. No i bardzo ciekawa była to podróż w czasie, bo z jednej strony tak słuchając wydaje się, że się niewiele zmieniło, o ile coś. To ten sam muzyk cały czas, a z drugiej, przynajmniej ja to słyszę, że teraz jest jakby wszystko tak bardziej, szybciej, więcej i to jest bardziej podkręcone. I chyba takim dobrym porównaniem, punktem odniesienia jest właśnie płyta Apocalypse w stosunku do tej tegorocznej. W klimacie dzisiejszego Thundercata jeszcze na taką smakowitą płytę Państwa zaproszę.

Madison McFerrin w planach moich, zatem też i Państwa się dziś znalazło i tak właściwie niepostrzeżenie z każdej jej dotychczasowej wydanej płyty coś sobie tutaj zagraliśmy. Ta dzisiejsza to Scorpio, czyli najnowsza do tej pory, raczej tak ostrożnie z niej korzystaliśmy, choć owszem się zdarzyło. W Londynie też będziemy dzisiaj, a tam nawet to już teraz mogę Państwu powiedzieć, że zostaniemy dłuższą chwilę. Taki Państwa ulubieniec chyba będzie. Co do tego raczej wątpliwości nie mam, ale na razie jeszcze trochę w niepewności Państwa pozostawię. Najpierw wystąpi on, czyli Aaron Taylor. Tak spokojnie zagra zupełnie jak to ten deszcz za oknem, który też może u Państwa pada.

A tam od razu Nevermind. Wszystko ma swoje znaczenie, a ta historia Aarona Taylora, bo to o nim mowa, to jest historia o tym, że życie czasami pisze swoje scenariusze, bo on zaczynał od nagrań, które realizował dla innych artystów. Chciał w ogóle pisać muzykę dla innych artystów, ale no szło mu tak dobrze, że zaczął, właściwie był zmuszony pisać dla siebie, no i od tamtej pory działa już samodzielnie i solowo. Co ciekawe, to może nie słychać tego jakoś bardzo po tym konkretnym nagraniu, ale zaczynał od muzyki klasycznej, a przynajmniej swoje wykształcenie od tej strony zaczynał. Z Londynem się nie rozstajemy. Być może ktoś z Państwa stęsknił się za Davidem. Davidem Bowie oczywiście, to taki spóźniony 14 lutego, spóźniony mocno, bo Valentine's Day, a już za chwilę też coś z, powiedzmy, kalendarzowych okolic, tych właśnie album z kwiatami wpisanymi w tytuł. No i przede wszystkim z kwitnieniem, i po takiej zapowiedzi pewnie już jasne będzie, o kogo chodzi.

nie zapowiadałem tej płyty, no ale myślę, że gdy padło hasło album kwietny, kwiecisty, poświęcony kwitnieniu, to chyba dość jasne, że chodzi o Jessie Ware, jej nową płytę, cały czas nową Super Bloom. No i to też tak obok Davida Bowie, bo to Love For You, więc obok Valentine's Day chyba pasuje. A zresztą może to tak jak jest, jak czasami się mówi, że jak nie wszystkie, to większość piosenek to i tak są o miłości. Wracam sobie chętnie do tej płyty, jej w ogóle do jej muzyki. Prawdę mówiąc, przeoczyłem też nowość od wtedy nowość, dziś już może mniej, od muzyka, który kiedyś, jak Państwo może pamiętają, nasze wieczorne na 22 spotkania, muzyka, który często u nas gościła, mianowicie chodzi o amerykańskiego trębacza Marquisa Hilla. Gra solowo, ale gra też z zespołem, jest liderem zespołu. No i w tym roku ukazała się bardzo przyjemna płyta około jazzowa, Beautifulism, z dopiskiem Sweet Surrender.

0: Jak on pochodzi z Chicago, to jak ma grać złą muzykę jazz, w szczególności Marquis Hill z płyty Beautifulism, Sweet Surrender. I muszę przyznać nie bez pewnego wstydu, że kilka tych płyt się ukazało w międzyczasie, zanim zorientowałem się, że przecież on też jest, można z niego korzystać, z jego muzyki, no oczywiście. Sweet Surrender to jest nagranie tytułowe z tej płyty i też pewnie dlatego znalazło się na wersji rozszerzonej w trzech aż miksach zupełnie różnych. Do mnie jakoś najbardziej przemawia ten właśnie, który sobie przywołaliśmy, i w ogóle jakiś taki nostalgiczny i refleksyjny się zrobiłem w ostatnim czasie, nie wiem zupełnie dlaczego, ale pewne efekty dobre tego zdarzenia są takie, że odkopuję te dawniejsze nasze spotkania muzyczne i takie różne ciekawe rzeczy mi wpadają w ręce i między uszy. Marquis Hill to jedna rzecz, ale jest jeszcze jeden taki zespół, też ciepły, gorący, a może nawet w niektórych momentach duszny. Pewnie doskonale Państwo rozpoznają i wiedzą, o kim mowa.
1: Yeah, I thought we discussed this. I mean, we both came to some type of agreement, didn't we? I thought

Szukam w pamięci i szukam i to hasło Booty Brown wydaje mi się gdzieś, kiedyś tutaj w którejś audycji się pojawiło, ale ręki odciąć bym sobie nie dał, bo być może skończyłbym bez ręki. No ale Nubian Twist, zespół londyński i prawda, duszny, gorący jak najbardziej. Ich akurat chyba tutaj nie zaniedbywaliśmy, bo ten album, ich najnowszy Chasing Shadows, też zapowiadałem, ale Czerwonego Śledzia sądzę nie było okazji zagrać. Dlaczego Czerwonego Śledzia? No, ktoś wymyślił taki tytuł temu nagraniu, po prostu Red Herring, ale oni grają tak, że tu każdy tytuł jest możliwy. No i to też pewien wątek, który łączy ich z Marquisem Hwylem, bo w ich muzyce sporo jest takich, czy ja wiem, czy nawiązań, ale na pewno wątków pochodzących z południa, naprawdę bardzo dalekiego południa, między innymi państw afrykańskich, i to słychać znakomicie. Rafaela Sadika sobie jeszcze dziś przypomnimy, aż mi się ciepło na sercu robi. Mam nadzieję, że państwu za moment też.

Jimmy Lee, tę płytę to też tutaj zgraliśmy. Rear View to nagranie, może takie nie bardzo typowe dla niego, bo i dla jego muzyki w ogóle, bo to bardziej coś w rodzaju R&B, powiedzmy, dawniejszego może soulu, a tyłu i odrobina hip-hopu. Podobnie zresztą jak i u Nubian Twist było, ale takie powroty po latach są zawsze bardzo, bardzo miłe. No ale dobrze, żebym tutaj za bardzo nostalgiczny się nie zrobił. Dzień mamy wprawdzie, ale wprowadzimy taką lekko nocną atmosferę. To będzie wprowadzenie też do pewnej rzeczy, która za moment się wydarzy, a bardzo mi towarzyszy Anaïs, tym razem Francja i Senegal.

Muzyka dwóch kontynentów, Afryki i Europy, Francja, Senegal, czyli Anaïs. Chyba znamy to nazwisko, ale z innego, nazwisko właściwie przydomek, ale z innej płyty i z innych okolic, bo razem z grupą Kosmo nagrała taką płytę bardziej jazzową, może bardziej międzynarodową, południową, o chyba, ale w tej muzyce sądzę bardzo mocno słychać to jej afrykańskie, senegalskie pochodzenie. I to też jest takie nagranie, które jakieś takie jest dla mnie mroczne, może ciemne, duszne. No i przy tej okazji właśnie jest w końcu moment, żeby powrócić do obywatelki KL, Kasia Lins.

Mierzenie się z Grzegorzem Ciechowskim to jest zawsze duże wyzwanie, ale w wypadku tej płyty, czyli płyty Obywatelka KL, oczywiście skrót odsyła do imienia i nazwiska artystki, wyszło naprawdę pięknie. Ale żebyśmy nie utknęli w takiej zbyt może dusznej atmosferze, gęstej, to wyciągniemy sobie jeszcze jedną płytę sprzed no, już jakiegoś czasu i ona, myślę, wprowadzi nas w lekko bardziej taneczny, delikatnie mówiąc, nastrój. God knows your life is on the brink.

O Harry'ego Stylesa chodzi oczywiście i jego najnowszą płytę Kiss All The Time, Disco Occasionally. Jego historia to też jest ta ostatnia, trochę podobna do Cassie Lins, bo on również zabrał się za reinterpretowanie, coverowanie, jak to nazwać, klasyków, a chodzi o zespół Tears For Fears i pewien ich wielki przebój, a o tym za moment.

Za klasykę się zabrał pan Harry, czyli Tears for Fears. Jeśli śledzili państwo, może nagrał dla BBC taką sesję z jego nowym wykonaniem, autorskim właściwie, Everybody Wants to Rule the World. A to shout, ale to z tej samej płyty, Songs from the Big Chair. To tyle w tej godzinie, prawie tyle, bo jeszcze Arlo Parks zmieścimy, no ale ja jeszcze nie mówię adios, a mówię o tym adios dlatego, że będzie okazja powrócić do tego słowa po 15. Wtedy się oczywiście usłyszymy i będziemy razem jeszcze przez najbliższą godzinę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Premier Donald Tusk wezwał do jak najszybszych prac nad ramami ustawowymi w sprawie transkrypcji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zaznaczył, że temat ten wiąże się z dwoma kluczowymi kwestiami – z praworządnością i przestrzeganiem prawa oraz zgodnością i prawami człowieka.
3: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym. Zobowiązuję pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
2: Tusk podkreślił, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie jest w żaden sposób drogą do możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które mówi, że procedura wyboru sędziów przez Sejm jest częściowo niekonstytucyjna. Zgodnie z orzeczeniem prezydent nie musiał odbierać od wybranych sędziów ślubowania. Decyzja ta utrwala trwający od miesięcy impas w Trybunale Konstytucyjnym. Były szef NATO Anders Fogh Rasmussen zaproponował utworzenie D7, grupy państw, które przejęłyby od USA wiodącą rolę w utrzymaniu demokracji na świecie. W skład D7 miałyby wejść Unia Europejska, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Japonia. Stany Zjednoczone wycofują się ze światowego porządku opartego na wartościach demokratycznych, które same zbudowały. Nie był on idealny, ale nas chronił, powiedział Rasmussen. Według niego na kraje D7 przypada około 30% globalnego PKB, co dałoby wystarczającą równowagę, aby trzymać w ryzach USA, Chiny i Rosję. Podkreślił też, że jeśli Amerykanie w przyszłości wybiorą władze, które będą bardziej zaangażowane w globalne przywództwo, wówczas Amerykanie będą mile widziani w sojuszu D7, a wtedy grupa zmieni nazwę na D8. Za 3 tygodnie w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie rozpoczną się Dni Mongolii. Pretekstem do tego wydarzenia jest 10-lecie prywatnego Muzeum Mongolii, którego założycielem i opiekunem jest podróżnik, pisarz i fotograf Piotr Malczewski.
4: Będzie to 3 do 4 dni spotkań, pokazu fotografii z opowieścią o Mongolii, mojego autorstwa i nie tylko. Będą wykłady naukowców, takie popularno-naukowe. Jana Rogali z orientalistyki z UW w Warszawie, Adama Balcera, byłego kustosza Muzeum Azji Pacyfiku Macieja Magury-Góralskiego, Katarzyny Radławskiej o Tatarach. Będzie pokaz jakiejś potrawy tatarskiej, więc tych spotkań będzie kilkanaście co najmniej.
2: Dni Mongolii w Budzie Ruskiej odbędą się od 4 do 6 czerwca, czyli w długi czerwcowy weekend. Wstęp na spotkanie, wystawy i wykłady jest bezpłatny. Jutro w Nowym Świcie o 7.15 ich organizator Piotr Malczewski opowie o swoich zbiorach zgromadzonych w jedynym w Polsce Muzeum Mongolii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Gremlin otwiera nam drugą godzinę. Przy pierwszym kontakcie tak brzmiał, jakbym go skądś już znał i dopiero po dłuższej chwili doszło do mnie, że chyba wiem, o kim może być mowa. Flower Child, on też tak trochę podobnie gra i być może nawet jeśli uważnie Państwo śledzą ten program, to pewnie go kojarzą. Ta godzina w ogóle ułożyła się jakoś z nagrań, do których droga prowadziła przez inne, od jednego do drugiego. Nie, i tak jak to na początku naszego spotkania było z Alicia Keys, też znajdą się i tacy, o których no, prawie zapomniałem, a byłoby bardzo szkoda, gdybym zapomniał do reszty. No i też i Państwo oczywiście, więc tak też zaczniemy. Zapraszam na jeszcze jedną naszą wspólną godzinę. When we

John Legend. Od razu powiem, że to nic nowego. Zaledwie albo aż może płyta Legend. No i tu pytanie, czy od jego nazwiska, czy od statusu domniemanego. Nie za bardzo wiem, trzeba by go pewnie zapytać, ale tak przypomniał o sobie, w moim wypadku przynajmniej tak było, że o sobie przypomniał tą właśnie płytą. Wróciłem do tego albumu po paru latach i aż się zdziwiłem, jak się zmienił mój odbiór tego wydawnictwa, bo tak wtedy wydawało mi się, że nie, to jest album, który pędzi, dzieje się tam dużo, wszystkiego jest dużo, pełno. No, okazuje się, że po takim dokładniejszym może odsłuchu tam jest miejsce też na jakieś wolniejsze nagrania, przebiegi snuje, no, ale takie nieprzesadne. Dziś patrzę już zupełnie inaczej, może też i Państwo zerkają tak na ten album, a może kto wie, on wcale nie zmienił się aż tak bardzo drastycznie. Jest jeszcze jeden też taki album i artysta, od razu powiem, Jose James, który myślę spokojnie może się tutaj znaleźć. Też płyta, którą kiedyś bardzo, bardzo lubiłem, później odłożyłem w kąt i zaniedbałem, no a że też i nie samymi tymi nowościami człowiek żyje, to warto wrócić chyba do tego albumu o tytule, o takim bardzo poetyckim, No Beginning, No End.

Jose James zaczynał, może Państwo pamiętają, od jazzu wokalnego także. No i takie płyty i wydawał, i wydaje, ale paręnaście lat temu ukazało się nagranie, wydawnictwo nie bardzo podobne do tego, do czego nas przyzwyczajał wtedy, czyli właśnie No Beginning, No End, płyta, która ukazała się na marginesie nakładem Blue Note, czyli wytwórni, która no, przyzwyczaiła nas do raz jakości, a dwa raczej muzyki jazzowej, chociaż to w ostatnich latach, dekadach się nieco zmieniło, a ten album był pierwszym jego wydanym w tej właśnie wytwórni i też, jak to zgodnie się mówi w właściwie każdych możliwych zainteresowanych taką muzyką kręgach, płyta to była jego najbardziej wtedy różnorodna. No i to był też początek takiej podróży od strony jazzowej przez funk, neo-soul, aż do muzyki popowej. Może brzmi to nieco zaskakująco, biorąc pod uwagę to, skąd się wywodzi i jak zaczynał, ale tak, tak jest. Jak sobie posłuchamy jego dyskografii, to tak ona się właśnie układa. Ten album, kolejny mam na myśli, na przykład nie ukazał się już nakładem Blue Note, choć mógłby, a w każdym razie w moich oczach i w moich uszach jakoś bardzo mocno rymuje się z muzyką Jose Jamesa. Ciekaw jestem, czy i w Państwa wypadku jest tak samo.

Lizzie Bird i całkiem dosłownie nawet to nawiązując do tego, co słyszymy, wzrasta i to już od paru lat. Bardzo przypomina mi przynajmniej na tej płycie wcześniejszego Jose Jamesa i mówiąc wcześniejszego mam na myśli z tych wcześniejszych płyt raczej więcej tam takiego uduchowionego popu, z braku lepszego określenia soul popu, ale też ciągnie ją mocno w strony jazzowe, tylko może niekoniecznie to pokazuje tak na pierwszy rzut oka, czy raczej ucha. To uszy teraz nastawimy gdzieś zupełnie indziej, w stronę Kalifornii. Pogrzejemy się w słońcu przez dłuższy czas, bo po pierwsze u nas pada, przynajmniej w Warszawie, może u Państwa też, a tam prawie zawsze ładnie i słonecznie. A po drugie, może nic oryginalnego, ale coś ładnego z przyszłości nam znalazłem właśnie z Kalifornii. To o tym za moment, a na razie panowie z The Neighborhood.

Johnny, czyli John Utah, zupełnie tak jak ten stan amerykański, ale pochodzi i związany jest z zachodnim wybrzeżem. I proszę też jakoś nieszczególnie się tym tytułem przejmować, Adios, o którym już mówiłem przed 15. Jeszcze się nie żegnamy, nie mówimy tak sobie. Wręcz przeciwnie, zostaniemy sobie w tej pięknej Kalifornii na dłużej, na dobre 4 minuty ze sporym kawałkiem i będą to lata 70., bo jakoś tak wydaje mi się, że ostatnio zaniedbałem te dawniejsze nagrania, w szczególności z tego stanu, który swego czasu był kopalnią prawdziwą grania soft rockowego, surferskiego, tak jak to oni tylko potrafili. I to będzie zespół pewnie Państwu znany dobrze, a może przynajmniej w niektórych kręgach. Z podróżą w nazwie też, no i płyta z radiem w tytule, czyli chyba lepiej być nie może. No to dobrze, ten zespół to Journey, a płyta to Raised on Radio. To jest piękna Kalifornia sprzed dokładnie, prawie dokładnie 40 lat.

Trochę tego nie przemyślałem, ale mam nadzieję, że nie słuchali Państwo uważnie tekstu I'll be alright without you. Nie, to proszę się nie bardzo tym kierować. Zresztą tak jak i przy poprzedniku to było. Prawie dokładnie tak, 40 lat, bo to był kwiecień 86 roku, a zespół Journey, no zakładam, że jest Państwu znany, pewnie kinomanom czy fankom małego ekranu, bo to w finale Rodziny Soprano, jedno z ich nagrań, wprawdzie z zupełnie innej płyty, to było Don't Stop Believin', zostało wykorzystane, no i zostawiliśmy, właściwie my zostaliśmy zostawieni jako widzowie sami sobie z tym finałem, tak sobie myślę o nim do dziś, bo interpretować to chyba można było różnie, choć też mówię z pamięci, więc no, może nie do końca będziemy w to wchodzić. To taka przeszłość, a to już rzecz, która zaprowadzi nas do tu i teraz, do też pewnego albumu, który bardzo mi się spodobał, muszę powiedzieć, też zespołu, który sobie śledzę od jakiegoś czasu, ale to będzie wymagało nieco dłuższej historii. Na razie tylko powiem, że to Orlando X.

Być może znają Państwo, albo kojarzą przynajmniej taki zespół brytyjski The Maccabees. Chyba tu bywali parę razy. Orlando Weeks to jest przedsięwzięcie solowe lidera tego właśnie zespołu. I to jest album, do którego już dawno chciałem może nie wrócić, ale po prostu go tutaj przywołać, bo na tym wydawnictwie pojawia się także dosyć niespodziewanie, bo to jedyne, jeśli pamięć mnie nie myli, jedyne takie gościnne wystąpienie, wokalistka grupy Wet Leg, a to jest zespół, który swego czasu tutaj dosyć często gościliśmy, przede wszystkim z tą ich niedawną, bardzo przyjemną, choć dosyć różnorodną, powiedzmy, płytą Moisturizer. To skoro się nadarzyła taka okazja, to bardzo proszę, Wet Leg.

Matilda Mann, to była Meet Cute. Czy ona taka słodka? No, brzmi z daleka na lekko groźną, podobnie jak Ryan Tisdale z Wet Leg. Ale jeśli to nie są Państwa klimaty, to mogę uspokoić. Zmierzamy w stronę złotych dni, jak to Zach Farrow określił na swojej płycie, a tuż po nim będzie jeden z naszych chyba ulubionych chłopaków z gitarą, czyli Mac DeMarco. Ale zaczniemy od pana Zacha.

Mówiłem, że nasz ulubiony gitarzysta, no może nie ulubiony, prawie ulubiony, Mac DeMarco, też jakoś bardzo dawno temu go tutaj nie gościliśmy, to niech się chłopak nagra przez chwilę przynajmniej. Jeszcze jeden, o, nawet nie jeden, dwóch, trzech, czterech, jak nie więcej się tutaj nagrają. Przegapiłem lekko, nie ukrywam tę rocznicę, ale chyba ważną, wartą wspomnienia. 20 lat temu i parę dni ukazało się Stadium Arcadium.

Zapowiadałem to już kiedyś, zapowiadałem i koniec końców przegapiłem tę najważniejszą datę, czyli 5 dzień maja. 20 lat temu ukazało się Stadium Arcadium. No i to już wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Pięknie dziękujemy Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy i Cage the Elephant na sam koniec. A po 16:00 Michał Porycki, program popołudniowy Państwa uwadze się będzie już polecał.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jeszcze tego lata może pojawić się propozycja podniesienia minimalnego wieku korzystania z mediów społecznościowych w całej Unii Europejskiej, zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wskazała, że Bruksela analizuje rozwiązania wdrażane już m.in. w Australii, która podniosła minimalny wiek do 16 lat. Decyzje będą zależały od wniosków panelu ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w sieci. Kilka państw Unii, na przykład Francja, już wcześniej rozpoczęła działania w tej sprawie. Francuzi forsują pomysł podniesienia wieku dostępu do mediów społecznościowych do 15 lat. Jawna wrogość między premierem a prezydentem Węgier. Nowy szef tamtejszego rządu, Peter Madziar, zapowiedział, że ministrowie rządu Tisy nie przyjmą gratulacji od marionetkowego prezydenta Tamasa Sulyoka. Wezwał go ponownie do złożenia rezygnacji i ponownie zapowiedział, że jeśli tego nie zrobi, to zostanie usunięty z urzędu. Wczoraj komisje parlamentarne rozpoczęły przesłuchania kandydatów na ministrów w rządzie Madziara. Sąd okręgowy w Sosnowcu zdecydował, że 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka, nie zostanie tymczasowo aresztowany. Sąd uchylił także inne środki zapobiegawcze, które dotychczas obowiązywały wobec niego, mówi jego obrońca, mecenas Mariusz Kawalec.
4: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju.
3: Sąd nie podzielił obaw prokuratury, że będzie mataczyć w sprawie. Od tej decyzji nie ma odwołania, mówi prokurator Bartosz Kilian.
5: Jest to postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
3: Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Szymon znów pójdzie w tango. To projekt muzyczny, który zawiera w sobie skarby polskiej piosenki i argentyńskiego tanga. Wraca ono na deski Teatru Muzycznego w Łodzi. W roli głównej Szymon Jędruch.
6: Ludzie pytają mnie czasem, Szymon, dlaczego poszedłeś w tango? Dlaczego akurat tango? Co się stało? Tango naprawdę to ono zmusiło mnie niejako albo zainspirowało do pójścia w ten repertuar, ponieważ to niesamowita mieszanina emocji, prawdy o człowieku, namiętności, wszelkiego rodzaju uczuć, które targają człowiekiem. To fascynacja tańcem i na koniec cytat z niedawno zmarłego naszego wspaniałego wieszcza Wiesława Myśliwskiego. W tango wszystkim się zapomina, wszystko przestaje boleć, tylko by się tańczyło, tańczyło, tańczyło.
3: Spektakl muzyczny Szymon poszedł w tango już za 2 tygodnie, 28 maja w Teatrze Muzycznym w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Ci, którzy wolą iść we flamenco albo w disco, też mile widziani. Pana redaktora bardzo chcielibyśmy pozdrowić, pożegnać i pokłonić się w oczekiwaniu na następczynię, która nastąpi punktualnie o 17. A na razie 16, nawet już 4 minuty po 16, a na razie program popołudniowy się zaczyna.
0: Nowy Świat po południu.
7: Wkraczamy w Państwa przestrzeń dźwiękową, jak zawsze czyniąc to pomału, delikatnie, łagodnie, aby nikogo nie zaskoczyć, aby zbyt gwałtowną zmianą planów muzycznych nikogo nie zniechęcić. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura i Klaudiusz Slezak oraz Grzegorz Muranowicz, a także Kuba Ferlin, który przygotował nam to, co będzie piosenkowo wybrzmiewało i pobrzmiewało, czyniąc oczywiście to wszystko, co my przygotowaliśmy, jeszcze bardziej radiowym. A o szczegółach opowiem za chwilę.

0: Bez żadnych problemów z komunikacją mogę Państwu uroczyście zakomunikować, że popołudniowy program przechodzi do strefy tematycznej, a właściwie do naszego spisu treści przechodzimy. A idąc dalej, to już za chwilę spotkamy pana premiera. I pan premier powie, że nadszedł czas.
1: Nadszedł czas decyzji w sprawie, która od wielu dni jest w centrum uwagi opinii publicznej. Mówię tu o, to są decyzje Trybunału i Sądu w sprawie tak zwanej transkrypcji.
0: Donald Tusk zapowiedział, że transkrypcje zagranicznych aktów małżeństwa będą uregulowane specjalnym rozporządzeniem. Co wiemy na temat jego treści, Klaudiusza Slezaka? Zapytam już za chwilę. A po 17:00 depresja po męsku.
2: Depresja może dotyczyć nawet 40% mężczyzn w populacji.
3: Ucieczka w pracę, nadużywanie alkoholu albo zaczynają się pojawiać inne substancje. Nagle zaczyna mieć wybuchy złości, wybuchy agresji. No widzimy tą zmianę zachowania ewidentnie u niego. No to dla nas może być to taka czerwona lampka, że coś się dzieje. Może rozwija się u ciebie depresja.
0: I o tym będzie mówił Kacper Badura, a po 17:30 Ksenia Maćczak porozmawia z dr Ewą Jarczewską-Gertz z Uniwersytetu SWPS. Czy wykorzystując tak zwane tradycyjne narzędzia diagnostyczne można rozpoznać depresję? Czy agresja i napięcie w polskiej sferze publicznej, od kłótni na drogach, przez hejt w sieci, aż po konflikty polityczne, to w rzeczywistości ogromna, niezdiagnozowana epidemia depresji? A w trzeciej godzinie pielęgniarstwo, zawód, pasja czy misja?
4: Musi czuć do tego powołanie, musi kochać ludzi, musi mieć dużo empatii w sobie.
5: Jest coraz gorzej, coraz trudniej.
6: Czasami jedzie na zabieg i ma taką myśl, że nie wie, czy na przykład się obudzi.
0: Wiktoria Wichrowska opowie o tym, czym zajmują się dziś pielęgniarki i pielęgniarze, a moim gościem po 18:30 będzie profesor Łukasz Czyżewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pielęgniarz oraz prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jak powinniśmy kształcić pielęgniarki i pielęgniarzy, aby byli dobrze przygotowani do wyzwań przyszłości? 224 280 280 to jest przestrzeń Państwa, przestrzeń na naszej antenie, czyli głos słuchacza w telefonie. Rock and calm, please.

0: Antony Szmierek wystąpił na antenie w Radiu Nowy Świat, a że z panem Antkiem znamy się bardzo dobrze, to ja przypominam, że jest także w zestawie do głosowania z zupełnie innym nagraniem. Tip Top Lista to jedna z 14 nowych piosenek. Do piątku, do 19 mogą państwo zmieniać rzeczywistość na liście i kształtować pierwszą 20. W sobotę zobaczymy, co państwo ukształtują. 12,5 minuty po 16, a my zaczynamy od czegoś, co niektórzy określają mianem przełomowej decyzji w sprawie małżeństw jednopłciowych w naszym kraju. Premier Donald Tusk zapowiedział, że transkrypcje zagranicznych aktów małżeństwa będą uregulowane specjalnym rozporządzeniem. To oznacza, że uznawanie dokumentów stanie się faktem bez względu na polityczne spory. Ale czy owo rozporządzenie już powstało? Co o nim wiemy? Z tymi pytaniami zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Przeciągał premier tę sprawę, przeciągał, trzeba to przyznać. I robił wszystko też, żeby gdzieś tę sprawę od siebie odsunąć. No bo ona, wiadomo, że zawsze niesie ze sobą pewien ładunek emocjonalny. Jakby na to nie patrzeć.
0: Ryzyko polityczne, tak. To jeden z tych tematów, tak, o których politycy chętnie mówią to, co ich wyborcy, wyznawcy chcą usłyszeć, ale gdy obiecało się coś innego, a mówi się coś innego, to kwestia jest bardziej skomplikowana. To w zależności właściwie od sceny politycznej, z której strony sceny głos dobiega, ten mówi co innego. Ale mam wrażenie, że tu pana premiera zmusili może też współpracownicy, ale także jeszcze jeden głos bardzo ważny w tej dyskusji, głos opinii publicznej.
1: Przede wszystkim ja bym postawił na jeszcze jeden głos, a mianowicie głos pochodzący z sądów.
0: O.
1: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale może przede wszystkim z Naczelnego Sądu Administracyjnego.
0: Ach, w ten sposób.
1: Bo przypomnę, że nie jedyny to był przypadek tej pary z Warszawy, tylko było jeszcze kilka orzeczeń, jeszcze idących właściwie w tym samym kierunku polskich sądów, uznających, że transkrypcja małżeństw homoseksualnych, przypomnijmy, transkrypcja, czyli uznanie tych zawartych za granicą za ważne także w Polsce i obowiązujące, jest po prostu prawem tych par, bo legalnie ten związek zawarły w ramach Unii Europejskiej, więc należy im się ta transkrypcja, bo uznajemy swoje sądy nawzajem. Na tym też Unia Europejska się przecież opiera, co przerabialiśmy wielokrotnie. Więc te wszystkie składniki, ale ten był takim, mam wrażenie, przesądzającym, bo no można było tego tematu unikać. Jak diabeł święconej wody, można było się bać, co się stanie, a czy PSL to, a czy lewica tamto, czy projekt taki, śmaki, owaki. No przecież widzimy to też, Michale, powiedzmy sobie to bardzo szczerze, w przypadku i ustawy o związkach partnerskich, która już nawet przecież się tak nie nazywa, tak, i gdzieś też ugrzęzła w czeluściach sejmowej legislacji, i ustawy o aborcji, które też przecież mrożone, żeby tylko tych tematów nie ruszać, też tam leżą. No bo one zawsze wywołują jakieś takie emocje. A po co nam te emocje w tej chwili? Może zostawmy je na kampanię wyborczą. No i w końcu teraz był ten element, tylko że tutaj moim zdaniem, to wyrażam swoją opinię, ludzie także czuli na kwestię praworządności. Nawet już nie tak bardzo na to, czy pary jednopłciowe powinny mieć, czy nie powinny mieć prawo zawierania związków. No to tu jednak mamy wyraźnie orzeczenia sądów, które mówią wprost, proszę to zrealizować, kropka. Więc gdybym miał stawiać, to był ten element, który Donaldowi Tuskowi powiedział panu premierowi, że dłużej tej sprawy już przeciągać się nie da i dłużej udawać, że problemu nie ma, też się już nie da, więc coś z tym trzeba zrobić. Będzie rozporządzenie, to już wiemy przecież od jakiegoś czasu, minister spraw wewnętrznych i administracji, czyli Marcin Kierwiński, i minister cyfryzacji, czyli Krzysztof Gawkowski, przy okazji wicepremier, mają nad tym pracować, zresztą od wielu tygodni mają nad tym pracować, ale tu akurat minister Kierwiński podobno się trochę z tą sprawą ociągał. Oczywiście na polecenie Donalda Tuska, żeby tę sprawę przeciągać. Nie miejmy żadnych wątpliwości. Teraz już tego przeciągania ma nie być, bo sprawa dojrzała do tego, żeby w końcu to rozporządzenie napisać, i nie tylko zresztą rozporządzenie, bo też odpowiednie ustawy.
2: Jest to więc kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. W Polsce są różne poglądy. na temat związków jednopłciowych. Motywowany tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo. I w tych kategoriach proszę wszystkich, zarówno tu, jak i w Sejmie, tam gdzie będą się rozstrzygały, mam nadzieję, szybkie, ustawowe rozstrzygnięcia, które będą konsekwencją także decyzji o rozporządzeniu w sprawie transkrypcji, żeby począwszy od języka, poprzez działania, fakty, żeby szanować godność każdego człowieka.
1: Ta godność ma być też szanowana na sali sejmowej, bo oprócz rozporządzenia, jak mówiłem, premier chce też zmian w niektórych ustawach. Jeszcze pan premier tego nie określił, które to ustawy, ale dodajmy, że skoro, no powiem kolokwialnie, wrzuca tę sprawę do Sejmu, to znaczy, że oczywiście tam będzie w Sejmie awantura. Można się tego spodziewać i możemy być pewni, że ta awantura powstanie. No i potem będzie także kwestia wysłania tych ustaw do pana prezydenta, który należy się tutaj spodziewać, raczej będzie miał odmienne zdanie w tej sprawie, skoro nie chciał, czy powoływał się na różne argumentacje, pamiętasz całkiem niedawno, dotyczące ułatwienia rozwodów, to sądzę, że podobna argumentacja będzie tutaj z kancelarii prezydenta.
0: Ale przepraszam, nie mówimy o rozwodach, tylko o małżeństwach, no to chyba nie powinno być problemu.
1: Tak. Tylko pan prezydent łączy te sprawy z prokreacją, demografią i dziećmi. A ta sprawa, wyraźnie to zaznaczał Donald Tusk, akurat z dziećmi nie ma mieć nic wspólnego.
0: Tak, mógłbym powiedzieć, że my, osoby naiwne, moglibyśmy sądzić, że kwestie wspólnego przebywania ze sobą warto łączyć ze szczęściem, ale ach, gdzież tam mi do takich wniosków daleko idących. Za daleko, zdecydowanie tak.
1: No to polecam ci jeszcze wypowiedź pana premiera.
2: Zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to wszystko mówi nam jednoznacznie. To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. I tutaj będę, i podobnie jak rząd, i jestem przekonany także większość parlamentarna, jednoznaczni. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe. To wynika także z dotychczasowej praktyki i dotychczasowych przepisów.
1: Czyli na razie tylko i wyłącznie realizacja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestia ustawy o statusie osoby najbliższej, bo tak się ona nazywa, oczywiście ma dłuższy tam tytuł, ale wiadomo o co chodzi, jeszcze dopiero przed nami, gdzie też, przypominam, nie ma kwestii przysposobienia nawet tej małej opieki, czy małej pieczy, o tak to się nazywało, bo przypominam, że na to też nie zgadzało się Polskie Stronnictwo Ludowe. Także tak ta sprawa wygląda w tej chwili. Czekamy na treść rozporządzeń i ustaw. Zobaczymy,
0: czy można to zatem nazwać przełomem?
1: Wyrwą? Szczeliną?
0: Pęknięciem?
1: Uchyleniem drzwi?
0: Pierwszym krokiem. Kroczkiem właściwie.
1: Tak. No więc tak ta sprawa wygląda, ale oczywiście każdy marsz zaczyna się od pierwszego kroku.
0: Tak, to
1: tak
0: prawda.
1: Jak powiedział Paulo Coelho. Czy ja mogę o Zbigniewie Ziobrze a propos różnych kroków,
0: oczywiście,
1: które się pojawiają?
0: Właśnie, bo to jest ciekawa historia. Czy już
1: sam
0: wiemy na podstawie jakiego paszportu, czy też innego dokumentu podróży już wiemy, wjechał? Bo mówiłeś ostatnio o tym wyjątkowym paszporcie dla uchodźców. Czy już wiemy, jak dotarł do Stanów? Jak to się stało, że
1: wszystko,
0: można mieć
1: wszystko wskazuje na to, że nasze przypuszczenia i informacje były słuszne. To znaczy, no, mamy nowego kolegę po fachu.
0: To po pierwsze, tak. To już wiedzieliśmy.
1: No to wiemy. Zacna to postać. Nie do końca, znaczy też dodajmy, że to nie jest pewna, to nie jest nowość, że się te funkcje łączy, bo przypominam, że w Telewizji Republika pracuje jeden czynny radny Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno pamiętasz sytuację, gdzie pan marszałek Czarzasty obejmował tego dżentelmena ramieniem.
0: Próbując go jakby zalać miłością, w sensie tak go...
1: Tak, no więc to jest czynny radny. Pracuje też jako reporterka pani, która startowała z list Prawa i Sprawiedliwości, co prawda ostatecznie nie została radną, no ale jednak.
0: Aha.
1: Jest pewną nowością, że z poziomu radnego przechodzi na poziom posła i byłego ministra, no ale tak, to widzisz też a propos różnych kroków i pójścia do przodu. To tak. W Sejmie różne komentarze, oczywiście tu były marszałek Szymon Hołownia o jego pewnym zawodzie i tu nie chodzi o zawód wykonywany, tylko zawód emocjonalny tym, jak zachowywała się prokuratura w sprawie pana Ziobry.
3: Rzeczywiście prokuratura chyba powinna dzisiaj trochę uderzyć się we własne piersi. Przede wszystkim mówię o europejskim nakazie aresztowania i o tej procedurze, która trwa od lutego. Prokuratura dzisiaj mówi, że no dobrze, można było składać wnioski i prośby. No to jakie wnioski zostały złożone o przyspieszenie tego postępowania? Został złożony wniosek o wykluczenie sędzi, co do której istnieją podejrzenia i było to wiadomo od 2 czy 3 lat, że jest jakoś kapitałowo związana z Telewizją Republika. Czy były, jeżeli to jest aż tak przeciągane, no jeżeli my mamy sprawę z lutego, a sprawa aresztowa ma być rozpoznana we wrześniu, to jest zaburzenie prawa obywatela do sądu.
4: Obrońca Ziobry pod jednym z wniosków.
3: Do 30 kwietnia to trzymał, bo oczywiście był w prawie, ale to nie, z tego co ja się orientuję, nie może powstrzymać prokuratury od tego, żeby w innych wątkach składać, no, walić z najgrubszych harbat, już mówiąc zupełnie kolokwialnie. W zaniechanie wypełniania obowiązków, w wykluczenie sędziego, wnioski o wykluczenie sędziego, być tutaj w pozycji ofensywnej. Jeżeli chodzi o tak wielką sprawę, a sprawa Ziobry jest sprawą wielką, nie tylko finansowo, ale również politycznie.
1: Tego też dodajmy, Michale, że wczoraj całe to kalendarium pokazywaliśmy. Chociaż zastanawiałem się nad tym, pokazywaliśmy w radiu, ale niech będzie. Zostańmy przy nim, że to wcale nie było takie proste ze strony prokuratury, bo tam sądy też bardzo dużo przecież było trudności, jeżeli o sądy chodzi i ich zachowanie, rezygnację sędziów, no właśnie pani sędzia, która okazało się, że jest akcjonariuszką Telewizji Republika, co oczywiście, dodajmy, nie musi nic znaczyć, no ale jednak rzuca pewne światło na tę sprawę. Marszałek Czarzasty też dzisiaj zabrał głos, ale zanim marszałek Czarzasty, to chciałbym jeszcze pokazać stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj tak zwani ziobryści mieli swoją konferencję. Co prawda już suwerennej, tudzież solidarnej wcześniej Polski nie ma, ale ich frakcji ciągle żyje i ciągle ma się bardzo dobrze, więc zebrali się wszyscy, żeby powiedzieć, że tak naprawdę to państwo polskie tchórzy przed Zbigniewem Ziobrą, że to władza nie daje sobie rady, że on jest wolnym człowiekiem i może jeździć sobie gdzie chce po świecie, a przecież można było go spokojnie przesłuchać, gdzie tylko on tylko przecież był sobie w Budapeszcie, więc można tam było go przesłuchać, bo on podawał swój adres, gdzie można go znaleźć. To wszystko na konferencji, tutaj Michał Wójcik.
5: Chcę państwu powiedzieć, że dzisiaj to, co robi ten rząd, który straszy prezesa jednej z telewizji, Telewizji Republika, chce go w istocie ścigać, wzywa go jako świadka, to można powiedzieć kolejna kompromitacja. To jest napad na czwartą władzę, na media. W Polsce nie ma już demokracji. Gdyby w Polsce była demokracja, to w innych mediach dzisiaj podniesiono by alarm. Bo proszę sobie wyobrazić, że wasi prezesi byliby wzywani przez prokuraturę. To jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne. Ale jak można popełnić przestępstwo do czegoś, co nie jest przestępstwem? To jest problem rządu, że nie dysponował informacją, jakie dokumenty ma Zbigniew Ziobro i że może się poruszać swobodnie. Mógł, może i będzie mu.
1: Jest tylko jeden problem z tym wszystkim, że pan Sakiewicz, czyli właściciel czy udziałowiec Telewizji Republika, nie występuje w tej sprawie do końca jako przedstawiciel mediów, no tylko właśnie jako ten, który daje Zbigniewowi Ziobrze alibi do tego, żeby wyjechać z kraju, bo prawdopodobnie, o czym wspomnieliśmy, dzięki wizie dziennikarskiej Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam zresztą Telewizja Republika powołuje kolejne firmy, spółki, które mają działać, żeby rozszerzać działalność Telewizji Republika, i to właśnie tam Zbigniew Ziobro ma być zatrudniony, tak czytamy. No więc w związku z tym to też implikuje pewne kolejne działania marszałka Sejmu, chociażby w tym względzie. Tu Włodzimierz Czerzasty.
4: Następny problem, który się pojawia, w którym w najbliższym czasie będziemy podejmowali decyzję, jest problem statusu pana posła Ziobry. Pan poseł Ziobro, jak wiecie, uciekł tym razem do Stanów Zjednoczonych. Pytanie jest takie, jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia, bo na dziś pobiera zgodnie z prawem, co mnie boli, ale zgodnie z prawem, 1300 złotych, czyli 1/10 swojego wynagrodzenia, nie pobiera również diety.
1: No więc jak słyszałeś, to działania Tomasza Sakiewicza jednak implikują trochę innych rzeczy.
0: No tak,
1: chociażby to,
0: należało
1: jaki
0: się tego
1: status
0: spodziewać.
1: Jest Zbigniewa Ziobry.
0: Tak.
1: Czy pracuje tam, czy nie pracuje, jak jest zatrudniony. Jeżeli jest zatrudniony, no to nie może być posłem zawodowym. No to są takie drobnostki, wydawałoby się, ale jednak
0: istotne.
1: Dość istotne potem. Taki właśnie ten diabełek, co w szczegółach tkwi, to właśnie jest.
0: Pan Hubert zastanawia się, jakie tematy będzie poruszał redaktor Ziobro. Jak to brzmi? Redaktor Ziobro. Polityczne, przyrodnicze, science fiction, a może będzie komentował osiągnięcia amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości? Myślę, panie Hubercie, że gdyby zechciał w odcinkach opowiedzieć swoją historię osoby, wobec której prowadzone są różne działania wymiaru sprawiedliwości szeroko rozumianego w Polsce, a przypomnijmy kwestię ekstradycji. Pod przepisami dotyczącymi kwestii ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi podpisał się minister Ziobro, a teraz będzie miał okazję, co podkreślają eksperci, być może przetestować sam te przepisy. To będzie bardzo ciekawa historia.
1: Dodajmy, że zmiany w sądach i to, co się w nich dzieje, to też jest w dużej mierze autorstwo Zbigniewa Ziobry.
0: Tak, zgadza się. Także myślę, że tematów co nie miara.
1: Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
0: Jak sobie zasiejesz, tak,
1: dzisiaj,
0: tak sobie skosisz.
1: Dzisiaj się mnie jakieś wiersze trzymają.
0: Tak.
1: Tak
0: są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart. A, nieważne, to słowa innej piosenki jeszcze.
1: Zupełnie.
0: No dobrze. Tak,
1: Krąbiszu? Ja wiem, dlaczego ty o tym powiedziałeś.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby w Polsce było zero kryptowalut.
0: I to mnie naprawdę zaskoczyło ostatnio. Tak, to jest być może ciebie i państwa także, ale byłem w takim momencie swojego życia, w którym przysiadłem. Rzadko mi się to zdarza.
1: Bo muszą państwo wiedzieć, że jeszcze wczoraj rano w Sejmie było 5 projektów dotyczących kryptowalut. Czyli projekt rządowy, Polska 2050, Konfederacja, prezydencki. No i w końcu projekt Prawa i Sprawiedliwości, ten jeszcze firmowany przez Janusza Kowalskiego, którego to Janusza Kowalskiego już w PiSie nie ma.
0: Mhm.
1: Liberalizujący rynek kryptowalut. No i wczoraj rano, dowiedzieliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje ten swój projekt. No okej, okay, mają prawo wycofać projekt, ale po południu przyszedł nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości od liberalizacji do całkowitego zakazu.
0: Mhm.
1: Nawet 10 lat więzienia za posługiwanie się kryptowalutami w Polsce ma grozić według tego projektu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejm się już zaczął zajmować tymi 4 projektami, no bo ten nie zdążył być jeszcze zaopiniowany nawet przez odpowiednie instytucje sejmowe, biuro analiz i tak dalej, i tak dalej. Marszałek Czarzasty dzisiaj mówił o tym tak.
4: To jest zadziwiająca polityka. Mówię o polityce Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bo w ramach tych czterech ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta. Więc pierwsza decyzja jest następująca. Najpierw będziemy procedowali cztery ustawy, które dzisiaj wchodzą do Sejmu, na tym posiedzeniu Sejmu. W momencie, kiedy zakończy się bieg procedowania tych ustaw, będziemy procedowali ustawę Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, jeżeli klub parlamentarny tego nie wycofa. To jest, proszę Państwa, jakiś chocholi taniec. Nadal pozostają bez odpowiedzi pytania następujące. Kogo finansowała firma Zonda Krypto? Jakie imprezy, których partii były finansowane z tych pieniędzy? Którzy posłowie pobierali pieniądze z firmy Zonda Krypto? Za co to robili?
1: No i tu jest bardzo ciekawe to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, bo ten podział w tej partii jest bardzo widoczny, bo zwolennicy Mateusza Morawieckiego z nim na czele, tu zaraz wystąpi Krzysztof Szczucki, nie bardzo rozumieją, co się właściwie stało i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość z pozycji tych, którzy chcieli regulować, trochę liberalizować ten rynek, względem projektów rządowych, poszli w stronę zakazu.
6: Ja nie do końca wiem, musi pan redaktor zapytać posłów, którzy się podpisali pod tym projektem. Podejrzewam, że to może być taka chęć wdrożenia, implementacji tej wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że on to najchętniej by zakazał kryptowalut. Natomiast rzeczywiście ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17 z naszego klubu parlamentarnego, no bo wcześniej była inna logika działania. Dzisiaj pewnie to jest też próba pokazania, że my naprawdę nie chcemy bronić interesów ludzi, którzy stoją za kryptowalutami, tylko prawda też jest taka, że myślę, że ten aspekt przestępczy jest tam wąski. Natomiast kryptowaluty są tym, czym ludzie obracają, w co inwestują. Ja tego nie robię, bo się na tym nie znam, ale inni się na tym znają i z tego korzystają, więc pewnie nie o to chodzi, żeby wylewać dziecko z kąpielą, ale tu zachęcam, żeby oczywiście pytać kolegów i koleżanki, których podpisy widnieją pod tym projektem.
1: Także przy okazji tego projektu rozłąd w Prawie i Sprawiedliwości coraz bardziej widoczny.
0: Tak, a poza tym dowiadujemy się, kto nie zna się i nigdy się nie znał oraz nie interesował i nie posiadał kryptowalut. Choć w przypadku niektórych dosyć łatwo jest ustalić, że było trochę inaczej, bo sami się przyznawali, że rynek ów nie jest im obcy, a zatem albo mijali się z prawdą wtedy, albo teraz, ale to już nie jest aż tak istotne. Zostawmy te kwestie. Historia, jak zawsze, rozsądzi, kto miał rację. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: Bardzo serdecznie za te wszystkie historie, za te wszystkie cytaty. Miłego dnia. Za 25 minut, godzina 17, to ja już jestem prawie przygotowany i za chwilę będę przygotowany na 100% z prognozą pogody, a w prognozie pogody opowiem Państwu o chłodnym powietrzu, które do nas przyleciało nad Polskę. I skąd opowiem?

0: Pogoda.
1: Z północnego zachodu przeleciało owo chłodne powietrze nad Polskę. Mamy spore zachmurzenie, choć na zachodzie pojawiają się dziś przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju i w centrum przelotne opady deszczu oraz burze. Na południu tak zwane opady ciągłe. Wysoko w górach wrócił deszcz ze śniegiem i śnieg. Wieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Zakopane wróciło na szczyt listy najchłodniejszych miejscowości w kraju. W tej chwili 5 stopni Celsjusza pokazują termometry. W Zakopanem 15, niecałe 15 stopni, w Toruniu i tam jest najcieplej. Przed nami kilka dni ze znacznie chłodniejszą i mokrą aurą. Jutro, podobnie jak dziś, nad Polską chmury i deszcz oraz porywisty zachodni wiatr. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11-13 stopni, a nocą spadnie do 2-5 stopni Celsjusza, ale dzięki chmurom i opadom podobno nie będzie już przygruntowych przymrozków. Co dalej, idąc w stronę soboty i niedzieli w pogodzie, to będę Państwu dziś jeszcze opowiadał. Smutna wiadomość dotarła do nas kilka minut temu. Nie żyje Stanisława Celińska, aktorka, wokalistka, postać wybitna. Zmarła w wieku 79 lat. A w popołudniowym programie będziemy wspominać twórczość, osobę, osobowość niezwykłą jeszcze dziś przed godziną 17. Sela Su.

0: Na oficjalnym kanale w mediach społecznościowych pojawiła się ta informacja sprzed kilku chwil. Informacja o odejściu Stanisławy Celińskiej. Nie żyje aktorka, nie żyje wokalistka. Postać niesamowita. Głos, serce, osobowość. No i te wspomnienia. I my pozostawieni trochę sami sobie, jak zawsze w takich sytuacjach, smutnych momentach, jak o tym wszystkim rozmawiać. Redaktor Tomasz Raczek jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie redaktorze, bo no, pan podkreślał...
1: Dowiedziałem się tak...
0: Tak?
1: Dowiedziałem się razem z wami o tym, co się stało, także jestem pod wielkim wrażeniem i zbieram myśli dopiero.
0: Bo by przyszła nam do głowy możliwość porozmawiania z panem, panie redaktorze, bo mówił pan, podkreślał pan, że Stanisława Celińska to ktoś więcej niż aktorka. To jest symbol, pan używał takiego określenia, symbol prawdy.
1: Tak, bo Stanisława Celińska była aktorką bardzo...
0: Panie redaktorze, pański głos zniknął z anteny. Łączymy się.
1: Znowu jestem.
0: Ach, teraz już słyszymy. Tak, tak. Wróćmy do tego pytania.
1: Ta komórka robi jakieś numery.
0: Tak, domyślam się, że coś się musiało stać na łączach. Symbol prawdy. Zaczął pan mówić i głos zniknął.
1: Stała. Stanisława Celińska była w tym sensie symbolem prawdy, że nie dotyczyło to tylko aktorstwa, ale także jej życia, które było pełne dramatów i pełne zmagania się z wielkimi siłami. Uzależnienie od alkoholu to była siła, która nieomal ją zniszczyła, ale umiała

0: razie po bitwie pojawiła się, to była olśniewająca dziewczyna. Jednocześnie występowała w filmie, jednocześnie występowała w teatrze i to w teatrach różnego rodzaju, bo i w tych dramatycznych, i w studenckim STS-ie, który był teatrem satyrycznym. Śpiewała przejmująco od wczesnej młodości na festiwalu w Opolu. Zaśpiewała piosenkę, właściwie taki protest song, Ptakom podobni, też mamy gniazda. Pół Polski to nuciło i pół Polski poznawało wtedy Stanisławę Celińską z jej dramatycznym głosem i z taką siłą nieprawdopodobną, która po wielu, wielu latach wróciła w formie prześmiewczej, gdy pojawiła się na festiwalu z kolei piosenki aktorskiej we Wrocławiu i zaśpiewała po raz pierwszy swoją wersję piosenki Uśmiechnij się. Ona miała w sobie dowcip, miała w sobie możliwości, żeby zaśpiewać wszystko, to znaczy i piosenkę właśnie satyryczną, prześmiewczą i bardzo dramatyczną. Nie zapomnę nigdy jej recitalu złożonego z piosenek do tekstów Ireneusza Iredyńskiego, znakomitego i bardzo oryginalnego, nowoczesnego poety. Recital się nazywał Po obu stronach rtęciowej rzeki i on już we wczesnych latach kariery Celińskiej objawiał jej wyjątkowy talent. Potem zaczęła mieć kłopoty rodzinne, kłopoty, o których wcześniej mówiłem, i przestała śpiewać tak często i tak bardzo, jak od niej oczekiwano. Kiedy po latach, rozmawiając z Celińską, przypomniałem jej ten recital Po obu stronach rtęciowej rzeki, to była wzruszona do łez, że jeszcze ktoś pamięta to, jakby było w innym życiu, w tym życiu przed załamaniem, po którym się potem latami podnosiła. Ale jak się podniosła, to znowu jako osoba bardzo wiarygodna, szczera, sama pisała teksty tym razem do nowych albumów, takich jak Atramentowa czy potem Malinowa. To są płyty, które natychmiast ujmowały słuchaczy właśnie swoją prawdą, takimi słowami czasem niewprawnymi, ale prosto z serca. I płyta, o ile pamiętam, Atramentowa, to była podwójna platyna. Co w odniesieniu do takiego rodzaju śpiewania kameralnego, aktorskiego, jest wielkim osiągnięciem.
1: A jaka była Stanisława Celińska, czy też Stasia, jak mawiali do niej przyjaciele, gdy gasły światła sceny, gdy wyłączano kamery, tak już po tym wszystkim, co czyniło ją wielką aktorkę? Mówię o tym takim człowieku w aktorze.
0: Ja nie znałem pani Stanisławy osobiście tak dobrze, poza okazją do rozmowy z nią i przeprowadzenia wywiadu. Właściwie więcej nie miałem sposobności, by przyjrzeć się jej poza sceną. Robiła wrażenie osoby mocnej. Zresztą trzeba mieć siłę, żeby wydobyć się z tego miejsca, w którym w pewnym momencie życia się znalazła. Była zdecydowana, była bardzo też przekonana do tego, że w tym wyjściu z najgorszego pomógł jej Bóg i miała w sobie wiarę, taką wiarę najprawdziwszą, to znaczy wiarę nie wywodzącą się z filozofii, z tradycji, z jakiegoś takiego poczucia przynależności do wielkiej gromady ludzi wierzących. Miała swoją wiarę bardzo osobistą i swój osobisty kontakt z Bogiem. I tak do niego mówiła, jak do przyjaciela, dzięki któremu uzyskała drugie życie. Czasem sobie myślałem, że ona tak rozmawiała z Bogiem, jak kiedyś ten wiem lekarz rozmawiał ze swoim Bogiem w skrzypku na dachu. Bardzo uczciwie, szczerze i prywatnie. I to wszystko było w jej piosenkach. Pod koniec życia już mało grała, raczej śpiewała, raczej dawała recitale, ale ja ją przecież

0: pamiętam ze znakomitych filmów, także bardzo dowcipnych, Barei na przykład, czy z seriali Alternatywy 4. No, miała w sobie bardzo, bardzo szeroki wachlarz możliwości aktorskich.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję za to wspomnienie i za te słowa. Tomasz Raczek, redaktor Radia Nowy Świat, o Stanisławie Celińskiej, która nie żyje. Wybitna aktorka i wybitna wokalistka. Przypomnimy państwu jedno z tych nagrań, które pani Stanisława zostawiła nam i do których będziemy wracać, gdy tylko będzie okazja. Czerń i biel, tak nazywa się ta pieśń. Panie redaktorze, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Joanna Trzcińska, która prowadziła media społecznościowe, czy profil w mediach społecznościowych pani Stanisławy, napisała z wielką rozpaczą. Muszę państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znała. My tu w popołudniowym programie za chwilę zaprosimy państwa na wiadomości. Państwo, mam nadzieję, zostaną z nami co najmniej do 19, bo to popołudniowy program, pierwsza godzina prawie zakończona. W drugiej godzinie za chwilę państwa przywitam.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości. Nie żyje wspaniała aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat. Informację potwierdził menadżer artystki Maciej Muraszko. Stanisławę Celińską wspominał na antenie TVP Info Andrzej Seweryn.
2: Była tak bogatą osobą, tak wszechstronną, że trudno w dwóch słowach opisać ją. Jawi mi się jako człowiek, bohater, człowiek, który potrafił walczyć i zwyciężyć swoje słabości. Jawi mi się Stasia jako bohater, artystka, która potrafiła zdecydować w pewnym momencie swojego życia sama o drodze, którą powinna podążać. Była przede wszystkim wspaniałą aktorką, naturalnie to wiemy o tym, wspaniale śpiewała. Ja zawdzięczam jej w dużej mierze wybór drogi życiowej, to znaczy wybór aktorstwa.
1: Stanisława Celińska była absolwentką PWST w Warszawie. Jej dorobek obejmuje liczne role teatralne, filmowe i serialowe. Dla jej kariery przełomowa była rola w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie, a rozpoznawalność zdobyła dzięki serialom takim jak Alternatywy 4 czy współpracy z Teatrem Telewizji. Związana była z teatrami m.in. współczesnym, dramatycznym Studio Kwadrat. Była też aktorką Nowego Teatru, w którym występowała w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego. W Sejmie ponownie o kryptowalutach. Posłowie rozpatrują cztery projekty ustaw, które mają uregulować rynek w naszym kraju. Chodzi o propozycje skierowane przez rząd, Kancelarię Prezydenta oraz projekty poselskie złożone przez Polskę 2050 oraz Konfederację. Regulacje zaproponował też klub PiS, ale wczoraj poinformował o jego wycofaniu i złożeniu nowego projektu. Polska chce jeszcze w maju podpisać jak najwięcej kontraktów dla krajowego przemysłu obronnego w ramach unijnego programu SAFE. Do 30 maja możliwe są jeszcze zamówienia realizowane wyłącznie przez polskie firmy. Później większość projektów będzie wymagała współpracy z partnerami z innych państw Unii Europejskiej.
3: Po 30 maja szukać będziemy partnerów do każdego nowego zamówienia, czyli musimy mieć inny kraj, który także będzie zamawiał ten produkt, jeśli on ma się znaleźć w zamówieniu kierowanym także do polskiego przemysłu obronnego i polskiej grupy zbrojeniowej. My patrzymy na te mechanizmy jako na dużą szansę.
1: Mówił Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Według Komisji Europejskiej program SAFE ma ograniczyć rozdrobnienie europejskiego rynku zbrojeniowego i zwiększyć możliwości produkcyjne przemysłu obronnego w całej Unii Europejskiej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po 17:00 pod kierownictwem Ksenii Maćczak powstaje dziś popołudniowy program współtworzony przez koleżeństwo redaktorstwo. Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i ja, a wszystko realizuje Grzegorz Muranowicz.
0: Nowy Świat po południu.
4: Michał Porycki przed mikrofonem do 19 razem z Państwem. 224, 280, 280. Albo komentarze w grupie osób patronujących, to już na Facebooku, albo wpisy, listy, maile, być może z załącznikami. popołudnie@nowyswiat.online. Co o tej porze mamy dla wszystkich uważnych słuchaczy? Dla tych nieuważnych zresztą też. Srebrne wesele oczywiście.
0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: Wybraliśmy coś sprzed 25 lat z repertuaru formacji Muse. Był taki czas, podobno, przeczytałem gdzieś w internecie, był taki czas, że ten utwór zamykał ich koncerty. A potem było trochę inaczej, a potem wracali do niego nieco rzadziej koncertowo. Tytuł nagrania Bliss to jest trzeci singiel z drugiego albumu formacji. Proszę bardzo, proszę, już teraz można słuchać.

0: No a ten album to oczywiście Origin of Symmetry po 25 latach. Wracamy do piosenek, Państwo wraz z nami, potem do Państwa wracają wspomnienia i wtedy Państwo o tych wspomnieniach mogą pisać. popołudnie@nowyświat.online. To jest taki sprytny sposób, aby namówić słuchaczki i słuchaczy do rozmowy na temat tego, co się działo, ale nie pamiętamy albo nie otwieramy tych zamkniętych szuflad, tylko czekamy, aż pojawi się właściwy muzyczny klucz. I to są właśnie te klucze. Srebrne wesele tuż po 17 w popołudniowych programach od poniedziałku do piątku. 8, gdzie tam? Już 9 minut po 17. A w popołudniówce za chwilę mówić będziemy o depresji. O depresji u mężczyzn.
1: Depresja może dotyczyć nawet 40% mężczyzn w populacji.
2: Ucieczka w pracę, nadużywanie alkoholu albo zaczynają się pojawiać inne substancje. Nagle zaczyna mieć wybuchy złości, wybuchy agresji. No widzimy tą zmianę zachowania ewidentnie u niego. No to dla nas może być to taka czerwona lampka, że coś się dzieje. Może rozwija się u ciebie depresja.
0: Dlaczego liczba przypadków depresji u mężczyzn jest niedoszacowana? O tym będzie mówił Kacper Badura już niebawem, a po 17.30 dr Ewa Jarczewska-Gertz z Uniwersytetu SWPS w rozmowie z Ksenią Maćczak. Czy wykorzystując to, co nazywamy tradycyjnymi narzędziami diagnostycznymi, można depresję rozpoznać w kontekście mężczyzn, ale nie tylko, oczywiście o tym chcemy porozmawiać. 224 280 280 to nasz telefon, to Franek Wójcicki przy telefonie dyżurujący.

0: 14 minut po 17. Gdy myślimy o kimś, kto choruje na depresję, najczęściej widzimy osobę cichą, smutną, przygnębioną, wycofaną, która nie potrafi odczuwać radości. To częste objawy depresji, ale raczej u kobiet. Męska depresja wygląda inaczej. Mężczyzna z depresją nie zawsze będzie wyglądał na smutnego czy przygnębionego. I to o tym dziś opowie Kacper Badura.
1: Mężczyźni chorują na depresję częściej niż nam się wydaje. Liczba przypadków jest głęboko niedoszacowana, ponieważ patrzymy na depresję z perspektywy objawów kobiecych, obniżonego nastroju, smutku, zamknięcia w sobie czy wycofania. A depresja u mężczyzn częściej objawia się rozdrażnieniem, poczuciem przytłoczenia czy agresją, mówi współautorka badania, psycholog i psychoterapeuta dr Magdalena Nowicka z Uniwersytetu SWPS.
2: Długo utrzymujące się rozdrażnienie. Na pewno takie poczucie, że nic nie daje przyjemności, że ten mężczyzna nie cieszy się z rzeczy, które dotychczas go cieszyły. Też taka drażliwość wobec osób najbliższych, bo to często ujawnia się wobec osób najbliższych. Też takim charakterystycznym objawem depresji u mężczyzn mogą być, bardzo często są objawy somatyczne, czy z poziomu układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, jakieś kołatanie serca, które nie dadzą się wyjaśnić, to są często bóle wędrujące, bóle przenoszące się z jednej części ciała do drugiej. To są tacy często pacjenci wędrujący od lekarza do lekarza, poszukujący wyjaśnienia swoich objawów.
1: Do tego dochodzą zachowania niebezpieczne i agresywne, nadużywanie alkoholu, brawurowa jazda samochodem, wystawianie się na silne bodźce. Depresja ma wiele twarzy i często objawia się inaczej u kobiet, a u mężczyzn, wskazuje psycholog dr Łukasz Prysiński.
3: U mężczyzn jest to bardziej zachowanie niż emocje. Zgadza się, ale to wynika głównie z faktu, że mężczyźni co do zasady mają niższą inteligencję emocjonalną. Trudno im na tym poziomie, co u kobiet, przeżywać emocjonalnie. Dlatego przeżywają zachowania. To jest troszkę tak, jak w przypadku dzieci, prawda? Jeżeli dzieci mają duże problemy psychiczne i byśmy odwiedzili oddział psychiatryczny dzieci, to tam zobaczymy głównie dziewczynki, a chłopców zobaczymy głównie w poprawczakach. Na tym polega różnica w odreagowywaniu, czy też w nieradzeniu sobie. To znaczy mężczyźni bardziej działają. Czym jest nadużywanie substancji? Działaniem na emocje. Czym jest bycie drażliwym czy szybka jazda samochodem? Oddziaływaniem na emocje i próbą nieskuteczną ich regulacji. Dlatego też kobiety bardziej zapadają się w sobie, bardziej są smutne, bardziej są oziębłe, ze względu na to, że u nich jest to na zupełnie innym poziomie.
1: Mężczyźni odczuwają presję bycia twardymi, zaradnymi i samodzielnymi. Dlatego rzadziej chodzą do lekarza, a zamiast szukać pomocy, zamykają się w sobie. Jak zareagować, gdy zobaczymy zmianę zachowania, na przykład u naszego partnera, podpowiada psycholożka i psychoterapeutka uzależnień Katarzyna Andrusikiewicz.
4: Ważne jest to, żeby wykazać się taką empatią, jeżeli mamy mężczyznę w naszym otoczeniu, który właśnie przejawia takie objawy, jak ucieczka w pracę, nadużywanie alkoholu, albo zaczynają się pojawiać inne substancje. Czy widzimy taką zmianę też u niego z radzeniem sobie z emocjami, na przykład z tą złością, czyli mężczyzna, który do tej pory był spokojny, taki radzący sobie nawet z trudnymi czy stresującymi sytuacjami, nagle zaczyna mieć wybuchy złości, wybuchy agresji. Widzimy tą zmianę zachowania ewidentnie u niego. To dla nas może być to taka czerwona lampka, że coś się dzieje z tym mężczyzną. I tutaj warto wykazać się empatią, czyli takim zrozumieniem i takim wskazaniem temu mężczyźnie, że słuchaj, to nie jest coś z tobą nie tak, tylko może rozwija się u ciebie depresja. Takie objawy mogą być objawami depresji i warto zwrócić się po pomoc, bo wcale nie jest tak, że mężczyźni nie płaczą i muszą sobie ze wszystkim radzić. Mężczyzna to też człowiek, więc warto tutaj tak wesprzeć tego naszego mężczyznę, żeby nie pojawiła się jeszcze większa złość jego samego na siebie.
1: I nie powinniśmy odwlekać pierwszej wizyty. Gdy zobaczymy takie objawy, warto zgłosić się do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Tylko czy tradycyjne narzędzia diagnostyczne mogą wskazać, pomóc dokładnie zdiagnozować depresję także u mężczyzn? Czy to możliwe, że agresja i napięcie w sferze publicznej? Mówimy o różnego rodzaju sporach i kłótniach, także tych politycznych oraz tych, do których dochodzi na ulicach, na chodnikach. To w rzeczywistości ogromna, niezdiagnozowana epidemia depresji. Chcemy o to zapytać współautorkę raportu, z którego dane czerpał także Kacper Badura, dr Ewę Jarczewską-Gertz z Uniwersytetu Uniwersytetu SWPS. Jak zachęcać mężczyzn do odwiedzania specjalistów, do otwierania się, skoro cały świat mówi nam mężczyznom, w końcu musisz być twardy. Musisz być zawsze męski. 224 280 280. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. Popołudnie małpanowyświat.online. Już 19,5 minuty po 17:00.

Black Pistol Fire to za nami, 23 minuty po 17. Państwo opisują swoje przypadki i potyczki z depresją wracającą. To jest jedno z tych haseł, które wraca, gdy rozmawiamy o depresji. A mianowicie słyszymy, czytamy ciągle, że wraca. Prosi jedna z naszych słuchaczek i patronek, żebyśmy nie powtarzali stereotypów. Tak, tak, to właśnie zupełnie inaczej wygląda depresja. To nie jest tak, że po kimś depresję widać, bo smuteczek wychodzi, szczególnie u kobiet. Nasza słuchaczka pisze, kompletnie nie. No właśnie jesteśmy tu po to, aby o tym rozmawiać, aby o tym przypominać. Dlatego właśnie po 17.30 na naszej antenie usłyszą Państwo dr Ewę Jarczewską-Gerc, psycholożkę z Uniwersytetu SWPS. Choć skupiamy się na depresji u mężczyzn, to o depresji w ogóle rozmawiamy. Pisze jeden z naszych patronów, są też inne objawy, takie jak nadmierna wesołość i aktywność. Jakieś 20 lat temu po mojej próbie samobójczej znajomi odwiedzający mnie w szpitalu pytali, jak to możliwe? Taka wesoła osoba, dusza towarzystwa. 224, 280, 280 to ja uchylam przed Państwem wciąż możliwość rozmowy z radiem albo na antenie radiowej z innymi słuchaczami. Franek Wójcicki czeka, natomiast muzycznie zaglądamy na płytę, z której jeden utwór jest w zestawie do głosowania. Nosi tytuł Choo Choo. To już się pewnie Państwo, a przynajmniej niektórzy z Państwa domyślają, że chodzi o formację Freako. Ale zanim serwis pogodowy w popołudniowym programie, wybrzmi inna kompozycja z tego albumu, kompozycja zatytułowana Alice.

0: Na płycie najpierw mają Państwo Choo Choo, pieśń, którą można wspierać głosami w zestawie na stronie nowyświat.online i w aplikacji, a zaraz po niej Alice, utwór, który na antenie w popołudniowym programie właśnie wybrzmiał. 24 kwietnia miała miejsce premiera albumu Something Worth Waiting For. Friko w popołudniowym programie, a pogoda też jakaś jest. Jaka jest, to każdy widzi, ale jaka będzie, a to już moja rola.
1: Pogoda.
0: Pogoda nad Polską na razie tworzy niż chłodny front atmosferyczny, rozdziela cieplejszą masę powietrza na wschodzie od chłodnej, polarnej, morskiej na północnym zachodzie. Dzięki temu mamy przelotne opady oraz burze. Przyroda się cieszy. A na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 14, prawie 14, chciałbym powiedzieć 13, ale to 13 z dużym haczykiem. Zatem najcieplej jest w tej chwili w Toruniu. W nocy i jutro z zachodu nad Polskę dotrze kolejny układ frontów z opadami. W długoterminowych prognozach pojawiło się ocieplenie, które do Polski dotrze z południa. Druga połowa tygodnia, w tym legendarna zimna Zośka, nie będzie podobno tak zimna, jak pierwotnie prognozowano. Pozytywne w tym wszystkim są opady, które oglądamy prawie w całym kraju. I choć nie są zbyt intensywne, dobrze wpływają na wegetację i zmniejszają zagrożenie pożarowe. Tak przynajmniej twierdzi wielu, twierdzą niektórzy. Jeśli Państwo chcą to potwierdzić twierdząco, popołudnie @nowyświat.online i 224 280 280. Spotkanie z dr Ewą Jarczewską-Gertz, psycholożką z Uniwersytetu SWPS. To przed nami, to za chwilę spotkanie z Ksenią Maćczak oczywiście, bo to ona zaprasza w imieniu całej redakcji na rozmowę z panią doktor. Ale na razie spotkanie z naszym albumem tygodnia.

0: jest to tamtejsza scena alternatywna. Tytuł albumu Hello Baby OK, czyli Elder Island u nas w popołudniowym programie i nie tylko na antenie Radia Nowy Świat będzie się pojawiać częściej. Właściwie już się pojawia. Pani Marzena napisała, wracając do prognozy pogody, że ona potwierdza twierdząco, że nawet niezbyt intensywny deszcz pozytywnie wpływa na to, co zielone. Zielono po deszczu i cudownie, napisała w korespondencji. Ale mam też wiadomość od naszej patronki, która pisze, wracając do głównego tematu drugiej godziny, że faceci, tak, to prawda, ciągle słyszą, jak to mają być twardzi, ale drugie to jak z tego wyjść. Tak silnie zakorzenione przekonanie co do tego, jaka jest jedyna właściwa postawa, to bardzo trudna sprawa. Ja mojemu partnerowi latami próbowałam przegadać, że może i krzyczeć, i płakać, i cokolwiek, i kiedykolwiek, ale chyba najtrudniej przed samym sobą, tak się otworzyć i samemu sobie pozwolić na zachowanie zaprogramowane jako niewłaściwe w naszych mózgach, pisze w komentarzu. Komentarze facebookowe, komentarze w listach elektronicznych i telefoniczne, komentarze 224, 280, 280. Ksenia Marczak jest w studiu, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Po przerwie i zapraszamy na tę rozmowę. Rozmowę trudną, bo właściwie często jak słyszę, czytam Państwa wpisy, mówimy o czymś, co wraca, o czymś, co nie do końca jesteśmy w stanie sami zdiagnozować, a jak zacząć rozmowę ze specjalistą, kiedy nie wiemy, czy to już ten moment. W przypadku ciała sprawa jest prostsza. Zaczyna boleć.
1: Tak,
0: idziemy.
1: O diagnostyce też będzie, bo to jest też bardzo ciekawy wątek. Idzie mężczyzna do lekarza, lekarz go pyta, co się dzieje. Opowiada mu o różnego rodzaju schorzeniach, ale przede wszystkim mówi, że jest nerwowy, nadpobudliwy. A lekarz mówi, no dobrze, no to jakieś leki na nadciśnienie? No i na tym się właściwie kończy często.
0: To
1: nie o to w tym wszystkim często chodzi.
0: To niespodzianka może być dla wielu osób, które słyszą takie historie. To już za moment. O tym właśnie z naszym gościem.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka Uniwersytet SWPS. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza, witam serdecznie.
1: Pani doktor, to może zacznijmy od samej definicji depresji, bo patrząc na wyniki badań, których pani jest współautorką, trudno też nie odnieść takiego wrażenia, że słowo depresja stało się takim trochę workiem bez dna. Wrzucamy tam wszystko, od klasycznego smutku, przez agresję, aż po picie do lustra i pewnie jeszcze długo, długo mogłybyśmy wymieniać. Czego my wciąż o depresji nie wiemy?
2: To, co pani redaktor powiedziała, to jest w tym worku i jest dużo więcej, ale dlatego właśnie zdecydowałyśmy się razem z koleżanką z katedry ode mnie, z dr Magdaleną Nowicką, zająć się tym tematem, bo ta depresja męska, my zaraz sobie o tej męskiej powiemy, wygląda inaczej. Znaczy ogólnie jest to, depresja to jest choroba afektywna, oznacza to, że to jest choroba naszych emocji. O ile emocje w ogóle są czymś cudownym i te pozytywne i negatywne, bo ewolucja je stworzyła po to, żeby nam mówić ważne rzeczy, to wszystko działa jak fabryka chciała, kiedy odpowiednio te emocje regulujemy. Kiedy jednak nie udaje się tych z różnych powodów, o których my dzisiaj powiemy, tych emocji regulować w odpowiedni sposób, wówczas rozwija się zaburzenie. I najczęstszym zaburzeniem jest zaburzenie właśnie depresyjne, które ma też różne oblicza, bo może być łagodniejszą formą depresji, może być depresją sezonową, na przykład jesienią, zimą, a czasem zdarza się także w lecie. Może być to także depresja tak zwana duża, która jest bardzo poważną chorobą.
1: Pani doktor, czyli mówiąc krótko, to taki stan drastycznego wyczerpania zasobów do życia, który u każdego wygląda inaczej, jeżeli dobrze rozumiem.
2: Znaczy ma podobne elementy, jednak tutaj są elementy wspólne. Na przykład z takich klasycznych objawów to jest znacząco obniżony nastrój. I to, co pani redaktor powiedziała o tym wyczerpaniu, czyli brak energii, bo jakby na poziomie objawów to przejawia się właśnie w postaci takiego braku energii, że my nie mamy siły na życie, prawda? Nie mamy siły na wykonywanie zadań, chodzenie do pracy, aczkolwiek znowu jest depresja wysoko funkcjonująca, maskowana i ona częściej występuje u mężczyzn, gdzie pomimo dużego deficytu energetycznego rzeczy są dowożone do czasu. Tak, do czasu, kiedy następuje na przykład silne załamanie nerwowe czy psychiczne. Więc na pewno jest to wyczerpanie energetyczne, na pewno jest to obniżony nastrój, czyli jest dominacja nastroju negatywnego. Tak jak wspomniałam, emocje negatywne są zupełnie normalne, dopóki trwają niedługo, dopóki efektywnie sobie z nimi radzimy i one nie są przewlekłe. Natomiast w depresji mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tych emocji negatywnych jest dużo i długo, co najmniej dwa tygodnie nieprzerwanie na przykład się one pojawiają, tak jak smutek i tu klasyczny obraz depresji lub złość, podenerwowanie, irytacja, agresja, która częściej właśnie przejawia się u mężczyzn. A więc obniżenie energetyczne, czy wyczerpanie nawet, bardzo negatywne emocje, ale pojawiają się także symptomy w obszarze myślenia. A więc myśli takie depresyjne nazywamy je, ale żeby wyjaśnić, co to oznacza, czyli takie, które są związane z niskim poczuciem własnej wartości, niedocenianiem swoich osiągnięć. Triada kognitywna, tutaj klasyczne rozumienie jednego z twórców poznawczego modelu depresji, Arona Becka, a więc negatywne myślenie o sobie, świecie i przyszłości. Więc także ta sfera myśli jest mocno zaangażowana i zaburzona, bo te myśli nie są poparte rzeczywistymi faktami czy racjonalnymi zjawiskami, często bywają wręcz urojeniowe, tak, i bardzo negatywne.
1: Pani doktor, to zaraz porozmawiamy sobie o tym, co do tego stanu doprowadza, ale panie w swoich badaniach biorą pod lupę konkretnie mężczyzn. Dlaczego? Czy ta męska depresja wymaga osobnej mapy drogowej?
2: Powiem tak, zacznę od tego, że Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do roku 2030 depresja będzie najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym u ludzi i najbardziej obciążającym. Więc jest o czym mówić i zaraz o tych statystykach zresztą z naszych badań sobie powiemy. Ale wzięłyśmy na warsztat mężczyzn, bo relatywnie o nich się mówi mało. I zresztą nawet jak ja byłam uczona jeszcze wiele, wiele lat temu na studiach, statystyk różnych epidemiologicznych dotyczących depresji, Czy jak spojrzymy w dane dotyczące depresji w tej chwili, męskiej i kobiecej, czyli statystyki kobiet i mężczyzn chorujących na depresję, to mówiło się, że to jest taka choroba bardziej kobieca, że mężczyźni rzadziej, tak, chorują na tę chorobę. Natomiast właśnie nasze doświadczenie też pracy psychologicznej, u Magdy też doświadczenie kliniczne, no, wskazuje na to, że to jest nieprawda, tylko że ona jest bardziej zamaskowana, ta depresja, i często właśnie taka wysoko funkcjonująca i ma troszkę inny obraz kliniczny. Po pierwsze, mężczyźni rzadziej zgłaszają się szukając pomocy, rzadziej mają w ogóle dostęp do swoich emocji i tego, że to może być depresja. Na przykład kobieta czuje obniżony nastrój, ma długo odczuwa smutek, pustkę, brak energii i myśli sobie, o, to może być depresja. Tymczasem u mężczyzn depresja jest bardziej somatyzująca, co oznacza, że oni częściej odczuwają różne symptomy cielesne, co jest uzasadnione tym powiedziałabym, tą kulturą taką toksyczną męskości, że właśnie faceci nie płaczą, tak, że oni są silni, że takie problemy emocjonalne to kobiece, nie męskie, więc ich częściej boli głowa, bolą plecy, boli noga, brzuch, mają jakieś takie dziwne symptomy i idą do lekarza, szukając przyczyny. I oczywiście w ogóle to często nie są żadne fantomowe doświadczenia, bo tam się coś w ciele dzieje, bo długotrwały stres, który do depresji może prowadzić, to już a propos tych predyktorów czy czynników przyczyniających się do rozwoju depresji, chroniczny stres, może się w ciele objawiać jak najbardziej zmianami w obszarze czy funkcjonowania układu krwionośnego, czy hormonalnego, czy wielu, wielu innych układów. I dlatego wzięłyśmy na warsztat właśnie te męskie symptomy, bo często w takiej narracji społecznej, ale także w badaniach naukowych czy różnych epidemiologicznych wskazuje się na to, że mężczyźni rzekomo są mniej podatni na rozwój depresji. Tymczasem od lat statystyki prób samobójczych czy samobójstw dokonanych są zdecydowanie wyższe u mężczyzn. No, ciekawe dlaczego, prawda? No, jednak jak ktoś umie łączyć kropki, to potrafi do takiego wniosku dojść, że nieumiejętne regulowanie, nieefektywne regulowanie swoich emocji, już także w momencie zaburzenia choroby, taką jaka jest depresja, no, prowadzi do ostateczności, czyli do myślenia tunelowego, w którym człowiek nie widzi rozwiązań. Dlatego właśnie chciałyśmy poświęcić te badania mężczyznom. Specjalnie na to wzięłyśmy, dostałyśmy grant na naszej uczelni, za co też dziękujemy, żeby pokazać, że wcale to nie jest tak różowo, że mężczyźni rzadziej doświadczają tych symptomów, ale że one są inne.
1: No, nie jest różowo, to prawda, bo z pani analiz wynika, że prawie co drugi mężczyzna w Polsce może mieć objawy depresyjne, a dane WHO mówią o 4%, oficjalne statystyki NFZ-u

0: sformułowania, ale wie pani, w jakim kontekście go używam,
1: tak,
0: bo to
1: tak,
0: są
1: tak.
0: wygrani,
1: I słusznie,
0: absolutnie.
1: że pani tak zrobiła, i słusznie, że pani tak zrobiła. Więc ten rozjazd oczywiście wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, metodologii badań. My nie robiłyśmy diagnoz klinicznych, ponieważ na tak wielkiej próbie, ponad 1000 osób reprezentatywnej próbie polskiej, jest to zwyczajnie niemożliwe. Natomiast my mierzyłyśmy symptomy depresyjne, używając do tego zarówno klasycznych metod, jak i metod wrażliwych na płeć. A więc używałyśmy metod takich jak właśnie skala depresji Becka, która jest no, uznaną, typową skalą do mierzenia symptomów. Co ciekawe, i tak nawet na tej skali nam wyszły dość wysokie statystyki, około 36%. Te 21% to na takim prostym, 9-itemowym narzędziu, które też powszechnie jest stosowane do diagnozy depresji. Natomiast dwa pozostałe narzędzia to są już takie, które zostały stworzone z myślą o mężczyznach, żeby uchwycić gwałtowność symptomów depresyjnych, tę złość, dysforyczność, pobudliwość, impulsywność i także, no niestety tutaj u panów bardzo silną skłonność do korzystania ze środków psychoaktywnych, żeby złagodzić, żeby zawalować różne symptomy emocjonalne, złagodzić swoje cierpienie poprzez środki psychoaktywne, które, jak wynika i z naszych badań, ale także z innych badań podłużnych, stanowią zarówno czynnik ryzyka rozwoju depresji, a więc kiedy regulujemy emocje poprzez tego typu działania, zwiększamy szanse na rozwój depresji, ale też stanowią objaw w tej chwili już po prostu chorobowy.
0: Ale zanim przejdziemy do tego, jak leczyć depresję, to pani doktor, troszkę pani o tym wspomniała, ale to jest bardzo ważne i też nasi słuchacze zwracają na to uwagę. Mhm. Chłopiec od dziecka słyszy, ma być filarem. Czy ta dzisiejsza depresja męska w takim razie to nie jest bunt organizmu przeciwko, nie wiem, nierealnemu projektowi pod nazwą współczesna męskość?
1: Ja bym powiedziała, że w ogóle efektywna regulacja emocji i bycie osobą silną się w ogóle nie wykluczają. I w ogóle osoba silna psychicznie to taka, która potrafi dać sobie przyzwolenie na słabość. Mm-hmm. To może brzmieć trochę jak oksymoron, ale taka jest prawda, że poprzez słabość budujemy swoją siłę, poprzez dopuszczenie słabości. Ja ukułam taki akronim, zaraz o nim powiem. No teraz chciałabym właśnie o tych przyczynach depresji powiedzieć. Kiedyś miałam przyjemność pójść na wykład mojego kolegi z uczelni, doktora Zalewskiego, o takim przewrotnym tytule, jak zepsuć sobie związek. Poszłam na ten wykład, bo byłam bardzo ciekawa, bo on dotyczył nie tyle jak zepsuć, co jak tego nie zrobić, prawda? No, ale przewrotnie mówimy, jak sobie zepsuć. I ja bym powiedziała, że podobnie, przewrotnie, jak wpędzić się w depresję. I pierwsza rzecz to są predyspozycje psychobiologiczne i czy my tego chcemy, czy nie, jesteśmy, nasz temperament, który jest pochodną układu nerwowego i to wyszło też z naszych badań, jest najsilniejszym predyktorem depresji. To znaczy są pewne cechy temperamentu, pochodne układu nerwowego, zaprogramowane genetycznie, biologicznie, które predysponują nas do rozwoju pewnych symptomów, ale jeszcze nie depresji, dobrze? Mhm. Czyli, dobrze. Bo to jest bardzo istotne. Bo to robi różnicę. Na przykład nadmierna reaktywność emocjonalna, która charakteryzuje się tym, że człowiek bardzo przeżywa nawet drobne bodźce, sytuacje. On może na zewnątrz tego nie pokazywać, bo właśnie słyszał tę narrację, chłopaki nie płaczą, nie możesz płakać, ale on wewnętrznie czuje ból. Tak? I czyli jakby to, że on tego bólu nie objawia na zewnątrz, nie znaczy, że ten ból nie przechodzi przez jego głowę, ciało i tak dalej. Czyli reaktywność emocjonalna. Druga cecha temperamentu to jest perseweratywność. Ona polega na tym, że my bardzo przyklejamy się do pewnych stanów emocjonalnych i bardzo długo je przeżywamy. Bodźca już nie ma, a my dalej odczuwamy daną sytuację. Przeżuwamy, powtarzamy po raz enty. Zresztą pani redaktor, bardzo ważna kwestia, póki pamiętam. Tłumienie emocji, na które pani zwraca uwagę, jest bardzo złym rozwiązaniem i czynnikiem ryzyka rozwoju depresji. Ale jednocześnie nadmierne eskalowanie, nadmierne mówienie bez jakby podjęcia działania, zmiany określonej sytuacji, też jest depresjogenne. Ja zaraz o tym powiem. Ale wracając do całej ścieżki rozwoju depresji. Pierwsze to są predyspozycje psychobiologiczne. Nie dziedziczymy depresji. Dziedziczymy pewne predyspozycje do określonego reagowania w sytuacjach emocjonalnych, w sytuacjach stresowych. O tym już powiedziałam, o tym decyduje nasz temperament. W kolejnym kroku mamy

0: Następny czynnik to jest stres i różne trudne sytuacje życiowe. W naszym badaniu uwzględniłyśmy razem z Magdą szereg trudnych doświadczeń życiowych, które mężczyźni przeżywali w ostatnich miesiącach i latach. To mógł być rozpad związku, utrata pracy. Okazało się, że najbardziej stresogenne dla mężczyzn są, uwaga, właśnie te kwestie związane z relacją, ze związkiem, który zresztą wygląda na to, że znacząco może działać w taki sposób ochronny, dostarczając wsparcia społecznego i pewnych zasobów na mężczyzn i rozwój depresji. Czyli mamy stres i wydarzenia życiowe. I jeszcze nie one prowadzą do depresji, ani nie temperament, ani nie te sytuacje życiowe. Kluczem jest sposób regulacji tych emocji, czyli co robi wtedy mężczyzna czy kobieta, prawda? Bo teraz już możemy też mówić bardziej ogólnie o ludziach. A mówimy o mężczyznach, bo oni właśnie są uczeni, że te emocje to w ogóle oni się nie powinni nimi zajmować. Czyli ten kolejny element, jak już mamy predyspozycje, one wystąpiły, ok. Potem mamy sytuacje życiowe, strata pracy, strata partnerki, coś się dzieje, jakieś trudności. I trzeci element to jest właśnie to, jak regulują swoją relację z tymi emocjami, co się dzieje w tym momencie. I ja ukułam tak przewrotnie, jak na tym wykładzie, jak zepsuć sobie związek, to ja ukułam taki akronim strategii regulacji emocji, który w znacznej mierze jest pewniakiem, że my sobie dopomożemy w tej depresji. I to jest akronim ZUCH. Specjalnie przewrotnie, bo nam się zuchy kojarzą z kimś właśnie takim do przodu, obrotnym, takim bardzo dobrze radzącym sobie, prawda, w życiu. I ten ZUCH to są takie trzy strategie regulacji emocji. Z to jest zaprzeczanie, U to jest unikanie, a H, uwaga teraz brzydko, chlanie. Ale to chlanie to jest nie tylko picie alkoholu, bo to się łatwo zapamięta, tak? Zaprzeczanie, unikanie, chlanie. Ale w tym ostatnim nie chodzi tylko o to, że to jest sięganie po alkohol, co oczywiście zmierzyłyśmy. I ten alkohol towarzyszy, zarówno jest czynnikiem ryzyka, jak i później objawem stanu depresyjnego. Ale to są wszystkie inne rzeczy uzależniające. To jest hazard, to jest nadmierne oglądanie telewizji, seriali, to jest zakupoholizm, to są wszystkie kompulsywne, ucieczkowe formy regulacji emocji.
1: No dobrze, to siłą rzeczy pojawia się ten problem diagnostyczny, pani doktor, no bo jeśli depresja u mężczyzny to jest częściej wściekłość niż, nie wiem, płacz, tak, no to jak ma na przykład reagować otoczenie? No bo wyobraźmy sobie, pewnie łatwiej, mówię łatwiej, nie zawsze tak jest, komuś współczuć, kto się, nie wiem, kuli w kącie, a pewnie trudniej wspierać kogoś, kto jest na przykład stale poirytowany, odpycha bliskich. I też się zastanawiam, czy to nie jest błędne koło, no bo też czytam o tym, że lekarz pyta o smutek, mężczyzna mówi, że jest tylko wkurzony, po czym wychodzi z receptą na nadciśnienie zamiast pomocy psychologicznej. No i tak możemy no w kółko właśnie. I później wychodzą takie statystyki, o których panie piszą.
0: Tak, pani redaktor, i w ogóle fajnie, że pani poruszyła tę kwestię, bo na przykład u nas wyszła korelacja pomiędzy byciem w związku, a no jednak niższymi objawami depresji, symptomami depresji, i można to interpretować, ponieważ były to badania nie badające związku przyczynowo-skutkowego, tylko korelacyjne, choć oczywiście badania podłużne sugerują kierunek pewnej zależności, natomiast wychodzi na to, że tak, po pierwsze faceci w związkach, szczególnie małżeńskich, mają więcej zasobów i mają niższy poziom symptomów depresyjnych. I teraz odwrotnie, o czym to jeszcze świadczy? Świadczy to także o tym, jednocześnie to może świadczyć o tym, że mężczyźni, którzy efektywnie regulują emocje, którzy mają z nimi kontakt, stosują strategie regulacji takie jak planowanie,
1: pani doktor,
0: aktywne...
1: co to znaczy efektywnie regulować emocje?
0: Właśnie mówię.
1: Proszę,
0: właśnie mówię.
1: Tak, proszę wytłumaczyć
0: tak,
1: to naszym słuchaczom.
0: Stosują strategie takie jak planowanie, bo stresor, pani redaktor, to jest sytuacja trudna dla nas. Im bardziej od niej uciekamy, tym większa szansa, że to się skończy depresją. A więc konfrontowanie się z trudnościami, rozmowy na trudne tematy. Ile razy jest sytuacja, że jest jakiś problem w związku i mężczyzna mówi, nie chce o tym mówić, a to chodźmy w ogóle na imprezę, pobawmy się, przychodzi weekend, partnerka załóżmy mówi, słuchaj, ale ja chcę z tobą porozmawiać, bo są jakieś problemy między nami. On mówi, ale po co znowu o tym rozmawiać, chodźmy na zakupy, albo chodźmy na imprezę, albo wyjedźmy na weekend do Paryża. I te strategie efektywne, o których mówię, regulacji emocji, to jest po pierwsze kontakt ze swoimi emocjami, a więc przyjęcie, uświadomienie sobie tego, co ja czuję, nazwanie tego, dopuszczenie w ogóle tego stanu, nazwanie tego stanu i próba zmiany nie tylko siebie i emocji, którą ja doświadczam, bo to bywa bardzo nieskuteczne, ale próba zmiany sytuacji, bo na przykład jeżeli mamy, załóżmy, problemy finansowe i to jest naszym stresorem i cały czas unikamy zrobienia porządku na swoim koncie, karcie kredytowej, w wydatkach, czyli nie oszczędzamy, dalej wydajemy, pocieszamy się kolejnymi zakupami, no to to jest prosta droga do rozwoju kolejnych negatywnych emocji i zaburzenia emocjonalnego. Natomiast jeżeli mówimy sobie, ok, trochę przefolgowałem, trochę tutaj muszę przyjrzeć się, gdzie mi wyciekają pieniądze, zadbać o te finanse, trochę samokontroli wprowadzić, sytuacja sama się rozwiązuje i ten facet już nic nie musi ze swoimi emocjami robić, bo ich już nie ma. One ich nie ma, bo rozwiązał problem. A więc nie ma skuteczniejszej metody, pani redaktor, efektywnej regulacji emocji, jak rozwiązywanie problemów.
1: No i musimy w tym miejscu postawić kropkę, choć bardzo żałuję, pani doktor, bo temat niewyczerpany i mogłybyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać, ale może uda się za jakiś czas do tego tematu
0: bardzo
1: wrócić.
0: Dziękuję.
1: Doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka z Uniwersytetu SWPS, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. A jeszcze głos naszego słuchacza.
3: Ja myślałem, że mam jakieś problemy związane z po COVID-em. Czyli nagle po prostu zaczynało mi podczas biegu braknąć tchu po 5 kilometrach, gdzie ja biegałem czasami po 25. Wszystkie wyniki, wszystkie badania, rentgeny i tak dalej, nic nie wykazały. I lekarz zapytał właśnie, a czy na przykład jak pan ogląda sport, czy pan się ekscytuje jakąś ulubioną dyscypliną sportu? Powiedziałem, że kompletnie mnie nawet już to nie interesuje. No i tak się zaczęło. Tego typu, że tak powiem, stany mają różne oblicza. Oczywiście było to związane ze stresem w pracy. Ale na szczęście mam to za sobą.
2: I jeszcze pan Piotr, który zastanawia się, ilu z tych mężczyzn, którzy zebrali się w sobie i poszli do lekarza, usłyszało odpowiedź: wy olbrzymia pan. Ksenia Maczczak, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
2: Za 3:18 to będą wiadomości. Serwis informacyjny przedstawi Adrianna Calińska-Czaniecka.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W wieku 79 lat zmarła wspaniała artystka Stanisława Celińska. Informację potwierdził menadżer artystki Maciej Muraszko. Była aktorką teatralną, filmową, telewizyjną oraz piosenkarką. Na dużym ekranie debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Stanisławę Celińską wspominał na antenie TVP Info Olgierd Łukaszewicz.
2: Strasznie przykro. Stasia była niezwykle ciepłą osobą, jedną z, której najmilej wspominam, partnerek, z którymi przyszło mi grać. No, oczywiście ta nasza współpraca w nocach i dniach ma dla mnie szczególne znaczenie. Dla aktora jest bardzo ważne nie tylko to, co się wymyśli w danej roli, ale to, co się czuje. Stasia była taką, która emanowała emocjami i uczuciami.
1: Była symbolem prawdy, mówił na naszej antenie redaktor Tomasz Raczek.
3: Nie dotyczyło to tylko aktorstwa, ale także jej życia, które było pełne dramatów, ale umiała stanąć wyżej i okazać siłę, a potem miała odwagę, żeby o tym mówić i miała odwagę, żeby uczynić to częścią swojego doświadczenia i częścią swojego talentu.
1: Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam, napisała we wpisie Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil aktorki w mediach społecznościowych. Premier Donald Tusk wezwał ministrów do pilnego przygotowania rozporządzeń dotyczących małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Chodzi o decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
4: Ciągle nie mamy regulacji prawnych na poziomie ustawowym, które by wyjaśniały status osób, które zdecydowały się na stały związek jednopłciowy. Mamy dzisiaj po pierwsze kwestię praworządności i przestrzegania prawa. Zobowiązaliśmy się i będę tego też osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. W Polsce są różne poglądy. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia.
1: Premier zwrócił się bezpośrednio do wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego o pilne ustalenie treści rozporządzenia. Parlamentarzystów wezwał do jak najszybszej pracy. Komisja Europejska wysłała list do nieuznawanych władz Afganistanu z pytaniem o zorganizowanie spotkania na szczeblu technicznym w Brukseli, poinformował rzecznik komisji. Rozmowy z talibami mają dotyczyć odsyłania do Afganistanu osób nieposiadających prawa do pobytu w Unii. Pierwsze spotkanie tego typu odbyło się już w styczniu. List w sprawie odsyłania Afgańczyków zainicjowała Belgia, a poparła także Polska. Koordynowaniem powrotów Afgańczyków zajmować ma się Unijna Agencja do Spraw Granic Frontex. Rząd talibów nie jest uznawany na świecie, ale na przykład Rosja i Chiny, a także niektóre kraje Azji Centralnej utrzymują z nimi stosunki gospodarcze i dyplomatyczne. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Adrianna Calińska-Czaniecka powróci z kolejnym serwisem informacyjnym już o 19:00, a tu popołudnie @nowyświat.online.
0: Nowy Świat po południu.
5: Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. I uwaga, zmiana na stanowisku realizatora, Rafał Lewandowski. Stanowisko się nie zmieniło, tylko kolega się zmienił. To znaczy Rafał się nie zmienił, wygląda tak jak ostatnio wyglądał. Natomiast on teraz przejmuje kontrolę nad dźwiękami w Państwa głośniku, w kanale lewym i w kanale prawym. A jeśli chodzi o stronę muzyczną, The Rolling Stones, nowe nagranie.

0: Bo jak to łupnie w głośnikach, to można gwiazdki zobaczyć. In the Stars, The Rolling Stones, także w zestawie do głosowania. Polecam, strona internetowa nowyświat.online, ukośnik tip-top lista. Głosowanie to jest jedyna w swoim rodzaju lista przebojów, która czyni piosenki bardzo długowiecznymi piosenkami na liście. Nie, że robimy żadnych ograniczeń. Wiedzą to Państwo bardzo dobrze. Proszę odwiedzić zestaw do głosowania, proszę wybrać coś swojego, ulubionego, proszę zagłosować. Osoby patronujące mają 10 takich możliwości, 10 głosów. A nie patronujące po założeniu konta, jeden, no, ale musi być to mocny głos. Ewentualnie proszę przystąpić do tych, którzy nas wspierają. Tu Radio Nowy Świat, 9 minut po 18, a przed nami rozmowa o tych, którzy dbają o nas najlepiej, jak potrafią, gdy przychodzi moment, że podupadamy na zdrowiu. Może tylko delikatnie, a może bardzo poważnie. O pielęgniarkach i pielęgniarzach porozmawiamy, o wykonywanym przez nich zawodzie. Czy to właśnie zawód, czy to pasja, a może misja?
1: Musi czuć do tego powołanie, musi kochać ludzi, musi mieć dużo empatii w sobie.
2: Jest coraz gorzej, coraz trudniej.
3: Czasami jedzie na zabieg i ma taką myśl, że nie wie, czy na przykład się obudzi.
0: Czym zajmują się dziś przede wszystkim pielęgniarki i pielęgniarze? O tym opowie za moment Wiktoria Wichrowska w swojej dźwiękowej relacji, a po 18.30 profesor Łukasz Czyżewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak dziś kształcimy pielęgniarki i pielęgniarzy? Jak robiliśmy to jeszcze nie tak dawno temu? Ale wszystko sprowadza się do jednego pytania. Jak powinniśmy to robić, aby byli w przyszłości przygotowani do wyzwań rynku, ale nie tylko? Popołudniowy program, tak o starzejącym się społeczeństwie, też będzie o chorobach, które nas cały czas męczą. Jagoda Kret na razie w utworze Nie odchodź.

0: 13 minut po 18, a teraz o tych, które każdego dnia ratują życie albo pomagają podczas ratowania życia, ale podobno rzadko czują się doceniani i doceniane. Badania są bezlitosne. 65% pielęgniarek czuje brak społecznego uznania, a aż 75% wskazuje na rażąco niskie zarobki. O blaskach, ale także o cieniach tej profesji opowiedzą eksperci w relacji Wiktorii Wichrowskiej. No i wraca to pytanie Państwa zdaniem, kto dziś nadaje się do tej trudnej pracy? Jakie cechy powinien mieć idealny pielęgniarz lub pielęgniarka?
1: Myślę, że ktoś, kto zostaje pielęgniarką, to musi czuć do tego powołanie, musi kochać ludzi, musi mieć dużo empatii w sobie.
2: Byłem kilka razy w szpitalu i zawsze miałem bardzo dobrą opiekę.
3: Pielęgniarka jest między lekarzem a pacjentem, ona jest potrzebna.
4: Myślę, że jest bardzo pożyteczna, bardzo niedoceniana, ale coraz więcej młodych dziewczyn, nie do tej pracy, sama mam dwie kuzynki, które rozpoczynają studia i poszły na ten kierunek.
5: Proszę, proszę. Niech się rozbierze i położy.
6: Mężczyzn jest coraz więcej, na szczęście, co jest dużym plusem. W tym momencie to jest około 3%, jeśli chodzi o zawód pielęgniarki, pielęgniarza. Gilbert Kolbe, pielęgniarz. Na początku było zdziwienie wśród pacjentów i można było się z tym spotkać. Czy teraz? Niezbyt. Raczej jest to pewne zdziwienie, egzotyka. Myślę, że to. Natomiast kiedyś robiłem taką sondę wśród koleżanek, jakim się pracuje w zespołach, w których jest mężczyzna. I o dziwo, i to też potwierdzają badania naukowe takie prawdziwsze, to jest pozytywnie postrzegane także, jeśli chodzi o rozładowywanie napięcia, jeśli chodzi o po prostu zwykłą współpracę codzienną, już pomijając zupełnie aspekty fizyczne stricte.
7: Myślę, że okres pandemii był tak naprawdę sprawdzianem dla naszych umiejętności, wytrzymałości i odpowiedzialności za ludzkie życie. Anna Zawalnicka, magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego. Pamiętam stres, wycieńczenie, strach przed nowym i nieznanym trybem pracy. Wyzwaniem było radzenie sobie w nowych warunkach, praca w środkach ochrony indywidualnej, w tych skafandrach, wzmożony reżim sanitarno-epidemiologiczny i powiem, nie byliśmy przygotowani do tego na studiach. Zresztą nikt nie był.
8: W zakresie studiów licencjackich mamy psychologię i mamy psychiatrię. Katarzyna Kowalska, jestem pielęgniarką od 2009 roku. Nie ma tutaj zagadnień dotyczących samoopieki pielęgniarki. Nie ma zagadnień, jak jest w psychologii, psychoterapii, superwizji. Nie ma mentoringu i nie ma takich zajęć, które byłyby coś jak grupa Balinta, taka grupa wsparcia.
9: Idziemy do przodu, rozwijamy się jako społeczeństwo, rośnie świadomość, czy ten zawód też idzie do przodu i jest znaczna poprawa niż 10 lat temu?
6: To zależy, co nazywamy jako poprawę, bo jeśli mówimy o ilości pielęgniarek, to jest coraz gorzej, coraz trudniej, mimo że w ostatnich latach troszeczkę się ilość absolwentów poprawiła. Jeśli mówimy o rozwoju zawodu, to jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej i dynamiczniej. To, z czym się stykamy, to fakt, że nie wszyscy absolwenci studiów pielęgniarskich odbierają prawo wykonywania zawodu albo idą do pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia, czego najbardziej nam brakuje.
10: Dzień dobry, już jestem. Przepraszam, ale miałam urwanie głowy. Wie pani, jak to jest w szpitalu? Zapraszam do naszego gabinetu, proszę się rozgościć. Paulina Paradowska, jestem aktualnie zastępcą pani pielęgniarki oddziałowej oddziału pneumonologii, alergologii i chorób wewnętrznych. Moja pierwsza praca to była praca pielęgniarki odcinkowej, więc stricte odpowiadałam za pracę z pacjentem, za podawanie leków, za nadzór nad bezpieczeństwem pacjenta, bo tak naprawdę zawsze zdarzają się jakieś sytuacje, na które nie jesteśmy przygotowani.
7: Ten pacjent się stresuje, jest zdenerwowany. Czasami jedzie na zabieg i ma taką myśl, że nie wie, czy na przykład się obudzi. Bardzo dużo jest takich osób, które boją się na przykład znieczulenia samego. Albo jedzie na blok i wie, że no niestety, kiedy wróci z tego bloku, już na przykład nie będzie miał kończyny jednej, bo jedzie na amputację. I to właśnie to jest to obciążenie psychiczne, czyli to, że my musimy być w tym momencie osobami, które są, powiedzmy, twarde w środku, żeby tego pacjenta wesprzeć.
6: Pielęgniarstwo nie jest proste, ale potrafi dać bardzo dużo satysfakcji, bo w momencie, kiedy pomaga się tym pacjentom, a wbrew temu, co się często mówi, bywają wdzięczni pacjenci i bywają bardzo przyjemne sytuacje w pracy pielęgniarza, pielęgniarki. To jest to coś niezastąpionego.
0: Eksperci, których przed mikrofon zaprosiła Wiktoria Wichrowska, wskazują, że bez systemowych zmian w wynagrodzeniach luka kadrowa będzie się tylko powiększać. Dlaczego? Do tematu kondycji polskiego pielęgniarstwa wrócimy już po 18.30. Moim i Państwa gościem będzie profesor Łukasz Czyżewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest także pielęgniarzem. Jak kształcić pielęgniarzy, pielęgniarki dziś, aby byli dobrze przygotowani do wyzwań przyszłości? Kto dziś pojawia się na wykładach, gdy mówimy o przyszłych pielęgniarkach i pielęgniarzach? Co ich zaskakuje? Być może już w pierwszych dniach i tygodniach pobierania tej wiedzy. 18 minut po 18, 224, 280, 280. Pielęgniarka, która zaskakuje, pielęgniarz, który sprawia, że pobyt stresujący nie raz i nie dwa, pobyt w przychodni czy w szpitalu staje się znośny. O tym także z Państwem porozmawiajmy. Popołudnie małpanowyświat.online.

Sharon Van Etten, 22 minuty po godzinie 18. Co dalej z pielęgniarkami i pielęgniarzami? Są takie miejsca, w których wciąż można znaleźć pracę w tym zawodzie właściwie bez żadnego problemu. Zajrzałem do oficjalnego barometru zawodów. To tam właśnie dowiaduje się, że praca dla pielęgniarek i położnych właściwie w całym kraju jest i to pod dostatkiem. Zawody te od lat znajdują się w tak zwanym trwałym deficycie. O to także będę pytał naszego gościa po godzinie 18.30, profesor Łukasz Czyżewski, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Geriatrycznego. To z Państwem także chciałbym na ten temat porozmawiać. Czekam w grupie osób patronujących. Między innymi tam czekam. Jeśli chodzi o prognozy pogody na kolejne dni, pytają mnie Państwo, co z tym ociepleniem od czwartku. Te pytania pojawiają się właściwie już od kilku godzin. Wiem, że nadejdzie, ale skali tego zjawiska jeszcze nie potrafię przybliżyć, opisać. Mam kolejne informacje na ten temat. Już o 18.30 wszystkim się z Państwem podzielę.

224, 280, 280 popołudniowy program to audycja, która słucha, nadaje, a także retransmituje Państwa głos retransmitowany na naszej antenie, tylko najpierw trzeba wykręcić ten numer, a czasu coraz mniej, 26,5 minuty po godzinie 18. Prognoza pogody jest w procesie przygotowywania, ale żeby proces Państwu się nie dłużył, to mam jedno z tych nagrań, które zazwyczaj nazywamy singlem tygodnia. Mamy trzy takie utwory co tydzień. Tym razem jest wśród nich pieśń zatytułowana Obłok. Bardzo proszę, uwielbiamy dzielić się tymi kompozycjami, które na nas robią spore wrażenie, na redaktorach muzycznych i na pozostałej części zespołu, czekając oczywiście na Państwa reakcję.

0: Pogoda.
1: A wracając jeszcze na moment do utworu, który usłyszeli Państwo przed chwilą, to jest to ostatni prezent albo utwór dodatkowy, niektórzy mówią bonusowy, z albumu Barry Black. BRK na naszej antenie. Jest 18.30, prognoza pogody też już jest. Dziś nad Polską chmury z przejaśnieniami, a także deszcz, a na wschodzie burze, także z gradem. W Tatrach i Beskidach deszcz i śnieg. Może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr umiarkowany, zachodni w porywach do 60, a nawet 80 km na godzinę. Najzimniej wciąż w Zakopanem, niecałe 6 stopni Celsjusza, najcieplej w Toruniu, ponad 13 stopni. Nocą chmury i przelotne opady deszczu. W Karpatach zobaczymy deszcze ze śniegiem. W Tatrach dopada do 7 cm śniegu. Najchłodniej będzie na Przedgórzu Sudeckim, gdzie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Poza tym na termometrach od 3 do 7 stopni z plusem. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wybrzeżu. W górach także, w Sudetach powieje w porywach do 80 km na godzinę. Na razie w Polsce mamy ochłodzenie i pochmurną pogodę, ale jak sygnalizują synoptycy, w połowie tygodnia na wschodzie i południu mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, a od czwartku ponownie zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze. Jednak będą się cały czas pojawiały opady deszczu i burze. Ale ciepły deszcz lub burza, gdy ciepło za oknem, to zupełnie inna historia, muszą Państwo przyznać. Popołudniowy program u nas Joker Leaps na zegarach 29 minut do 19:00.

0: Przepytanie.
1: Doktor habilitowany nauk medycznych Łukasz Czyżewski, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Tak, dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: I co niezwykle istotne w kontekście tematu naszej rozmowy, pielęgniarz także. Panie profesorze, przeczytałem dobrą wiadomość, właściwie w wielu miejscach można do niej dotrzeć i to od lat się nie zmienia. Według oficjalnego rządowego barometru zawodów praca dla pielęgniarek i położnych jest w całym kraju, bo zawody te od lat znajdują się w tak zwanym trwałym deficycie. Aby zostać pielęgniarką, nie trzeba dziś ukończyć liceum medycznego, potrzebny jest dyplom licencjata bądź magistra, a po obronie pracy absolwentów czeka jeszcze egzamin zawodowy, teoretyczny i praktyczny, a potem uzyskanie prawa do wykonywania zawodu. No i już właściwie można powiedzieć, że gotowe albo prawie gotowe. Czy chętni szturmują dziś, panie profesorze, wydziały pielęgniarskie?
2: Szanowni państwo, obserwując od kilku lat, przechodzimy, można powiedzieć, renesans pielęgniarstwa. W ostatnich latach naprawdę uczelnie medyczne i przede wszystkim kierunek medyczny pielęgniarstwo cieszy się ogromną popularnością. Są to rzędy 3-4 osób na jedno miejsce. Przykładowo jest 2000 osób chętnych, przyjmujemy 300-400 osób. Są to tego typu skale zainteresowania wśród młodzieży przede wszystkim. Tak?
1: Rozumiem, czyli jak mniemam, już niebawem nie będzie tak zwanego trwałego deficytu. Tylko jeszcze jedno pytanie. Na jakie wynagrodzenie mogą dziś liczyć pielęgniarki, pielęgniarze wchodzący do zawodu, rozpoczynający karierę?
2: Szanowni państwo, tutaj to wynagrodzenie zmienia się. Zmienia się w dobrym kierunku i można powiedzieć, te zmiany są trwałe. Są one uniezależnione, można powiedzieć, od sytuacji politycznej, ponieważ zdrowie jest elementem ponadpartyjnym, tak? To wynagrodzenie od lipca 2026 to nawet 10 tysięcy złotych brutto, bez dodatków, bez pracy dyżurowej. Można powiedzieć mało czy dużo względem też innych zawodów, jednakże w ostatnio opublikowanych rankingach najlepiej zarabiających osób w pierwszym roku po ukończeniu studiów to obok informatyków pielęgniarka zajmuje zaszczytne podium. Tak więc jest to też również atrakcyjne i buduje prestiż zawodu.
1: Czy dzięki temu, że kształcenie pielęgniarek odbywa się dzisiaj w systemie uczelni wyższych, o czym wspomniałem, to oznacza, że absolwenci i absolwentki są lepiej przygotowani do pracy, co zyskują dzięki temu, że posiadają dyplom wyższej uczelni, a nie są już absolwentami liceów medycznych?
2: Szanowni państwo, ta nostalgia, którą można przywołać za liceami medycznymi, studium również, tak?
1: Tak.
2: Jest bardzo pozytywna, jednakże chcąc iść dalej, bo pielęgniarstwo jest procesem rozwojowym, to po pierwsze musimy wpasować się w ramy prawne Unii Europejskiej, a po drugie spojrzeć na ograniczenia, pewne bariery związane z wykonywaniem zawodu i kształceniem na poziomie liceum medycznego. No i tutaj receptą na to wszystko, bądź prawie wszystko, bo to też jest tak, że mamy tutaj piękną, cudowną sytuację, jest kształcenie na uczelni wyższej, co przekłada się, bądź powinno się przekładać, bo te systemy, które funkcjonują w krajach anglosaskich, jawnie tutaj to wskazują, że taki system kształcenia wprost przekłada się na jakość opieki. I to na tym przede wszystkim zależy nam wszystkim, tak, żeby pacjent był dobrze zaopiekowany.
1: Rozumiem. A i z perspektywy samych studentów, przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, więcej praktyki, więcej ciekawych zajęć teoretycznych, co zyskali?
2: Szanowni państwo, tutaj powiem, że studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwa są bardzo wymagające pod względem każdym. Przede wszystkim liczba godzin. 4000 4,5 tysiąca blisko godzin praktyk i teorii w ciągu 3 lat studiów, to jest blisko 2 razy więcej niż na innych wydziałach humanistycznych. Praktyk jest połowę tej ogólnej liczby zajęć. Kontakt z badaniami naukowymi, bo to świadczy też o rozwoju zawodu. Świetna również atmosfera, sprzyjająca atmosfera akademicka podnoszeniu kompetencji i tak, żeby absolwent nabył te praktyczne i teoretyczne umiejętności i mógł je wdrożyć w życiu codziennych pracy zawodowej.
1: Mm-hmm. No tak, to w związku z tym też, gdyby przyszło Państwu kiedyś do głowy zwrócić się do pielęgniarki siostro, to absolutnie zapominamy, bo mówimy teraz pani magister po prostu.
2: Tak, panie redaktorze, tutaj no, znakomita część środowiska raczej jest sceptyczna wobec formułowania siostra, można to tak potraktować trochę jako taki relikt przeszłości. Chociaż wydaje mi się, że nikt nie powinien się czuć urażony. Jednakże w takich może naszych lokalnych, polskich realiach pewne było trochę jakichś takich no, nadużyć w zakresie wizerunku zawodu i staramy się, żeby tutaj ten profesjonalizm przenikał na każdym etapie, włącznie z taką komunikacją, relacją między pacjentem a zespołem medycznym.
1: Tak, w satyrycznych wspomnieniach, jeśli mogę to tak określić, pozostało to ten zwrot siostro naszym słuchaczom, akurat naszym słuchaczom, głównie dlatego, że nadredaktor Mann swego czasu, dr Werner w swoich krótkich, bardzo zabawnych momentami w filmach przywoływał przecież siostrę Irenę. Nadredaktor Mann i redaktor Materna. Mamy to po prostu w głowie, zostało to z nami, ale gdyby Państwu przyszło się spotkać z osobami pracującymi dzisiaj w ochronie zdrowia, to proszę pamiętać, że to nie jest żaden kabaret, to poważna praca. No to jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o kształcenie wczoraj i dziś. Czy armia interesuje się dzisiaj absolwentami uczelni medycznych, także wydziałów pielęgniarskich w taki sposób, jak interesowała się kiedyś absolwentami liceów medycznych, a może bardziej, a może inaczej?
2: Szanowni Państwo, tutaj stoimy wobec takich wyzwań aktualnych społecznie i wydaje się, że to pytanie jak najbardziej jest uzasadnione. To pytanie przede wszystkim powinno wybrzmieć nie teraz, nie rok temu, ale przede wszystkim 5, 10, 15, może 20 lat temu. Ja studiowałem 20 lat temu bezpieczeństwo narodowe również. Mm-hmm. W tym czasie to wybrzmiewało, tylko mało kto chciał tego słuchać, tak? W dzisiejszym czasie, kiedy to bezpieczeństwa może nieco czasami brakuje, a wtedy, kiedy brakuje powietrza, dopiero sobie uświadamiamy brak tego powietrza, tak samo jest z bezpieczeństwem. Bardzo dobrze, że to jest pojawia się w dyskusji publicznej. Dokładane są pewne elementy w zakresie, planowane jest dołożenie pewnych elementów w zakresie dydaktyki. Przykładowo Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku pielęgniarstwo od wielu lat realizuje zajęcia z zakresu medycyny taktycznej, co jest ewenementem w skali kraju. Tutaj utworzenie takiego centralnego ośrodka kształcącego. Są różne modele. Modele zdecentralizowane, modele scentralizowane. No, próbujemy ułożyć tutaj te relacje w zakresie szeroko pojętej sztuki wojennej. Sztuka to jest coś, co przekracza algorytm i wymaga pewnego ułożenia. To jest, ta relacyjność jest niezwykle trudna, żeby ułożyć, ale na pewno pielęgniarka, polska pielęgniarka w systemie ma swoje tutaj miejsce i będzie miało coraz większe to miejsce.
1: Ja o to pytam także w kontekście tych wspomnień niektórych pielęgniarek. Do wspomnień zajrzałem, przygotowując się do naszej rozmowy, przeglądając różne blogi, wpisy, artykuły dostępne w internecie. To zawsze było wielkie zdziwienie młodych ludzi, gdy dowiadywali się, że absolwentki liceum medycznego też mają książeczkę wojskową, tak jak ich koledzy. A co dzisiaj najbardziej zaskakuje przyszłych pielęgniarzy, przyszłe pielęgniarki, być może jeszcze na etapie kształcenia? I to, co ich zaskakuje, pana, panie profesorze, zaskakuje, że oni o tym nie wiedzieli?
2: Szanowni Państwo, tutaj przede wszystkim ta relacja z pacjentem, trudna sytuacja pacjenta i potrzeba, konieczność wejścia w relacje, w empatię, w uważność, bycia autentycznym w tym wszystkim i profesjonalnym. To przede wszystkim charakteryzuje studenta, bądź często powinno charakteryzować.
1: I tego nikt im nie mówi wcześniej, zanim pojawią się na uczelni, że to tak właśnie będzie wyglądało?
2: Szanowni Państwo, tutaj taki obraz osoby, która decyduje się na studia, może niekoniecznie jest w pełni dojrzały, ponieważ skąd ma wiedzieć, czym tak na dobrą sprawę, jak wygląda taka codzienność w pracy na dyżurze. Tak więc my w trakcie studiów staramy się otwierać każdego studenta w zakresie wymienionych wcześniej cech, tak żeby on te predyspozycje nabywał. Tak na dobrą sprawę jesteśmy w stanie w zakresie wiedzy, umiejętności tak ukształtować i charakter, i te umiejętności, żeby służył ten człowiek drugiemu człowiekowi w

0: Nie wszystko, co się liczy, może zostać policzone.
1: No
0: Nie
1: tak.
0: wszystko, co może zostać policzone, liczy się. My przede wszystkim chcemy wszystko ubrać w algorytmy. Jednakże te algorytmy dobrze się liczą, dobrze się raportują, ale między tymi algorytmami jest człowiek, jego potrzeba i wydaje się, że empatia, uważność, relacja są to trzy słowa, które być może umykają nam w zakresie algorytmów, jednakże no, świat akademicki jest tak skonstruowany, że samodzielność zawodu, budowa wizerunku, to wszystko jest, wręcz powinno być realizowane pomiędzy wierszami.
1: Ale na studiach pielęgniarskich jest psychologia, zdaje się.
0: Tak, zgadza się, jest psychologia, jest wiele, jest komunikacja, teraz jest bardzo tutaj nacisk duży położona, no jednakże psychologia, komunikacja, pewne elementy związane też z opieką, to wszystko zgadza się, jednakże no, trudno jest ubrać to wszystko w, jeszcze raz powiem, efekty uczenia się tak zwane, algorytmy, bo ta empatia musi wynikać też poniekąd z cech charakteru, z potrzeby serca i no, nie to, że jest niewyuczalna, jest oczywiście wyuczalna, jednakże wymaga takiego szerszego kontekstu.
1: No tak, to jest coś, co trudno na pewno ująć w prostych regułkach, prostych wzorach, tak jak w przypadku fizyki, tak jak w przypadku Einsteina. To na koniec jeszcze o przyszłości pielęgniarstwa chcę porozmawiać. Te główne, najważniejsze, pańskim zdaniem, specjalizacje będą związane z opieką geriatryczną czy paliatywną?
0: Szanowni Państwo, tutaj stoimy w obliczu dużych zmian demograficznych. No, przyznam niestety, że na ten moment no, nie jestem w stanie zaobserwować istotnych, skutecznych prób dostosowania systemu do zbliżających się zmian z uwagi przykładowo nawet na zainteresowanie różnego rodzaju specjalizacjami. Na specjalizacji pielęgniarstwa geriatrycznego obok mnie siedzących osób na sali było 50 osób. Jakiś czas temu zdawałem też specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Siedzieliśmy na sali, w sumie na kilku salach i nas było 1800 osób. Skala różnicy zainteresowania, być może, że to jest mały, słaby miernik i wyznacznik, jednakże jako takie proxy może wskazywać na tendencję zainteresowanie środowiska. Tak więc tutaj te zmiany będą i będziemy musieli się do tych zmian jak najbardziej adaptować.
1: Rozumiem, bardzo dziękuję za rozmowę i przypominam, dużo ciepłych słów. Proszę z ciepłych słów nie szczędzić tym, którzy dzisiaj wspierają proces leczenia, wychodzenia z choroby albo różne inne procesy, którym jesteśmy poddawani, gdy pojawiamy się w przychodni albo w szpitalu. Profesor Łukasz Czyżewski, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Geriatrycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

spotkania z pielęgniarkami i pielęgniarzami kojarzą się Państwu także ze szkolnymi gabinetami. Piszą Państwo w swoich wspomnieniach. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Być może wtedy to był stres, ale po latach, jak człowiek pomyślał sobie, jak blisko miał, na wyciągnięcie ręki miał kogoś, kto dbał o nasze młode, jeszcze wtedy nieszargane zdrowie, to się piękne momenty przypominają. Jeszcze przez chwilę czytam, jeszcze przez chwilę także nasz telefon działa 224 280 280.

0: Give up the fear. Za chwilę już będzie po wszystkim 4 minuty do godziny 19, ale redaktor
1: Wów... Po wszystkim będzie za chwilę. Będzie ma dar powiedzenia czegoś optymistycznego.
0: Nie, po wszystkim będzie dzisiaj, bo aha, jutro będzie znowu. A po 19 będzie pan redaktor z tym drugim panem. Miałem zapytać, bo słuchacz zaniepokojony chciał wiedzieć, kto w utworze na moment wykonywanym przez pana redaktora i panią Darię na liście, tip-top liście, wciąż utwór jest obecny, kto wpuścił tam psa, że on szczeka. Słuchacz w sobotę podczas listy mówi, że on słyszy psa, jak był na spacerze ostatnio w słuchawkach, ze swoim psem oczywiście, to się zaniepokoił, że jakiś inny szczeka w pobliżu, ale pies nie wyczuł, więc zastanawia się, kto dograł szczek.
1: No ja też się nad tym zastanawiam głęboko, bo musieliście państwo tu jakiegoś psa wpuścić podczas listy, gdyż podczas nagrania niemożliwe, bo nagrywaliśmy w studiu. Ale różne rzeczy, na przykład mój syn Fisto, to niebawem się pojawi, kiedyś o tym opowiadałem. Mieliśmy kiedyś tylko biało-czarny telewizor i on wchodził, widział jakiś mecz i mówił, a ci w zielonym to kto?
0: A tak, no, rozmawialiśmy prawda? O tym, tak.
1: Także to różne rzeczy mogą ludzie usłyszeć rzeczywiście zobaczyć, i zobaczyć. Tak. To mnie zaciekawiło. Aż sobie tego posłucham, bo niemożliwe, żeby tam się pies pojawił. Mhm. Ale informacja dość ciekawa. A może po prostu jakiś jest dźwięk psopodobny?
0: Tak, może bardzo
1: możliwe. Może Daria coś tam szczekła
0: moim zdaniem, nie mówiła. Albo zawarczała na współwokalistę. Natomiast moim zdaniem to jest piękno sztuki, że my widzimy, słyszymy rzeczy, których być może autor nigdy tam nie umieścił, ale nasza dusza wrażliwa to widzi.
1: Powiedział
0: czuje,
1: pan też
0: słyszy.
1: O tym naszym polskim narodowym sposobie odbierania sztuki, że dużo się o niej mówi, nie znając.
0: Najlepiej nie chodząc na spektakle.
1: To jest dobre, postrzętne, bo ten, a człowiek jednak obcuje ze sztuką.
0: A wypowiedzieć się w internecie można, zwłaszcza jak się nie wie, na jaki temat się wypowiada.
1: W telewizorze też.
0: Tak, polecamy.
1: Wyjścia.
0: Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Rafał Lewandowski i Kuba Ferlin i Michał Porycki. Kończymy spotkanie z państwem muzycznie. Kończymy nagraniem optymistycznym, mimo wszystko, choć to trudny moment.
1: Trudny moment, ale właśnie, bo dzisiaj tak audycję chciałbym też państwu zaproponować pogodną, bo dzień dzisiaj paskudny jest, do tego śmierć pani Stanisławy, tak żeby się zgodnie z tą piosenką podnieść.
0: Chociaż trochę, jeśli ta muzyka może to sprawić, to zróbmy to. Do usłyszenia.

dyskretnie ulotnią się gdzieś, bo żywot tych smutków jest krótki. Jeśli ty sam tego chcesz,

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. O szczegółach mówił TVN24 rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Wskazujemy, że bylibyśmy wdzięczni jednak za wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu. Bo wszyscy dzisiaj poruszamy się tylko w przestrzeni doniesień medialnych. Należy rozdzielić kwestię pana Ziobry i kwestię relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo to się też często pojawia. Stany Zjednoczone i Polska mają bardzo dobre, jeśli nawet znakomite, i to ze strony amerykańskiej też często pada, relacje. I kwestia pana Ziobry nie powinna mieć wpływu na politykę i relacje właśnie między naszymi krajami.
0: Nota trafi do amerykańskiego Departamentu Stanu. W niedzielę, przypomnę, były minister sprawiedliwości, poseł PiS-u Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Prokuratura chce postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka, nie zostanie tymczasowo aresztowany, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Uchylił także inne środki zapobiegawcze, które dotychczas obowiązywały wobec mężczyzny. Sąd nie podzielił obaw prokuratury związanych z ryzykiem mataczenia. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nie żyje Stanisława Calińska, wybitna aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna. Zmarła w wieku 79 lat. Stanisławę Calińską wspominał w TVP Info Andrzej Seweryn.
2: Myśmy w początkach lat 60. częszczali razem do Teatru Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, w Pałacu Kultury i Nauki. Występowaliśmy również w Domu Kultury na Żoliborzu razem. Była to moja pierwsza ważna miłość. Była niezwykłym człowiekiem. Niezwykłym człowiekiem. Dobrym człowiekiem. Odszedł dobry człowiek. Po prostu porażała nas swoją odwagą, energią, radością, no i śpiewem.
0: W świecie filmu Stanisława Calińska zadebiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Popularność przyniosły jej role w Nocach i Dniach, Nie ma róży bez ognia czy Alternatywach 4. Otrzymała Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w dramacie Joanna Feliksa Falka. Związana była z wieloma warszawskimi scenami teatralnymi, a także Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: No i zgodnie z tym, co o czym opowiadałem wcześniej, pogodnie. Pogodnie, żeby się tak nie zdołować dniem dzisiejszym. Pani Stanisława też nas do tego namawia. To pieśń zaśpiewana w 1970 roku przez Altona Ellisa. To jamański wokalista, który dosyć sporo się przysłużył muzyce reggae. Do 1972 roku mieszkał w Kingston. Nagrywał dla Studio One. Starał się rewolucjonizować, modernizować troszkę scenę reggae, wprowadzając rocksteady, eksperymentując z przerabianiem ska i tak dalej, i tak dalej. W 72 doszedł do wniosku, że scena w Jamajce jest zbyt skostniała, że tam się nie da niczego jednak nowego wprowadzać i wyjechał do Londynu. Utwór, który Państwo usłyszeliście, został wydany w 70 roku. No i mówi o spływających łzach. Mam nadzieję, że te łzy będą podczas regowego pląsania spływały u Państwa pięknym, swingującym pa.
1: Dobry wieczór Państwu, ja jestem hrabia Miczutunikat, jak numer PESEL. Przywiozłem swoją walizkę ogromną z płytami. Jednak te płyty ważą.
0: Wagleskę?
1: Tak. I ważą, więc na rowerze się nie odważyłem, żeby mnie... Nie. Żeby mnie to nie... No, na jedną stronę nie przechyliło za bardzo.
0: Dziwne zdjęcie mam dzisiaj.
1: A nie wiem, nie widziałem jeszcze.
0: Sportowcy, trzymasz rower w
1: powietrzu. A, rower mój ukochany. No właśnie, ale coś się nie najeździłem, bo od razu się pogoda. A w ogóle taką mam pogodę, że ja nie wiem, czy nie przysnę troszkę. Jakbym przysnął
0: no,
1: tutaj,
0: no jest
1: to,
0: troszkę. No, słuchaj, to...
1: To musisz mi ten... Włączysz wtedy, nie wiem, Marię Kalas.
0: Ale ja nie mam przy sobie... Akurat dzisiaj, no.
1: Ja mam swoją kolekcję, znaczy część swojej kolekcji płyt winylowych z muzyką funkującą. Zbierałem ją już wcześniej, nawet jak jeszcze przed tym, kiedy znowu zakochałem się w płytach winylowych, bo miałem taką przerwę, kiedy dzieciaki rosły. Z tymi płytami winylowymi sobie dałem spokój, ale miałem taki okres, kiedy jeździłem razem chociażby z DJ-em Envym, sam też prezentując właśnie muzykę hip-hopową z korzeniami, czyli z muzyką funkową. No i jedna z takich płyt, która wiem, że ma reedycję, ale ona naprawdę jest z tamtych lat i chyba to też jest jedno z takich pierwszych wydań. Słynny James Brown, bo to słynny jest przecież muzyk.
0: On tak.
1: Prawda?
0: Troszeczkę jest znany.
1: Ale
0: może
1: chodzi...
0: Nie tak jak Grzegorz, ale...
1: Grzegorz Brown? O no. Boże, teraz... O Jezus. Dobra. Nie wiedziałem, co ty mówisz na początku, bo się skupiłem na czymś innym.
0: Przecież.
1: Tak, to jest na szczęście inny James Brown. Znaczy Brown i to jest James Brown. Co chciałem powiedzieć? O Jezu, tak mnie wybiłeś teraz z pantełyku, że nie wiem, do czego zmierzałem. A zmierzałem do tego, że to jest płyta do filmu Blaxploitation. I chciałem w tej pierwszej części troszkę takiej muzyki do filmów właśnie Blaxploitation, Blaxploitation nawiązać. No bo to jest słynny Black Caesar. Oczywiście sama kinematografa Blaxploitation to jest bardzo ciekawa odpowiedź, taka właśnie często dosyć przerysowana. Troszkę filmy pod tytułem Klasa B. Ale ciekawe. Ja tam mam kilka swoich faworytów. Będę może o tym opowiadał. No to jest taka o tyle zacna kinematografia, że muzykę robili tam, tworzyli najczęściej wybitni przedstawiciele właśnie muzyki rozrywkowej, a taką był wtedy chociażby funk Jamesa Browna. Płyta do filmu Black Caesar to jest 73 rok. W nagraniach uczestniczyli członkowie The JBs. Jeszcze do JBs będę w tej audycji powracał, czyli Fred Whitley, Jimmy Nolen i Jabbo Starks. Co bym chciał jeszcze powiedzieć, że co nie odkrywam jakiejś płyty z muzyką właśnie filmową do tego Afrokina, to tam mnóstwo sampli. Utwór, który teraz się pojawi, to akurat utwór wykorzystany w wielkim przeboju zespołu duetu Das FX rapowego, They Wanna X. No i proszę bardzo, całość jest kapitalna. James Brown, Black Caesar.

0: Blaxploitation, czyli Black, to wiadomo. Exploitation, czyli kino eksploatacji. Chodziło tutaj o kino tanie, szybkie, sensacyjne, nastawione na emocje i to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli przemoc, seks i akcja. Termin oczywiście miał taki wydźwięk trochę krytyczny, bo on sugerował wykorzystywanie afrokultury przez Hollywood. No ale to bardzo ciekawy kierunek, jeżeli chodzi w ogóle o politykę lat 70. To dużo można było powiedzieć, czyli to jest taki czas silnego wzrostu afroamerykańskiej świadomości kulturowej. No będę troszkę jeszcze opowiadał, bo wiem, że chyba ze 2-3 takie płyty przyniosłem tutaj dla państwa.
1: No bardzo ładnie. Pani Joanna się zwierzyła, że nie lubi reggae. No cóż ja na to poradzę. Ja uwielbiam reggae.
0: Ja lubię tylko stare reggae, bo coś do nowego nie mogę się
1: przekuć. Prezentuję właśnie stare. Ale to całą scenę z kolei brytyjską, tą dubową i tak dalej, to lubisz tych nowych.
0: No dub to uwielbiam, ale dub to dla mnie coś jeszcze innego.
1: Reggae też tylko starą, oczywiście. Gladiators. Gladiators to... to ładna melodia jest. Musiałeś, żeby zrobić tego przebój?
0: Nie, myślałem o tym, żeby sygnał audycji zrobić.
1: Aha, bardzo ładna. A druga część?
0: Jeszcze myślę, bo to ja nie jestem twórcą tak bardzo...
1: Przeboju?
0: Tak jak mówię, nie, jestem twórcą przebojów jak najbardziej. Mogę w tej chwili 10 wymyślić, tylko że po prostu jest ta pogoda dziwna i taki jestem przyspany.
1: No to prawda. No nic, ale popracuj.
0: Może tak.
1: Popracuj, wiesz. O, to jest wesoło. To bardzo ładne było. I to, tak jak, to jest właśnie, tak się tworzy przeboje, bo ja już to kiedyś słyszałem gdzieś, a to tak trzeba. Albert Griffiths założył, wokalista, gitarzysta, założył zespół wokalny Gladiator w 1968 roku. Namówił do tego swoich przyjaciół Davida Webera i Rola Grinsona. No i powstał ten zespół śpiewający Roots Reggae. I zaśpiewa dla państwa teraz piękną pieśń z 1969 roku, Fling Gimme.

0: No jak tu nie kochać tej muzyki? No to jest błagam. Takie... Jest po prostu pięknie, się buja. Te wszystkie podziały. Już nie wiem do tym. Poza tym chciałem powiedzieć, że wpływy muzyki reggae na to wszystko, co się dzieje i do tej pory i w muzyce jazzowej, cała scena brytyjska przecież jest opanowana. Wszystkie wielkie zespoły punkowe, zwłaszcza typu Clash, już nie mówiąc o Specials i tak dalej, wszystko są wpływy reggae. Police, przecież to wszystko. Keith Richard zakochany w reggae i tyle.
1: No jeden z takich filmów, który akurat bardzo, bardzo lubię. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo ważny film, no i ikona filmów Blaxploitation, czyli piękna Pam Grier i film Foxy Brown. Nawiązywał do tego później Tarantino, prawda? W filmie Jackie Brown, gdzie pani gra...
0: Też gra, tak.
1: Chyba coś tam, tak. Już nie... Kurczę, mylą mi się te Tarantino filmy, a muszę sobie przypomnieć. Bo też fajna, bardzo dobra składanka też z tego filmu, ale inna niż to, co zrobił Willie Hutch.
0: A są, bo z tym Jarmuszem mamy problem, a nie wiesz, czy Tarantino można zobaczyć jakoś swobodniej? Sieci?
1: Wydaje mi się, że coś takiego widziałem, no, ale te filmy rzeczywiście, klasyki się pojawiają, później na chwilkę znikają, bo rzeczywiście chcieliśmy dorwać sobie tutaj z dzieciakami.
0: Z dzieciakami,
1: nowym Jarmusze. Pokoleniem Jarmusze i troszkę problem mamy z Nocą na Ziemi z Mystery Train ogóle, chyba też nie ma, nie? A wydawało mi się, że kiedyś było, więc może coś tam, jakaś reedycja się szykuje do kina.
0: No, a zaczęliśmy od tego ostatniego Jarmusza, który jest wspaniały.
1: Tak. No dobrze, co chciałem powiedzieć w ogóle?
0: Willie Hutch,
1: to jest też ciekawa postać, no bo pan, który pisał piosenki dla Jackson 5, Smokey Robinsona, ale przede wszystkim też gitarzysta, miał taki okres cały bardziej bluesowy, w latach 70. związany z wytwórnią Motown. No i właśnie, a film o tyle też ważny, że to jest taka pierwsza silna kobieca postać kina akcji i ona właśnie miała miejsce w Blaxploitation, co jest do dzisiaj uznawane jako taką właściwie ikoniczną postać feministyczną wręcz i cały ten film Foxy Brown do dzisiaj budzi szacun. No bo jest takim, rzeczywiście, tutaj gdzieś wyczytałem, żeński odpowiednik Shafta. No coś jest na rzeczy, to podobny okres. No a płyta jest wyśmienita. Który tam utwór? Chyba, który tam był? Drugi? Trzeci? Drugi, czyli ten główny dem o Foxy Brown. Proszę bardzo.

0: Bardzo
1: no pan, i tak, film rzeczywiście ważny, i tak, no bo się dzieje.
0: No ja w niebie wiem, no tak się podenerwowany
1: był. Ja jest, zaraz jeszcze tutaj gdzieś miał tutaj taką, miałem fajną informację, co w tym filmie może być. No nie wiem, ale wiem, że o kobiecie na pewno bezkompromisowej, seksownej, brutalnej i niezależnej.
0: A.
1: Więc to było wszystko słychać. Łoło. W ogóle ostatnio coś nie używa się łoło na gitarze. Nie,
0: no ja używam.
1: No ty używasz, ale tak, żebym słyszał gdzieś, że ktoś na łoło gra, to już dawno, bo była taka moda po Red Hot Chili Peppers też.
0: Wiesz, no oj, tak, wszyscy, ale te wszystkie nowe funkowe zespoły, takie młode, zwłaszcza amerykańskie, to jednak to łoło jest cały czas.
1: No dobra, to jest.
0: Dobrze, teraz...
1: A już poczekaj, już mam. Harlem, wielkie miasta USA, narkotyki, mafia, skorumpowana policja, oj, przemoc uliczna, oj, seks, oj, zemsta, oj, walka z białym establishmentem.
0: Za wcześnie, żeby o tym teraz mówić. Niech już dzieci...
1: To był temat tego filmu.
0: Calvin Marshall, czyli Calvin George Scott, był piosenkarzem reggae, zmarł w 2025 roku, 11 marca. Więc stosunkowo młodo, gdyż urodził się w 59, nie chce mi się liczyć, ile to było. No w każdym razie zaśpiewa dla państwa...
1: Ja miałem dzisiaj maturę z matematyki.
0: No i zdałeś?
1: No prawdopodobnie, bo w lipcu będę wiedział, czy zdam. Więc jak mi szybko powiesz, to...
0: No mówię ci, urodził się w 59, zmarł w 25.
1: Ty w którym? W 50?
0: Co? 1959, a zmarł w 2025. Licz,
1: to długo żył. Co ty mówisz? To 76 lat.
0: No jak 76? No weź przemyśl, no.
1: A nie, bo w którym? 51?
0: 41 plus 25, to jest 76.
1: W 51 66. i teraz ma. W 2025. No to długo żył. W
0: 59 się urodził. No 61 lat.
1: Już 60, to nie jest to chyba nie znam.
0: Dobrze,
1: za bardzo.
0: No ale niech zaśpiewa już. Bo mimo wszystko zaśpiewał piosenkę La La La. I to w 69 roku do śpiewania.
1: Nie,
0: no może nie wiedział, dlatego tak wesoło jeszcze śpiewał. La, la, la.

0: No i jak ładnie?
1: Ładnie.
0: Tylko to ska było takie bardziej.
1: No dobra, mieliśmy przemoc, narkotyki.
0: Czyli ale... to, co lubisz najbardziej.
1: Tak. Blaxploitation, ale nie mieliśmy jeszcze wampira, czyli horror. Tak. Horror w stylu Draculin, czyli Blackula. 72 rok i okazał się ogromnym sukcesem kasowym, proszę ciebie, ten film. No, a ja go nie widziałem, widziałem tylko fragmenty i uważam, że jest genialny. Więc bardzo chętnie sobie całość kiedyś obejrzę. My zresztą jeżdżąc sobie na różne koncerty, bardzo chętnie eksplorujemy takie właśnie kino typu klasy B, a Blackuli jeszcze u nas nie było. Natomiast Blackula Blackulą, ale muzyka też kapitalna. I to chyba tak, wielka Gene Page całość skomponował, tylko zastanawiam się, kto tutaj zaśpiewa takim cienkim głosem. Wydaje mi się, że to jest główny aktor, czyli William Marshall, bo on miał taki, słynął w ogóle z takim takiego potężnego, teatralnego głosu. No to może nie będzie potężny, ale wydaje mi się, że to on tutaj śpiewa. No dobrze, a kim był Gene Page? Był aranżerem związanym z Motown. Tych płyt naprawdę jest sporo, ale zasłynął z płytami napisanych dla Barry White'a. Więc takie soulowe, głębokie brzmienie. To jest ciekawe, bo cała płyta, właściwie są takie fragmenty, które nawiązują do jakiegoś horroru, że tam pewnie wyskakuje ktoś z czarnego pokoju nagle i nikt się nie spodziewa. Ale większość, całość płyty to jednak taka soulowa, leciutka muzyczka. Czasami jakiś taki funk lat 80. No proszę, to kolejna z mojej kolekcji pod tytułem Afro Kino lat 70. Blackula, tym razem horror.

0: No jakoś mnie w ogóle nie przestraszyła ta piosenka. Tak się skuliłem się, troszkę schowałem za krzesełko, bojąc się, że nie będę mógł spać, bo nie przepadam za horrorami.
1: Może to jeszcze taki Dracula, który nie odkrył, że jestem Draculą do końca. Jeszcze sobie chodził taki uśmiechnięty, proszę ciebie, w kapciach. No,
0: widzę też uśmiech na twojej twarzy, bo kiedy pierwszy raz jak Thriller, to ty zobaczył. Nie, to Madziak się... Czy ty się przestraszyłeś?
1: Nie pamiętam. Wydaje mi się, że to ja, bo mi powiedziałeś, żebyś mi się teraz nie patrzył. No to pierwsze, co zrobiłem, to się popatrzyłem.
0: I nie spałeś.
1: Nie czytałeś.
0: I nie spałeś potem miesiącami. No tak, za to potem Madziaka postraszyłeś.
1: I pamiętam, że bałem się też... to właśnie też nie pamiętam. Tego Marsz Wilków w Pani Kleksie numer 1.
0: Pamiętasz tam, co to jest? Nie, no, ja nie widziałem co w ogóle pana Kleksy.
1: I jak? No przecież ty mnie wziąłeś do kina. Ja
0: no ale nie mogłem tego oglądać. To dla dorosłych
1: może
0: był widzieć. To był dla rodziców tych
2: no, ale
0: tam
2: ja pamiętam jak Tessa i wyskakiwał ten wilk, co mu się tam oczy świeciły, no to też było dla mnie przerażające.
0: No tak, i potem powiedziałeś, że obdzierają ze skóry lekarze w szkole i dzieci nie chciały przyjść do szkoły. Jak sam się bałeś, to musiałeś innych postraszyć. Ach, ty to jesteś.
1: Tak to zawsze działa przecież.
0: Noel Bartholomew Sims. O tyle trudno go było znaleźć, że występuje też pod ksywką Zoot Sims. Znaczy występował, gdy zmarł w 2017 roku. A Zoot Sims, jak powszechnie wiadomo, fantastyczny saksofonista. Natomiast Noel Bartholomew był wokalistą, też zresztą fantastycznym, i zaśpiewa dla państwa pod koniec tej regowej takiej składanki. Nie, no nie do końca, bo to będzie ska i to takie fajne. Zaśpiewa państwu Real Gone Loser.

0: No ależ piękne było to, przepraszam za wyrażenie, popierdywanie. To chyba na to rzeczywiście na basowych strunkach gitary. Takie niziutkie, fajne. Pamiętam, że jak pierwsza zamiast wzmacniacza podłączyłem gitarkę do radia takiego lampowego i to tak brzmiało mniej więcej.
1: Tak. Albo jeszcze jeden głośnik. Jeden głośnik jak się zepsuł, to ja też tak miałem bardzo długo w swoim pokoju. No dobra, no to rozwijamy się dalej, bo z horroru prosto do filmów.
0: Właśnie,
1: filmów tylko dla dorosłych, których ja oczywiście nigdy nie oglądałem, bo nie wolno takich filmów oglądać, bo od tego rosną co? Błony między palcami i inne rzeczy. Lailech to jest film z 1974 roku. To jest taki odpowiednik głębokiego gardła, czyli Black Deep Throat, bo oczywiście właśnie w Blaxploitation pojawiały się, tak jak już wcześniej
0: wspomniałem. A co się tam zaśmiałeś? Oglądałeś głębokie gardło?
1: Nie, no w życiu przecież, ale mówię, że odpowiednik i że ładnie to brzmi, to The Black Deep Throat tutaj. A w ogóle to się zaśmiałem trochę, bo...
0: No tak jakbyś oglądał właśnie.
1: No co ty w życiu? Takich rzeczy nie oglądam, to są świństwa przecież tylko dla dorosłych.
0: No,
1: Lailech, 74 rok. Tego filmu też nie widziałem, niestety, ale muzyka jest świetna, no i będzie taka seksowna, erotyczna i będzie nam przyjemnie tutaj w studiu przez ten soulowy, mocny, nocny, zmysłowy portret czarnej kobiecości zanurzony w estetyce funku lat 70. Proszę bardzo, to będzie teraz.

0: No, perkusista od Muppetów. Słychać, że to on kompozytor.
1: Tak, no. Kompozytor główny.
0: Nie dał szansy, Brandy saksofonista mu nie przeszkadza.
1: Nie, nie, zupełnie. No, ale to tak jest właśnie. Perkusista zmiksował być może całą płytę i tyle. Nie ma nic do gadania ten saksofonista. A Bernard Pardy na co dzień grał z Curtis Mayfieldem. No i tak się zrobiło pięknie.
0: Pięknie, ale troszkę wspaniale. Poświntuszyłeś, no, Sweet Sexy Laila.
1: No, Sweet Sexy, no to nie jest jeszcze świntuszenie.
0: No, ale o seksie, o tej porze.
1: On ci tu przyniósł Two Life Crew. To no. Dopiero.
0: I to u mnie będzie...
1: A co wolisz, narkotyki i przemoc, czy seks?
0: Nie, miłość.
1: No właśnie.
0: Popatrz, miłość. Love the Woman. Tytuł pieśni. To już lata 90, proszę państwa, i to są dżanglowe.
1: No to jak to jest dżanglowe, to ja ci przetłumaczę ten tekst zaraz, co oni tam mają do powiedzenia w takim razie.
0: DJ Rap Remix w dodatku. Poison Chang nazywa się artysta.
2: Girl Child! When you're on vocation and you're on holiday, remember girl picking a look good at number one. Poison Chang for your case.

0: No dobry to był utwór, szybki, ładna linia melodyczna. No,
1: taka i prawdziwa piosenka o miłości.
0: O miłości, tak.
1: I wszystko się zgadza przecież.
0: Dobrze, ja kontynuuję, właściwie się już żegnam powoli w tej pierwszej godzinie z Blaxploitation, a muszę się z wielkim hukiem pożegnać i tak będzie, bo będzie to człowiek kojarzony też no, jak najbardziej z tym stylem muzycznym i za sprawą wielkiego sukcesu Shaft, czyli Isaac Hayes.
1: Isaac.
0: Ale z filmu, którego nie widziałem, widziałem tylko trailery, a podobno to najbrutalniejszy film w tamtej ery Blaxploitation. Natomiast jest o tyle ciekawy, że sam Isaac po prostu powiedział, że nie będzie tylko muzyczki sobie tam podkładał, tylko zagra główną rolę i ja to rozumiem.
1: A.
0: To jest coś.
1: No i to jest coś.
0: I na okładce oczywiście stoi, proszę ciebie, z pistoletem, więc jest poważnie, oczywiście bez koszulki i w szelkach.
1: A złoty łańcuszek delikatnie przerzucany przez...
0: No właśnie tu nie widzę, raczej nie.
1: Nic. Może się
0: ześliznął. No znowu 74 rok.
1: Może go jeszcze nie było stać na taki porządny łańcuszek wtedy.
0: Ogólnie Track Turner, którego gra Isaac Hayes, to był futbolista, który pracuje jako łowca nagród w Los Angeles.
1: No to łańcuch by mu tam przeszkadzał podczas kopania piłeczki.
0: I cała fabuła jest bardzo uliczna, prawilna. Proszę, bo po zabiciu groźnego Alfonsa trafia na celownik półświadka. Ściga go mafia, prostytutki i gangsterzy chcą zemsty.
1: Znowu samych, przecież to jeszcze dzieci nie śpią, no.
0: Film jest brutalny, szybki i bardzo uliczny, więc myślę, że coś dla ciebie. Isaac Hayes, Track Turner, utwór, co ja tam wybrałem na drugiej stronie, Now We Are One. Proszę bardzo.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polskie władze domagają się informacji dotyczących podstaw prawnych i okoliczności wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. W TVN24 tak mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Jesteśmy instytucją reprezentującą państwo i liczymy, że dostaniemy odpowiedź i będziemy wiedzieli, na jakich dokumentach pan Ziobro wjechał i kiedy dokładnie wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych. Bardzo proszę rozróżnić kwestię polityki od samego postępowania prawnego. Kwestia pana Ziobry to jest kwestia czysto i wyłącznie prawna. Ten temat prowadzi prokuratura. My oczywiście wspieramy tutaj prokuraturę, bo uważamy, że nasz obywatel powinien mieć możliwość i powinien stanąć jednak i zmierzyć się z 26 zarzutami, które na nim ciążą.
1: Nota trafić ma do amerykańskiego Departamentu Stanu. W niedzielę, przypomnę, były minister sprawiedliwości, poseł PiSu Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Premier Donald Tusk zaapelował do ministrów o pilne przygotowanie rozporządzeń dotyczących małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Chodzi o decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3: Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy, tam gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji.
1: Premier dodał, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe to nie jest droga do możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. W najbliższą sobotę muzea, galerie, zabytkowe pałace i miejsca na co dzień niedostępne otworzą się dla zwiedzających. Tysiące osób w ramach Nocy Muzeów będą mogły odwiedzić instytucje kultury i wziąć udział w specjalnych wydarzeniach. W Warszawie będzie można odwiedzić m.in. Zamek Królewski czy Muzeum Narodowe, w Krakowie Sukiennicę i Fabrykę Schindlera, a w Poznaniu Centrum Szyfrów Enigma. O atrakcjach przygotowanych właśnie tam mówi Hubert Ońkowicz.
4: Pokazujemy historię przez wieki, przez kształtowanie się szyfrów oraz sposobu utajniania informacji. Pokazujemy, w jaki sposób na przestrzeni dziejów te szyfry ewoluowały, co się zmieniało, jak były doskonalone. I tak rozpoczynając od starożytności, pokazujemy, w jaki sposób szyfrował Juliusz Cezar, w jaki sposób szyfrowano w starożytnej Sparcie. I idąc sobie dalej, opowiadamy o tym, jak szyfry kształtowały świat.
1: Większość wydarzeń jest bezpłatna, choć do części obowiązują wcześniejsze zapisy. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: No i w ten oto chytry sposób pożegnamy się z dżanglami. To był utwór Surrender, zmiksowany przez Mbita. A powolutku przejdę do muzyki, której się nie da słuchać, czyli niby jazzu takiego dowolnego. Chociaż dzisiaj będzie lekutka wersja, taka myślę nie szarpiąca nerwów specjalnie. Tak mi się pokładało i dołączę jeszcze z filmową muzyczką do tego, co ty zapoczątkowałeś.
1: No dobrze, a ja przechodzę już do płyt niekoniecznie filmowych. JB's, oczywiście legendarna grupa Jamesa Browna, Fred Wesley, Maceo Parker już tutaj jest na saksofonie, bo mówię o płycie Doing to the Deaf, 73 rok, to jest chyba pierwsza płyta jako JB's. No i Bootsy Collins już też tutaj na basie, świetna jest to płyta. Dorwałem takie stare z lat 70. wydanie. Chociaż nie jestem taki, że tam poszukuję jakichś wydań, aczkolwiek mam w swojej płytotece kilka tak nowych reedycji, które są fatalnie po prostu wytłoczone i brzmiące. No to tutaj jest coś niesamowitego, jak panowie grają, jak panowie brzmią. No i jak chce się do tego skakać od razu. Tak, właśnie. Utwór You Can Have Watergate, Just Gimme Some Bucks and I Will Be Straight. Some Bucks trzeba dać panu Jamesowi. Proszę bardzo.
2: Can we do it again?
3: Yeah, yeah.
2: Can we do it again?
3: Yeah, yeah.
2: Can we do it again?
3: Yeah, yeah.
2: I need to do it again.
3: Yeah, yeah.
2: Do it!

0: find the key of F on that. Can you find the key of F? Okay, but I'm gonna count. I'm not gonna count it off. I'm just gonna drop my hand.
1: No, no.
2: J-Beast.
1: No tak.
2: 70 tak. To był trzeci rok. 73 tak. Rok.
1: No, a ja byłem w 80. którymś, ale w 86, 7, 8, już nie pamiętam. Ale był Maceo Parker. No, Maceo chyba długo z nim grał. Było dwóch perkusistów. No dobrze, teraz ja się pochwalę płytą, którą ponoć bardzo trudno można dostać. Było, a mnie się udało. To jest płyta z muzyką Quincy Jonesa nagraną do filmu pod tytułem Dolary. Po polsku go tłumacząc. W tym filmie występował kto? Warren Beatty i Goldie Hawn. Filmu nie widziałem. Płyta dość, no nie lubię tego słowa pod tytułem kultowa, ale wiem, że bardzo cięta i bardzo często wykorzystywana przez różnych artystów. O tyle ciekawa jak na twórczość Quincy Jonesa, że pomijając już fakt, że jest kompozytorem całej płyty, on przecież czasami dosyć często dyrygował rzeczami, których sam nie pisał. Do tego wszystkiego, nie dość, że jest kompozytorem, to jest autorem piosenek, w sensie tekstów również, ponieważ śpiewa na nowej płycie i Roberta Fleck, i Little Richard, i tak dalej, i tak dalej. Chyba tak dalej już więcej nie ma. Ale płyta została nagrana w ciągu 5 dni, w październiku i w listopadzie. No i fantastyczne składy, małe składy, 6-5-osobowe. No, wśród różnych muzyków, to państwu powiem, że grał Billy Preston, z tych znanych. Na keyboardach Eric Gale, na gitarze Arthur Adams, na drugiej gitarze Bill Plummer, na sitarze gra w jednym z utworów. No i cała czołówka, Ray Brown na basie, Paul Hemming na bębnach, jeszcze Ray Brown, Chuck Reilly. Cała czołówka muzykantów i wszystko w takim dosyć kameralnym wydaniu. Proszę posłuchać, jaki to pierwszy będzie utwór instrumentalny pod tytułem Snow Creatures. Jak to fajnie wszystko brzmi, jak to fajnie płynie i nie dziw, że było cięte, wycinane do wielu późniejszych produkcji Quincy Jones.

0: No oczywiście nie do końca instrumentalny utwór, ponieważ pojawiły się też chórki. Ta tuba fantastyczna. No w ogóle te brzmienia wszystkie są świetne. No jeszcze by posłuchamy później jeszcze jednego utworu z owej płyty. A co tam u pana, proszę pana, ja ciebie spytam.
1: Trzeci będzie.
0: Do mnie mówisz?
1: Tak. No słynna płyta Edwina Stara, War and Peace. No kiedyś przynosiłem utwór War oczywiście w tej takiej oryginalnej wersji. A teraz troszeczkę inny utwór, Adios Señorita. To jest Motown 70 rok. Też mam ładne wydanie tej płyty. I właśnie tak się okazało, bo często do takiej świadomości ogólnie słuchaczy muzyki wszelakiej, ze względu także na wersję Bruce'a Springsteena, w tej świadomości pozostał utwór The War, a to się okazuje, że cała płyta jest po prostu świetna.
0: Ale War to wybitny i to był...
1: No tak, tak.
0: Był hicior.
1: Hicior, ale hicior jak Springsteen go przypomniał troszeczkę, no tak, jeszcze większy się stał. Tak. Przynajmniej ja tak pamiętam pod koniec lat 80.
0: Ja go pamiętam
1: wcześniej.
0: Tak, tak.
1: No to proszę, Edwin Starr, tylko Adios Señorita, bardzo też ładny utwór, cała płyta War and Peace kapitana.

0: Zaczyna i dzieje się na tej płycie. Edwin Starr, War and Peace, czyli z płyty, gdzie słynny War wybrzmiał w 1970 roku. Też wielki, słynny protest song, coverowany, samplowany.
1: Tak. Wracamy do tego 72 roku, do Quincy Jonesa. I teraz zaśpiewa, proszę Państwa, Little Richard, w dodatku piosenkę napisaną w całości przez Quincy Jonesa, czyli nie wiem, czy poza tą płytą, on jeszcze kiedyś popełnił jakiś tekst. W każdym razie tekst może nie wybitnie wyrafinowany, ale jednakowoż tekst i muzyka Quincy'ego, tytuł utworu Do It, Do It.

0: No fantastyczny.
1: No dobrze, to ja z takiego surowego, funkującego brzmienia drepczę sobie do pod koniec. Będę teraz, w 76 roku, czyli już era muzyki klubowej, czyli muzyki disco. Chciałem zaprezentować mój ulubiony chyba utwór, jeżeli chodzi o takie czarne afro, prawdziwe disco, czyli pieśniarka Candy Stanton. Pieśniarka, która troszeczkę była taka zapomniana, a przypominana chętnie przez DJ-ów, którzy nie pozwolili na to, żeby te świetne pieśni gdzieś przepadły. Urodziła się w stanie Alabama, rozpoczynała w Jewel Gospel Trio, czyli no podobnie jak większość wielkich śpiewaczek soulowych. Śpiewając gospel. Pod koniec lat 60. odeszła od takiego religijnego repertuaru, zaczęła nagrywać właśnie muzykę soul. No i wielki przełom, kiedy rozpoczęła współpracę ze słynnym Fame Studios. To była bardzo, bardzo znana wytwórnia. Kiedyś o tej wytwórni opowiadałem, bo to studio, wytwórnia, w której rozpoczynały wszystkie gwiazdy południowego soulu, między innymi Aretha Franklin, Wilson Pickett czy Etta James. Natomiast w latach 70. stała się taką no, główną, jedną z najważniejszych wokalistek soul disco. W 76 ukazuje się płyta z największym przebojem Candy Stanton, Young Hearts Run Free. I właśnie utwór z tej płyty, bo później niestety jej kariera bardzo, bardzo osłabła i w latach 80. została właściwie zapomniana jako wokalistka. I tak jak mówię, dopiero w latach 90. młodsze pokolenie odkrywa je na nowo. Pojawiają się świetne remiksy choćby właśnie tego utworu, który zaraz zaprezentuję, więc to taki miły powrót dzięki ponadpokoleniowemu porozumieniu. Zresztą DJ-e często wyciągają jakieś takie zapomniane, czy to właśnie z muzyką soul, czy to z muzyką funkową, przeboje. Co tu jeszcze? No w ogóle południe Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o muzykę soul, to bardzo też taki charakterystyczny punkt na mapie muzyki afro w Stanach Zjednoczonych. Young Hearts Run Free, 76 rok, największy przebój Candy Stanton. Proszę bardzo.

0: No i pięknie tak wiosennie się działo. No przepiękne jest to połączenie funku z muzyką dyskotekową, można potańczyć, a przy okazji jest to świetnie zagrane i bardzo ładne melodie, świetnie zaśpiewane. Tak, właśnie afro disco jak najbardziej. Tak, a już to późniejsze disco to już tak niekoniecznie wszędzie. Chociaż no, są też regiony, gdzie brzmiało super. Kiedyś przynosiłem tę z Neapolu to disco, to świetne i zupełnie też inny włoski, to było ciekawe.
1: No przenosimy się na teren jazzu. Uspokoję Państwa, dzisiaj będzie lightowy. No dzisiaj w związku z tym coś się wszystko dzieje, chcielibyśmy wprowadzić taki klimat wyluzowania, bo inaczej się nie da, do czego zresztą namawiała pani Stanisława przed naszą audycją, więc za jej radą będziemy Państwa namawiać do tego, żeby uśmiechać, albo sobie zatańczyć, albo odreagować. Fantastyczna płyta znowu mi się udało nabyć drogą kupna. No, dzisiaj większość rzeczy prezentujemy z winyli. Płyta dotyczy wydawnictwa pod tytułem Black Jazz Records. Black Jazz Records to była wytwórnia, powstała w Oakland w Kalifornii. Działała przez 4 lata, 71 do 75. Dystrybuowali tą płytę Ovation Records, chicagowska wytwórnia. Wytwórnia została założona przez pianistę Jenna Russella i perkusjonistę Eddie Cashera i miała na koncie około 20, zdaje się, płyt skupiających różnych artystów, głównie jazzowych, ale ten jazz kalifornijski bardzo ściśle był powiązany właśnie ze sceną funkową i taneczną.
2: Soulową,
1: tak. Posłuchajmy sobie na początku Douglasa Carma, zwanego Doug Carn, w skrócie w utworze Higher Ground. Doug Carn, pianista, producent, organista, wokalista też w tym utworze, który Państwo słyszycie. Gra też Ronnie Lowe, Sturman Green, Nathan Paul, Calvin Hayes na gitarach. Perkusjonista jest jeszcze Harold Mason na bębnach. Basista Daryl Claiborne i Gerald Brown na akustycznym basie. Dwa basy grają, to też ciekawsko. Utwór nagrany w 1974 roku. Sam Douglas Carn jest artystą dosyć rozchwytywanym. Grał z Nathaniem Adelejem, z Edmund & Fire, Shirley Horn, bardzo różne rodzaje muzyki. Bardzo proszę, Higher Ground.

0: No i proszę bardzo.
1: No i kolejna płyta, która całkiem niedawno do mnie wpadła, chociaż już znałem, ale zdobyłem jakiś taki ładny stare wydanie. A znana płyta, dlatego że no to jest klasyk, utwór, który zaprezentuję, jeżeli chodzi o zapętlanie przez pierwszych nawet b-boyów, czyli tancerzy z, związanych z breakdance'em. Ten utwór był ogromnie, ogromnie ważny dla całej kultury breakdance'u. Już mało kto pamięta, to był taki świetny, świetny uliczny taniec. Chodzi o utwór It's Just Begin i The Jimmy Castor Bunch. Płyta, to jest utwór tytułowy. Tutaj zaprezentuję go wraz ze wstępem. Jeżeli chodzi o The Jimmy Castor Bunch, no to też taki bardzo kolorowa grupa prowadzona oczywiście przez Jimmy Castora, człowieka, który był multiinstrumentalistą, troszkę też takim showmanem.

0: Nawet ta końcówka wykorzystana przez Beastie Boys. It Just Began, 72 rok. No rzeczywiście utwór, bo sprzedawca, pamiętam, jak kupowałem płytę, mówił, że stosuje ten utwór, jak nie może się przebudzić rano, a kawy brakuje w ekspresie. No to tak rzeczywiście działa. Coś niesamowitego. Tak jest, zgadzam się.
1: Chciałem Państwu powiedzieć, że już ostatni utwór zaproponuję, z tego co wiem. Zanim na tym utworze, to powiem jeszcze, że przyszła audycja będzie do puszki niestety nagrana, nad czym bolewamy, ale praca czasem nas odrywa od przyjemności, chociaż pracy też mamy przyjemnie, muszę przyznać, więc może źle to powiedziałem. Czasami musimy to zrobić, bardzo rzadko na szczęście. I w przyszłym tygodniu w owej puszeczce znajdą się no głównie utwory nowe, ale nie tylko, bo ja tam przypomnę troszkę z starszych muzykantów, jak to zwykle w takich składankach staramy się robić i będzie sporo muzyki nowej. Pożegnamy się z Państwem utworem Disła, nagranym przez Rudolfa Johnsona. Rudolf Johnson, saksofonista, flecista, zmarły w 2007 roku, 67 lat przeżył. Bardzo fajny muzyk. John Barnes na pianie, Reggie Johnson na basie, Ray Pons na bębenkach. Utwór nagrany w 71 roku. I tymże fantastycznym nagraniem żegnamy się z Państwem z czułością.
0: Wielką. Do usłyszenia za tydzień z puszki, ale będzie miło. Zapraszamy, bo będzie u mnie też troszkę muzyki rockowej, może elektronicznej. Do usłyszenia za tydzień.
1: Pan Rafał też macha.

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących podstaw prawnych i okoliczności wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. Wystosowano oficjalną notę do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Przypomnę, były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura chce postawić ponad 20 zarzutów, w niedzielę przekazał, że jest w Stanach Zjednoczonych. Sprawę komentował w TVN24 Paweł Ślis z Polski 2050.
1: To jest problem wizerunkowy dla Prawa i Sprawiedliwości, ale także uważam, jest to problem obecnej koalicji. No, zbiegł Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych, bo jest po prostu tchórzem i boi się odpowiedzialności, a ma się czego obawiać. I nie zgodzę się z tą całą retoryką Prawa i Sprawiedliwości, że sądy są niesprawiedliwe w Polsce, bo ja na przykładach, konkretnych przykładach podam, że sądy w sprawach politycznych nie działają pod dyktando polityczne. Sprawa pana Romanowskiego, nie został zastosowany areszt, co umożliwiło mu ucieczkę, bo był podwójny immunitet. Sprawa posła Mateckiego, kto uchylił areszt? Księdza O, kto uchylił areszt? To wszystko sądy uchylały areszt.
0: A tak mówił Szymon Szynkowski-Welsenk z PiSu.
2: Po pierwsze, Zbigniew Ziobro, gdyby był uciekinierem czy zbiegiem, to nasz najważniejszy strategiczny partner Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie wydałyby zbiegowi czy uciekinierowi wizy. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, tą sytuację rozpatrywałbym przez pryzmat po pierwsze osobistej sytuacji, również tej chorobowej.
0: Nota wystosowana przez polskie MSZ trafić ma do amerykańskiego Departamentu Stanu. Sejm skierował 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów do dalszych prac w Komisji Finansów. Chodzi o 2 poselskie projekty złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050, a także propozycje regulacji skierowane do Sejmu przez rząd oraz Kancelarię Prezydenta. Dzisiejsza debata towarzysząca pierwszemu czytaniu tych projektów trwała niemal 4 godziny. Różnice dotyczące regulacji dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego oraz niektórych jej uprawnień. Konfederacja proponuje z kolei, by KNF, chcąc nakładać środki nadzorcze, występowała najpierw o zgodę do Sądu Okręgowego. W serwisie na koniec Węgry i rosnące napięcie na linii premier-prezydent. Nowy szef rządu, Peter Madziar, zapowiedział, że ministrowie nie przyjmą gratulacji od marionetkowego prezydenta. Wezwał go ponownie do złożenia rezygnacji i zaznaczył, że jeśli tego nie zrobi, to zostanie usunięty z urzędu. Wczoraj komisje parlamentarne rozpoczęły przesłuchania kandydatów na ministrów w rządzie Petera Madziara. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Mamy wtorek, 12 dzień maja, 21.07. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dzisiaj porozmawiamy o Wielkiej Brytanii, bo tam no, mniej więcej dwa tygodnie temu zapowiadaliśmy Państwu wybory lokalne, które mogły doprowadzić do pewnych zmian, ale chyba nie spodziewaliśmy się zmian aż takich. A potem porozmawiamy o upadku rządu w Rumunii, który upadł dokładnie w rocznicę ustąpienia, odejścia poprzedniego rządu i tak samo rok temu, jak i teraz tę koalicję obaliła ta sama partia, a więc dowiedzą się Państwo dlaczego i co z tego może wyniknąć. No a teraz ta Wielka Brytania. Aha, dodam jeszcze, że Donald Trump w nocy miał jakiś atak szaleństwa i w ciągu 3 godzin napisał ponad 50 wpisów dotyczących tego, że trzeba zatrzymać Baracka Obamę i kogoś jeszcze, nie wiem, czy Joe Bidena, chyba nie Joe, a może Joe Bidena. No w gruncie rzeczy jakąś taką miał wenę, tak to ujmę. No dobra, no to przejdźmy do Wielkiej Brytanii. Doktor Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute, a także członek założyciel Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Brytania. Dobry wieczór. No i nie słyszę pana doktora.
1: Panie Halo?
0: A, teraz się słyszymy, fantastycznie. Panie doktorze, to co tam się wydarzyło? To znaczy powiem tak, że wynik wyborów czwartkowych, lokalnych jest taki, że Partia Pracy straciła ponad 1400 mandatów samorządowych. W efekcie no w tej chwili na Keira Starmera odbywają się wielkie naciski, żeby ustąpił po pierwsze z szefostwa Partii Pracy, a co za tym idzie z funkcji premiera. Dwie ministerki już opuściły jego rząd, natomiast w ciągu tych paru dni zebrało się 81 deputowanych, którzy no, są gotowi zagłosować za tym, żeby Starmer odszedł. To akurat jest taka grupa, która jest potrzebna do tego, żeby w Partii Pracy przewodniczącego obalić. No ale na jego miejsce musi być wskazany natychmiast nowy przewodniczący. No i tu się zaczynają schody, bo kandydaci na nowego przewodniczącego to są często albo głównie ludzi, którzy nie są w parlamencie. Nowy premier z Partii Pracy, nowy przewodniczący musi być w parlamencie. No i troszkę się pokomplikowało. No ale Partia Pracy przegrała przede wszystkim na korzyść Reform UK, czyli partii Farage'a, ale też wzmocnili się mocno zieloni. No, nagle okazało się, że ta dwupartyjna, czy zdominowana przez dwie partie Wielka Brytania ze systemem dwupartyjnym nagle stała się wielopartyjna i dąży do takiego no, prawicowego, że tak powiem, przewrotu, jaki miał miejsce w niektórych innych państwach w Europie. Szok?
1: Tak, tylko to trzeba wyjaśnić. Ten 81 parlamentarzystów Partii Pracy to jest właśnie ta liczba potrzebna, żeby podpisać się pod ewentualnym kontrkandydatem dla Keira Starmera. Na razie mówi się o kilkunastu i to jest faktycznie liczba konkurentów jest duża, bo mówi się o właśnie Streetingu, czyli ministrze zdrowia. Tak on jest. Akurat jest w parlamencie. Mówi się Angeli Rayner, były wicepremier, też jest w parlamencie. Największy problem ma Andy Burnham, burmistrz większego Manchesteru, osoba, która próbowała w lutym w wyborach uzupełniających wystartować i wtedy została zablokowana na polecenie Keira Starmera przez Komitet Wykonawczy Partii Pracy, obsadzony jego ludźmi. Po prostu Starmer spodziewał się konkurencji ze strony Andy'ego Burnhama. Natomiast tenże Burnham odbył dzisiaj niejawne spotkanie, o którym informacje zostały przekazane przez brytyjskie media, no ale fakt jest faktem, że to spotkanie się odbyło z deputowanymi Partii Pracy, którzy byliby gotowi poprzeć jego kandydaturę właśnie na nowego lidera i nowego premiera tym samym Wielkiej Brytanii. Mamy też rezygnację już nie dwóch osób, mamy 4 osoby, które zrezygnowały
0: to przyspieszyło
1: z stanowisk w rządzie. To są co prawda stanowiska niepłatne, to są tacy
0: doradcy,
1: deputowani, którzy zajmują niższe stanowiska ministerialne w tychże ministerstwach. Natomiast warto przypomnieć, że w podobny sposób rozpoczęła się fala rezygnacji, kiedy usuwano z kolei premiera Borisa Johnsona z partii konserwatywnej. I ta sytuacja zaczyna to przypominać. Pojawiły się też doniesienia o tym, że pałac Buckingham zapytał wprost Downing Street 10, czy jutrzejsza mowa tronowa ma się odbyć, ponieważ widać, że sytuacja jest gorąca i napięta, a monarcha nie powinien być zgodnie z brytyjską tradycją wciągany w bieżące spory polityczne. No i West Streeting, który jest właśnie wymieniany jako jeden z poważniejszych kandydatów do schedy ewentualnej po Kirze Starmerze, ma się spotkać jutro właśnie z premierem przed mową tronową. No i warto zauważyć, że Kir Starmer dzisiaj zablokował po prostu możliwość podniesienia kwestii jego dalszego przywództwa Partii Pracy i tym samym Wielkiej Brytanii na posiedzeniu gabinetu, mimo że no nie tylko West Streeting, ale też Shabana Mahmud, minister spraw wewnętrznych, John Healey, minister obrony i jeszcze kilka osób z takiego ścisłego kierownictwa no właśnie miało zamiar podnieść tą kwestię i te naciski są coraz większe, mimo że premierowi udało się zmobilizować grupę 112 posłów Partii Pracy, którzy podpisali się pod listem, w którym stwierdzili, że on powinien dalej kontynuować swoją misję. Natomiast sytuacja, w której Partia Pracy poniosła klęskę, w której mamy przebudowę w zasadzie brytyjskiej sceny politycznej. Nie wiemy jeszcze, jak ona się zakończy, ale poważnym kandydatem do następnego rządu jest właśnie Partia Reformy Nigel Farage jako ewentualny przyszły premier. Oczywiście tego jeszcze nie wiemy. Z drugiej strony właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, Partia Pracy traci wyborców na rzecz z kolei bardziej jeszcze progresywnej Partii Zielonych. No i tutaj po prostu w naturalny sposób pojawiły się nawoływania, żeby może zmienić lidera, może ktoś ze świeżym spojrzeniem, innym podejściem będzie w stanie brytyjski elektorat przyciągnąć z powrotem do Partii Pracy, ponieważ Kir Starmer przez te dwa lata udowodnił, że jest osobą niezdecydowaną i niestety dla niego w wielu opiniach, że absolutnie osobą nie nadającą się na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii.
0: Tak, te panie, które odeszły z rządu, nawet napisały, każda z nich pisała swój oddzielny list, jakby tłumacząc swoje powody odejścia, i tam się znalazły między innymi takie zdania, że Kir Starmer jest dobrym człowiekiem, ale nie jest dostatecznie zdecydowany, by przeprowadzać reformy, za długo czeka na pewne rzeczy, i to powoduje, że one w takim rządzie być już nie chcą. No dobrze, ale czy teraz po tych wyborach, kiedy właśnie wzmocnili się i Zieloni, i Reform UK, to rzeczywiście dzieje się tak, że Wielka Brytania będzie miała system wielopartyjny?
1: To się jeszcze okaże. Sam sposób głosowania, jeśli chodzi o wybory te ogólnokrajowe do parlamentu w Westminsterze, czyli te większościowe, premiują jednak powstanie układu dwubiegunowego, czy inny sposób. Być może jesteśmy w tej chwili świadkami takiego procesu przemeblowania brytyjskiej sceny politycznej, gdzie z jednej strony będziemy mieli partię Reform UK i partię konserwatywną, z drugiej strony będziemy mieli z kolei partię pracy, partię zielonych, i nie wolno zapominać też o partii liberalno-demokratycznej, która też zyskała nieco oczywiście, mniej niż te partie wymienione wcześniej, ale i tak zyskała na właśnie słabym wyniku, i to zarówno partii pracy, jak i partii konserwatywnej, bo warto zauważyć, że Torsi też stracili na rzecz właśnie liberalnych demokratów i głównie na rzecz partii Reform UK swoje miejsca, chociaż straty są mniejsze niż Partii Pracy, i pojawił się ostrożny optymizm co do tego, że być może pod przewodnictwem Kemi Biden uda się odbudować pozycję torysów na brytyjskiej scenie politycznej. Trudno to na razie przewidywać. Fakt jest taki, że Reform UK pokazała, że nie jest efemerydą, to jest poważna siła polityczna, z którą trzeba się będzie w najbliższych latach liczyć.
0: Tak, to prawda. Do tego wszystkiego jeszcze partia Starmera, Partia Pracy, straciła władzę w Walii, bo dotychczas od początku, kiedy ten walijski parlament powstał w 99 bodaj roku, Partia Pracy była tam bez przerwy u władzy, no a w tej chwili przegrała z lokalną nacjonalistyczną partią.
1: Tak, Plaid Cymru pierwszy raz w władzach dewolucyjnych doszła do władzy, natomiast to też jest jeszcze głębszy nawet problem lejburzystów, dlatego że oni w zasadzie od 100 lat, odkąd Partia Pracy stała się tą jedną z dwóch dominujących sił politycznych w Wielkiej Brytanii, oni w zasadzie mieli w ten czy inny sposób większość na terenie Walii i tam de facto rządzili. W tej chwili Walię utracili, natomiast ciekawe są wyniki wyborów w Szkocji. Mm-hmm. Sondaże wskazywały na większościowy, samodzielny rząd SNP. To tak. się nie wydarzyło. Będą pewnie musieli znowu podjąć koalicję z zielonymi szkockimi albo próbować stworzyć rząd mniejszościowy. Natomiast ciekawe rzeczy stały się na zapleczu SNP, można tak powiedzieć. To znaczy Partia Reformy uzyskała dokładnie tyle samo mandatów, co Partia Pracy w Szkocji. Partia, której program jest bardziej konserwatywny niż nawet partii konserwatywnej samej. Więc to pokazuje, że też nastroje w Szkocji też się zmieniają. Też możemy się tam spodziewać pewnych przesunięć elektoratu. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten elektorat blue collar, czyli taki robotniczy, powiedzmy, drobnych przedsiębiorców, osoby, które uważają, niezależnie od tego, czy są na północ, czy na południe od granicy, czyli od granicy szkocko-angielskiej, że są po prostu pozostawiane same sobie i to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rządem partii konserwatywnej czy partii pracy.
0: To teraz proszę mi wyjaśnić pewien paradoks. Mianowicie, no, większość Brytyjczyków twierdzi, przynajmniej tak jak widziałam jakiś czas temu ostatnie badania, że wyjście z Unii Europejskiej to był błąd. Część nawet, większość głosowałaby chętnie za tym, żeby z powrotem do Unii Europejskiej wrócić, no a jednocześnie wybory wygrywa bardzo antyeuropejska partia. To czego chcą Brytyjczycy?
1: Myślę, że nie ma tutaj jakiejś sprzeczności. To jest pytanie oczywiście, w którym regionie Wielkiej Brytanii robione są badania i jakie jest zadawane pytanie. No to też ma wpływ na to, jakie są wyniki sondażowe. Oczywiście duża część elektoratu, czy to Partii Pracy, czy Partii Liberalno-Demokratycznej, czy Partii Zielonych, czy nawet niewielka część elektoratu Partii Konserwatywnej, ci wyborcy byliby skłonni ewentualnie wrócić do Unii Europejskiej. Natomiast ci, którzy głosują na Partię Reformy, no to są właśnie ci, którzy w 2016 roku zdecydowali o tym, że Wielka Brytania Unię Europejską opuściła i którzy niekoniecznie są przekonani do tego, że ta Unia Europejska to jest faktycznie taki raj na ziemi, który przyniesie rozwiązanie brytyjskich problemów, bo po prostu kraje unijne borykają się w zasadzie z tymi samymi problemami. Znaczy wysokie zadłużenie budżetu państwa, rozbudowane do granic możliwości państwo dobrobytu, masowa nielegalna i legalna migracja, system, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, w zasadzie tu dwupoziomowej sprawiedliwości, gdzie te mniejszości napływowe są traktowane z kartą ulgową, natomiast rdzenni Brytyjczycy no, odpowiadają nawet za tweety na platformie X czy na wpisy w innych mediach społecznościowych. No, to powoduje poczucie takiej braku fair play, a Brytyjczycy są bardzo na tym punkcie uczuleni i uważają, że no, klasa polityczna po prostu nie traktuje ich poważnie. I stąd być może jest ten zwrot w tak dużej liczbie wyborców, którzy szukają po prostu no, swojej reprezentacji politycznej, polityków, którzy będą reprezentowali ich osobisty punkt widzenia, a nie będą wdrażali jakąś agendę, o której nie mają zielonego pojęcia, a która w dodatku promieje ludzi, z którymi oni nie mają nic wspólnego i których w zasadzie narzucono im. I to też warto zauważyć, że to nie jest tylko tak, że to Partia Pracy nagle otworzyła granicę, bo swoją cegiełkę dołożyli do tego również torysi, zwłaszcza premier Johnson.
0: Tak jest, no to pamiętamy tę historię, ale z drugiej strony też to chyba premier May chciała wywozić czy odsyłać uchodźców na do do nie, nie pamiętam już gdzie, już mam
1: do Rwandy.
0: Do Rwandy, tak jest, tak jest. To się zupełnie
1: pierwszy raz się pojawiło, potem to ten pomysł próbowała wdrożyć Suella Braverman w ramach kolejnych rządów partii konserwatywnej. Ona jest w tej chwili w partii reformy. Natomiast ten schemat rwandyjski został zarzucony przez Kira Starmera. No i kryzys migracyjny na Wyspach Brytyjskich dalej trwa. To zresztą dotyczy też dużej części i pozostałych też krajów, no powiedzmy Unii Europejskiej czy krajów kontynentalnej Europy. Chociaż no, tak jak w przypadku Danii czy Włoch, no, mamy do czynienia z takimi działaniami, które zaczynają przynosić efekty w postaci zmniejszenia przynajmniej fali migracyjnej, ale też próby właśnie odsyłania tych, którzy nie spełniają wymogów przyznania azylu czy też przyznania stałego pobytu z innych krajów. Niemcy też się starają, Francuzi też zaczynają podejmować działania w tym kierunku. No jest to spowodowane po pierwsze tym, że w dużej mierze są to osoby pochodzenia muzułmańskiego, one się nie integrują, tworzą osobne społeczności, można tak powiedzieć. No i oczywiście poziom bezpieczeństwa spada, jest problem też z starciami z miejscową ludnością. Zresztą w Wielkiej Brytanii właśnie w tych wyborach lokalnych pojawiła się kwestia głosowania właśnie tak zwanego sekciarskiego, to znaczy, że część wyborców muzułmańskich, którzy do tej pory byli uznawani za zasób wyborczy Partii Pracy, nagle zaczęła głosować na kandydatów niezależnych albo kandydatów z stowarzyszeń muzułmańskich, którzy no, w wyborach lokalnych, tak, dotyczących dróg, wywozu śmieci, stanu szkół, nagle stawali z hasłami dotyczącymi obrony Palestyny, obrony Strefy Gazy, kwestii bliskowschodnich, nie mających w ogóle nic wspólnego z lokalnymi problemami, no ale na tych właśnie hasłach, korzystając z takiej klanowej lojalności, z takiej lojalności, można powiedzieć, międzymuzułmańskiej, naprawdę zdobyli całkiem sporą liczbę mandatów.
0: No dobrze, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej polityce na szczeblu rządowym. Pańskim zdaniem Starmer dotrwa do końca kadencji, czy jednak no, będzie zmiana przewodniczącego partii i zmiana premiera?
1: Najprawdopodobniej prędzej czy później zmiana nastąpi. Dymisje czy odejścia współpracowników w randze ministerialnej, kolejnych sekretarzy stanu brytyjskich. Presja, która jest wywierana w tej chwili i zarówno przez dużą część reprezentacji parlamentarnej, jak i przez związki zawodowe, przewodniczących związków zawodowych, którzy stanowią też liczący się głos, przepraszam, w Partii Pracy, no to powoduje wszystko, że oczywiście premier może do pewnego momentu stawiać opór i uważać, że wszystko jest w porządku, no ale jeżeli dojdzie faktycznie do otwartej rebelii tych najważniejszych polityków w jego gabinecie i do tego jeszcze dołożymy, powiedzmy, Andrzej Reiner, która jest poza gabinetem, ale jest w Izbie Gmin, i Andiego Barnama, no to będzie taka sytuacja, która prawdopodobnie zmusi go do odejścia, albo nastąpi coś, co miało już miejsce w brytyjskiej historii, czyli takie spotkanie między kierowniczą grupą partii pracy, czy też starszyzną partii pracy, no to różnie można określać, po prostu z premierem i on dostanie no, propozycję jej odrzucenia, czyli zakończenie swojej misji jako premiera Zjednoczonego Królestwa. Na razie widać, że chce za wszelką cenę się utrzymać, ale no, sytuacja jest taka, że w zasadzie na żywo po raz kolejny obserwujemy zmianę brytyjskiego premiera i tutaj widać bardzo wiele analogii sytuacji Borisa Johnsona, a to wiadomo, jak ta historia się skończyła.
0: A pan mówi, że prędzej czy później, a pańskim zdaniem prędzej czy później?
1: Raczej prędzej. Z rozwoju sytuacji, z rozwoju ostatnich godzin, kiedy no ogłoszono wyniki wyborów lokalnych. To zresztą się mówiło, że te wybory mogą być tym takim momentem, w którym po prostu liderzy Partii Pracy uznają, że no, premier Starmer wyczerpał swoje możliwości przewodzenia i krajowi, i partii i zaczyna być obciążeniem dla tejże partii, a zmiana lidera w tej chwili, no to jest jeszcze prawie 3 lata do wyborów kolejnych generalnej Wielkiej Brytanii, no to dałoby szansę na, przy oczywiście polityce, która zostanie zaakceptowana przez elektorat, no na odbudowanie pozycji Partii Pracy, przynajmniej na tyle, żeby mogła stanowić główną partię opozycyjną, a być może przy sprzyjających okolicznościach, no nawet pokusić się o próbę utrzymania się przy władzy. Natomiast no, z premierem Starmerem, który ma bardzo dużo już w tej chwili negatywnego elektoratu, ma bardzo dużo kryzysów za sobą, no przecież ciągnie się cały czas sprawa Mendelsona i jego mianowania na funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych, więc to jest tak dużo nagromadzone tych wydarzeń, że raczej ta zmiana będzie po prostu w najbliższym czasie dokonana. No pytanie oczywiście, kto, pytanie jak to będzie wyglądało, jak podzieli się Partia Pracy i kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko. No chyba, że premier Starmer będzie próbował wykorzystać swoje doświadczenie adwokackie tutaj różnymi sztuczkami prawnymi, przedłużać ten proces. No ale podejrzewam, że jeżeli argumenty polityczne dojdą do głosu, to nie będzie miał wielkich szans.
0: Ja tylko tak, żeby państwu uzmysłowić, jak wielki problem ma Starmer, to powiem, że Partia Pracy w poprzednich wyborach, w tych ostatnich parlamentarnych, zdobyła ponad 450 mandatów, chyba 451, a w tej chwili, gdyby te wybory odbyły się dziś, mogłaby liczyć na mandatów 100. Także tak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii.
1: Tylko jeszcze jedno, tak. Panie redaktor, warto zauważyć, że to było takie paradoksalne zwycięstwo, to znaczy przy najmniejszym udziale w elektoracie, przy właśnie systemie większościowym Kierowi Starmerowi udało się uzyskać tak dużą większość. Natomiast to nie było zwycięstwo porównywalne na przykład do Tony'ego Blaira w roku 1997, gdzie on oprócz tej dużej liczby mandatów uzyskał też procentowo duży udział w brytyjskim społeczeństwie.
0: No tak, co nie zmienia faktu, że Starmer ma naprawdę poważny problem na głowie i też no w różnych miejscach, bo na przykład w Szkocji miał 129 mandatów, a teraz ma 17, także tak może się po prostu zmienić, proszę państwa, upodobanie wyborców. O, łaska wyborcy na pstrym koniu jeździ, tak to nazwijmy. Bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru. Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na przerwę, a potem porozmawiamy o tym, co się dzieje w Rumunii.

0: Punkt widzenia.
1: A teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o Rumunii, w której dokładnie tydzień temu upadł rząd proeuropejski. No, dlaczego już upadł i do czego to doprowadziło, wie o tym wszystko pan Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To jest upadek rządu dokładnie w rocznicę upadku poprzedniego rządu i jakby z tego samego powodu, czyli z powodu partii socjaldemokratycznej, która po prostu postanowiła opuścić koalicję. Dlaczego tym razem?
2: Tak, rzeczywiście niestabilność polityczna to jest pewien brand rumuńskiej rzeczywistości parlamentarnej w ostatnich kilku miesięcy, a nawet właściwie kilkunastu miesięcy, jeśli się temu dokładnie przyjrzeć. Nie jest tam tak źle, co prawda, jak w Bułgarii do niedawna, do tego pewnie na chwilę też przejdziemy, ale rzeczywiście stabilnie nie jest. Przypomnijmy, że w 24 roku w grudniu doszło do unieważnienia wyborów prezydenckich i tak naprawdę od tego momentu mamy do czynienia z taką utrzymującą się z jednej strony niestabilnością, z drugiej strony utrzymującymi się napięciami zarówno na poziomie społecznym wobec klasy politycznej, jak i na łonie samej klasy politycznej. I tutaj dochodzimy do powodów, dla których doszło do upadku rządu Ilie Bolojana, a wcześniej do rozpadu koalicji, która ten rząd tworzyła i organizowała większość parlamentarną dla niego. Koalicja ta powstała w czerwcu 2025 roku. Zrzeszała ona partie bardzo różne pod względem swojego profilu ideologicznego. To była taka wielka koalicja zrzeszająca i ugrupowania centroprawicowe, i centrolewicowe, i centrowe. Do tego jeszcze mniejszość węgierską, która w Rumunii ma swoją własną partię, zwykle notującą 5-6% poparcia. I napięcia wewnątrz tej koalicji istniały od początku. No bo jeśli mamy z jednej strony socjaldemokratów, a z drugiej strony liberałów, to można w oczywisty sposób przewidywać, że pewne niesnaski tam będą się pojawiały. Szczególnie jeśli te partie przez lata wcześniej ze sobą rywalizowały nie tylko politycznie, ale też na poziomie narracyjnym. Narodowi liberałowie, czyli właśnie ta główna partia liberalna, konsekwentnie socjaldemokratów, którzy są partią postkomunistyczną, oskarżała o to, że to jest w zasadzie, cytuję, czerwona zaraza, czuma roszije po rumuńsku, czyli dosłownie czerwona zaraza, która korumpuje, nie pozwala na reformy, która utrzymuje wszystko, co najgorsze w Rumunii, łącznie z takim systemem patronackim, który pozwala temu ugrupowaniu na budowanie czy zyskiwanie poparcia na za pomocą de facto różnych mechanizmów korupcyjnych czy quasi-korupcyjnych na poziomie lokalnym. Więc te napięcia tam były. I powodem, dla których w ogóle taka koalicja się pojawiła, to nie było pierwszy raz w ostatnich latach, ale powód jest ten sam, to są obawy przed rosnącymi w siłę ugrupowaniami alternatywnymi, radykalnymi, eurosceptycznymi, no antysystemowymi przynajmniej narracyjnie, na czele z partią AUR, czyli partią Związek Jedności Rumunów, którą kieruje, czy na której czele stoi George Simion. Możemy go kojarzyć, czy słuchacze mogą go kojarzyć, chociażby ze względu na to, że brał udział w wyborach prezydenckich powtórzonych w 2025 roku. W drugiej turze zmierzył się z obecnym prezydentem Miguszorem Danem. Przegrał, ale no, szło na noże. Nie było wiadomo tak naprawdę, jaki będzie ostatecznie wynik tych wyborów. Więc te partie się zjednoczyły w ramach jednego obozu politycznego po to, żeby dać odpór tym ugrupowaniom. Możemy tutaj też dorzucić jedną taką liczbę, która nam pokaże skalę problemu. Otóż AUR w tej chwili, już po tych anulowanych wyborach, po tym całym zamieszaniu na scenie politycznej, notuje 35-40% poparcia w sondażach.
1: To jest, no to dużo.
2: Mówiąc łagodnie, to jest dużo, dlatego że mało która partia w Rumunii mogła się kiedykolwiek cieszyć tak naprawdę takim poparciem. Może poza właśnie socjaldemokratami postkomunistycznymi w pewnym momencie. Ale to był tylko jeden problem. Jakby te napięcia zupełnie założycielskie. Drugi problem polega na tym, że sytuacja finansowa i gospodarcza Rumunii nie jest najlepsza obecnie. Rumunia błyskawicznie się zadłuża. od roku 2019 do roku 2026 dług publiczny wobec PKB wzrósł z 35 do niemal 60%. Rumunia jest objęta od lat, od roku 2020, jeśli nie pamięć nie myli, procedurą nadmiernego deficytu. To jest taka procedura uruchamiana w ramach Unii Europejskiej wobec krajów, które no właśnie przekraczają pewne granice deficytu, zarówno w skali rocznej, jak i ogólnej. I może ona doprowadzić, i taki też był problem w przypadku Rumunii, do wstrzymania wpłaty nawet części środków unijnych na czele z KPO rumuńskim. Tam w powietrzu wisi, czy w Brukseli może raczej, ciągle 11 miliardów euro, których Rumunia jeszcze nie otrzymała i które jej się należą, ale otrzyma je tylko, jeśli będzie prowadziła racjonalną politykę fiskalną. Logiczny wymóg. I w związku z tym trzeba było w pewnym momencie zająć się tą sytuacją fiskalną. Zajęcie się sytuacją fiskalną prawie zawsze znaczy to samo, tak? Cięcia wynagrodzeń w sektorze publicznym, wzrosty podatków, wzrosty akcyz, zwiększenie, nie wiem, wymiaru godzin pracy dla przedstawicieli różnego typu instytucji publicznych, ograniczenie zatrudnienia w instytucjach publicznych itd., itd. To się rzecz jasna nie podobało społeczeństwu, które już z jednej strony jest zmęczone tymi kryzysami politycznymi ciągnącymi się od dłuższego czasu. Z drugiej strony właśnie dostaje po kieszeni, a dostaje nie tylko ze względu na reformę, ale też ze względu na to, że inflacja w Rumunii utrzymuje się konsekwentnie na dość wysokim poziomie, to jest 10% mniej więcej od lipca ubiegłego roku. Więc nie, podwyżki VAT-u, cięcia wynagrodzeń nie mogły się spotkać z jakimś zadowoleniem społecznym i zrozumieniem. Szczególnie, że te same partie, które teraz wprowadzają reformy, tak zwaną konsolidację fiskalną, czyli te reformy mające ograniczyć wydatki i zwiększyć dochody, doprowadziły w gruncie rzeczy do takiej sytuacji. To niestety rząd, czy ta koalicja, która się rozpadła, nie miała tego komfortu, który ma wiele innych partii czy bloków politycznych dochodząc do władzy, nie mogła zwalać odpowiedzialności na swoich poprzedników. Niestety. Więc to doprowadziło do napięć w ramach koalicji, doprowadziło do tego, że socjaldemokraci, będąc w rządzie i zdając sobie sprawę z tego, że te reformy trzeba przeprowadzić, bo inaczej Rumunia po prostu się finansowo załamie i straci jeszcze bardziej na swoim wizerunku, wśród inwestorów szczególnie, chcieli grać rolę dobrego wujka. No, porządna partia socjaldemokratyczna chciała powstrzymywać reformy realizowane przez liberałów, żeby nie szły za daleko, żeby jednak nie uderzały w najuboższych itd., itd. I gdyby tylko o to chodziło, to prawdopodobnie rząd by się nie rozpadł, bo tą rolę socjaldemokraci grali całkiem nieźle. Zresztą liczyli na to, że przekują to na swój własny sukces wyborczy. Ciekawostka, koalicja powołana w czerwcu ubiegłego roku zakładała zmianę na stanowisku premiera mniej więcej w połowie kadencji. Obecny premier, czy ten, który był tam, kiedy koalicja istniała, czyli Ilie Bolożan z Partii Narodowo-Liberalnej, miał opuścić to stanowisko w kwietniu 27 roku, a na jego miejsce miał wejść polityk mianowany przez Partię Socjaldemokratów i pełnił tą funkcję do końca roku 2028, czyli do wyborów parlamentarnych. No i idea była prosta z perspektywy socjaldemokratów. Chodziło o to, żeby najtrudniejsze reformy wprowadzili liberałowie, a oni mogliby już zacząć pewnie na kilka miesięcy przed wyborami zacząć łagodzić pewne obostrzenia, włączać jakieś programy socjalne i jako ten dobry wujek, który od początku chciał ograniczać cierpienie obywateli związane z reformami, zdobyć głosy. Ale pojawił się inny problem. To znaczy, po pierwsze, efekty tych reform nie były odczuwalne tak szybko, jak się tego można było spodziewać. Nałożył się na to jeszcze chociażby kryzys związany z paliwami, który oczywiście prowadzi do wzrostu cen paliw, czy benzyny i ropy na stacjach benzynowych i tak dalej, i tak dalej. Ale pojawił się też inny problem. Otóż okazało się, że część tych reform, które próbuje przeforsować Ilie Bolożan, one uderzają same fundamenty partii socjaldemokratycznej. System, o którym wspominałem wcześniej, czyli system klientelistycznych powiązań, rozbudowany bardzo i odziedziczony w przypadku socjaldemokratów po partii komunistycznej, który daje temu ugrupowaniu bardzo mocną bazę regionalną, lokalną i która pozwala na mobilizowanie elektoratu na potrzeby wyborów. To nie jest przypadek, że ugrupowanie, które generalnie jest skompromitowane i które w różnych formach rządzi czy współrządzi Rumunią od 30 lat, mimo wszystko notuje 20-30% poparcia ciągle w rumuńskich sondażach. To wynika właśnie z tego, że te sieci lokalne są bardzo rozbudowane. Łatwo sobie wyobrazić, tak, sytuację, gdzie mamy jakąś małą gminę, w której zatrudnieni są urzędnicy i pracownicy publicznych firm czy instytucji związani z partią. No to oni głosują na partię, ich rodziny głosują na partię, ich znajomi głosują na partię, a jeszcze przy okazji oczywiście wszyscy uprawiają propagandę wzywającą do oddania swoich głosów na socjaldemokratów. To jest dla socjaldemokratów ważne. Ale Bolożan chciał to ukrócić. Po pierwsze, ograniczałem zatrudnienie w administracji lokalnej, nawet o 20%, a po drugie, prywatyzując część przedsiębiorstw publicznych lub przynajmniej częściowo je prywatyzując. Chodziło o bardzo różne firmy, od największych do naprawdę małych, jakichś lokalnych. I tutaj obawa socjaldemokratów była dość zrozumiała. Jeśli mielibyśmy do czynienia z prywatyzacją, czy nawet częściową prywatyzacją takich firm, to już trudniej byłoby obsadzać na ich czele, czy nawet w radach nadzorczych osoby, które z tą partią są związane. A to dla partii socjaldemokratów był główny element finansowania tych sieci klientelistycznych. Zresztą anegdotycznie dodam, że te obcięcie z liczby stanowisk o 20%, często, o którym wspominałem, niekoniecznie nawet musiało znaczyć, że rzeczywiście zostałyby obcięte jakieś faktyczne stanowiska. Problem polegał na tym, że i polega na tym w Rumunii, że często są to po prostu synekury i że osoby są zatrudniane na tych stanowiskach fikcyjnie tylko po to, żeby otrzymywać wynagrodzenie i reprezentować interesy partii w terenie. Więc socjaldemokraci na to zgodzić się nie mogli, szczególnie, że rywalizują oni coraz bardziej z wspomnianą partią AUR. Tutaj ciekawostka, że zarówno socjaldemokraci postkomunistyczni, jak i narodowcy z AUR rywalizują dokładnie o ten sam elektorat, co może wydawać się nieintuicyjne.
1: Ale to często się zdarza. Taka bliskość,
2: często
1: zdarzałeś
2: partii postkomunistycznych,
1: skrajnych,
2: prawda?
1: I w ogóle partii skrajnych, tak, że nawet czy one są po prawej czy po lewej stronie, to ta teoria podkowy powoduje, że one są blisko siebie, przynajmniej w tych sprawach gospodarczych.
2: To prawda, ja tutaj w ogóle chciałbym dodać, bo widzę to w debacie polskiej czasem, szczególnie w takiej nacechowanej emocjonalnie, gdzie mówi się o tak lewicy rumuńskiej, która jest taka czy owaka. Socjaldemokraci rumuńscy moim zdaniem w ogóle nie jest lewica. Znaczy, to jest partia programowo konserwatywna. To znaczy ona ma silny komponent socjalny oczywiście, ale w takich, jeśli chodzi o jej narrację dotyczącą wartości, nie wiem, nacjonalizmu, to ona jest prawicowa generalnie albo centroprawicowa. Bardzo blisko związana z kościołem prawosławnym w Rumunii, grająca na tonach suwerenistycznych, potrafiąca wyjść w konflikt z Brukselą, jeśli trzeba, i oczywiście tłumacząca się koniecznością obrony interesów narodowych, chociaż akurat najczęściej w przypadku socjaldemokratów wcale nie o to chodzi, a chodzi o obronę interesów partykularnych, konkretnych polityków. Więc warto to podkreślić. I to był ten właśnie główny powód, dla którego ostatecznie doszło do rozpadu rządu.
1: No tak, ale to w ten sposób, jeżeli rzeczywiście ta partia socjaldemokratyczna ma ten sam elektorat co AUR, a oni mówią teraz, że będą popierali AUR, no to trochę się wystawiają na pożarcie przez większą partię, przez przynajmniej tę, która ma większe poparcie.
2: To jest trochę bardziej skomplikowane. PSD czy socjaldemokraci nie mówią, że chcą współpracować z AUR, właściwie inaczej. Socjaldemokraci od samego początku podkreślają, że zależało im na usunięciu ze stanowiska premiera Bolożana. I oczywiście na potrzebę tej narracji publicznej mówią, że to dlatego, że Bolożan chciał wyprzedać klejnoty koronne Rumunii, prywatyzować, jak to liberał, dobra należące do narodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, prawdziwe przyczyny przed chwilą opisałem i dlatego złożyli oni wniosek o wotum nieufności i dlatego też, mimo że wcześniej w ogóle jakby prosili, stawiali Bolożanowi ultimatum, mówiąc, że oni nie chcą wychodzić z rządu, oni chcą tylko wymienić premiera. I dlatego właśnie, żeby ten scenariusz zrealizować, zdecydowali się na taki taktyczny sojusz ze swoimi ideologicznymi przeciwnikami i przeciwnikami całego obozu proeuropejskiego, czyli partią AUR, jednocześnie podkreślają bardzo mocno, że oni nic więcej z tym, z tą partią robić nie chcą, ale to jest wykorzystywane przez ich niedawnych koalicjantów i to w zrozumiały sposób. To znaczy zarówno Partia Narodowych Liberałów, jak i Związek Ocalenia Rumunii, jak i Partia Węgrów, o których wspomniałem, to są wszystko ugrupowania co do zasady centroprawicowe. Po obaleniu rządu postanowiły wykorzystać tą narrację BSD i powiedziały, no słuchajcie, no skoro wy obaliliście rząd, Na waszą inicjatywę, z waszej inicjatywy, skoro dogadaliście się z radykałami, z którymi obiecywaliście, tak jak my, że nigdy nie będziemy współpracować, no to powiedzcie też B. To znaczy, powinniście być konstruktywni. Jeśli chcecie takiej współpracy, to proszę bardzo, twórzcie sobie teraz większość. No i oczywiście ten ruch ze strony centroprawicy rumuńskiej, należącej do rozpadłej koalicji, jest takim ruchem taktycznym. Chodzi o to, żeby zmusić teraz socjaldemokratów do mrugnięcia, do powiedzenia, no dobrze, to jakby przepraszamy, no rzeczywiście głupio wyszło, to my teraz wrócimy, jednak otwórzmy jakąś tą koalicję, zgadzamy się na wasze warunki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście socjaldemokraci tego zrobić nie chcą, w związku z czym ostatnio wyszli z taką inicjatywą, że może oni by utworzyli rząd mniejszościowy, na przykład z Węgrami, do tego wzięli jakieś poparcie jeszcze innych ugrupowań, czy może nawet narodowych liberałów, tylko że nie biorąc ich na pokład. Generalnie dyskusje trwają. No nie jest to łatwe, dlatego że wszyscy troszeczkę postawili się w szachu. Socjaldemokraci sami w większości nie stworzą, a tworzyć jej laurem nie chcą. PNL, USR, czyli Narodowi Liberałowi, partia

0: możliwości, na przykład po dwóch nieudanych próbach powołania nowego rządu ma możliwość rozwiązania parlamentu, ale nie ma konieczności, nie ma obowiązku zrobienia czegoś takiego. Problemem jest jednak co innego. Problemem jest to, że ten rząd, który obecnie sprawuje władzę, czyli rząd w stanie dymisji, rząd Ilie Bolożana, no bo on jakby de facto jest cały czas w gabinetach technicznym, teoretycznie może sobie tam być bardzo długo, nawet do przyszłych wyborów.
1: Do końca kadencji.
0: Teoretycznie tak, ale ma ograniczone kompetencje. No, rząd tymczasowy nie może kształtować nowych polityk, nie może tak naprawdę przyjmować rozporządzeń specjalnych. To jest taki rodzaj, taki mechanizm prawny de facto kwazydekretowy, który w Rumunii jest dość popularny i nadużywany regularnie, ale pozwala błyskawicznie wprowadzać pewne zmiany czy reformy. Nie trzeba wtedy zgody parlamentu. Wystarczy, że rząd przyjmie ustawę, parlament musi ją później zaakceptować albo odrzucić, ale to się dzieje post factum. No i niestety tego rząd też robić nie może, więc pojawia się pytanie, na ile te wszystkie reformy, do których przecież przywiązane są pieniądze z KPO, będą możliwe do wprowadzenia przy takim właśnie rządzie. Już się pojawiają wątpliwości co do KPO, już się pojawiają wątpliwości co do części funduszy z sejfu, a tutaj przypomnijmy, że Rumunia jest drugim po Polsce beneficjentem, to jest ponad 16 miliardów euro, które temu krajowi przysługuje. Pojawiają się wątpliwości dotyczące też kilku innych funduszy, którymi Rumunia mogłaby dysponować, gdyby miała stabilny rząd. Więc zobaczymy. No mamy w tej chwili taki właśnie pad, który może zająć nawet kilka tygodni. Niektórzy twierdzą, że no rozwiąże się to dopiero w czerwcu.
1: A czy to jest tak, że gdyby AUR porozumiał się z socjaldemokratami, to oni mieliby już większość do stworzenia rządu, czy nie?
0: Samodzielnie nie mieliby. AUR i PSD nie mają wystarczającej liczby szabel w parlamencie rumuńskim, by utworzyć rząd. Musieliby wziąć, dobrać sobie jeszcze posłów z innych ugrupowań radykalnych, a i są takie w rumuńskim parlamencie, które być może by się zgodziły na taką współpracę. Mamy też blok mniejszości. Rumunia ma o tyle ciekawy system, że każda mniejszość narodowa zarejestrowana w tym kraju posiada tam własnego posła, przynajmniej jednego. I jest na przykład poseł Polski. Część tych mniejszości teoretycznie mogłaby być też zainteresowana takim poparciem, ale generalnie biorąc byłoby to trudne. Poza tym pojawia się innego rodzaju problem. Otóż prezydent Nikos Ordan, który jest jednoznacznie prozachodni, jeśli chodzi o swoje poglądy, otwarcie powiedział, że on AUR do władzy nie dopuści, co znaczy między innymi, że nie zgodzi się na żaden rząd, który będzie zakładał udział AUR w tymże rządzie. Więc taka koalicja byłaby trochę poroniona od samego początku, w takim znaczeniu, że nie mogłaby dać żadnego efektu. Choć oczywiście jeśli do niej by doszło i mielibyśmy do czynienia z jakimiś naciskami na prezydenta i właśnie argumentami w stylu potrzebujemy stabilnego rządu, a to jest jedyna większość, którą jesteśmy w stanie stworzyć, no to podejrzewam, że prezydent tam znalazł się w trudnej sytuacji, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Tak jak zresztą pani powiedziała, to nie jest dla PSD korzystne. PSD nie chce raczej zakładać czy tworzyć koalicji z AUR-em. Zresztą nie sądzę, żeby AUR był tym tak naprawdę też zainteresowany. Dla nich to mimo wszystko byłaby rzecz trudna do wytłumaczenia elektoratowi. No dlaczego nagle zawieramy sojusz ze skończonym naszym największym wrogiem? Lepiej już, jeśli rzeczywiście chcemy, dążyć do przedterminowych wyborów. Teraz mówię o tej warstwie narracyjnej, a w praktyce najwygodniejsze dla AUR jest przyciąganie tego kryzysu, który teraz się dzieje i oczekiwanie normalnych wyborów w 2028 roku. Rząd czy większość mainstreamowa świetnie się kompromituje. Irytacja związana z sytuacją gospodarczą i reformami narasta. AUR może odgrywać rolę tej partii, która po prostu chciałaby, ale oczywiście nie jest dopuszczana do władzy, szczególnie, że prezydent dość konsekwentnie wcześniej nie tylko mówił, że nie dopuści AUR do rządów, ale też, że nawet nie będzie zapraszał AUR na konsultacje parlamentarne. To w zasadzie jest naruszeniem przynajmniej ducha konstytucji rumuńskiej. Dzisiaj zmienił zdanie, czyli powiedział, że będzie już rozmawiał ze wszystkimi. Co moim zdaniem jest dobrym pomysłem, bo tak naprawdę to odpychanie AUR niczego nie dawało, a tylko i wyłącznie pozwalało tej partii się legitymizować. Mówić, że to jest
1: oczywiście, moi, tak.
0: Drodzy wyborcy, to jest kolejny dowód na to, że nasze elity nie dają wam prawa wyboru. Najpierw uwalili, przepraszam za kolokwializm,
1: wybory,
0: a teraz jeszcze nie chcą z nami rozmawiać, mimo że my jesteśmy drugą partią największą w parlamencie i mamy poparcie na poziomie 40%, czyli gdyby były wybory, bylibyśmy pierwszą. Na koniec tutaj tej myśli dodajmy tylko, że wybory przedterminowe, czyli ten scenariusz bułgarski akurat wydaje się najmniej prawdopodobny, I to z dwóch przyczyn kluczowych. No po pierwsze, żadna partia mainstreamowa ich nie chce, bo żadna na tym nie

0: zyska. W najlepszym razie będą mieli oni takie same poparcie. Po drugie, najbardziej zyska AUR. Ona ma teraz, czy ta partia w tej chwili ma w parlamencie około 18-19%. W razie wyborów podciągnęłaby pewnie
1: dwa razy tyle.
0: 40. Tak. A wreszcie prezydent, wreszcie w Rumunii, to jest ciekawostka też, myślę, interesująca dla słuchaczy. W Rumunii nigdy nie było przeterminowych wyborów parlamentarnych. Od 89 roku, to czyli inaczej, w Rumunii demokratycznej oczywiście. I istnieje pewien rodzaj do takiego, może nie tabu, ale przekonania, że przedterminowe wybory są naprawdę ostatecznością i są pewnym aktem kapitulacji politycznego establishmentu. Znaczy, jeśli nie jesteśmy w stanie się porozumieć do tego stopnia, że musimy przedterminowe wybory organizować, no to znaczy, że zawiedliśmy jako politycy. Znaczy, najwyraźniej się nie potrafimy dogadać. No bo co mają dać przedterminowe wybory? No ludzie nas wybrali tak, jak nas wybrali. Tak? Takie mamy poparcie, taką mamy legitymację, więc musimy uzyskać konsensus. Jeśli nie uzyskujemy, no to jesteśmy kiepskimi politykami. Więc to też jest kolejny powód, dla którego raczej przedterminowe wybory są mało prawdopodobne, ale utrzymująca się niestabilność niestety może potrwać.
1: A ten rząd mniejszościowy, gdyby powstał, to kto go może stworzyć?
0: No są w zasadzie trzy scenariusze, albo dwa i pół scenariusza. Jeden scenariusz mówi o rządzie centroprawicowym, czyli byłaby to Partia Narodowych Liberałów, Partia Związek Ocalenia Rumunii oraz ta mniejszość węgierska. Oni nie mają większości, no ale poparłby ich prawdopodobnie wtedy mimo wszystko, czy poparłaby ich przede wszystkim Partia Socjaldemokratyczna, mimo wszystko, tylko nie wchodzą do tego rządu. Oczywiście także mniejszości, nie sądzę, żeby AUR chciał ich popierać, no ale te głosy socjaldemokratów były kluczowe. Z drugiej strony czysto teoretycznie istnieje wariant odwrotny, czyli taki, w którym to Partia Socjaldemokratów by się porozumiała z Węgrami i tworzyła mniejszościowy rząd przy poparciu Narodowych Liberałów i Związku Ocalenia Rumunii, może nawet częściowo AUR, ale trudno mi sobie to wyobrazić. Jest jeszcze wariant ten trzeci, czy ten połowiczny, który zakłada powołanie rządu mniejszościowego technokratycznego. I to jest coś, co Rumunia już przechodziła. Czyli ponieważ nie jesteśmy w stanie się dogadać, to tworzymy rząd, na którego czele staje osoba albo już na emeryturze politycznej, albo zupełnie spoza obecnego sporu. Swego czasu, 10 lat temu, taki rząd stworzył Dacian Ciolosz, zresztą później prominentny europejski polityk. Wcześniej zresztą też, bo on po prostu został zabrany ze stanowiska komisarza europejskiego. I większość stanowisk ministerialnych wtedy obejmowały osoby ze środowiska NGO-sów, think tanków i tak dalej, i tak dalej. No nie było to złe rozwiązanie, jeśli chodzi o stabilność, no ale nie jest też wymarzonym scenariuszem tak naprawdę. I pytanie oczywiście, kto w takim rządzie decydowałby właśnie o składzie tego gabinetu, jak wyglądałyby dalej te reformy, bo przypomnijmy, że wszystko sprowadza się do tego, że pewne reformy są bardzo niewygodne, przede wszystkim dla socjaldemokratów. Więc trudno powiedzieć. Także w tym momencie mamy takie tak naprawdę dwa scenariusze. Albo ja bym powiedział, że najbardziej prawdopodobne są ten pierwszy i ostatni, czyli ten, w którym PNL, centroprawica generalnie tworzy rząd mniejszościowy, mimo wszystko dostaje poparcie od socjaldemokratów, no bo oni nie chcą przedterminowych wyborów, albo taki, w których premierem dostaje premier techniczny, gabinet jest w dużej mierze gabinetem technicznym, no i do tych wyborów do 28 roku jakoś to wszystko się dokula. To jest o tyle wygodne, że taki rząd techniczny łatwiej potem wpisać na straty i zrzucić na niego odpowiedzialność za reformy, niewygodne, chociaż oczywiście wyborcy nie są ślepi, zdają sobie sprawę z tego, kto za co mniej więcej odpowiada. No ale tak wygląda ta rumuńska scena polityczna.
1: No czyli tak mniej więcej jak w całej Europie albo i w całym świecie. Wszędzie komplikacje. Bardzo dziękuję. Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem, ostatnim dzisiaj w programie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, bo to dziś w punkcie widzenia wszystko. Słyszymy się jutro w Nowym Świcie. Dobranoc.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier Donald Tusk wezwał ministrów do jak najszybszych prac nad ramami ustawowymi w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wskazał, że temat ten wiąże się z dwoma kluczowymi kwestiami – z praworządnością i przestrzeganiem prawa oraz zgodnością i prawami człowieka. Jak zaznaczył, zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe to nie jest droga do możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka, nie zostanie tymczasowo aresztowany. Zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Uchylone zostały także inne środki zapobiegawcze, które dotychczas obowiązywały wobec mężczyzny, mówi jego obrońca, mecenas Mariusz Kawalec.
1: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju.
0: Od tej decyzji nie ma odwołania, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Jest to postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
0: Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Odeszła wspaniała aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat. Artystkę wspominali na antenie TVP Info Andrzej Seweryn i Olgierd Łukaszewicz.
3: Jawi mi się jako człowiek bohater. Człowiek, który potrafił walczyć i zwyciężyć swoje słabości. Jawi mi się Stasia jako bohater artystka, która potrafiła zdecydować w pewnym momencie swojego życia sama o drodze, którą powinna podążać.
4: Strasznie przykro. Stasia była niezwykle ciepłą osobą, jedną z których najmilej wspominam partnerek, z którymi przyszło mi grać. Stasia była taką, która emanowała emocjami i uczuciami.
0: Stanisława Celińska była absolwentką PWST w Warszawie. Jej dorobek obejmuje liczne role teatralne, filmowe i serialowe. Dla jej kariery przełomowa była rola w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie z 1970 roku. Związana była z wieloma warszawskimi teatrami, a także Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są niespełna 3,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek, 12 dnia maja. A skoro wtorek, skoro kilka minut po 10, no to oczywiście nadszedł czas na Bezkres na antenie Radia Nowy Świat. No i my z wielką przyjemnością się z Państwem witamy. Rafał Lewandowski realizuje ten program, mówi do Państwa niezmiennie Mikołaj Tyczyński. A wczoraj i dzisiaj, układając playlistę naszego spotkania, stwierdziłem, a może zaszalejmy. No i posłuchajmy sobie jazzu, który będzie fusion jazzem, nawiązującym do soulu, funku, czasem disco, a złośliwi nazwaliby go smooth jazzem. Ale muszę Państwu powiedzieć, że to są naprawdę źli i podli ludzie. W każdym razie nadchodząca godzina będzie bardzo miła, będzie bujająca, czasami romantyczna, a zaczniemy ją sobie od Herbiego Mana, znakomitego flecisty jazzowego wywodzącego się z nowojorskiego Brooklynu, który w młodości zaczynał od gry na saksofonie tenorowym, a także na klarnecie, a także klarnecie basowym. I dzisiaj posłuchamy sobie jego płyty, która nosi tytuł, już Państwu mówię, tylko że wszystko się przycina. Płyta, którą teraz zagramy, nosi tytuł Push Push. Ona ukazała się w roku 1971. No i gościnnie pojawia się tutaj jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii, Duane Allman, czyli no, trzon razem z bratem Gregiem słynnego bandu The Allman Brothers Band. To płyta, która w swojej formie bardzo balansuje, bo z jednej strony jest to nawiązanie do post-bapu, z drugiej strony mamy tutaj rockową gitarę, czasami mamy gdzieś takie bardziej funkujące motywy, czasami się pojawiają takie latino brzmienia. Płyta bardzo ciekawa i bardzo wszechstronna. A my gramy tytułowe Push Push.

Herbie Mann, rok 1971, płyta Push Push i utwór tytułowy na otwarcie dzisiejszego Bez Kresu, a ta gitara, którą Państwo słyszeli, to Duane Allman z The Allman Brothers Band, jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii muzyki rockowej, rozrywkowej. Tak to wygląda. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. Jest też mój Instagram mik.tyczker spisany przez CK. No i postanowili Państwo już napisać i to nawet dwie osoby. O, dawno takiego ruchu nie było w grupie patronów w czasie Bez Kresu. Napisał pan Marcin. Dobry wieczór, tu zły ludź. To jest kres Bez Kresu. Jakieś fujarki. Fujarki. Kto to widział? Kto słucha takiej muzyki? Pani Justyna. Dobry wieczór późny. Źli ludzie też mogą mieć zdanie, ale można słuchać Bez Kresu, a nie ludzi o złym zdaniu. Bardzo mi się to zdanie podoba. Ja oczywiście powiedziałem o tych złych ludziach dosyć żartobliwie, bo ja Państwa wszystkich słuchaczy, patronów Radia Nowy Świat, szczególnie tych słuchających Bez Kresu i Soulówki, bardzo kocham. Niektórych nawet spotykam i to zawsze jest bardzo miłe. W najróżniejszych miejscach, w kawiarniach, na koncertach. Ci, których spotkałem niedawno, wiedzą, o kogo chodzi. I pozdrawiam serdecznie. A przed nami teraz bardzo ciekawy artysta, który nazywa się Ronnie Lowes. To jest młodszy brat słynnego flecisty Huberta Lowesa. On zresztą jest wokalistą, Ronnie, mam na myśli Roniego, jest wokalistą, a także saksofonistą tenorowym, którego trajektoria kariery jest bardzo ciekawa, bo on zaczynał od występów z legendarnym południowoafrykańskim trębaczem Huma Sekelą, później grał w Earth, Wind and Fire, pojawiał się też na płytach między innymi swojego brata Debry Lowe, a także grupy The Crusaders, Ramseya Lewisa, czy nawet Sister Sledge, więc to artysta bardzo wszechstronny i te wpływy przede wszystkim muzyki funkowo-dyskotykowej pojawiają się w jego twórczości. A jeżeli chodzi o Ronniego Lowesa, posłuchamy sobie dzisiaj płyty Pressure Sensitive z roku 1975 i utworu Nothing to Lose.

Ronnie Low. Ronnie Lowe's Pressure Sensitive, rok 1975 i utwór Nothing to Lose. Ja się pomyliłem w pierwszym wejściu, źle to wymówiłem. Słuchają nas Państwo nawet w Gabonie. To jest niezwykle ekscytujące, jak Państwo dzielą się tym, gdzie przebywają i szczególnie w takich miejscach, które nie są oczywiste, bo jak ktoś pisze, że przebywa, nie wiem, w Rzymie, w Mediolanie, Barcelonie, no to są popularne kierunki turystyczne. Ale Gabon? Gabonu się nie spodziewałem. Bardzo serdecznie pozdrawiam jednego ze słuchaczy, który kryje się pod nikiem, więc nie będę próbował szukać w tym, szukać prawdziwego imienia. A przed nami teraz kolejna grupa, która łączy muzykę jazzową z R&B, funkiem, a także popem, która nazywa się Spyro Gyra. To zespół, który powstał w 1974 roku w Buffalo w stanie Nowy Jork. W 1978 roku wydali swój debiutancki album, ale przed nami płyta Carnaval z roku 1980 i ona jest właśnie taka bardzo zrobiona w stylu R&B dyskotekowym. Proszę sobie jej posłuchać. Foxtrot. Kojarzą Państwo taki taniec? No to być może w wersji Spyro Gyra będzie brzmiał on zupełnie inaczej.

Spyro, Gyra i płyta Carnival z roku 1980, za nami kompozycja Foxtrot. No i ludzie, krytycy pisali o tej grupie jako smooth jazzowej, ale czy tak brzmi smooth jazz? Nie, to jest fusion jazz w wydaniu dyskotekowo-funkowym. A przed nami teraz David Sanborn, znakomity saksofonista, który znany jest ze swoich współprac z naprawdę tuzami muzyki rozrywkowej. Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Sting, The Eagles, James Brown, George Benson, Elton John, Brian Ferry, Rolling Stonesi, David Bowie, no to są naprawdę przepotężne nazwiska. Ale twórczość solowa Davida Sanborna, nie jest już tak znana, a przed nami dzisiaj płyta Taking Off z roku 1975. No i to jest taka płyta, która w dużej mierze skupia w sobie te wszystkie fascynacje Davida Sanborna i te wszystkie współprace. To też płyta, która powstawała na niedługo po tym, jak David Sanborn pojawił się na płycie Young Americans Davida Bowiego, więc być może ta współpraca dwóch dżentelmenów przy okazji soulowo-funkowego albumu Bowiego jest tutaj słyszalna. Blacklight.

David Sanborn, płyta Taking Off z roku 1975, nagranie Blacklight. Płyta, która powstawała w tym samym czasie mniej więcej co Young Americans Davida Bowiego. No i słychać tę energię, która między panami przepływała przy okazji młodych Amerykanów Bowiego. A przed nami teraz Bob James, legendarny klawiszowiec ery fusion jazzu, który w czasie swojej kariery miał okazję grać między innymi z Groverem Washingtonem Juniorem. No i zresztą Grover Washington Jr. też się dzisiaj pojawi, bo jeżeli chodzi o tego typu muzykę, to nie może go zabraknąć. Ale też tam się przewinął Idris Muhammad, przewinął się Harvey Mason, Quincy Jones, zresztą to Quincy Jones odkrył, tak na dobrą sprawę, Boba Jamesa. Bob James, jeżeli chodzi o fusion jazz, jest taką postacią bardzo ważną. Zresztą też jest jeden z, tak na dobrą sprawę, ojców chrzestnych hip-hopu, dlatego że kompozycje Boba Jamesa są jednymi z najchętniej samplowanych w historii. Szczególnie jego interpretacja utworu Take Me to the Mardi Gras w oryginale Paula Simona. A jednak dzisiaj posłuchamy sobie Shambuzi. To jest kompozycja z płyty Hands Down z roku 1982. Fusion Jazz w najlepszym możliwym wydaniu.

Za nami Shambuzi Boba Jamesa z albumu Hands Down z roku 1982. Znakomite fusion jazzowe granie i chciałem sprawdzić, czy ten saksofon to nie jest przypadkiem Grover Washington Jr., bo ma gdzieś taką seksowność tego, ale nie. To według źródeł jest Eddie Daniels. Na tenorze, przepraszam, a jeżeli chodzi o altowy saksofon Jay Bekenstein. No, tak to wygląda. A przed nami teraz słynna grupa Sade, którą znamy przede wszystkim z wszystkich kultowych kompozycji jak Your Love is King, jak Smooth Operator, a to między innymi ze względu na znakomity wokal Sade Adu. Jednak nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale przy okazji albumu Stronger Than Pride z roku 1988 ta grupa Sade nagrała znakomity fusion jazzowy, trochę smooth jazzowy, z takimi nawiązaniami do muzyki latynoskiej, utwór Siempre Hay Esperanza, który jest znakomity na tę późną wiosnę, a wczesne lato.

cięciem i przede wszystkim nie zachwyca tutaj saksofon Stewarta Matthewmana, no ale też bas Paula Denmana. W ogóle cudowna kompozycja i no nie spodziewali się państwo Sade w Bezkresie. Trochę nawiązując do Monty Pythona. Nie spodziewali się państwo hiszpańskiej inkwizycji. A przed nami Eric Gale, kultowy gitarzysta fusion jazzu, który stanowił no niezwykle ważne ogniwo dla takich płyt jak Turn This Mafia Out Idrisa Muhammada, tamte jego solówki, szczególnie w utworze Could Heaven Ever Be Like This, czy u Grovera Washingtona Juniora na Mr. Magic robią ogromną robotę. Dzisiaj jego solowy album Ginseng Woman Multiplication z roku 1977 i Red Ground.

Ging Sang Woman Multiplication z roku 1977. To jest tytuł płyty Erika Gayla, jednego z najlepszych gitarzystów jazzowych, fusion jazzowych, który był trzonem, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo Państwu dziękujemy. Rafał Lewandowski je realizował, mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński. A za tydzień naszymi gośćmi będą Tomasz Hatylak, a także Aleksandra Florek. I będziemy rozmawiali o 9. edycji bardzo prestiżowego

konkursu Junior Jazz Festival, dzięki któremu wypłynęło bardzo wielu ważnych twórców współczesnej polskiej sceny jazzowej. Będziemy rozmawiali o tym wydarzeniu, które co roku ma miejsce w Wadowicach, ale też poza tym o kształceniu młodych muzyków pod względem znajomości prawa autorskiego i nie tylko, a żegnamy się wspomnianym wcześniej Groverem Washingtonem Juniorem, ale nam się dzisiaj trafiło. Bob James, Eric Gale, Grover Washington Jr., no czyli bardzo solidna reprezentacja zespołu, który nagrywał album Mr. Magic Grovera Washingtona Juniora, jakże ważnego dla fusion jazzu. Make Me a Memory z płyty Wine Light z 1980 roku. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za ten entuzjazm, który jest związany ze smooth jazzem, jak go nazywają złośliwi. Ale to petardy fusion jazzu. Do usłyszenia.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Jak w tytule, zwariowany albo szalony jest ten świat, to momentami wiemy na pewno, ale jest też ciekawy, piękny, nadal mimo technologii, choćby satelitów, tajemniczy, jeszcze pomimo ludzkiego rozpychania się, pełen zakątków, gdzie warunki dyktuje natura, a mniej górnolotnie mówiąc, pełny lasów, łąk, jezior, rzek, gór, mórz, siedlisk fauny i flory. Także już wiemy gdzie, po co, z ciekawości, dla zdrowia, by oderwać się od rutyny, odpocząć od hałasu, smartfona, tłoku, ciągle tych samych widoków, albo też coś sobie udowodnić. A co? Podróżować. A kto? My możemy i pewnie niektórzy z Państwa, a może już większość, do tych mniejszych lub większych wypraw się szykuje. Lub przynajmniej gdzieś tam ta potrzeba zmiany otoczenia zaczyna się w głowie pojawiać, bo już zaraz połowa maja, który co prawda jeszcze trochę ma być deszczowy, ale po pierwsze to nie musi być przeszkoda, a po drugie wiecznie padać nie będzie. A lato tuż, tuż. Pomyślałem zatem, że to dobry moment, by zanim stworzymy naszą własną podróżniczą opowieść, obudować się trochę narracją o przygodach na trasach wszelakich i posłuchać o historii prawdziwych obieży światów, niekoniecznie w celu zmobilizowania się do podobnych wyczynów, ale po to, żeby z tyłu głowy mieć, że z każdej opresji można jakoś wyjść i że nie ma sytuacji beznadziejnych. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, odcinek 36 Podróżniczy, w ramach którego wyruszymy śladami miłośników przemierzania świata w wersji dosyć ekstremalnej. Także nie traktujmy tego ambicjonalnie albo jako punktu odniesienia. No to w drogę.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Nie będzie w dzisiejszym zestawieniu szybkich wypadów na prowincję z jednej strony, ani też city breaków z drugiej. Raczej będzie o czasochłonnych przedsięwzięciach. Zaczniemy od moim zdaniem jednego z większych ekstremów, jeśli chodzi o zagrożenie zdrowia i życia po prostu, czyli samotna podróż przez całą Afrykę pieszo, od Cape Town do Kairu w 2,5 roku. Taki spacer postanowił zrobić sobie w 2015 roku Mario Rigby, obywatel Kanady, lekkoatleta i podróżnik pochodzenia jamajskiego, który jednak nie chciał przejść dla samego przejścia, albo żeby właśnie coś sobie udowodnić, ale przede wszystkim, by po drodze poznać ludzi żyjących w różnych częściach tego kontynentu, poznać ich styl życia, poglądy, wierzenia, marzenia. Wówczas mało znany podróżnik po przejściu Afryki zyskał międzynarodowy rozgłos i był chętnie zapraszany do różnych programów, gdzie o tych interakcjach sporo opowiadał. Można znaleźć na YouTubie, gorąco polecam. Mario Rigby i Afryka.

Red Hot Chili Peppers Road Trippin'. No akurat pan Mario bez kolegów, jak w piosence, wyruszył, ale sporo kolegów poznał w trakcie. I kończąc już jego wątek, warto dodać, że nie rzucił się od razu na głęboką wodę, tylko systematycznie zwiększał odległości w ramach treningu jeszcze na terenie Kanady. Najpierw 5 km, później 10, 15 i tak dalej, aż przeszedł z Toronto do Montrealu i wtedy dopiero uznał, że jest gotowy, pokonawszy tę bagatela 553 km. Zostajemy w Afryce i wspomnimy o spacerze, ale wzdłuż źródeł cywilizacji. Jak określa to zresztą sam zaangażowany, czyli Leveson Wood, brytyjski eks-żołnierz, który w 9 miesięcy między 2013 a 2014 rokiem szedł brzegiem Nilu. Od źródła do ujścia, czyli około 6800 km pokonał przez 7 krajów. Zmieniający się krajobraz, warunki i kulturę. A jednak właśnie cały czas maszerował trasą, wzdłuż której formowała się przecież cywilizacja.

Led Zeppelin, Rumble On. Analogicznie, tylko wzdłuż Amazonki, na spacer wybrał się Ed Stafford w roku 2008. Podróż zajęła mu ponad 2 lata. I mimo wszystko, w związku z egzotycznymi zagrożeniami, uważana jest jednak za bardziej ekstremalną niż łuda wzdłuż Nilu. Ale z kolei dla równowagi Ed Stafford miał wsparcie w postaci przewodnika Gadiela Sancheza Riviery o ksywce Cho, którego na początku podróży wynają, a ich umowa miała obowiązywać przez 5 dni. Ale chyba w międzyczasie Ed, mówiąc językiem kolokwialnym, młodzieżowym, chyba wjechał Cho na ambicje, bo ów postanowił za darmo towarzyszyć podróżnikowi do samego końca. Co ciekawe, Ed Stafford, podobnie jak Lewis Wood, to też brytyjski ex-żołnierz. Może, biorąc pod uwagę nowożytną historię Anglii, jest jakiś gen, który sprawia, że imperatyw eksplorowania świata jest w nich tak silny.

Dolly Parton, Traveling Through. W tym samym roku co Wood, tym razem reporter, zresztą dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera i współpracownik National Geographic, Paul Salopek, odbył podróż bardzo literacką, dziennikarską, reporterską, nawet można powiedzieć, że próbującą uchwycić wędrówkę ludzkości w ramach jednej wycieczki. Punktem wyjścia, dosłownie, była Etiopia. Następne etapy to w dużym uproszczeniu i skrócie Bliski Wschód, czyli Arabia Saudyjska, Izrael i później na północ, do Gruzji, potem Azerbejdżan, Uzbekistan, w dół Indie, potem Chiny, Japonia i przeprawa przez Pacyfik oraz Alaska, gdzie Paul aktualnie się jeszcze chyba znajduje albo właśnie przeprawia się do Stanów Zjednoczonych. Na stronie National Geographic zresztą znajdą Państwo całą mapę i opisy jego wędrówki. Zatem przed nim jeszcze Ameryka Północna, Meksyk, cała Ameryka Południowa, a koniec podróży to Ziemia Ognista. Ten wielki reporterski eksperyment nazwał Out of Eden Walk, a w ramach niego przeprowadził setki rozmów, zrobił tysiące zdjęć i porównywał wędrówkę naszych przodków w stylu kto wie co za horyzontem się kryje do współczesnego przemierzania tego samego szlaku. No ale to już jest inne przemierzanie z kontrolami paszportowymi, problemami międzynarodowymi i wpływającą na podróż technologią.

The Black Keys, Have Love Will Travel. Cover, oryginał to The Sonics oczywiście. A teraz przeniesiemy się do tej mitycznej kategorii tych podróży, które brzmią najdumniej, czyli dookoła świata. I tu mamy do wyróżnienia kilka osób, bo no kusi ta okrągła formuła zaliczenia takiej wycieczki. Dlatego chętnych i wykonawców tego było sporo. Ale żeby zmniejszyć tę listę i jednak docenić wysiłek, zawężymy zestawienie do tych, które i którzy świat przebyli wyłącznie siłą własnych mięśni, albo prawie, kiedy to nie było do końca możliwe. No w każdym razie żadne tam samoloty i inne rejsy, tylko pieszo, rowerem, kajakiem. Dozwolone są też rolki i hulajnogi. Zapewne Państwo kojarzą taki model roweru z XIX wieku z olbrzymim przednim kołem. To właśnie na tym, z dzisiejszej perspektywy egzotycznym pojeździe, w latach 1884-886 Thomas Stevens jako pierwszy zaliczył taką podróż dookoła świata. Owszem, trochę naciągane już na początku tej listy, bo między kontynentami używał statku. No ale brak asfaltu, GPS-ów, jakichkolwiek współczesnych udogodnień, myślę, że to równoważy.

Tom Cochrane, Life is a Highway. Podobnie było w 1894 roku w przypadku Annie Londonderry, która tam, gdzie mogła rowerem, to dojechała rowerem, tam, gdzie nie mogła, faktycznie dopłynęła statkiem, ale powiedzmy, podobnie jak jej poprzednik, objechała świat w trudniejszych niż współczesne warunkach, więc to się równoważy, a poza tym jej wyczyn w czasach bardzo trudnych dla kobiet, w czasach emancypacji, miał dużo szerszy wymiar niż tylko czysto przygodowy, także było to bardzo ważne wydarzenie. To tyle rekordów naciąganych, czas na prawdziwe przemierzanie świata o własnych siłach, czyli czas na wyczyn Jasona Lewisa z lat 94-2007. 13 lat. Wyruszył z Greenwich, przemierzył 5 kontynentów, 2 oceany, 1 morze i faktycznie zrobił to o własnych siłach, gdzie mógł pieszo, a reszta rowerem, a jakże na rolkach, kajakiem, płynąc i wiosłując i pedałując łodzią typu Maksza. Tym samym zapewnił sobie miejsce w księdze rekordów Guinnessa jako pierwszy człowiek, który tego dokonał.

Rick Nelson, Traveling Man. Gdy Jason Lewis skończył, Erden Erucz się zaczął, bo wyprawa tego drugiego trwała od 2007 do 2012 roku. No dobrze, ale wiemy już, że nie był pierwszy. Zatem czym się wsławił i dlaczego jego nazwisko również możemy znaleźć w księdze Guinnessa? Otóż tym, że jako pierwszy obszedł, objechał i opłynął glob samotnie, bo warto wspomnieć, że na niektórych odcinkach Lewis mógł liczyć na pomoc. Natomiast Erden to była podróżnicza Zosia Samosia, co nie da się ukryć, budzi również ogromny podziw, bo jednak świadomość, że ktoś może ci pomóc, ułatwia takie przedsięwzięcia.

Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Powoli kończąc już, nie o rekordach, a o niesamowitej wspólnej podróży człowieka i jego najlepszego przyjaciela. Współczesna relatywnie opowieść. W 2017 roku Tom Turkich wyszedł z psem na spacer w New Jersey i trochę im się przedłużyło, bo wrócili po 7 latach. Okrążając wspólnie świat, przeszli ponad 45 tysięcy kilometrów przez 36 krajów i 6 kontynentów, po czym wrócili cali i zdrowi w 2022 roku.

Tracy Chapman, Fast Car. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszej podróżniczej audycji. Państwu życzę na dziś spokojnego wieczoru i dobrej nocy, a na przyszłość samych wspaniałych wypraw, małych i dużych. Do usłyszenia.